0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Strażacy cały czas usuwają skutki gwałtownej burzy, która spowodowała zalania w Jastrzębiu Zbroju. Prezydent miasta Michał Urgoł poinformował w mediach społecznościowych, że sytuacja się poprawia.
1: Na tą chwilę wygląda na to, że deszcz przestał padać i mamy nadzieję, że te nawalne deszcze już nie wrócą i woda powoli będzie schodziła. Jutro wrócimy już do normy i będziemy mogli odwołać tapkę z lisów.
0: Zalana została droga numer 933 łącząca Jastrzębie Zdrój z Pawłowicami. Strażacy szacują, że wypompowywanie wody potrwa tam do rana. Polska zaproponowała utworzenie w naszym kraju stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Oficjalne pismo w tej sprawie wysłał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz do szefa Pentagonu Pita Hegseta.
2: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
3: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
2: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: 66-letni mężczyzna usłyszał zarzuty po pożarze hali w Płocku. Ogień wybuchł w poniedziałek, zniszczył halę, w której znajdowały się sklepy, drukarnia i między innymi salon tatuażu. Zatrzymany mężczyzna odpowie za nieumyślne spowodowanie pożaru, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
4: Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
0: Śledczy ustalają wysokość straty, czekają na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska.
5: To są aktualności jedynki.
0: Grupa mieszkańców Krakowa złożyła w sądzie protest w sprawie referendum, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Ich zdaniem doszło do naruszeń ciszy referendalnej przede wszystkim w mediach społecznościowych. Skala naruszeń mogła mieć wpływ na frekwencję, uważa inicjator protestu Edward Nowak.
6: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Prezydent został odwołany w referendum ponad 2 tygodnie temu. A na koniec o wieczornym występie piłkarskiej reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Padł remis 2-2. Wynik meczu w doliczonym czasie gry ustalił Przemysław Wiśniewski.
7: Nie grało się tak łatwo. Wiadomo, że oni też strzelili nam 2 bramki, ale nie stworzyli przy tym też jakoś dużych sytuacji. Też przy naszych ten karny, później ta bramka taka sama, podobna jak z Ukrainą wzdłuż bramki. Na tym na pewno aspekty musimy bardzo mocno potrenować na następnych zgrupowaniach, ale patrząc z przebiegu meczu, to myślę, że może to być na plus, że jednak ta gra defensywna, jeśli chodzi o cały kompakt drużyny, to było dużo lepiej niż w meczu z Ukrainą.
0: To drugi mecz bez zwycięstwa Polski podczas tego zgrupowania. W niedzielę biało-czerwoni przegrali ze wspomnianą Ukrainą 0-2. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy, a także w ciągu dnia. Temperatura maksymalna na świąteczny czwartek od 19 do 26 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
9: Już od dziś, aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
10: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
9: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
10: Zapraszamy do słuchania.
8: Anna Zakrzewska.

0: Kamińska, Anna Wil
1: i Marcin Kusy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Muzyka nocą i Państwa opowieści, na przykład od pani Justyny. Z tobą chcę oglądać świat. Słuchaliśmy tego utworu w pierwszej godzinie razem i pani Justyna dalej pisze tak. Kocham ten utwór, przywodzi mi na myśl wspomnienie z dzieciństwa, gdy po długiej podróży z Warszawy do rodzinnego domu na Mazurach tata wnosi mnie owiniętą w koc i kładzie na łóżku, w którym czeka na mnie rodzeństwo, a w telewizji leci właśnie ta pieśń. Dziękujemy pani Justyno za to piękne wspomnienie. Słuchamy razem kolejnych utworów. Teraz będzie z zagranicy Whitney Houston, Engelbert Humperdinck.

Co za historia, jak śpiewała Whitney Houston. Nie jest łatwo żyć samej. Moi przyjaciele mówią mi, znajdź sobie kogoś, ale za każdym razem, gdy próbuję, załamuję się i płaczę, nie udaje mi się, ponieważ wolałabym być w domu, czując smutek, niż... No właśnie, więc zachowuję całą moją miłość dla ciebie. Ta piosenka kończy się optymistycznie i bardzo dobrze, bo jest wspaniale zaśpiewana i cała Whitney z tym cudownym głosem i poczuciem niezwykłej harmonii. Teraz dalszy ciąg, bo muzyka nocą i piosenki o miłości, ale ze szczęśliwym zakończeniem. Będzie Andrzej Zaucha, Bądź moim natchnieniem. Wcześniej Anna German, już zdecydowanie jesteś moją miłością. A za moment Goja. I tylko dwa słowa. I tytuł brzmi tak. Smak. Słów.

To trochę diabelski ten śmiech na końcu. Taki sardoniczny, tak, można powiedzieć. No ale to cały Andrzej Zauchaj i uwielbienie wobec ukochanej kobiety. Bądź moim natchnieniem. Będzie też niespodzianka przed recitalem zespołu The Beatles. Otóż dwa utwory, autentyczne perełki takie, do których się wraca po wielu, wielu latach. Bardzo lennonowskie w nastroju, w stylu, no i już nie mówiąc o bohaterze głównym tego nagrania, bo to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię, a wcześniej Simply Red i nie Stars, tylko It's Only Love i tytuł tłumaczy wszystko.

Bardzo pięknie wymyślony ten koniec, jak słyszeli Państwo ciszę, prawda? W piosence, która traktuje o miłości, słychać ciszę, to znaczy, że jest coś ważnego, to znaczy, że autor chciał na coś zwrócić uwagę. Jeśli wiesz, jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie czule, mów do mnie jeszcze. No i te słowa, na które każdy z nas przynajmniej raz w życiu czekał. Kocham cię. To Bogdan Łyszkiewicz. Powiedziałem, że to piosenka w klimacie lennonowskim, takim bardzo. Niektórzy z Państwa znają twórczość Bogdana Łyszkiewicza, niektórzy być może byli na koncercie Chłopców z Placu Broni, ale jak się sięgnie do internetu, łatwo sprawdzić, że przypominał Johna Lennona. Te okulary, te długie włosy. No cóż, za chwilę recital zespołu The Beatles. I warto powiedzieć kilka zdań o jednej z piosenek, bo jest przepiękna. Słowa są takie. Pragnę jej wszędzie i jeśli jest przy mnie, wiem, że niczego więcej mi nie potrzeba. Ale kochać ją, to potrzebować jej wszędzie. Każde z nas wierzy, że miłość nigdy nie umiera. Wpatruję się w jej oczy i mam nadzieję, że zawsze w nich będę. To utwór tu, tam i wszędzie. Ale zaczynają od tego, że miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy.

Tak szybko zakończyła nam się prezentacja płyty Zanim nadejdzie noc. Płyty autorskiej Daniela Grupy, który do jej nagrania kilka lat temu zaprosił słyszaną dziś Renatę Przemek, a także gości grających na skrzypcach, ukulele, perkusji, trąbce i muzyków kwartetu Con Affetto. A ja już teraz zapraszam Państwa do słuchania drugiej godziny naszej audycji w programie pierwszym Polskiego Radia. Słuchać będziemy kompletorium Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego w wykonaniu solistów oraz zespołu instrumentalnego pod kierunkiem Andrzeja Kosendiaka. A w drugiej części tej godziny słuchać będziemy koncertu skrzypcowego Giuseppe Tartiniego w wykonaniu Giuliana Carminioli i Weneckiej Orkiestry Barokowej. Serdecznie zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w półfinale na ceglanej mączce.
2: Rosjanka Anna Kaniska uderza, odpowiada Maja na forkant Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale, co za sensacja. Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Remis uratowany w ostatniej sekundzie meczu. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 2-2 w spotkaniu towarzyskim z Nigerią na Stadionie Narodowym. W ostatniej chwili mocnym strzałem z dystansu w wyniku ustalił Przemysław Wiśniewski. Kibice krytykowali grę biało-czerwonych. Zwracali uwagę na brak płynności, masę strat i niepotrzebnie sprowokowany rzut karny.
4: Typowo sparingowe granie, remis. Myślę, że najlepszym pozytywem tego meczu, bo gra raczej była słaba.
5: Bardzo dobrze, do przodu i bardzo dobrze grali moim zdaniem. Niepotrzebny karny, ale remis i jest wszystko w porządku.
6: Szczerze mówiąc, to wyglądało to średnio dosyć. Moim zdaniem bynajmniej. Mało gry, mało dokładnych podań, sporo strat.
3: Dla polskich piłkarzy był to ostatni mecz przed wakacyjną przerwą, wymuszoną brakiem awansu na zbliżający się mundial. Apele do Niemiec o zniesienie kontroli granicznych, wizy dla Rosjan i ograniczenia w ochronie dla Ukraińców to kluczowe tematy spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów w Luksemburgu. Kontrole graniczne, które Niemcy

0: prowadziło jesienią 2024 roku i co 6 miesięcy przedłużają, były od początku krytykowane przez Polskę. Teraz jej stanowisko wzmocnił raport Komisji Europejskiej, który jest druzgocący dla Niemiec. Jako pierwsza informowała o nim brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
1: Komisja Europejska uważa, że kontrole graniczne są niepotrzebne i oczekuje, że Niemcy zaczną je stopniowo znosić. Nie tylko Polska krytykowała Niemcy za wprowadzone kontrole. Dlatego na dzisiejszej naradzie szef niemieckiego MSZ-u będzie miał niełatwą przeprawę. Ministrowie mają też rozmawiać na temat wykluczenia z unijnej tymczasowej ochrony dla uchodźców, Ukraińców w wieku poborowym. Komisja chce poznać stanowiska europejskich rządów, zanim zaproponuje regulacje w tej sprawie. I ostatnia kwestia to apel 11 krajów, w tym Polski, o dodatkowe ograniczenia wizowe dla Rosjan. W liście do Komisji Europejskiej te państwa napisały, że niepokojąca jest rosnąca liczba rosyjskich turystów spędzająca wakacje na europejskich plażach czy w kurortach w czasie, kiedy w Ukraińców uderzają rosyjskie rakiety i drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad alarmuje. Wciąż dochodzi do bezprawnego otwierania bram awaryjnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Są one przeznaczone wyłącznie dla służb ratunkowych. Pozostawienie otwartej bramy przy drodze szybkiego ruchu może przyczynić się do tragedii.
2: Jak wynika z danych, sprawcami w tego typu sytuacjach najczęściej są lokalni mieszkańcy. Niszczą kłódki, łańcuchy i ogrodzenia, żeby skrócić sobie drogę albo dostać się do lasu.
3: Dość regularnie odnotowujemy takie sytuacje, gdzie ktoś próbuje forsować taką bramę.
2: Mówił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, który dodaje, że przez otwartą bramę na jezdnię mogą wejść dzikie zwierzęta. Samochody mogą też włączać się do ruchu w miejscach, gdzie nie ma pasa rozpędowego, a przy prędkości 120 czy 140 km na godzinę może to doprowadzić do karambolu.
3: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
2: Bo sprawca może wtedy odpowiadać za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje zatem do kierowców o reakcję na każdy przypadek takiego bezprawnego otwierania bram awaryjnych.
4: To są aktualności jedynki.
0: Piękny sen trwa dalej. Maja Chwalińska, tegoroczna sensacja na kortach Rolanda Garrosa, zagra dziś w półfinale wielkoszlemowego French Open. To największy sukces w karierze 24-latki. Polka gra rzadko dziś oglądany nietuzinkowy tenis, uważa tenisista Dawid Olejniczak.
5: To jest piękne, bo pokazuje, że tenis to nie tylko siła, to nie tylko wyścig o to, kto zagra mocniej, kto zagra szybciej, tylko pokazuje, że mając skromne warunki fizyczne, niewiele kilogramów, nie mając zbyt wiele siły, można wygrywać i można dochodzić do najlepszej czwórki turnieju wielkoszlemowego, więc no piękna historia i trzymamy kciuki za dalszy występ Mai w turnieju, no i za to, żeby poszła za ciosem i żeby na stałe zagościła w światowej czołówce.
0: Walkę o udział w finale turnieju Maja Chwalińska stoczy z Rosjanką Dianą Schneider. Początek meczu około 16:30. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przez cały dzień wprawdzie możliwe opady deszczu, ale przynajmniej będzie ciepło. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 19 do 26 stopni.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Program Pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
7: Już od dziś, aż do niedzieli, relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
8: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
7: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
8: Zapraszamy do słuchania.
6: Anna Zakrzewska,
8: Anna Wil
7: i Marcin Kusy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
9: A w programie Pierwszym Polskiego Radia zapraszam do wysłuchania w dniu Święta Bożego Ciała arcydzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. To będzie kompletorium. A kompozytor ten uznawany jest za najwybitniejszego polskiego kompozytora.

doby późnego baroku. W obrazie tej epoki jest postacią wręcz wyróżniającą na tle innych, nie tylko ze względu na walory twórczości, lecz także na stosunkowo dużą ilość zachowanych dzieł i dobrze rozpoznaną biografię, jak czytamy w tekście Elżbiety Zwolińskiej. Pochodził ze Śląska, urodził się około 1665 roku w Rozbarku koło Bytomia, a zmarł 30 kwietnia 1734 roku w Krakowie. Uwagę zwraca poziom jego wykształcenia. W Pradze studiował nauki wyzwolone i filozofię, w Wiedniu teologię i tam zapewne zdobył też wiedzę i umiejętności muzyczne. Do Krakowa przybył najpóźniej w 1690 roku. Tu otrzymał święcenia kapłańskie i pozostawał do końca życia z dwuletnią przerwą na wyjazd do Chełmna, gdzie wykładał na tamtejszej akademii i prowadził kapelę w kościele archipresbiterialnym. Być może odbył też podróż do Rzymu. Piastował różne funkcje, godności kościelne, a w pamięci duchowieństwa i wiernych zapisał się jako pełen poświęcenia kapłan i wzór cnót chrześcijańskich, co uwieczniono na tablicy pamiątkowej zachowanej do dziś w wawelskiej świątyni. Do historii wszedł jednak przede wszystkim jako znakomity muzyk i kompozytor, sprawujący funkcję katedralnego magister capelle, nieprzerwanie od roku 1698 aż do śmierci. W 1702 został powołany do kolegium tzw. angelistów, uświetniających śpiewem figuralnym liturgię sprawowaną w katedrze przy konfesji świętego Stanisława. Zachowana do naszych czasów jego twórczość obejmuje 50 kompozycji, czytamy dalej w tekście Elżbiety Zwolińskiej, no o autorstwie pewnym i 32 utwory, które mu są przypisywane. Jest to niemal wyłącznie muzyka wielogłosowa, religijna do tekstów łacińskich, tworzona w różnych gatunkach i stylach na potrzeby bogatej liturgii wawelskiej katedry. W dorobku kompozytora znajdziemy utwory wokalne w sięgającym dobę renesansu stylu a cappella, także utwory wokalno-instrumentalne w barokowym stylu koncertującym oraz grupę kompozycji wokalnych, głównie hymnów. Gorczycki komponował przede wszystkim dla kierowanego przez siebie zespołu, ale niektóre z jego utworów wokalnych mogły być przeznaczone dla wspomnianego kolegium angelistów lub dla związanej z kaplicą zygmuntowską kapeli rorantystów. Należy dodać, że twórczość wawelskiego kapelmistrza ceniono nie tylko w środowisku krakowskim, jego utwory bowiem znalazły się też w repertuarze innych zespołów kościelnych, na przykład w kościele w Rakowie Opatowskim czy u sandomierskich benedyktynek. Kompletorium, które teraz usłyszymy, to obszerne, siedmioczęściowe dzieło do tekstów komplety, czyli liturgii na zakończenie dnia. Na cykl składają się kolejno cztery psalmy, hymn oraz kantyk Symeona. Obsada wykonawcza jest tutaj taka sama jak w innym utworze, jednak udział obu trąbek przewidziano tylko w częściach skrajnych, a jednej w części środkowej. Hymn i responsorium wnoszą do cyklu kontrast wyrazowy przez zmianę tempa i faktury, a pierwszą strofę Gorczycki opracował z użyciem techniki cantus firmus. Posłuchajmy tego utworu, posłuchajmy też znakomitych wykonawców, którzy to kompletorium zaprezentują nam. Solistami są Susan Gilmore Bailey, sopran, Matthew Venner, kontratenor, Maciej Gocman tenor i Tomasz Kral bas. Gra zespół instrumentalny, całością dyryguje Andrzej Kosendiak. Przed nami kompletorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia w dniu Święta Bożego Ciała słuchaliśmy arcydzieła Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, uznawanego za najwybitniejszego polskiego kompozytora doby późnego baroku, Kompletorium. A wykonawcami tego dzieła byli soliści Susan Gilmore Bailey, sopran, Matthew Venner, kontratenor, Maciej Gocman, tenor i Tomasz Kral, bas. Grał zespół instrumentalny, a całością dyrygował Andrzej Kosendiak.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Słuchaliśmy dzieła wybitnego, najwybitniejszego polskiego kompozytora późnego baroku, a teraz posłuchajmy twórcę jednego z najwybitniejszych włoskiego późnego baroku. Myślę o Giuseppe Tartinim, który żył w latach 1692-1770. Skrzypek, teoretyk muzyki i pedagog, jeden z najsłynniejszych twórców muzyki skrzypcowej. Pochodził z Piranu, z Republiki Weneckiej. Jego rodzicami byli florencki kupiec i mama, która pochodziła z arystokratycznego rodu osiadłego w Piranie. Początkowo uczył się w mieście rodzinnym, a następnie wyjechał do Słowenii, dzisiejszej Słowenii oczywiście. W 1708 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie. A teraz zacytuję encyklopedię. Po nieprzyjemnościach, które go spotkały z powodu zaślubin z Elisabettą Premazore, siostrzenicą biskupa, opuścił Padwę i zamieszkał w klasztorze franciszkanów w Asyżu, gdzie studiował grę na skrzypcach oraz podstawy kompozycji i akustyki. Uczył się tego u czeskiego kompozytora Bohuslawa Mateja Czarnochorskiego, organisty w Bazylice w Asyżu. Następnie grał w różnych orkiestrach teatralnych, występował także jako solista. Był pierwszym skrzypkiem w Bazylice Świętego Antoniego w Padwie. Był też muzykiem grającym w Pradze, zaproszony przez Antoniego Wandiniego, swojego przyjaciela, wiolonczelistę. Towarzyszył mu m.in. w koncertach związanych z koronacją cesarza Karola VI na króla czeskiego. Tartini został w Pradze przez 3 lata, pełniąc funkcję dyrygenta w prywatnej orkiestrze hrabiego Chińskiego, po czym wrócił do Padwy i ponownie objął stanowisko kapelmistrza w Bazylice Padewskiej, które piastował aż do śmierci. Oto jego koncert –

a skrzypce, smyczki i basso continuo w tonacji A-dur. Przypominam raz jeszcze, kompozytorem jest Giuseppe Tartini. A grać będzie na oryginalnych barokowych skrzypcach Giuliano Carmignola z towarzyszeniem Weneckiej Orkiestry Barokowej, rzecz jasna grającej także na instrumentach z epoki, a całością dyryguje Andrea Marcon.

tej nazwie pochodzi Skidal w północno-wschodnim Mali i reprezentuje styl łączący tuareską tradycję z wpływami bluesa, dubu, psychodeli i art rocku. Członkowie formacji, będący ludem berberyjskim, emigrowali do Algierii z powodu konfliktów i kryzysu politycznego w regionie Sahary. A najnowsza płyta Tammy Crest, zatytułowana As Sikel, która została wydana 15 maja tego roku, to zdobywczyni pierwszego miejsca w czerwcowym zestawieniu World Music Charts Europe. Do usłyszenia i wszystkiego dobrego życzy Patrycja Cisz.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w półfinale na ceglanej mączce.
2: Rosjanka Anna Kanińska uderza, odpowiada Maja na forehand Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale, co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Informacje w kilku miejscach. Pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Po bardzo intensywnym popołudniu i wieczorze na drogach spokojnie, bez zgłoszeń od służb, a także spowolnieni korków na mapach. Także pogoda nieco spokojniejsza, choć przelotnie popadać i zagrzmieć zgodnie z tym, co zapowiadają synoptycy, może niemal w całym kraju, z wyjątkiem południowego zachodu i południa. Są też dobre wieści. Drogowcy otworzą bramki, jeśli będą tworzyć się korki. Chodzi o północny fragment A1. Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat, na przykład na bramkach w Nowej Wsi, przekroczy 25 minut, szlabany będą podnoszone na 30-45 minut, mówi Anna Kordecka, rzeczniczka spółki GTC Operatora Trasy.
2: Zgodnie z otrzymanym poleceniem ministra infrastruktury, w czasie długiego weekendu w czerwcu możliwe będzie czasowe otwieranie bramek zjazdowych na głównych placach poboru opłat No. 1 na autostradzie A1, takich jak Rusocin czy Nowa Wieś. Bramki zjazdowe otwierane będą tylko w sytuacjach wyjątkowych w związku z wystąpieniem nadmiernych utrudnień dla podróżnych. Decyzję o podnoszeniu szlabanów podejmuje operator w zależności od tego, jaka jest aktualna sytuacja na punktach poboru opłat.
1: Już wczoraj przepisy zaczęły obowiązywać o 16 i będą obowiązywały do godziny 22 w niedzielę. Będą też stosowane w wakacyjne weekendy. A na autostradzie 1 przypominamy, że często lubią tworzyć się korki, zwłaszcza w okolicach Nowej Wsi właśnie, bo tutaj mamy prace drogowe w okolicach punktu poboru opłat Nowa Wieś i węzła Toruń Południe. My to tutaj mamy zmienioną organizację ruchu. Kierowcy jadą w kierunku Łodzi dwoma pasami i jednym pasem w stronę Gdańska, ale jedną jezdnią, a więc dosyć mocno zwężona jest.

0: Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Burze i ulewy przeszły nad częścią Polski, zostawiły po sobie zalane posesje i drogi i przysporzyły pracy strażakom. Polska zabiega o stałą bazę amerykańskiej armii. Szef MON-u wysłał ofertę do Pentagonu.
1: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny.
0: W niedzielę przegrali z Ukrainą, wczoraj zremisowali z Nigerią. Polscy piłkarze kolejny raz bez zwycięstwa.
2: Szczerze mówiąc, to wyglądało to średnio dosyć.
0: Intensywne opady, w niektórych miejscach burze, a w rezultacie podtopienia zalane ulice i piwnice. Tak deszczowa pogoda doświadczyła wiele miejscowości, głównie na Śląsku i w Łódzkiem. Strażacy w województwie śląskim interweniowali do północy 360 razy. W Jastrzębiu-Zdroju przez całą noc wypompowywali wodę spod zalanego wiaduktu na drodze wojewódzkiej numer 933.
3: Mamy nadzieję, że te nawalne deszcze już nie wrócą i woda powoli będzie schodziła i wrócimy już do normy i będziemy mogli odwołać tak kryzysu.
0: Tak mówił późnym wieczorem prezydent miasta Michał Urgoł. Oberwanie chmury miało miejsce w powiecie pajęczańskim w województwie łódzkim. W gminie Działoszyn straż pożarna musiała ewakuować ludzi z samochodów uwięzionych w wodzie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Polska oficjalnie zaproponowała Stanom Zjednoczonym utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej. Pismo w tej sprawie wysłał za ocean minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, a trafiło ono na biurko sekretarza wojny USA Pete'a Hegsetha.
4: Na razie nie wiemy, co szef Pentagonu odpowiedział ministrowi obrony, bo to początek skomplikowanego procesu, ale jak podkreśla wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, Amerykanie od dłuższego czasu wyrażali oczekiwanie, aby Polska wystąpiła z taką inicjatywą.
1: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń, oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. Oczekuje naszego zaangażowania, również zaangażowania finansowego. To jest też przedmiotem naszych analiz.
4: Gdzie i kiedy taka baza mogłaby powstać? Za wcześnie na takie spekulacje. Oficjalne pismo wysłane do Pentagonu to dopiero początek i otwarcie przestrzeni do pogłębionej analizy. Trzeba ustalić, gdzie Amerykanie potrzebują takiej bazy w naszym kraju i jak szybko Polska będzie gotowa zbudować całą dodatkową infrastrukturę. Rozmowy o tym mogą zająć kolejne tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: 66-letni mężczyzna usłyszał zarzuty po pożarze hali w Płocku. Ogień wybuchł w poniedziałek. Zniszczył halę, w której znajdowały się m.in. sklepy, drukarnia i salon tatuażu. Zatrzymany mężczyzna odpowie za nieumyślne spowodowanie pożaru, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
5: Przestępstwo

0: to to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
1: Śledczy ustalają wysokość strat, czekają też na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska.
2: To są aktualności jedynki.
1: Tego dnia komuniści dostali od Polaków czerwoną kartkę. 37 lat temu miały miejsce częściowo wolne wybory parlamentarne, które przesądziły o upadku PRL-u. 4 czerwca 1989 roku Polacy wybrali Sejm Kontraktowy oraz Senat. Wcześniej komunistyczne władze zawarły z Solidarnościową Opozycją i Kościołem Katolickim porozumienie podczas obrad Okrągłego Stołu. A tak przed wyborami zachęcało do głosowania m.in. nadające w Warszawie Radio Solidarność.
3: Nie śpi, bo cię przegłosują.
4: Solidarność.
1: Wynik wyborów zmienił układ sił politycznych. Komuniści dostali 65% mandatów w Sejmie, Senat w całości zdobyła opozycja. 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym szefem rządu w Europie Środkowo-Wschodniej od zakończenia II wojny światowej. To był drugi mecz bez zwycięstwa Polski w ostatnich dniach. Po niedzielnej porażce z Ukrainą nasi piłkarze zremisowali z Nigerią 2-2 w towarzyskim spotkaniu w Warszawie. Piotr Dury spytał kibiców o ocenę meczu i zdania były podzielone.
5: Gra raczej była słaba.
6: Bardzo dobrze, do przodu i bardzo dobrze grali moim zdaniem. Niepotrzebny karny, ale remis i jest wszystko w porządku.
7: Czego zabrakło?
8: Trzeciej bramki.
9: Szczerze mówiąc, to wyglądało to średnio dosyć. Mało dokładnych podań, sporo strat.
1: Dla biało-czerwonych to był ostatni mecz przed wakacyjną przerwą, a kolejny 25 września. Nasza reprezentacja zmierzy się w Lidze Narodów na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia. Bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski, na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Po południu możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 19 do 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii elektrycznej. Prawie w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe, średnie lub małe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
14: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
2: Reklama. Autopromocja.
15: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
16: Już od dziś, aż do niedzieli, relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
17: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olowiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
16: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo

0: Gwiazd polskiej muzyki.
1: Zapraszamy do słuchania.
2: Anna Zakrzewska,
1: Anna Wil
0: i Marcin Kusy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 11 minut po godzinie 6.
1: Familijna jedynka.
0: Dziś mamy 4 czerwca, czwartek. Słońce wzeszło o 4:18, a zajdzie o 20:51. Przed nami zatem ponad 16,5 godziny dnia, jednego z najdłuższych w całym roku. A zatem czerwiec rozgościł się już u nas na dobre. W kalendarzu liturgicznym przeżywamy dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To jeden z tych dni, kiedy wiara wychodzi z kościołów na ulice, place i osiedla. Imieniny obchodzą Karol, Kwiryna i Franciszek. Wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia spokojnego i radosnego święta. 4 czerwca przywołuje także ważne skojarzenia historyczne. To właśnie tego dnia w 1989 roku Polacy ruszyli do urn w wyborach, które otworzyły nowy rozdział naszej historii. Można zatem powiedzieć, że dzisiejsza data przypomina o dwóch różnych wyjściach w przestrzeń publiczną. Jedno związane z wiarą, drugie z obywatelską odpowiedzialnością. A jeśli ktoś potrzebuje jeszcze jednego dobrego powodu, by dziś zwolnić tempo, to podpowiada go sam czerwiec. Przy tak długim dniu naprawdę nie trzeba się dziś nigdzie spieszyć. Jan Pniewski, dzień dobry. Dziś, jak mówiliśmy, Boże Ciało. Z tej okazji mamy dla Państwa najnowszy tom poetycki autorstwa księdza profesora Jana Sochonia, Chleb i wino. Zbiór zawiera wiersze głęboko osadzone w refleksji nad tajemnicą

0: Eucharystii, naturą wiary oraz obecnością Boga w codziennym życiu człowieka. Nasz numer to 71-151. Na spotkanie z księdzem Sochoniem zaprosimy po godzinie 8. A teraz, jak zwykle o tej porze, zapraszam Państwa do wysłuchania radiowego kalendarza, z którego najciekawsze wydarzenia wybrała Elżbieta Staniszewska. Czyta Piotr Warszawski.
1: Pokój Tobie, Polsko!
2: Rozpoczynamy nasze obrady.
3: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
4: Dla ustanowienia obchodzonej dziś uroczystości Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ważne znaczenie miały objawienia belgijskiej zakonnicy świętej Julianny z Cornillon, mówiące o braku w liturgii specjalnego dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. Pierwszym biskupem, który ustanowił to święto dla swojej diecezji, był biskup Robert z belgijskiego Liège. Ostatecznie święto Bożego Ciała w całym Kościele Zachodnim zostało wprowadzone za sprawą papieża Urbana IV w 1317 roku. 3 lata później w Polsce uroczystość wprowadza biskup diecezji krakowskiej Nanker. 100 lat później synod gnieźnieński ogłasza je dla całego kraju, a po 300 latach w 1720 roku na synodzie zamojskim dołącza kościół unicki. Pierwsza na świecie procesja Bożego Ciała wyszła poza mury kościoła w Kolonii w 1330 roku. Już dziś archidiecezja kolońska przygotowuje się do uroczystych obchodów 750-lecia tego wydarzenia. Pierwsze procesje Bożego Ciała były przejściem z krzyżem i Eucharystią bez zatrzymywania się. Obchodzono uliczki miast, wychodzono na wiejskie drogi i pola. Taki rodzaj świętowania nawiązywał do dawnego zwyczaju, gdy wyruszający w daleką podróż dla bezpieczeństwa zabierali ze sobą konsekrowaną hostię i krzyż. Zwyczaj zatrzymywania się przy czterech ołtarzach i odczytywania Ewangelii zapoczątkował w XV wieku Kościół w Niemczech i wkrótce rozprzestrzenił się w całej zachodniej Europie, także w Polsce. Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu przywracał procesję Bożego Ciała, które stopniowo zanikały w większości europejskich miast, również w Rzymie. Papież Leon XIV podtrzymuje decyzję Jana Pawła II. Rozwój kultu eucharystycznego, także w procesyjnym wymiarze, uwypuklił znaczenie monstrancji, liturgicznego naczynia, w którym ukazywana jest hostia. Najstarsza zachowana w Europie monstrancja pochodzi z 1286 roku i przechowywana jest w kościele świętego Kwintyna w Hasselt w Belgii. Do najcenniejszych monstrancji należy ta z Vila da Condem w Portugalii, znana jako monstrancja z belem, wykonana ze złota przywiezionego przez Vasco da Gama, odkrywcę Indii. Najstarszą monstrancją w Polsce i jedną z najstarszych w Europie jest gotycka monstrancja z Kościoła Bożego Ciała w Poznaniu. Według tradycji zdobył ją Władysław Jagiełło podczas wojen z zakonem krzyżackim i jako wotum przekazał poznańskim karmelitom. Gdy papież Urban IV w 1317 roku wprowadził święto Bożego Ciała i Krwi Chrystusa dla całego Kościoła, zlecił świętemu Tomaszowi z Akwinu, genialnemu filozofowi i teologowi, opracowanie specjalnej liturgii na ten dzień i ułożenie 5 hymnów. Opowiadano, że Urban IV polecił napisanie tych oficjów jednocześnie świętemu Tomaszowi i świętemu Bonawenturze, franciszkaninowi. Kiedy święty Tomasz w obliczu papieskiego dworu jako pierwszy zaczął czytać swój tekst, Bonaventura słuchał zachwycony i w miarę czytania darł swoje pismo na drobne kawałki. Teksty te, którymi Kościół do dziś się posługuje, mówił o hymnach świętego Tomasza z Akwinu papież Benedykt XVI, są arcydziełami, w których teologia łączy się z poezją.

0: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma ogromne znaczenie w tradycji religijnej i kulturowej Polski. Małgorzata Glabisz-Pniewska zapytała księdza Henryka Zielińskiego, twórcę tygodnika Idziemy i kanału Poza Salonem, o to, jakie znaczenie ma wspólne uczestnictwo w procesji Bożego Ciała.
1: Ono ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, chodzi o to, że wyznajemy wiarę we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie z innymi ludźmi. Ale druga sprawa, to również ono ma dla nas takie znaczenie bardzo wewnętrzne. Mianowicie, o ile zwykle czcimy Najświętszy Sakrament w kaplicach adoracji, w świątyniach, to tutaj wychodzimy z Najświętszym Sakramentem w przestrzeń naszej codzienności, w przestrzeń naszego życia. I chodzi o to, że w ten sposób chcemy także uświęcić te wszystkie środowiska, tę całą rzeczywistość, w której żyjemy. Chcemy uświęcić swoją pracę, chcemy uświęcić nasze ulice. Chcemy niejako także zniwelować ową granicę, którą czasami sobie stawiamy między tym, co święte, a

0: tym, co świeckie. Żeby katolik wychodzący potem po każdej mszy świętej z kościoła nie miał jak gdyby podwójnego oblicza. Żeby tak jak w Boże Ciało wychodzimy z Najświętszym Sakramentem w monstrancji na ulice naszych miast, to żebyśmy sobie uświadomili i potrafili z taką samą nabożnością wychodzić na ulice naszych miast z Chrystusem Eucharystycznym w naszym sercu, z Chrystusem, którego przyjęliśmy w Komunii Świętej, żeby każde wyjście z kościoła było dla nas troszeczkę taką prywatną procesją.
1: Dlaczego publiczne wyrażanie wiary może być też ważne dla innych ludzi, dla ludzi stojących obok, przypatrujących się tej procesji, dla ludzi będących poza kościołem?
0: Myślę, że ono jest ważne szczególnie dla tych ludzi, którzy może są agnostykami, może są ludźmi niewierzącymi, ale mają w sobie coś, co dzisiaj jest tak bardzo często nazywane tolerancją wobec innych ludzi. Bo oczywiście ktoś, kto nie jest tolerancyjny, to będzie psioczył, że znowu zamknięta jest jakaś droga, jakaś ulica, albo idą i śpiewają jakieś inne pieśni, prawda? To podejdzie do tego jak do zwykłej manifestacji politycznej, czy jakiejś przeciwko komuś. To nie jest manifestacja przeciwko komuś. Natomiast dla ludzi, którzy mają otwarte serca i są wystarczająco tolerancyjni, to widok jednak tysięcy, setek tysięcy ludzi wyznających swoją wiarę, ludzi o różnym statusie majątkowym, intelektualnym, społecznym, bo idą różni ludzie, prawda? Bardzo różni ludzie idą w tych procesjach i profesorowie wyższych uczelni Polskiej Akademii Nauk, idą prości robotnicy, idą staruszkowie, różni ludzie idą małe dzieci, ale taki społeczny właśnie wymiar tego wszystkiego może ich skłaniać do refleksji, czy przypadkiem w tym, co wyznają katolicy, nie ma w tym jakiegoś głębszego sensu, prawda? Być może, że ten przykład jakoś pociąga. Zresztą czasem tak jest. Znamy takie przypadki, chociażby opisywany szeroko przykład André Frossarda, który był człowiekiem niewierzącym i który nawrócił się właśnie w kontakcie z Eucharystią. Nie wiadomo, co się z nim stało. Bóg jakoś w nim zadziałał, że siedząc przez parę minut przed Najświętszym Sakramentem w kościele, w którym znalazł się przypadkiem, Duch Święty jakoś w nim zadziałał i doszło do nawrócenia tego bardzo znanego dziennikarza, publicysty, pisarza.
1: Procesja Bożego Ciała również wpływa na podtrzymanie tradycji i kultury.
0: To prawda, to jest bardzo ważny element naszej tradycji i kultury narodowej. Nawet do tego stopnia, że przecież wiele elementów towarzyszących procesji Bożego Ciała zostało już wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Chociażby kwietne dywany na przykład ze Spycimierza w diecezji włocławskiej. Więc to jest element naszej kultury, kultury ludowej i nie tylko kultury ludowej. W Warszawie był to także bardzo ważny element kultury naszej społecznej, kultury rzemieślniczej, bo była taka tradycja, że cechy rzemiosł przygotowywały kolejne ołtarze. Zresztą było to także bardzo ważne wydarzenie społeczne. Pamiętamy jeszcze czasy, kiedy rzeczywiście, szczególnie w czasach prymasa tysiąclecia, nakazanie prymasa na zakończenie procesji Bożego Ciała ściągały setki tysięcy ludzi często, bo to był taki moment, kiedy można było usłyszeć słowa prawdy. Zwykle zresztą tak jest, że te procesje Bożego Ciała, kiedy wychodzimy z Chrystusem w przestrzeń publiczną, są też taką okazją do tego, żeby hierarchowie kościelni, biskupi, arcybiskupi, kardynałowie zajęli też stanowisko w jakichś ważnych sprawach społecznych, którymi żyje naród, ojczyzna.
1: Czyli jest bardzo silne też odwołanie do teraźniejszości podczas tych procesji.
0: Oczywiście, dlatego że wchodzimy w tę rzeczywistość publiczną, jaka ona w danym momencie jest. Właśnie to jest to wyjście z Jezusem Chrystusem, z Jego nie tylko Najświętszym Sakramentem, ale także z Jego Słowem. Jest to wyjście także ze Słowem Bożym do świata takiego, w jakim momencie on w tej chwili się znajduje.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Hiszpanii barwne i bogate obchody uroczystości Corpus Christi, czyli Bożego Ciała, mają wielowiekowe tradycje i są bardzo zróżnicowane. Taniec paziów w Sewilli, walka grzechów z cnotami, czyli dobra ze złem przed Najświętszym Sakramentem w Camuñas, czy dostojne i różnokolorowe arcybractwa w procesji w Toledo. To zresztą jedno z niewielu hiszpańskich miast, w którym Boże Ciało jest dniem wolnym. Oczywiście oprócz Andaluzji, która słynie z kilkugodzinnych procesji rozciągniętych na cały tydzień. I o tym teraz Agnieszka Kozłowska-Łysko.
2: Boże Ciało w Sewilli to jedno z najważniejszych świąt o charakterze religijnym i kulturowym, któremu towarzyszy wielka, uroczysta, poranna procesja ulicami wokół katedry. A jak jest obchodzone w całej Hiszpanii? Jak do tego podchodzić? Czy to jest taki zwyczaj kulturowy? Czy to jest wyraz religijności swoiście przejawianej w Hiszpanii? O tym wszystkim dzisiaj ksiądz Marek Raczkiewicz, redemptorysta, który chyba od wieków już jest w Hiszpanii. Witam ojca serdecznie.
3: Witam serdecznie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy tej audycji.
2: Jak jest obchodzony zazwyczaj ten dzień?
3: W Hiszpanii, kiedy rozmawiać z ludźmi, szczególnie starszymi, zawsze powtarzamy takie jedno przysłowie. Trzy są czwartki w roku, które jaśnieją bardziej niż słońce. To jest właśnie Wielki Czwartek, Niebowstąpienie i Boże Ciało. Rzeczywiście te czwartki są nadal bardzo uroczyście obchodzone, zależne oczywiście od regionu Hiszpanii, ale w 1989 roku, to dziesięciolecie takie trochę burzliwe przejścia do demokracji w Hiszpanii, też rząd w porozumieniu z Episkopatem Hiszpanii przesunął właśnie święto Bożego Ciała z czwartku na niedzielę. Tak samo zrobiono to ze świętem Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, ale jednak

0: jeżeli chodzi o Boże Ciało, wiele miejscowości ma tak silnie zakorzenione tradycje, że to przesunięcie się nie udało po prostu. I w wielu miejscowościach właśnie Boże Ciało obchodzone jest w czwartek, a nie w niedzielę.
1: Czyli przepisy przepisami, a Hiszpanie i tak robią swoje, i tak jest na przykład na południu.
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli teraz popatrzymy właśnie tak na mapę, powiedzmy od Galicji, czyli od północy aż po Kanary, są miejscowości, które właśnie Boże Ciało obchodzą w czwartek, czyli dzisiaj. Każda z tych miejscowości ma też swoje tradycje i tutaj to, co pani wspomniała, pani Radko wspomniała wcześniej, wiara, pobożność łączy się też z tym wyrazem, tym bardziej kulturowym, danego regionu też. W wielu miejscowościach też bardzo mocno się przekładają miejscowe władze, nawet jeżeli nie są, powiedzmy, tam prokatolickie czy prokościelne, do tego, by to Boże Ciało było uroczyście obchodzone, podobnie jak Wielki Tydzień, ponieważ przyciągają turystów, a jeżeli są turyści, więc są hotele potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Jak popatrzymy teraz właśnie na takie najważniejsze miejscowości, prawda, no to na przykład Teneryfa, są takie dwie miejscowości słynne, to jest Maso i jeszcze bardziej znana miejscowość Orotava, gdzie mieszkańcy układają piękne dywany z kwiatów, kolorowe. To są naprawdę dzieła sztuki, a szczególnie w Orotawie, gdzie właśnie też wykorzystują do tych dywanów piasek taki wulkaniczny, też i kwiaty. Taki jeden dywan, najdłuższy, to ma ponad 1000 metrów. Jest naprawdę to aż szkoda później iść i chodzić i deptać po tych dywanach, bo
1: Ale to układanie tych dywanów to chyba zaczyna się dużo wcześniej, w takim razie te przygotowania.
0: Oczywiście, tak. I to na przykład taka jest jeszcze inna miejscowość, tym razem w Galicji, się nazywa Ponte Reas. No to mieszkańcy w noc przed Bożym Ciałem nie śpią. Wszyscy wychodzą i wszyscy układają właśnie te piękne dywany. Na drugi dzień oczywiście oczy podkrążone, ale wszyscy idą na procesję, podziwiają te wszystkie też i dywany, a po południu jest aż taka wojna na kwiaty, prawda? Także i też piękny zwyczaj, każdy wyobraża takiego śmiechu, radości i dobrego wina.
1: Kolorowy, radosny, i to chyba o to chodzi w wyznawaniu wiary.
0: Właśnie te procesje, zwłaszcza na południu Hiszpanii, lepiej wyrażają też ich uczucia, prawda? Jakieś religijne tak samo. Andalezyjczyk musi tej figury, to są figury, dotknąć, ucałować, objąć. Wtedy się czuje, że rzeczywiście no, przeżył to spotkanie. No i oczywiście są też osoby, dla których na przykład takie, jak szczególnie właśnie mówię, znowu Andaluzja, te procesje są zbyt hałaśliwe, zbyt długie i wolą na przykład takie typowe rydła w parafiach. Z kolei w parafii muszą brać pod uwagę, kiedy są te procesje, kiedy się zaczynają.
1: Niektórzy mówią, że to cyrk, ale jak ja w tym roku uczestniczyłam w Semana Santa właśnie, to jeden z mieszkańców Toledo, bo tam byłam, mówi mi: zobacz, jakie oni figury niosą. To musi być wiara, no bo normalnie to po co to? Przecież ich nie widać.
0: Tak, przecież takich 200 mężczyzn silnych musi taką figurę podnieść i nieść to, i to jeszcze rytmicznie, żeby tam nikt się nie przepotknął. Bo...
1: Nie tylko na Semana Santa, ale również w Boże Ciało takie ciężary są dźwigane, bowiem to są procesje z monstrancją. Boże Ciało wychodzi na ulicę, a ta monstrancja potrafi ważyć kilkaset kilogramów, o czym mówi ksiądz Czesław Piela, teraz mieszkający w Alcalá de Henares, niedaleko Madrytu, ale wcześniej w Walencji.
2: W Walencji spotkałem monstrancję największą w świecie,
1: Ile
2: która ma
1: ma?
2: ponad 4 metry wysokości, 4 metry i 600 kilogramów wagi. Żaden ksiądz jej nie poniesie, bo nie podniesie.
1: To kto ją
2: Bo,
1: niesie?
2: no oczywiście albo niosą ją na ramionach, albo już na takim specjalnym takiej karecie, czy takim podium przygotowanym na kółkach, tylko po prostu osoby przygotowane, poobierane oczywiście z wielkim szacunkiem, no popychają, przesuwają. I co jest ciekawe, że ona powstała właśnie po wojnie tej cywilnej, bo wszystko zostało, wiele, wiele rzeczy poświęcone Panu Bogu w kościołach zostały wykradzione. Nasi przyjaciele ze wschodu również tutaj byli i się tym zajmowali. Także to były oczywiście naczynia liturgiczne i tak dalej, to było wszystko ze złota. No to kradli, gdzie się dało, nie? Ile można było. Także ludzie świeccy dawali właśnie złoto, srebro i to cała diecezja się w jakiś sposób przyczyniła do tego, żeby powstała nowa monstrancja. A ta w Toledo jest troszeczkę mniejsza, lżejsza, ale ma więcej złota chyba.
1: Więc cenniejsza.
2: Też waży ponad 200 kg. Potężne monstrancje. I oczywiście, no sama, zrobiona artystycznie, tam, no, tam są tysiące figur i tak dalej, to by trzeba było.

0: Z Hiszpanii przenosimy się teraz wprost do Włoch. Jaki związek z Bożym Ciałem mają cuda eucharystyczne, w tym cud w Bolsenie? O tym ojciec Robert Danieluk, jezuita, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych.
1: Ponad 100. Na przestrzeni wieków oczywiście w różnych miejscach mamy świadectwa dotyczące różnych takich zjawisk nadzwyczajnych. I takim bardzo ważnym cudem eucharystycznym, o którym tradycja nam opowiada, jest cud z miasteczka Bolsena. To jest trochę ponad 100 kilometrów na północ od Rzymu. I tam w tym miasteczku Bolsena zatrzymał się pielgrzymujący do Rzymu kapłan. Wedle tradycji na imię mu było Piotr i miał być z Czech. Mówię wedle tradycji, bo to są rzeczy, które tak trochę zostały bez jakichś takich naukowych dowodów, które byśmy lubili dzisiaj mieć, ale to są tylko pobożne tradycje, które wpłynęły bardzo mocno na dalszy przebieg wypadków i historię tego święta. Ten kapłan sprawował mszę świętą w lokalnym kościele i w czasie przeistoczenia, trzymając w rękach hostię, miał zwątpić, czy rzeczywiście to tak jest, czy rzeczywiście jest obecny Pan Jezus. I tutaj mówi tradycja, że hostia zaczęła krwawić, plamiąc krwią korporał, który do dzisiaj jest przechowywany w relikwiarzu w katedrze w pobliskim Orvieto. To jest trochę większe miasteczko w tym regionie, gdzie też często w tamtych czasach zatrzymywał się papież Orvieto. I to dało początek późniejszej decyzji papieża Urbana IV, żeby ogłosić i wprowadzić w kościele specjalne święto, którym to oddamy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Taka jest historia uroczystości Bożego Ciała. W kościele katolickim jest tak, że często jak specjaliści albo władze duchowne zebrane na soborach czy synodach, bądź przy papieżu, albo sam papież coś zdecyduje i to ma później przełożenie na przepisy liturgiczne, czyli na przykład kalendarz, kiedy wspominamy danych świętych, kiedy będzie taka czy inna uroczystość, jak wiemy przecież niektóre święta, które obchodzimy, są stałe i one zawsze są tego samego dnia, na przykład Boże Narodzenie, a inne z kolei są ruchome, na przykład Wielkanoc, zresztą Boże Ciało też. I to wszystko wpisuje się w jakąś logikę, która, no, jak w każdej społeczności ludzkiej, wymaga pewnej organizacji i porządku i decyzji. I taką decyzję podejmują odpowiedzialni za Kościół, czyli papież i jego najbliżsi współpracownicy, kierując się po pierwsze i przede wszystkim tym, co rozwój teologii i orzeczenia specjalistów, którzy im doradzają, jakoś pozwalają ustalić i zdefiniować, nawet jeśli sama wiara odnośnie danej prawdy tego, co przeżywamy jako chrześcijanie, jest od zawsze obecna we wspólnocie wierzących, to czasami jest tak, że trzeba wieków, żeby coś tam wyartykułować. Przecież chrześcijanie oddawali cześć Matce Bożej od początku. To trzeba było czekać 19 wieków, żeby ogłosić dogmat o niepokalanym poczęciu, ktoś zapyta, albo do 20 wieku, żeby ogłosić dogmat o wniebowstąpieniu? No okazuje się, że tak. I nawet jeśli ta wiara była obecna, czy nawet jeśli była, powiedzmy, przedmiotem dyskusji specjalistów, bo nie wszyscy zawsze ze wszystkim się zgadzali, ale ta wiara była obecna.

tylko że zajęło czasu dużo, raz więcej, raz mniej, żeby te pewne prawdy wyartykułować. I często to się działo, niestety, w kontekście jakichś tam kontrowersji, herezji, sporów w łonie Kościoła, bądź właśnie podziału na protestantów i katolików, na katolików i prawosławnych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to był zwykły taki historyczny proces, który pozwolił tę wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii wyartykułować językiem średniowiecznej filozofii i teologii. I to podchwycił papież Urban IV, który zresztą bardzo mocno się przyczynił też do rozwoju pobożności eucharystycznej najpierw w swojej rodzinnej Francji i na pograniczu dzisiejszej Francji i Belgii, bo tam najpierw sprawował różne odpowiedzialne funkcje kościelne. I tak się stało, że cud eucharystyczny w Bolsenie przypadł w momencie pontyfikatu tego papieża i to on zdecydował, że to święto będzie i później sukcesywnie, krok po kroku było wprowadzane w różnych krajach, również u nas i to tak poszło.

0: abyś dzień święty święcił.
1: Czerwiec to czas sesji nie tylko w naszym kraju. W Libanie na Uniwersytecie Ducha Świętego w Al-Kasliku w kaplicy uczelnianej kilku młodych ludzi przygotowywało się do egzaminu z matematyki. Modliło się, prosiło łaskę Ducha Świętego. Podchodzą do tabernakulum, kładą rękę na nim, trwają w milczeniu i skupieniu. Pytam ich potem, czy nie wystarczyłaby sama modlitwa. Abuna odpowiadają: chcieliśmy z nim porozmawiać, zawierzyć mu naszą próbę. Potrzebowaliśmy jego bliskości, a gdzie ją znaleźć, jak nie tutaj? Słowa Zbawiciela są jasne. W tajemnicy swojego ciała i swojej krwi pozostaje z nami. Nie jest to symbol jego obecności. Pan jest tu obecny. Tak jak zmartwychwstały ma realne ciało, porusza się, spożywa pokarm, pozwala się dotknąć, tak samo tu. Chrystus pozostał z nami realnie, fizycznie obecny. Prawda o zmartwychwstaniu zawsze budziła niechęć szczególnie wykształconych elit. Prawda o tym, że ciało dostąpi swojego przebóstwienia, budziła ich sprzeciw. Kiedy Paweł zaczął przepowiadać na Areopagu zmartwychwstałego, usłyszał: posłuchamy cię innym razem. Spotkania uczniów z Chrystusem zmartwychwstałym podkreślają nie tylko jego obecność, to, że żyje, ale i fizyczny, namacalny jej charakter. Dotknij moich rąk, włóż rękę do mego boku. To słowa Zbawiciela skierowane nie tylko do Tomasza, ale i do niedowiarków wszystkich ludów i pokoleń. Nasze odkupienie, nasza przyszłość są tak samo realne jak i on –

I tak nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie dobiegło już końca, a za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu Małgorzata Glabisz-Pniewska, Wojciech Błoński oraz prowadzący audycję Jan Pniewski. Pięknego świątecznego dnia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: A teraz łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Mszę świętą odprawi i homilię wygłosi ksiądz Marcin Różański.

Drodzy siostry i bracia, gromadzimy się na świętej liturgii, kiedy przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa, łącząc się ze wszystkimi osobami chorymi, cierpiącymi, samotnymi, którzy także korzystają z tej możliwości uczestniczenia w świętej liturgii za pomocą transmisji programu Pierwszego Radia. Gromadzimy się razem z chórem Sursum Corda, umiłowanym chórem naszej ukochanej i pięknej Bazyliki, ale także gromadzimy się, aby słuchać słowa. Ewangelia mówi o tym, że Chrystus żyje dla Boga, z Boga i w Bogu. Nikt z nas nie jest człowiekiem samotnym. Nie możemy powiedzieć, że nie mamy dla kogo żyć. Diabeł chce nam to zabrać. Chce nam zabrać to przekonanie, że mamy dla kogo żyć. Dlatego dzisiaj w naszych kościołach wyniesiemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby pokazać, że On jest celem życia. Chcielibyśmy żyć w Bogu, dla Boga, a także dla drugiego człowieka, modląc się w tych wszystkich intencjach osób chorych, cierpiących. Szczególnie modlimy się za chore dzieci, tych, którzy bardzo mocno przeżywają swoje doświadczenie, prosząc o potrzebne dla nich łaski. Jesteśmy grzesznikami, dlatego uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu. Czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi Egiptu.

egipskiej z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia należy do bardzo wymagających. Jezus nie mówi już jedynie o wierze w siebie, ale o konieczności karmienia.

Zdziwienia się nim. Gdy słuchacze gorszą się jego słowami, pytają, jak on może nam dać swoje ciało do jedzenia, Chrystus nie wycofuje się ani nie tłumaczy, że mówi jedynie symbolicznie. Przeciwnie, jeszcze mocniej podkreśla prawdę o swoim ciele i krwi, które staną się dla wierzących pokarmem dającym życie wieczne. W ten sposób Jezus zapowiada Eucharystię, ale także swoją ofiarę na krzyżu. To tam Jego ciało zostanie wydane za życie świata, Jego krew wylana dla zbawienia ludzi. Eucharystia i krzyż są więc nierozdzielne, co zresztą możemy widzieć w naszej Bazylice Krzyża, kiedy pokazujemy elementy Starego Testamentu, kiedy Mojżesz wzniósł pal z wężem, ale także kiedy stamtąd, z bocznego ołtarza, przechodzimy do krzyża triumfującego, znajdującego się w głównym ołtarzu. Eucharystia i krzyż są nierozdzielne. Za każdym razem, gdy uczestniczymy w Eucharystii, w mszy świętej, stajemy wobec tej wielkiej tajemnicy miłości Boga, która objawiła się w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Nieprzypadkowo więc Kościół od wieków otacza Najświętszy Sakrament szczególną czcią, wychodząc z nim poza mury świątyni podczas procesji Bożego Ciała. W ten sposób wyznaje wiarę, że Chrystus nie jest jedynie wspomnieniem przeszłości, ani piękną ideą, ale żywym Panem, obecnym pośród swego ludu. Ta wiara przez stulecia kształtowała także historię naszego narodu, jego kulturę, symbole i publiczne świadectwo. Od XIII wieku obchodzone jest Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jej historia wiąże się z widzeniami świętej Juliany z Cornillon oraz cudem eucharystycznym w Bolsenie. W Polsce święto to obchodzi się od 1320 roku, czyli od tego samego roku, w którym po wielu latach rozbicia dzielnicowego zapoczątkowanego testamentem Bolesława Krzywoustego z roku 1138, kolejny Piast, początkowo zawadiaka, z czasem mąż roztropny i prawy, Władysław Łokietek, korzystając z wiedzy i roztropności polskich prawników, którymi byli wówczas głównie duchowni, uzyskał zgodę papieską na koronację królewską, pomimo pretensji do korony potężnego rodu Habsburgów. Zrezygnowali oni później z tych roszczeń za czasów ostatniego piasta Kazimierza Wielkiego, który przekazał im jako rekompensatę 20 tysięcy kub groszy praskich, co odpowiadało około 4 tonom czystego srebra. Do dziś pamiątką łokietkowskiej koronacji oraz pierwszej procesji Bożego Ciała w Polsce pozostaje miecz koronacyjny zwany szczerbcem. Oprócz hebrajskich napisów posiada on bogatą symbolikę. Dla nas szczególnie ważne są dziś postacie czterech ewangelistów, które tam się znajdują. Jakże pięknie łączą się rok 1320, polska koronacja kończąca podział dzielnicowy, pierwsza procesja Bożego Ciała i szczerbiec z symboliką Ewangelii. Dziś podczas procesji czterokrotnie zatrzymywać się będziemy przy czterech ołtarzach i odczytywać będziemy cztery fragmenty Ewangelii. Nie są to jednak jedyne związki pomiędzy mieczem koronacyjnym a dzisiejszą procesją. Na tym regalium uwieczniony jest baranek paschalny, Jezus Chrystus zmartwychwstały, wskazujący zarówno na jedynego Zbawiciela, jakim jest On, nasz Pan, jak i na samego Boga, co wyrażają hebrajskie napisy Jego imienia. Ów miecz podczas koronacji składano na ołtarzu Ojczyzny, którym była i jest krakowska katedra oraz ołtarz z relikwiami świętego Stanisława biskupa i męczennika, który według legendy jego ciało poszarpane przez zabójstwo miało się zrosnąć, odnosząc to do zjednoczenia naszej ojczyzny, czego i dzisiaj nam bardzo potrzeba.

aby na nowo się zjednoczyła. Wspominam o tym, ponieważ ten fakt dobrze oddaje ducha naszego narodu, który tak głęboko rozumiał błogosławiony prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, wielokrotnie podczas wielkich procesji Bożego Ciała we Warszawie nawiązywał do wydarzeń historycznych, umiejąc wyprowadzić z nich ważne nauki dla uczestników tych wielotysięcznych zgromadzeń. Włączył się w to, co dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, aby pamiętać o wielkich wydarzeniach. Być może stąd narodził się pomysł, aby w naszej bazylice przygotować epitafium naszego poety, mistyka Norwida, który kiedy widząc spadający fortepian z pałacu obok naszej bazyliki, wyrzucany przez żołnierzy, napisał, że fortepian dosięgnął bruku. Warto się włączyć w upamiętnienie tego epitafium, aby pamiętać o wielkich rzeczach. Można powiedzieć, że za prymasa Wyszyńskiego, ale także i dzisiaj, szła czy będzie szła ulicami miasta cała Warszawa, klękając przed barankiem paschalnym, którego obecność starano się usuwać z przestrzeni publicznej w czasach tak zwanej Polski Ludowej. Do dziś niestety mamy tego przykład i przykrą pamiątkę w naszym mieście u zbiegu ulic Freta i Kościelnej, na jednej z kamienic, zwanej do dziś kamienicą pod Matką Bożą Łaskawą. Przez wieki znajdowała się figura Matki Bożej, która szczęśliwie przetrwała pożoga II wojny światowej i powstanie warszawskie, co było i jest rzadkością w naszym mieście. Nad tą figurą w oddzielnej niszy umieszczono także baranka paschalnego z księgą opatrzoną siedmioma pieczęciami. Dziś figura Matki Bożej, oryginalna, zdobi franciszkański ogród klasztorny, natomiast jej miejsce zajęła postać pogańskiej Diany, a zamiast baranka paschalnego oglądać możemy dzika. Można więc zadać pytanie, cóż takiego się stało, że bliżej ludziom do Diany niż do Matki Bożej i do dzika niż do Zbawiciela? Co się stało z naszym ludem warszawskim niezwyciężonym? Nie wierzę, że gdyby dzisiaj mieszkańcy Warszawy rzeczywiście pragnęli powrotu wizerunku świętego oraz baranka paschalnego, nie znalazłaby się możliwość przywrócenia ich na dawne miejsce. Ktoś może powiedzieć, co to ma za znaczenie. Bracia i siostry, zewnętrzne znaki wyrażają wnętrze człowieka, a to wnętrze wydaje się dzisiaj często zagubione. Podobnie było i w Izraelu. Mojżesz, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, przypominał ludowi, aby pamiętał o wszystkich drogach, którymi prowadził go Pan przez 40 lat na pustyni. Cóż zatem reprezentuje Diana, a co reprezentuje baranek paschalny? Mojżesz odpowiada, utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Skąd więc ty dzisiaj czerpiesz naukę? Czy rzeczywiście z ust Pana, czy z pogaństwa? Niedawno w kościele obchodziliśmy wspomnienie pierwszego filozofa chrześcijańskiego, świętego Justyna Męczennika. Był człowiekiem świeckim, nieduchowym, a jednak oddał życie za Chrystusa, baranka paschalnego, wraz ze swoimi towarzyszami. Przesłuchujący ich prefekt Rustykus, wychowawca Marka Aureliusza, zadawał podsądnym wiele pytań. Najważniejsze z nich dotyczyło tego, skąd dowiedzieli się o chrześcijaństwie. Po co pytał? Być może po to, żeby ich pojmać, tych, którzy przekazywali wiarę. Tego nie wiemy. Ale przesłuchujący odpowiadali, na przykład Heryton odpowiedział, że jest chrześcijaninem z rozkazu Boga. Inny wyznał, że został chrześcijaninem dzięki Bożemu darowi. Eupistos oznajmił, że Chrystus wyzwolił go z niewoli, choć nadal pozostawał niewolnikiem,
żywił nadzieję.

dzieje prawdziwej wolności dzięki jego łasce. Hierakls odpowiedział, że chrześcijaninem był i jest. Pajon zaś z dumą stwierdził, że otrzymał tę wiarę od swoich rodziców. Tylu świadków i tyle dróg prowadzących do Chrystusa. Czego nas to uczy? Ci męczennicy znaleźli świadków wiary w swoich rodzicach, w działaniu Bożej łaski oraz w osobie świeckiego filozofa Justyna, który pomagał im pogłębiać wiarę. W tym kontekście przykro brzmią słowa jednego ze znanych, emerytowanych polityków, który stwierdził, że Kościół, a miał na myśli przede wszystkim nas, księży, zajmuje się wieloma sprawami, zapominając o tych najbardziej słabych i potrzebujących, będących na marginesie. Jak sam powiedział, być może gdyby spotkał więcej ludzi autentycznych, pochylających się nad słabymi, nie mającymi znikąd pomocy, być może sam by uwierzył. Wpisuje się, bracia i siostry, to wszystko w obecnie przeżywany czas. Nasz arcybiskup warszawski Adrian Galbas, nawiązując do roku duszpasterskiego przeżywanego pod hasłem Uczniowie i misjonarze, uczyni tegoroczne święto dziękczynienia świętem przeżywanym pod hasłem Świadkowie wiary. Powiedział między innymi, że odejście od Kościoła są spowodowane tym, iż ludzie słuchają wykładu wiary, ale nie spotykają świadków wiary. Zadał pytanie, dlaczego ludzie odchodzą od Kościoła? Najczęściej z powodu hipokryzji nas wierzących. A dlaczego zbliżają się do Boga i do Kościoła? Z powodu świadectwa tych, którzy są zjednoczeni, przejrzyści. Z powodu tych, dla których Ewangelia nie jest teorią, lecz życiem. Dlatego pytał, czy ty, czy ja, czy nie wstydzę się swojej wiary? Czy mam odwagę ukazywać ją nie tylko przez znaki zewnętrzne, ale przede wszystkim przez styl swojego życia? I zachęcał, za przykładem papieża Franciszka, aby szukać świętych z naszego sąsiedztwa, którzy nie mają aureoli, nie mają świętych obrazów i nikt do nich nie napisał litanii. Kto zatem pokazał tobie Boga? Kto jest dla ciebie świadkiem wiary? Kto dla ciebie jest świętym z sąsiedztwa? Siostry i bracia, dzisiejsze procesje Bożego Ciała są doskonałą okazją do składania świadectwa, ale świadectwa pokornego, a nie triumfalistycznego. Kiedy przez naszą ojczyznę przetaczał się potop szwedzki, pięknie opisany przez Henryka Sienkiewicza, którego grób znajduje się w naszej warszawskiej katedrze, papieżem został człowiek bardzo lękliwy, Aleksander VII. Nie obawiał się swojego urzędu, lecz śmierci. Bernini pięknie ukazał to w jego nagrobku. Śmierć zaplątana w ciężką zasłonę chce przestraszyć papieża, ale nie może, ponieważ uwikłała się w tą zasłonę. Wyciągła kostną dłoń ku klepsydrze, przypominając o przemijaniu. Papież jednak nie patrzy na śmierć. Zachowuje spokój, składa ręce do modlitwy i kieruje wzrok ku Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Patrzy na ołtarz. Tak żył na co dzień. Szczególnie wymowne ukazywał to podczas procesji Bożego Ciała, gdy na kolanach starzec przemierzał wyznaczoną drogę. Wiedział bowiem, że asceza, wyrzeczenie, modlitwa, wpatrywanie się w Eucharystię leczą ludzkie lęki. Dlatego, siostry i bracia, gdy będziemy uczestniczyć w procesjach z Chrystusem Eucharystycznym, a także wtedy, gdy z powodu choroby lub słabości albo innych powodów pozostaniemy w domu, pamiętajmy, że nie idziemy za ideą, nie idziemy za wspomnieniem przeszłości, nie idziemy za zwyczajem. Idziemy za tym samym barankiem paschalnym, którego symbol odnajdujemy na szczerbcu, który zdobił jedną z kamienic warszawskich. Tego baranka, którego wyznawał święty Justyn i jego towarzysze, przed którym klękała Warszawa czasów prymasa Wyszyńskiego i przed którym klęka i dzisiaj, a także przed którym na kolanach kroczył papież Aleksander VII. Idziemy za Chrystusem żywym,

0: i obecnym pośród swojego ludu. A gdy na zakończenie będziemy śpiewać przed tak wielkim sakramentem, upadajmy wszyscy wraz. Niech będzie to wyznanie naszej wiary, wiary pokornej, ale odważnej. Wiary, która nie wstydzi się klęknąć przed Bogiem, aby potem umieć stanąć prosto wobec świata. Wiary, która nie szuka własnej chwały, lecz wskazuje na Chrystusa. Prośmy więc, aby ten, którego dzisiaj niesiemy ulicami naszych miast i wiosek, był także niesiony w naszych sercach, domach, w codziennym życiu. Abyśmy nie tylko słuchali o Nim, ale byli Jego świadkami, aby patrząc na nas inni mogli odnaleźć drogę do Boga. Bo tylko On jest chlebem, który daje życie światu. Tylko On jest barankiem, który gładzi grzechy świata. Tylko przed Nim warto uklęknąć i tylko Jemu warto powierzyć całe swoje życie. Justyn wspominał Sokratesa, który był blisko Chrystusa, ale za Sokratesem nikt nie oddał życia, a za Chrystusem tysiące. Niechaj przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia jako znajmia Pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z ufnością i pokorą zanieśmy nasze prośby do Jezusa Chrystusa, chleba żywego, który stąpił z nieba.
1: Aby Eucharystia, która jest manną z nieba, oraz sakramentem jedności i miłości umacniała pokój i zgodę wśród wszystkich wierzących oraz przyczyniała się do wzrostu w świętości tych, którzy ją sprawują. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Pan. Aby nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów, tych, którzy składają najświętszą ofiarę i rozdają chleb aniołów Twojemu ludowi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pan. Aby rolnikom, ogrodnikom i sadownikom towarzyszyła sprzyjająca pogoda, pozwalająca zebrać obfity owoc ziemi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pan. Aby posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, zanoszących Twoje ciało do chorych, była przyjmowana z wielką wdzięcznością. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Pan. Aby zadatek życia wiecznego, jakim jest Eucharystia, pozwolił na

0: naszym zmarłym oglądać Ciebie twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby częste uczestnictwo we mszy świętej i przyjmowanie Twojego ciała dopomagały naszej wspólnocie w trwaniu w jedności z Tobą i braćmi. Ciebie prosimy.
1: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy, o to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Bo-

Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swego Ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, w którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój Syn jedyny, sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On, zanim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią, na znak wiecznego przymierza chciał obchodzić Paschę ze swoimi uczniami. Gdy spożywali wieczerze, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże, prawdziwy i wierny tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy, pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa, żyjącego na wieki. Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin' Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Herdzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Zapraszam, Monika Gniewaszewska i zaczynamy od łódzkiego fragmentu S8, trasa między węzłami Sieradz Wschód, Zduńska Wola Zachód. To jest S8 między Łodzią a Wrocławiem w pobliżu miejscowości Rzechta, 179 km. Mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery. Nie mamy informacji o poszkodowanych i to jest dobra wiadomość, ale jest zwężenie na jezdni, która prowadzi nas w stronę Łodzi i tak ma być przez około 2 godziny. Coraz więcej samochodów na naszych drogach, coraz więcej spowolnień. Zwolnieni korków i tak też korek jest około 7-kilometrowy, a nawet ponad 7-kilometrowy na S3 w zachodniopomorskim między Szczecinem a Gorzowem Wielkopolskim na wysokości Myśliborza. Tu w stronę Szczecina kierowcy zwalniają dosyć poważnie za sprawą prowadzonych na tym fragmencie S3 prac drogowych. Korek jest też, a właściwie kolejka aut do punktu poboru opłat w Nowej Wsi na A1. Zaczyna się już przy dojeździe do Torunia. Kierowcy zwalniają i jadą 10 km w takim właśnie spowolnieniu na jezdni prowadzącej w stronę na północ. Tu też trwają prace drogowe, w związku z tym mamy zmienioną organizację ruchu, więc więcej aut powoduje większe utrudnienia. Jeden pas dostępny jest na jezdni w stronę Gdańska i stąd te kłopoty z przejazdem dosyć duże. Na Mazowszu korkuje się A2, tu widać bardzo duży ruch na trasie między Warszawą a Łodzią. W stronę Łodzi, zwłaszcza na wysokości Grodziska Mazowieckiego, jest niewielki korek. Później nieco lepiej, żeby ponownie zwolnić na A2 w stronę Łodzi za Wiskitkami. Korek też na A8, czyli na obwodnicy Wrocławia przy zjeździe na A4 węzłem Wrocław Południe. To wszystko na jezdni prowadzącej w stronę Legnicy.
9: Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Są pierwsze statystyki z długiego weekendu. Z dróg w 70 wypadkach zginęło łącznie 5 osób. Po nocnych poszukiwaniach służby znalazły wrak rozbitego śmigłowca w Beskidzie Wyspowym. Pilot zginął. To był dzień, który przesądził o upadku PRL-u. 37 lat temu odbyły się wybory kontraktowe do parlamentu.

0: 70 wypadków, 5 ofiar, 80 osób rannych. Policja podała statystyki z dróg z ostatniej doby. Patrole są na wszystkich trasach w kraju i pozostaną na nich do końca długiego weekendu, zapowiada Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej.
1: Jest więcej patroli. Dziś dodatkowo przed nami uroczystości Bożego Ciała. Do służby w tym dniu zostało skierowanych ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego i nie tylko, są też policjanci innych pionów.
0: Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali ponad 230 kierowców jadących po kieliszku. Nie żyje pilot lekkiego śmigłowca, który rozbił się w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce. Maszyna wracała z Węgier. W nocy pilot poinformował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe. Później kontakt się urwał. Od tamtej pory trwały poszukiwania z udziałem strażaków, policjantów i goprowców. Wrak śmigłowca odnaleziono w trudno dostępnym terenie na zboczu góry Lubogoszcz w okolicach Mszany Dolnej.
2: Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny.
0: Mówiła rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Teraz Ciepielówek w Lubuskiem, gdzie strażacy walczą z pożarem hali w zakładzie utylizacji odpadów. Zgłoszenie wpłynęło przed 4 nad ranem, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak.
3: Pierwsze zastępy straży pożarnej, które pojawiły się na miejscu, zostały w pełni rozwinięty pożar w głównej hali o powierzchni około 3000 m2 w części, w której składowane były odpady.
0: Ogień udało się opanować po 4 godzinach akcji gaśniczej. Nikt nie został ranny. Grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego nie stwierdziła skażenia powietrza. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Wyładowania, ulewy, silny wiatr, lokalnie grad. Synoptycy ostrzegają przed burzami w kolejnych regionach kraju. W części województw lubelskiego i podkarpackiego za godzinę zacznie obowiązywać żółty alert. W zachodniopomorskim i lubuskim, a także w części wielkopolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 17. W niektórych miejscach może spaść do 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km na godzinę.
4: To są aktualności jedynki.
0: Apele do Niemiec o zniesienie kontroli granicznych, wizy dla Rosjan i ograniczenia w ochronie dla Ukraińców. To kluczowe tematy spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu. Kontrole, które Niemcy wprowadziły jesienią 2024 roku, były od początku krytykowane przez Polskę. Teraz nasze stanowisko wzmocnił raport Komisji Europejskiej.
5: Komisja Europejska uważa, że kontrole graniczne są niepotrzebne i oczekuje, że Niemcy zaczną je stopniowo znosić. Ministrowie mają też rozmawiać na temat wykluczenia z unijnej tymczasowej ochrony dla uchodźców, Ukraińców w wieku poborowym. I ostatnia kwestia to apel 11 krajów, w tym Polski, o dodatkowe ograniczenia wizowe dla Rosjan. W liście do Komisji Europejskiej te państwa napisały, że niepokojąca jest rosnąca liczba rosyjskich turystów spędzająca wakacje na europejskich plażach czy w kurortach w czasie, kiedy w Ukraińców uderzają rosyjskie rakiety i drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Żołnierz sił pokojowych zmarł po ataku w pobliżu miasta Marcz-Ujun w Libanie. Pozycje ONZ-owskich wojsk zostały ostrzelane późnym wieczorem pociskami moździerzowymi. Dwóch innych żołnierzy zostało rannych, są w szpitalu, w bazie. Tego dnia Polacy ostatecznie powiedzieli nie komunizmowi. 37 lat temu, 4 czerwca 1989 roku, w częściowo wolnych wyborach opozycja solidarnościowa zdobyła 35% mandatów w Sejmie i wszystkie w Senacie. Komuniści na mocy ustaleń Okrągłego Stołu dostali prawie 2/3 miejsc w Izbie Niższej. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier po wyborach, wspominał 14 lat temu, że wynik wyborów był szokiem dla ówczesnej władzy.
6: To, że to będzie porażka poprzez sam fakt dopuszczenia Solidarności, to było oczywiste. Natomiast to, że ona będzie tak druzgocąca, władza się tu przeliczyła.
0: Spektakularne zwycięstwo w głosowaniu odniosła Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego. Był to początek tzw. jesieni ludów w Europie, której symbolem stało się zburzenie muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku. To były aktualności programu pierwszego.

0: Polskiego Radia.
1: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać. Dziś zagra o finał wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Z Paryża Cezary Guriew.
2: 3 wygrane mecze w kwalifikacjach i 5 w turnieju głównym. Maja Chwalińska w pojedynku, którego stawką będzie finał, zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Maja pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3, a Schneider wygrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 3-6, 7-5 i 6-0. Maja wygrywa, obok siebie ma najbliższych.
3: Każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu. Cieszę się i jestem za to wdzięczna bardzo. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji też, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzę.
4: Fajnie jest mieć fajnych ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i jakby wiesz, że obojętnie jaki będzie wynik, to jakby oni cały czas będą przy tobie i będą cię wspierać, więc myślę, że to jest też bardzo pomocne.
1: Pojedynek Chwalińskiej ze Schneider o finał zaplanowano na 16:30. Spotkanie z Nigerią na remis. Piłkarska reprezentacja Polski uniknęła porażki w towarzyskim meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie po pięknym golu Przemysława Wiśniewskiego w ostatniej doliczonej minucie. Polacy po porażce z Ukrainą wczoraj zremisowali z Nigerią 2-2. Towarzyskie spotkania podsumował pomocnik Piotr Zieliński.
5: Jakieś na pewno wnioski można z tego wyciągnąć, nie? No ale to były spotkania towarzyskie i tutaj na pewno sztab wszystko sobie to poukłada. Mamy trochę czasu, teraz skupiamy się na tym, żeby odpocząć, naładować baterie, dobrze zacząć sezony i we wrześniu wrócić na zwycięską ścieżkę.
1: Jesienią czekają nas mecze w Lidze Narodów, a w Lidze Narodów grają teraz polskie siatkarki w Nankinie w Chinach i Polki odniosły dziś drugie zwycięstwo, pokonując Czeszki 3-0. Jutro rywalkami biało-czerwonych będą Serbki. Polskie koszykarki bez sukcesu w Mistrzostwach Świata 3-3 w Warszawie. Biało-czerwone odpadły już w fazie grupowej. Dziś o wyjście z grupy powalczy drużyna mężczyzn, która jednak po dwóch porażkach jest w trudnej sytuacji. O tym, jak powinniśmy zagrać w meczach z Czechami i Amerykanami, mówi Adam Waczyński.
6: Najważniejsza jest walka i gra na kontakcie, gra fizyczna, starać się to wyrównać, a myślę, że jesteśmy tak utalentowani w ataku, że znajdziemy swoje szanse.
1: Polacy muszą wygrać oba dzisiejsze mecze, by wyjść z grupy. W koszykarskiej lidze NBA pierwszy mecz wielkiego finału dla New York Knicks. Nowojorczycy pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-95. Zawodnik Knicksów Jeremy Sochan znów tylko na ławce rezerwowych.
7: Pogoda.
8: Czwartek pochmurny i w wielu regionach deszczowy. Burze z silnym wiatrem możliwe na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i w północnej części Wielkopolski. 11 stopni teraz na południu kraju, 15 na wschodzie, 18 na północy, 21 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie 998 hektopaskali.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Krzysztof Kieślowski, reżyser, i Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta. To duet, który na trwale zapisał się w historii kina.
10: Bez nich nie byłoby chociażby Dekalogu, nie byłoby Bez końca i wielu innych znakomitych filmów.
9: Na poświęconą im audycję zapraszamy już dziś o 20:00.
10: Naszymi gośćmi będą biografka Katarzyna Surmiak-Domańska,
9: Artur Barciś
10: i Zbigniew Zamachowski.
9: Zapraszamy.
10: Martyna Podolska
9: i Rafał Sławoń.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Lisa Stansfield, prawie 14 minut po godzinie 11, tu program Pierwszy Polskiego Radia i audycja Miłe Przedpołudnie, audycja specjalna. Specjalnie powstała po to, żeby umilić Państwu tę część wolnego dnia, który to dzień zapowiada dłuższy weekend. Jeśli mają Państwo dużo wolnego, to proszę pamiętać o tym, żeby sobie odpocząć. To też jest bardzo ważne, no ale przede wszystkim też, żeby zostać z jedynką, przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę dużo fajnych tematów i fajnych audycji. Sporo będziemy podróżować po Polsce. Po godzinie 12 będziemy sprawdzać, co ciekawego wydarzy się na wielu różnych festiwalach, które w tym roku odbędą się w naszym kraju. Potem wybierzemy się na festiwal do Opola, bo dziś startuje Święto Polskiej Piosenki. Potem jeszcze będziemy na festiwalu filmowym w Krakowie. Mnóstwo artystów, artystek, rozmów, no i dobrej muzyki. W tej części między innymi mogą Państwo spodziewać się Kaśki Sochackiej, Ray i Ewy Bem. A zaczynamy od artysty, który zadebiutował 11 lat temu. Kiedy pojawił się na scenie, to wiele osób stwierdziło, no na oko i na pozór to mruk. A później okazało się, że piękne, wrażliwe serce i równie piękne, poruszające kompozycje. Cortez za chwilę rusza w kolejną trasę koncertową, a ja mam dla Państwa utwór taki bardzo cortezowy. Naucz mnie tańczyć, no bo jak Cortez mówi naucz mnie tańczyć, to ja mu wierzę, że on tego naprawdę chce. Ula Kaczyńska, zapraszam.

laut knetańczyć, zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chce już nie, zanim świt zastanie nas, laut knetańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć, naucz mnie tańczyć.

mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak. Pokaż choć raz. Naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak.

Miałż mnie tańczyć, miałż mnie tańczyć, miałż mnie tańczyć. Miałż mnie tańczyć, miałż mnie tańczyć, miałż mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz.

Cortez, naucz mnie tańczyć w miłym przedpołudniu w programie Pierwszym Polskiego Radia. Państwo piszą na naszym profilu na Facebooku prawie listy. Pan Dariusz napisał: dzień dobry, witam wszystkich serdecznie ze słonecznej, spokojnej, wręcz sennej Cisnej w Bieszczadach. Pięknego świętowania. Panie Darku, panu również wszystkiego najlepszego. Pani Ania napisała: świąteczny dzień dobry. Jakie ładne, kojące piosenki. No i Stevie Wonder. Takich piosenek będzie więcej. No teraz to chyba już wszystko jest jasne. The Sweetest Taboo, Sade, jedna z najważniejszych w moim odczuciu artystek współczesnej muzyki, no i jedna z moich ulubionych.

23 minuty po godzinie 11, to program Pierwszy Polskiego Radia. Miłe przedpołudnie. Miłe, bo też dzień świąteczny, dzień zapowiadający kilka dni wolnego, dzień czerwcowy, czyli coraz bliżej wakacji i coraz bliżej lata, także lata z radiem. Przed momentem, tak jak mówiłam, Szade, a już wkrótce będzie i Ewa BM, i Daria ze Śląska, a już teraz Kaśka Sochacka, która po swojej wielkiej podróży powróciła do grania koncertów.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Husband pewnie się zbliża. Za 27 minut będzie godzina 12. To miłe przedpołudnie w programie pierwszym Polskiego Radia i Ray zapowiadana już przeze mnie w swoim chyba największym w tym momencie przeboju o poszukiwaniu męża. Jest tam taka fraza, dlaczego tego męża jeszcze nie ma, gdzie on do diabła się podziewa i dlaczego tak dużo czasu mu zajmuje, żeby mnie znaleźć. To jest piosenka dla wszystkich przyszłych panien młodych, które być może w tym miesiącu powiedzą sakramentalne tak, bo już znalazły albo zostały znalezione, bo różnie z tym bywa. Lubię słuchać piosenek o miłości, o małżeństwach, o tych pierwszych, najważniejszych chwilach, o motylach w brzuchu, zwłaszcza jeśli teksty do tych utworów są napisane z przymrużeniem oka. No bo umówmy się, piosenka o miłości, żeby miała sens i żeby była poruszająca, nie może być banalna. A o miłości zdarzają się różne banalne piosenki, teksty, wiersze. Dobrze jest, jak się ma właściwe pióro do tego, żeby opisać te relacje i to, co dzieje się między osobami będącymi w związku. Doskonale sobie z tym radziła pani Maria Czubaszek, która stworzyła energetyczny i nieco ironiczny tekst dla Ewy Bem do piosenki Wyszłam za mąż, zaraz wracam. To była spontaniczna kompozycja, która powstała trochę przez przypadek, a trochę przez pomyłkę. Kto inny miał być kompozytorem? Został nim Wojciech Karolek. No i była też zagadka, czy to, o czym śpiewa pani Ewa Bem, ma związek z jej życiem osobistym, bo Ewa Bem wykonywała ten utwór w okresie, gdy jej pierwsze małżeństwo dobiegało końca. Artystka podkreślała jednak, że był to zwykły zbieg okoliczności.

zmieniłam przypadek, a słowa oparte były na lekkim piórze Marii Czubaszek, a nie bezpośrednich osobistych dramatach. Ewa Bem, Wyszłam za mąż, zaraz wracam, ja też za moment do Państwa wrócę, między innymi z The Brand New Heavies.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Miłe przedpołudnie razem z Michaelem Kiwanuką. Za 19 minut będzie godzina 12. To jeszcze kilka informacji od Państwa. Cieszę się, że dzielą się Państwo informacjami na temat tego, jak spędzają dzisiejszy dzień. I cieszę się, że większość z Państwa dzisiaj może sobie trochę odpocząć. Pani Kasia pisze: dzień dobry, na razie z pochmurnego Bielska Białej, ale pomału przebija słońce, więc później obowiązkowo spacer do lasu. Tak, proszę pamiętać o tym, że jeśli tylko pojawi się słońce, należy to wykorzystać. Pan Marek prosi o coś pod nóżkę. No to za chwilę będzie The Brand New Heavies, a już teraz Daria ze Śląska ze swojej najnowszej płyty w utworze Tańcz.
1: Piszę ostatni list. Dzisiaj nie rzucę słów na wiatr.

The Brand New Heavies w takim stylu, który został uwieczniony na kartach historii muzyki w latach 90. Lubię takie brzmienia, trochę acid jazzowe, trochę odwołujące się do estetyki disco. To one sprawiają mi dużą przyjemność i w słuchaniu, i w tańczeniu. To było miłe przedpołudnie, tak nazywała się specjalna audycja muzyczna dla Państwa, przygotowana z myślą o tych kilku wolnych dniach.

dniach albo kilkunastu wolnych godzinach. Zostawiam Państwa teraz z kolejną porcją muzyki. Paweł Sito przyjdzie i opowie o festiwalach, ale przede wszystkim będzie pytać Państwa o Państwa ulubione festiwale, między innymi dlatego, że rusza Opole. A teraz najnowszy Dawid Podsiadło w utworze Na Błysk. Słyszymy się po godzinie 14. Ula Kaczyńska, zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w półfinale na ceglanej mączce.
2: Rosjanka Anna Kalińska uderza, odpowiada Maja na forkant Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale, co za sensacja. Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
1: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji...

0: Głosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia na trasie ekspresowej S5 w województwie wielkopolskim, niedaleko Leszna, dokładnie pomiędzy węzłami Lipno a Święciechowa, doszło do pożaru samochodu osobowego na kilometrze 6. Przez pewien czas jezdnia w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. W tej chwili zablokowany jest prawy pas, a ruch odbywa się pasem lewym. Cały czas utrzymuje się tam dość spory kilkukilometrowy korek. Zator obserwujemy także na A4 pomiędzy węzłami Wrocław Południe, Pietrzykowice, a Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. Uwaga na ekspresowej 7 na Mazowszu pomiędzy Grójcem a Białobrzegami. Do wypadku doszło w okolicach węzła Skurów. Trasa S7 jest tam częściowo zablokowana w kierunku Radomia i oczywiście jedzie się tam zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym. Spore spowolnienia obserwujemy także na A2 pomiędzy Pruszkowem, Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami w kierunku Łodzi oraz na ekspresowej 8 pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem w stronę Białegostoku. Sporo cierpliwości przyda się na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Czarny Dunajec, a także Chochołów. Jeszcze województwo pomorskie, tam także dość nieciekawa sytuacja drogowa. Zatłoczone i zakorkowane są trasy wojewódzkie nr 215 i 216. Niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Władysławowa, a także Chałup, Kuźnicy, Juraty i Jastarni.
8: Minęła 13, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Maja Chwalińska zagra o finał Rolanda Garrosa i rywalką w półfinale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu będzie Rosjanka Diana Schneider. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustalają przyczyny katastrofy śmigłowca w okolicach Mszany Dolnej w Małopolsce.
9: Policjanci zabezpieczyli teren wypadku.
8: Komunikacyjny chaos w Londynie. Drugi strajk pracowników metra w ciągu 3 dni. Rame, Monet, Lamens, Dzhang, Mertens, Sakkari, Paris, Kalińska to tenisistki, które do tej pory pokonała w Paryżu Maja Chwalińska. Polka jest już w półfinale wielkoszlemowego turnieju i dziś stanie przed szansą na awans do finału Rolanda Garrosa. Jej rywalką w półfinale będzie Rosjanka Diana Schneider. W Paryżu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Cezary Gurjew. Dzień dobry, Czarku.
10: Dzień dobry.
8: Powiedz, na czym polega ten unikalny styl Maji Chwalińskiej, że kolejne wyżej notowane rywalki doprowadza do frustracji na korcie?
10: Na pewno Maja Chwalińska miała szczęście do ludzi, bo Paweł Kałuża, pierwszy trener, zresztą 12 lat prowadził Maję, bardzo przestrzegał tego, żeby Maja poznała geometrię kortu, a więc te przepisy jeszcze z XIX wieku, gdzie warto uderzyć piłkę, jak się zachowywać. Maja potrafi przewidywać, co zrobi rywalka, ale najważniejsze jest to, że ona zawsze widzi, co przeciwniczka robi. No i wczoraj też tak było, chociażby z Anną Kalińską, przecież Maja 5-1, 5-3, były piłki setowe. Potem na chwilę przestała używać tego swojego top spina, spróbowała grać szybciej, mocniej. Rosjanka z kolei bardzo mądrze zaczęła wykorzystywać swoje atuty, ale potem Maja szybciutko, inteligentnie wyciągnęła wnioski i zmieniła tutaj wszystko na korcie. Te zawodniczki, które wymieniłaś przed chwilą, no to są wielkie tenisistki, które mają na koncie

0: sporo sukcesów, ale jednak ta dzielna dziewczyna, która, przypomnijmy, właśnie przebrnęła kwalifikację, rozegrała już 8 pojedynków. Jestem pod wielkim wrażeniem, że Maja ciągle wytrzymuje trudy tych spotkań, ale wczoraj też na konferencji powiedziała, że ona nie będzie myśleć o tym, czy jest zmęczona. To jest półfinał, to jest wielka adrenalina. No i żeby zakończyć ten wątek, znowu pewnie będą skróty, będzie rotacja awansująca, gdy będzie uderzać liftem, będzie uderzać slajcem, a więc piłka taka podcinana, która niziutko się odbija, zmiana kierunków. No to wszystko, że jest takie, że Maja czaruje swoje rywalki, porwała tutaj publiczność nie tylko w Paryżu, ale i na całym świecie.
1: Z Paryża Cezary Gurjew dziękuję. Mecz Chwalińska-Schneider około godziny 17. Relacje z tego spotkania naszego specjalnego wysłannika Cezarego Gurjewa w Radiowej Jedynce. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustalają przyczyny katastrofy śmigłowca w okolicach Mszany Dolnej w Małopolsce. Po całonocnych poszukiwaniach rano na zboczach gór Lubogosz w Beskidzie Wyspowym odnaleziono wrak poszukiwanego śmigłowca. Pilot maszyny nie przeżył. Na miejscu katastrofy pracują śledczy, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
2: Policjanci zabezpieczyli teren wypadku w miarę możliwości, ponieważ jest to teren rzeczywiście bardzo trudno dostępny, teren bardzo stromy. Na miejscu już są nasi specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego i z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy będą wykonywać na miejscu oględziny. Będzie na miejscu obecny prokurator, który będzie decydował o naszych czynnościach, jak również przede wszystkim Komisja Wypadków Lotniczych.
1: Śmigłowiec wracał po wykonaniu komercyjnego lotu z pasażerami na Węgry. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów. Tłumy wiernych przeszły w procesji z Wawelu na rynek główny w Krakowie. Dziś w Kościele Katolickim Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W krakowskiej procesji wzięły udział rodziny z dziećmi.
3: To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej.
4: Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski.
5: Dla każdego katolika jest to jeden z ważniejszych dni w roku, także warto tu być na tym święcie. No, żeby zamanifestować swoją wiarę, swoje wyznanie.
1: W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku.
6: To są aktualności jedynki.
1: Kolejki na przystankach, zatłoczone pociągi i dłuższe podróże. Londyn po raz drugi w tym tygodniu odczuwa skutki strajku pracowników metra. Problemy mają zarówno mieszkańcy brytyjskiej stolicy, jak i turyści oraz pasażerowie podróżujący na Heathrow, największe lotnisko w Zjednoczonym Królestwie.
7: Wielu Londyńczyków, którzy na co dzień korzystają z metra, musiało przesiąść się do autobusów, pociągów podmiejskich lub samochodów. To powoduje większy tłok w komunikacji i korki na drogach prowadzących do centrum miasta. Największe utrudnienia są na niebieskiej linii Piccadilly, która łączy centrum Londynu z lotniskiem Heathrow. Na niektórych liniach metra pociągi kursują, ale znacznie rzadziej niż normalnie. Przyczyną sporu pracowników metra z dyrekcją londyńskiego transportu są planowane zmiany organizacji pracy. Chodzi o przejście na czterodniowy tydzień pracy z dłuższymi zmianami. Związek Zawodowy sprzeciwia się tym planom, bo uważa, że mogą one pogorszyć warunki pracy i wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników oraz pasażerów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Najwięcej rozpogodzeń teraz na zachodzie kraju, choć i tam dzisiaj popada i zagrzmi. Na wschodzie pochmurno i deszczowo. Na termometrach od 16 stopni na Mazurach, Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Wybrzeżu, do 23 na ziemi lubuskiej. Wiatr w czasie burz silniejszy, a na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
6: Jedynka. Polskie Radio.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
10: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
11: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza

0: misja, to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Reklama. Autopromocja.
18: Krzysztof Kieślowski, reżyser, i Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta. To duet, który na trwale zapisał się w historii kina.
19: Bez nich nie byłoby chociażby Dekalogu, nie byłoby Bez końca i wielu innych znakomitych filmów.
18: Na poświęconą im audycję zapraszamy już dziś o 20.
19: Naszymi gośćmi będą biografka Katarzyna Surmiak-Domańska,
18: Artur Barciś
19: i Zbigniew Zamachowski.
18: Zapraszamy.
19: Martyna Podolska
18: i Rafał Sławoń.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Papa Don't Preach i Madonna rozmawiający o festiwalach, o dużych kilkudniowych imprezach. No, staram się jak najbardziej o zagranicznych, ale ciągle wracamy do Polski. Chociaż, jak powiedzieliśmy, w zasadzie trudno mówić o krajowych, bo one są ponadnarodowe, skoro, jak powiedziałem, 20, a ty uważasz, że nawet może więcej procent uczestników to ludzie, którzy przyjeżdżają. Więc można rozmawiać o różnych punktach widzenia, czyli organizatorów, tych, którzy opinie, chciałem powiedzieć dziennikarzy, ale coraz więcej to nie tylko media, ale social media, uczestników i artystów. Czyli mówi się o męskiej szatni na meczach piłkarskich, ale jest też coś takiego jak szatnia, czy może nie szatnia, a garderoba na festiwalu muzycznym. Nie wiem, czy wiesz, dlaczego Madonna teraz zagrała.
1: Nie. A, że ukradli ten jej strój na Coachelli, czy
0: nie,
1: jeszcze
0: nie, nie,
1: coś?
0: Nie, nie, nie. Że słynie, jest w pierwszej trójce najbardziej wymyślnych zamówień, żądań, jakich zamówień. Jak nie zrealizujecie tego zamówienia, to ja tam nie zagram, nie? Czy gwiazdy pokazują swoje właśnie fochy, czy jakieś takie dziwne żądania?
1: Ja rzeczywiście... Wydaje mi się, że trochę mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo też przez lata pełniłam funkcję runnerki, czyli takiej osoby, która jest przy zespole, który przyjeżdża z zagranicy od momentu przylotu do odlotu po to, żeby...
0: Ale runnerka to brzmi, jakbyś biegała w każdej sprawie.
1: Tak, tak, dokładnie tak. To goniec, tak to można chyba nazwać, ale taki typowo koncertowy. Czyli taki runner to jest osoba, która właśnie odbiera zespół z samolotu, jeżeli przylatują samolotem i jest z nimi cały czas aż do momentu ich odlotu. W razie właśnie jakichś potrzeb... Różne przecież historie na trasie się wydarzają. Czasami potrzeba lekarza, czasami potrzeba czegokolwiek.
0: No tak, ale to są podstawowe.
1: Więc

0: Miałam okazję pracować jako runnerka wiele lat na openerze, więc trochę tych garderób i trochę tych wymagań naprawdę największych gwiazd widziałam. I powiem ci, że z mojej perspektywy 90% tych historii takich prasowych to są rzeczy albo przeinaczone, albo jakieś takie tak zwane kaczki dziennikarskie, albo rzeczy, albo niezrozumienie, bo przeciętna osoba, która no nie żyje w tym świecie, powiedzmy koncertowym, muzycznym, no nie wie, jak to jest. Rzeczywiście te gwiazdy zagraniczne, jak są w trasie, to one są w trasie miesiącami. Ja się w ogóle nie dziwię, że mają jakieś tam swoje specyficzne rzeczy. Są, spotkałam się na przykład z kolorami, które mają się znajdować w garderobie, tak? Że na przykład garderoba ma być tylko i wyłącznie biała. I to oczywiście można z tego zrobić jakiś tutaj żart, że to jest przesada. A z drugiej, ja naprawdę się nie dziwię, jeżeli ktoś jest miesiącami w podróży, miesiącami tylko zmienia te garderoby, już sam nie wie, gdzie jest i w której strefie czasowej, to może potrzebować wyciszenia i może się na przykład spotkała gdzieś na trasach z jakimiś totalnie krzykliwymi miejscami, jakimiś, no, które po prostu nie pozwalają się skupić przed własnym koncertem, więc uznali z czasem, że proszą o tą biel i to da jakiś rodzaj wytchnienia i skupienia właśnie przed koncertem. Dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe, a równie dobrze można by z tego zrobić jakieś żarty, prawda?
1: Bardzo ci dziękuję za to, naprawdę. I to osobiście ci dziękuję, ale sądzę, że też w imieniu słuchaczy, dlatego że przyjmując taką perspektywę, to jest coś zupełnie innego. To jest tak, jakby ktoś się zdziwił, że ktoś, kto jest w swoim mieszkaniu, poszedł do sklepu i chciał dostać wodę jakiejś marki, która nie jest powszechnie znana, tylko w tym sklepie można dostać wodę himalajską, bo on taki ma po prostu zwyczaj. Albo że ktoś by się zdziwił, że ktoś nie chce, żeby nagle mu w środę w jego białym domu po prostu pomalowany na czerwono, prawda?
0: Można się śmiać z jakichś dziwnych, nazwijmy to, wymagań żywieniowych właśnie, żeby była taki napój, a nie inny takiej firmy. Można to oczywiście traktować jako wymyśla, co za gwiazda, ale my nie wiemy. Może ta osoba ma bardzo delikatny żołądek, jakieś specyficzne alergie. Nie wiemy tego.
1: Nie, ale to jest, znaczy, naprawdę super, że to mówisz, kiedy słyszę to nie jako punktowo, że pojechała gdzieś i zażyczyła sobie czegoś, nie? Tylko, że to jest po prostu jedni przez 2 miesiące przychodzą do swojego domu, robią swoje zakupy, mają swoje zwyczaje i nikt im o tym nic nie mówi, a ta osoba przez te same 2 miesiące spędza po prostu w hotelach, czy gdzieś tam, czy w garderobach.
0: I wyobraź sobie, że przez 3, 4, 5, 6 miesięcy codziennie znajduje się w innym miejscu, codziennie ma inną kuchnię, codziennie dostaje właśnie inne rzeczy, to po prostu się kończy problemami natury zdrowotno-żołądkowej. A też nie mogą sobie na to pozwolić. Na scenę trzeba wyjść w 120-procentowej formie. Więc szczerze mówiąc, przez te wiele lat pracy na openerze nie przypominam sobie jakiegoś takiego wymagań. Jest rzeczywiście bardzo dużo i każde są inne, ale takiego, o którym bym mogła jednoznacznie teraz powiedzieć, że jakieś zupełnie idiotyczne i wymyślone.
1: No, przecież ile razy mamy smaka tak zwanego, na coś, tego normalnie nie jemy, ale byśmy zjedli i się tam do jakiegoś specjalnego sklepu. No i to jest normalne, nie? To dlaczego my zabraniamy tego z dodatku gwiazdom? Okej, bardzo się cieszę, że mamy to rozwiązane. No a jak wyglądają te garderoby pod względem, no bo ile czasu? Właściwie, no powiedzmy, że ktoś ma o 22 koncert, nie? Czy wcześniej są próby, czy na festiwalach nie ma prób?
0: Są, oczywiście. I z zasady jest tak, że im później się gra koncert, tym wcześniej ma się próba, tak? Czyli ten, który gra o 23, próba pewnie będzie miał o 10 rano. A im wcześniej grasz koncert, tym później będzie próba, bo próby się odbywają w kolejności odwrotnej do tego, co się dzieje na scenie. Tak, no to jest po prostu logicznie, technicznie.
1: No ale jeśli festiwal jest kilkudniowy, no to nie jest tak, że o tej właściwie 10 to już powinien ktoś powinien już występować?
0: Nie, aż tak to nie jest. No, nawet na tych największych, no najwcześniejsze koncerty są o godzinie 17. Więc do 17 odbywają się próby. No, kiedyś one też się muszą odbyć. Nie zawsze, a nawet powiedziałabym, że rzadko ten lider, ta główna gwiazda na próbie jest. No bo jeżeli to jest profesjonalny zespół grający ze sobą od X lat i ma swoją ekipę, to nie ma takiej potrzeby. Nie. Gwiazdy nie uczestniczą. Jest ekipa techniczna, która przeprowadza całą próbę. Ewentualnie muzycy, ale też nie zawsze.
1: Czyli to nie jest tak, że cały zespół musi się

0: pojawić na grę.
1: Nie ma takiej, kolejna potrzeby.
0: Kolejna ciekawostka. No więc jak wygląda ten dzień gwiazd, w którym mają wystąpić?
1: No, dużo zależy oczywiście od odległości, skąd przylatuje, przyjeżdża, czym przyjeżdża i tak dalej. Ale zazwyczaj rzeczywiście no, ekipa musi być już rano na miejscu, przeprowadzić właśnie tą próbę techniczną. Też ciekawostka, po angielsku są dwa różne słowa na próbę. Po polsku jest tylko próba, natomiast po angielsku jest soundcheck i jest rehearsal. I rehearsal to jest próba taka, gdzie rzeczywiście wokalista, muzycy próbują, zazwyczaj w sali prób i ćwiczą i kombinują z aranżacjami i tak dalej. A soundcheck to jest to, co właśnie na festiwalu się odbywa, no ale po polsku to również jest próba. I to już raczej robi ekipa techniczna. Tu jest tylko czyste sprawdzenie sprzętu, czy wszystko działa, czy wszystkie kable działają, czy nagłośnienie jest odpowiednie i czy wszystko się zgadza. Potem jakieś, wiadomo, tutaj jedzonko, odpoczynek i na festiwal, i na koncert, i tak w kółko. Bardzo często zagraniczne gwiazdy jeżdżą, jeżeli nie latają, to jeżdżą nightlinerami, tak to się nazywa, nightliner, czyli takimi autobusami z możliwością noclegu. Jest to dosyć...
0: Czyli bardzo duży kamper.
1: Bardzo duży kamper, tak. No, nie wiem, chyba do 9 osób tam po prostu mieszka, przez pół roku tam mieszka. Zapachy w takich nightlinerach są bardzo ciekawym przeżyciem, muszę powiedzieć, nawet na najwyższym poziomie popularności.
0: Okej, tak, zostawmy niedopowiedziane. Niedopowiedziane to. Teraz chciałem ci bardzo podziękować za udział w tej części programu. No, sądzę, że nasi słuchacze dowiedzieli się bardzo, bardzo wielu ciekawych i nowych rzeczy.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo się cieszę.
1: Zaczyna się w ogóle sezon festiwalowy. Orężem się zaczęło z wysokiego C, a będzie tylko lepiej, bo przed nami opener, przed nami Bittersweet Festival, nowy festiwal w Poznaniu, fantastyczny, taki też duże gwiazdy zagraniczne.
0: Jak się nazywa?
1: Bittersweet.
0: Aha, i kiedy?
1: W sierpniu w Poznaniu, w tym roku 21 Pilots, wow. Robbie Williams, mnóstwo fantastycznych gwiazd.
0: Nie, na 21 Pilots, to państwo wybaczą, ale ja pojadę.
1: No, zapraszam do mojego miasta, pięknie.
0: A, no widzisz. Naszym gościem była Olga Tuszewska, i zapraszam państwa w niedzielę na muzykę nocą, z niedzieli na poniedziałek, nie tę obecnie, tylko następną, czyli 14 na 15 czerwca. Gościem, a właściwie gościnią będzie Wiktoria Dryps i pytanie, czy przyjedzie...
1: Weronika.
0: Weronika, przepraszam bardzo. A widzisz, ja już po prostu słowo Wiktoria, to nie jest pomyłka z imieniem, tylko to jest to czego jej życzę i co
1: ja
0: jej
1: wyrażę. Ja również trzymam.
0: Wiktoria Dryps z wizją wielkiej Wiktorii w świecie muzycznym. Być może z nią przyjedziesz. To wtedy państwo jeszcze raz posłuchają. No dobrze, była Brodka, twoja była podopieczna. Będzie Weronika, czyli twoja aktualna, Beniaminek, jak się mówi, show biznesu. A teraz jeszcze ta dziewczyna, z którą współpracujesz od kilku lat i odnosicie wielkie sukcesy. Nie tylko organizacyjne, ale też repertuarem. Nie ukrywam, że lubię.
1: No, piękna, piękna płyta zeszłoroczna, Harmonia.
0: Harmonia piękna, tak. No jest to oczywiście Mela Koteluk. Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

0: To zespół Riverside. Proszę Państwa, to nie jest muzyka, muzyka zagraniczna. To jest jak najbardziej nagranie polskie, ale tak rozmawialiśmy dzisiaj, że właściwie trudno mówić w przypadku festiwali, że coś jest krajowe. W zasadzie można mówić, że wszystko jesteśmy europejskie, europejski rynek muzyczny i tak właśnie brzmiał zespół Riverside. Niestety brzmiał. Czas przeszły ma tu zastosowanie. Proszę Państwa, w audycji o festiwalach jesteśmy teraz na festiwalu. Godzina jest 13:35, więc domyślam się, że jeszcze nie zaczęły się koncerty, tylko przygotowania. Festiwal nazywa się Mystic. Miejsce to Trójmiasto, a na miejscu jest Jarek Szubry, który jest jednym ze współorganizatorów. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No bardzo się cieszę i dziękuję ci, że domyślam się, w jakim kotle organizacyjnym znalazłeś te parę minut dla nas. No właśnie, w jakim kotle? Powiedz mi, co teraz się dzieje na festiwalu za kulisami, czy na scenie, czy jeszcze gdzie indziej?
1: Oj, bardzo dużo się dzieje, bo rzeczywiście za półtorej godziny otwieramy bramy i wszystko już musi być gotowe zarówno na występy zespołów, jak i na przyjęcie publiczności, a to rozległy i dosyć skomplikowany teren postoczniowy, dużo zaułków bardzo klimatycznych, no ale też w związku z tym dużo do zrobienia. Zespoły właśnie przyjeżdżają. Tutaj teraz mam widok na rozpakowujący się zespół, który wypakowuje swój sprzęt z busa. Kiedy patrzę w lewo, to widzę jedną ze scen, na którą techniczni też wnoszą jakieś

0: jakieś graty. No, gorączkowo, ale stabilnie. Wszystko jest pod kontrolą.
1: A były próby?
0: Szczęście nam sprzyja. Tak, znaczy na takim festiwalu takich prób w ścisłym tego słowa znaczeniu nie ma, ale na pewno nie wszyscy mają możliwość takich zrobienia. Zwykle, jeżeli sobie tego życzą, to mogą to zrobić te największe gwiazdy tych głównych scen, ale poza tym to są tak zwane line-checki, czyli owszem, przychodzą osoby z obsługi technicznej zespołu, czasem zespół, sprawdzają, czy ten sprzęt podłączony działa, czy to wszystko tak brzmi, jak ma brzmieć, ale już nie ma niestety czasu na to, żeby sobie taką pełną próbę przegrać. Ale mamy tu świetne ekipy, sprzęt jest bardzo dobry, więc to wystarczy. Wszyscy wiedzą, co robią.
1: Aha, a mówisz, że za półtorej godziny pierwsi uczestnicy zostaną wpuszczeni. Ile jest stanowisk kontrolnych? Bo rozumiem, że każda osoba jest obmacana, że tak się wydarzy.
0: No, ze względów bezpieczeństwa rzeczywiście musimy sprawdzić przede wszystkim to, co ludzie chcą wnieść w jakichś tam bagażach podręcznych na festiwal, żeby zapobiec jakimś niechcianym incydentom, ale też no, bardzo chyba brutalnych i nieprzyjemnych, niekomfortowych kontroli tutaj.
1: Nie, tylko pytam się po prostu, wiesz, czy to po prostu nie powoduje jakiegoś koszmarnego, długiego czekania, wiesz?
0: Nie, my dokładnie wiemy, ile ludzi przychodzi, w jakich godzinach, aha, więc jesteśmy bardzo przygotowani. Kolejka teraz jest przed bramą i to taka na pewnie już teraz, długo przed otwarciem, i to taka na dobrych kilkaset osób. To są po prostu ci najbardziej niecierpliwi, którzy jak tylko wejdą na festiwal, to pobiegną pod scenę, żeby być blisko i żeby sobie tam zarezerwować miejsce. No, ale tak poza tym to kilkanaście minut od przyjścia po bramę, nawet w tym takim największym, najbardziej ruchliwym momencie wystarczy, żeby wejść na festiwal. Mamy to już dobrze przećwiczone przez lata i u nas długo się nie czeka.
1: Jakie zakazy są dla publiczności?
0: Dlaczego zakazy? My tu jesteśmy jedną wielką rodziną. Aha. Chodzi o to, żeby się wspaniale bawić i rzeczywiście bawimy się wspaniale. Wiadomo, że metal i jego fani mają te stereotypowe, są różne stereotypy związane z wizerunkiem, które implikują pewne założenie co do zachowań, natomiast to nie jest prawda. Powiem ci, że właśnie w Gdańsku, gdzie kiedy się pojawiliśmy 5 lat temu, bo to już piąta edycja w Gdańsku Mystic Festiwalu, no też nie wszyscy życzliwym okiem, albo nie wszyscy bardzo entuzjastycznie do tego podeszli, mam na myśli na przykład pewne służby miejskie, ale potem no, otrzymywaliśmy wyrazy uznania, oficjalne komunikaty policji chociażby mówiły, że najspokojniejsza impreza w sezonie, żadnych interwencji, bo taka jest ta publiczność. Ona potrafi tę energię skanalizować pod sceną, nie musi tego robić poza nią.
1: Wiesz co, zadałem to pytanie, a potem się ugryzłem w język, bo przecież skoro jest ta kontrola na wejściu, to ani nie musicie zakazywać, nie wiem, picia alkoholu, bo on nie przejdzie po prostu, ani jakichś niebezpiecznych zachowań, no bo jakby rzeczy, które mogłyby do nich być dołączone, także nie przejdą. Także to jednak, to też mówię słuchaczom, że to ma większą, większą znaczenie. Mhm.
0: Tak, my mamy też oczywiście pracowników ochrony, którzy wiedzą, co robią, ale naprawdę na tej imprezie nie ma powodów do interwencji, są absolutnie incydentalne na przestrzeni lat. Tu jest bardzo spokojnie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest dorosły, chce się napić napojów alkoholowych, są do tego specjalne strefy. Jeżeli ktoś nie chce w takiej strefie przybywać, są też strefy zupełnie bezprocentowe, więc to jest tak, że no, dorośli ludzie bawią się jak chcą, ale absolutnie w przyjaznych i pokojowych warunkach. Ale najważniejsza jest muzyka, więc
1: no właśnie.
0: Na tych wszystkich pod sceną, chociaż nie tylko muzyka, mamy też panele dyskusyjne, kino, wystawę komiksów, retro gry na retro sprzęcie, pokazy zapasów, bardzo dużo takich.
1: No to bardzo dziękuję, że o tym powiedziałeś, bo rozmawiając tutaj z Olgą Tuszewską skupiliśmy się na muzyce, a oczywiście, że znakomitą taką tradycją od jakiegoś czasu jest to, że jest to w sensie multikulti na zasadzie różnego rodzaju działania kulturalne, przecież to się zaczęło na Woodstocku, prawda, do Akademii Sztuk Przepięknych i tak dalej, więc super.

0: Jeszcze raz powtarz, jakie są te elementy, bo to bardzo ciekawe.
1: Z TikToks to są rozmowy, debaty o bardzo różnych tematach, czasem wychodzące od metalu, ale nie tylko jego dotyczące. Na przykład dzisiaj będzie rozmowa o tym, czy metal jest AI odporny. No bo oczywiście my tutaj, fani metalu, lubimy wierzyć i jesteśmy przekonani o tym, że to jest taka muzyka ze serca płynąca, szczera, organiczna. Ale czy na pewno? Dzisiaj się dowiemy.
0: To ciekawe. Kto prowadzi dyskusję?
1: Wiesz co, no, kto prowadzi dyskusję, czy kto w niej uczestniczy, bo uczestniczy w niej ekspertka z AX-u, uczestniczy w niej jeden z muzyków, a prowadzi wykwalifikowany dziennikarz.
0: Okej, dobra, bardzo dziękuję. No i jeszcze powiedz jakąś gwiazdę największą festiwalu.
1: Megadeth dzisiaj jest główną gwiazdą.
0: Czy państwo to słyszeli? Megadeth jest w Polsce i jest na koncercie. Wszyscy fani metalu zazdroszczą tym, którzy pojechali na miejsce. Dziękuję ci bardzo, Jarku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jarek Szubrych, dziennikarz, ale także, jak słyszeliśmy, organizator, jeden z organizatorów festiwalu Mystic.
2: What's your name?
3: Dexter.
2: Dexter. Well, give it up for Dexter, yeah?

Fontaine DC, jeden z takich częściej lokowanych na festiwalach muzycznych zespołów w ciągu ostatnich lat. Proszę Państwa, no i na koniec jeszcze tak od strony słuchacza, bo festiwal to taka ucieczka przed samotnością w tłum. Podstawowy mechanizm, w którym jednostka zagubiona w tym cyfrowym świecie szuka fizycznego, ciasnego, że tak się wyrażę, kontaktu z drugim człowiekiem, by poczuć, że do czegoś przynależy. No i takich jednostek właśnie jest 20 tysięcy na koncercie. To takie doświadczenie plemienne. Można powiedzieć w najlepszym wypadku, że zatarcie ego. Moment, w którym przestajemy być urzędnikiem, dziennikarzem. O, dziennikarzem może nie. Prawnikiem. Zakładamy festiwalowe ciuchy, wchodzimy w kurz i błota i stajemy się częścią jednej wielkiej masy ludzkiej. Nawet powiedziałbym, że taki parareligijny trans pod sceną, z oczywiście zależności kto wykonuje dany utwór. Mechanizm, w którym zbiorowy śpiew tych samych tekstów z tysiącami obcych nam, ale bliskich ludzi działa jak nowoczesna liturgia. Daje oczyszczenie, czyli katarsis, z którego człowiek nie dostaje już w tradycyjnych instytucjach. Jest to taka iluzja absolutnej wolności. Zawieszenie norm społecznych, powiedziałbym, na 3-4 dni, tyle ile trwa festiwal. Widz dostaje przyzwolenie na spanie w spartańskich warunkach. Brud, brak luksusu i brak snu, co odbieramy jako powrót do pierwotnej autentyczności. No i na koniec powrót do domu. Mechanizm festiwalowego dołka. Post-festival depression. Istnieje coś takiego, proszę Państwa, w psychologii. Po powrocie do sterylnego mieszkania i biurka widz czuje potworną pustkę, bo algorytmy w telefonie nie zastąpią mu ciepła i energii żywego tłumu. Festiwale, festiwale. Audycja za nami. Realizacja Wojciech Błoński. Produkcja Mariusz Filar. Prowadzenie Paweł Sito. Ja zapraszam Państwa na muzykę nocą z niedzieli na poniedziałek. W każdą noc z niedzieli na poniedziałek, nie tylko teraz. No i do usłyszenia.

0: giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Autopromocja.
2: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w półfinale na ceglanej mączce.
3: Rosjanka Anna Kalińska uderza, odpowiada Maja na forkant Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale, co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
2: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
13: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje.

0: ekspresowej 8 w województwie mazowieckim pomiędzy Radzyminem a Wyszkowem w kierunku Białegostoku. Podobnie na krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem w stronę Płońska, a także na trasie wojewódzkiej nr 631 na wysokości Nieporętu i Zegrza. Zakorkowany jest remontowany fragment autostrady A1 pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj przypomnę, że na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kilkukilometrowy zator utrzymuje się też na autostradzie A4 w Małopolsce, przed bramkami w Balicach w kierunku Krakowa, a spore spowolnienia obserwujemy także na podhalańskim odcinku Zakopianki, zwłaszcza w pobliżu Nowego Targu, Szaflar i Poronina. Na Pomorzu sporo cierpliwości przyda się na drogach wojewódzkich nr 215 i 216, niedaleko Pucka, Władysławowa, Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty i Helu. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Pomorzu Zachodnim, na ekspresowej 3 i autostradzie A6 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem w kierunku Świnoujścia, ale także spore spowolnienia przed węzłem Klucz od strony Zielonej Góry. Jeszcze jest jedna informacja, dobra informacja z województwa wielkopolskiego. Zakończyły się utrudnienia na ekspresowej 5 na obwodnicy Leszna, gdzie na 6 kilometrze doszło do pożaru auta osobowego. Trasa S5 jest już całkowicie odblokowana w kierunku Wrocławia. Nie ma także utrudnień w przeciwną stronę.
1: Minęła 14:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Auto wpadło do rzeki, nie żyje 23-letni pasażer. To już największy sukces w karierze Mai Chwalińskiej, a może być jeszcze większy. Polka zagra dziś o awans do finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Uwaga na burze z intensywnym deszczem. Alerty obowiązują na zachodzie Polski, a także na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. W nocy osobowe BMW wpadło tam do rzeki. Nie żyje 23-letni pasażer auta. Policjanci zatrzymali kierowcę, mówi młodszy aspirant Wojciech Zeszot z policji w Pile.
2: Kierujący zdołał samodzielnie wydostać się z pojazdu, natomiast jego pasażer, 23-letni mieszkaniec gminy Wyżysk, został w pojeździe. Pomoc została wezwana dopiero po kilkunastu minutach przez innego kierującego, który najechał na wypadek. Przybyli na miejsce strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią, wyciągnęli pasażera. Niestety 23-latek był już bez oznak życia.
1: Kierowca samochodu był trzeźwy, ale dodatkowe badania wstępnie wykazały w jego organizmie obecność narkotyków. Od kwalifikantki do półfinalistki prestiżowego turnieju Maja Chwalińska jest rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Dziś w półfinale wielkoszlemowego turnieju zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Na paryskich kortach Maja Chwalińska wygrała już 8 meczów.
3: W przeciwieństwie do swojej rywalki, która od razu znalazła się w turnieju głównym, Polka musiała przejść przez kwalifikacje. To oznacza, że ma za sobą dodatkowy tydzień rywalizacji w Paryżu. Chwalińska nie obawia się jednak zmęczenia. Nieważne jak się czuję, będzie dobrze, zapewniała po ćwierćfinale, podkreślając, że nie odczuwa presji związanej z rangą wydarzenia. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, że jest to aż tak ważna chwila. Wiem, że muszę skupić się na mojej pracy. Na papierze i według bukmacherów sklasyfikowana na 114 miejscu światowego rankingu Polka jest outsiderką pojedynku z Rosjanką Schneider, 25. rakietą świata. Dla polskich kibiców obecnych w Paryżu nie ma to jednak znaczenia.
4: Oczywiście, że wygra. Fenomenalna, naprawdę.
5: Świetnie gra w obronie i troszkę inaczej atakuje niż wszystkie dziewczyny inne.
6: I myślę, że na pewno wygra.
3: Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Mecz Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider rozpocznie się około godziny 17:00 w radiowej jedynce. Relacje z tego spotkania prosto z Paryża. Jest tam nasz specjalny wysłannik Cezary Gurjew. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgać 80 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Po południu grzmieć i padać będzie na zachodzie Polski oraz na południowym wschodzie kraju. Alerty obowiązują w 6 województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnym.

0: Śląskim, Wielkopolskim, a także w Podkarpackim i Lubelskim. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód.
1: To są aktualności jedynki.
0: Amerykanie skorzystaliby na utworzeniu w Polsce stałej bazy wojskowej w przypadku wycofania sił z Europy, tak uważa profesor Michał Urbańczyk. Wczoraj szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że złożył Amerykanom propozycję utworzenia takiej bazy w naszym kraju. Na antenie Polskiego Radia 24 amerykanista dodał, że Polska musiałaby zapłacić za powstanie amerykańskiej bazy.
2: Mogłoby się im to opłacać, gdyby zaczęli wycofywać wojska z państw zachodnich, dlatego że wtedy tą infrastrukturę, którą mają tutaj, nie musieliby przerzucać, czy też sprzęt nie musieliby przerzucać do siebie, tylko mogliby go wykorzystać nadal w Europie. To po pierwsze, no a po drugie, no ta baza nie powstanie za darmo.
0: W Polsce nie ma stałej bazy amerykańskiego wojska, żołnierze stacjonują rotacyjnie. 37 lat temu Polacy wybrali wolność. 4 czerwca 1989 roku w częściowo wolnych wyborach opozycja solidarnościowa zdobyła 35% mandatów w Sejmie i wszystkie w Senacie. Spektakularne zwycięstwo w głosowaniu odniosła Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. 28 października 1989 roku w głównym sobotnim wydaniu dziennika telewizyjnego w rozmowie z prezenterką Ireną Jagielską aktorka Joanna Szczepkowska wypowiedziała ważne słowa.
3: Czy pan wierzy, że ja się zabawię w panią?
4: Mnie. Tak, bardzo proszę. Dobrze. Ale możemy nie zamieniać się krzesłami.
3: Nie, nie, nie, może.
4: Proszę bardzo.
3: Otóż gdybym była na tym miejscu, powiedziałabym tak, proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
0: Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego. Był to początek tak zwanej jesieni ludów w Europie, której symbolem stało się zburzenie muru berlińskiego 9 listopada 89 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na wschodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na zachodzie liczne rozpogodzenia, choć i tam pod koniec dnia pojawią się burzowe chmury. Najchłodniej teraz na Podhalu 13 stopni, w pasie od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę około 16, 22 stopnie nad samym morzem, a najcieplej dziś na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Tam termometry wskazują 24 stopnie. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki. Czy

0: prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią między innymi Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
4: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
3: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam dziś po 22. Magda Mikołajczuk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Prawie 10 minut po godzinie 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Folder ulubione.
5: Ula Kaczyńska, witam Państwa pięknie w to czwartkowe, wolne popołudnie. Dzisiejsze spotkanie w audycji Folderu Ulubione rozpoczynamy od smutnej informacji, a mianowicie w wieku 56 lat odeszła Marjane Satrapi, francusko-irańska autorka komiksów, reżyserka i ilustratorka, znana na całym świecie dzięki autobiograficznym powieściom graficznym w cyklu Persepolis. W swoich dziełach opisywała własne doświadczenia dorastania w Iranie w okresie rewolucji islamskiej, co przyniosło jej uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków. Satrapi była również autorką innych komiksów, między innymi Kurczaka ze śliwkami. Na jego podstawie także powstał film, w którym główną rolę zagrała Izabela Rossellini.
2: Polskie Radio. Jedynka.
5: A skoro w kalendarzu czwarty dzień czerwca, to dziś rozpoczyna się wielkie święto polskiej piosenki, czyli Festiwal w Opolu. My już w całym składzie w Opolu czekamy na to, żeby opowiedzieć Państwu, co się będzie działo w ciągu tych najbliższych czterech dni. Ale najpierw oddajmy głos kobiecie, która nieraz na opolskiej scenie się pojawiała.

0: Oj, coś czuję, że dziś wieczorem wiele serc zamieni się w muzyków. Na pewno serc tych, którzy już teraz są w Opolu i czekają na ten moment, kiedy Opole znów stanie się muzycznym centrum Polski. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki to 4 dni koncertów, jubileuszy i premier, w których wystąpią największe gwiazdy rodzimej sceny. I właśnie w Opolu jest ekipa redakcji muzycznej Polskiego Radia. Marcin Kusy, Ania Wil, Ania Zakrzewska. Z Marcinem będziemy się teraz, właściwie już teraz Marcin nas słyszy. My usłyszymy za chwilę Marcina. Oddaję ci głos. Jak brzmi dziś przed południem Opole?
1: Witaj Ulu, witam Państwa. Proszę Państwa, no, jesteśmy podekscytowani, dlatego że tak, na naszej ulicy zaświeciło dziś słońce, to po pierwsze, jak mówił pewien gospodarz domu przy Alternatywy 4. Po drugie, fantastyczne koncerty szykują się przez te najbliższe 4 dni. Próba Super Jedynek, czyli tego koncertu, który wybrzmi dzisiaj, już za nami. Debiutanci już wchodzą w tej chwili do amfiteatru, by spróbować, by jakoś rozgościć się na tej opolskiej scenie. Natomiast tych koncertów bardzo różnorodnych będzie tutaj mnóstwo. O tym wszystkim będą opowiadali Państwo. No właśnie, dwie Anie, ale też Maria Szabłowska i ja zapraszamy i do muzycznych jedynek, i do audycji specjalnych, które dla Państwa w jedynce przygotowaliśmy. A obok mnie dwójka przystojnych młodzieńców. Proszę Państwa, Wilku, witam Cię serdecznie. I Wienio, 50% Molesta Evenement. Witam Was, Panowie, moje bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Słuchajcie, Wienio, człowiek wielu talentów i wielu funkcji. Wieniu, to ile masz funkcji podczas Festiwalu Opolskiego? Opowiadaj.
2: Robot wielofunkcyjny. Myślę, że 4, tak? No bo też media społecznościowe, wzięliśmy się za te media społecznościowe. Sam je robię, sam je produkuję. Dyrektor programowy, Wienio jako solo artysta, no i oczywiście facet z Molesty, więc 4 funkcje.
1: Wilku, ty trochę skromniej chyba.
3: Ja jestem Molesta Evenement, więc tu i teraz.
1: Ale jesteście trochę jako i twórcy, i tworzywo, Wieniu, zwłaszcza ty, bo jesteś dyrektorem programowym, dyrektorem artystycznym jednego podwórka 2, czyli tego hip-hopu, który powrócił w ubiegłym roku do Opola. Ale zanim o tych nowościach, to przejdźmy do historii, bo był już taki moment w historii i hip-hopu, i Opola, kiedy ktoś powiedział, między innymi Hirek Wrona, że może by to stworzyć tutaj jednak, że ten ruch jest tak silny i to jest tak, tak ważne dla w ogóle polskiej piosenki, również gałąź, że trzeba to pokazać w Opolu. Jak wy wspominacie to pierwsze wejście hip-hopu do Opola?
3: No bo cudownie oczywiście, to była gratyfikacja dla nas, bo było tam 20 tysięcy chyba osób, czy nawet więcej, więc zjechali się ludzie z całej Polski i to było coś pięknego na pewno.
1: Wieniu?
2: Absolutnie. Było to coś nowego dla nas. Ogromne dechy opolskie i tak dalej. A dzisiaj już trudno tego gatunku nie zauważyć. Przecież widzimy, jak on się pięknie rozwinął, ile płyt artyści sprzedają, ile goszczą na listach Olisu, sprzedają dziesiątki tysięcy płyt, dominują streamingi. W związku z tym jakby należne miejsce hip-hopowi się należy. No i jest szacunek, że nas zapraszają kolejne rok. Mam nadzieję, że i również w następnym roku, że to się, tak naprawdę zaczęła się kolejna jakaś tradycja, że my po prostu będziemy tu już na stałe, nie? Jest... Ja przywożę na przykład, nie wiem, namiot za rok i tu będę mieszkał obok festiwalu.
3: Wiadomo, nadmienię tylko to, że te 20 lat temu nie graliśmy na górnym Opolu, tak, graliśmy po prostu na tyłach.
2: Tak, chcieli nas sprawdzić, wiesz jak jest? Po prostu chcieli nas sprawdzić, ale że się wszyscy

0: wszystko tam naprawdę świetnie udało i zostało to wspomniane również przez organizatorów jako jakiś zaczyn, jako jakieś ziarno, jako posadzenie pewnego drzewa, które wspaniale wykiełkowało i daje piękne owoce, a my dzisiaj te owoce zrywamy i pokazujemy jej.
1: Słuchajcie, to jedno podwórko, ta nazwa jest nieprzypadkowa, bowiem tutaj to jest ponad, czy też wielopokoleniowa sytuacja.
0: Tak też to próbowaliśmy zaprojektować, że mamy świadomość, że jest po prostu tego hip-hopu ogrom. Jest to stylistyczny też ogromna przestrzeń artystyczna. Wiele kolorów, można powiedzieć, ten hip-hop reprezentuje i wiele również pokoleń. W związku z tym, żeby nikomu nie było jakoś szczególnie, że poczuł się pominięty lub zignorowany, no stwierdziliśmy, że to ta unifikacyjna nazwa jedno podwórko połączy wszystkie te pokolenia, kolorytyty i tak dalej, style. Więc mamy pokolenie zaczynające, czyli my, mamy średnie pokolenie i mamy młodych przedstawicieli, najmłodszych, którzy mają również swoje 5 minut, swój sukces i tak dalej, i tak dalej.
2: XYZ.
0: Tak jest.
1: Tak jest. I jedna nowość, która myślę, że będzie od strony muzycznej bardzo ciekawa, bowiem nie każdy kolektyw z DJ-em, tylko jedna orkiestra, która przygrywa tutaj solistom i wykonawcom.
0: To był jednak pomysł, który zaproponowałem na samym początku, znając tradycje opolskie, bo pozwoliłem sobie nawet oglądać Opola z lat 80. i 70., gdzie właśnie ten big band ogrywał wszystkich tych. Więc ja, mając na myśli to, nawiązałem do tej pięknej tradycji. Orkiestracja niech zostanie po stronie Jimka i wielkich orkiestr w garniturach ze skrzypcami i tak dalej, a my tu mamy orkiestrę, która bardziej, zespół, który bardziej przypomina Big Band Henryka de Bicha, czy bardziej na przykład związanych z radiofonią i telewizją, orkiestry, które ogrywają. W związku z tym chcemy bardziej się tym brzmieniem do zespołu The Roots zbliżyć, niż próbować robić jakieś takie wywrotki, żeby to brzmiało zbyt poważnie. Orkiestra Torresa jest z nami od początku i świetnie i profesjonalnie i szybko przygotowują nam nasze aranżacje, spisując to wszystko na nuty i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że również będziemy pracowali dalej z nimi.
2: I są oczywiście ciekawe rozwiązania, bo zawsze można się dogadać i to jest jak już DJ nie przerobi naszej muzyki, ewentualnie może zrobić scratch, a tutaj
1: jest coś na żywo.
2: Trąbeczka, saksofonik, skrzypeczki wejdą, zawsze jest coś tak.
1: Słuchajcie, to kilkoro wykonawców, gdybyście mogli wymienić, bo wiem, że będą też duety i będzie też scena pop reprezentowana na scenie hip-hopowej podczas jutrzejszego koncertu.
0: Mamy sporo duetów. Również dziewczyny są z nami w tym roku. W związku z tym tak samo to będzie jeszcze bardziej, można powiedzieć, spektakularne. Mamy Ostrego, Fukaja, Molestę, Eldo,
2: Gurala,
0: Gramatik, więc Łona, Ryfari, Numer Raz.
2: Molesta.
0: Tak, więc artystów jest naprawdę ogromna różnorodność. No i ja jestem sam ciekaw tych duetów. Cześć Kuba. Kuba Sojka właśnie przyjechał na plac. Witamy. Więc naprawdę sam jestem ciekaw tego, co przygotowaliśmy.
1: Słuchajcie, to my jesteśmy ciekawi i to jest tak ponadpokoleniowa sprawa, że wierzę, że dzisiaj również i dzisiaj i jutro, jak to podczas Opola, wiele pokoleń przed telewizorami zasiądzie i będzie was podziwiać.
2: Zapraszamy serdecznie, kochani. Piątek, 5 czerwca, jesteśmy z wami. Hip Hop Jedno Podwórko 2.
0: Oglądajcie, bo naprawdę będzie rzecz wiekopomna.
1: Wienio i Wilku, dziękujemy. Molesta Evenement, ten koncert jutro wieczorem, jutro także premiery, a dzisiaj debiuty i super jedynki, ale o tym więcej z dyrektorem festiwalu opowiemy państwu po godzinie 15.
3: To Marcin Kusy prosto z festiwalu w Opolu, festiwalu polskiej piosenki. Tak jak Marcin wspomniał, dziś debiuty i kolejny debiut, który niekoniecznie będzie związany z muzyką, choć z muzyki się wywodzi. 10 lat temu na festiwalu w Opolu, na scenie amfiteatru zadebiutował Ralf Kamiński w Opolu. Właśnie dziś Ralf Kamiński zadebiutuje jako prowadzący, właściwie współprowadzący koncert Debiuty.

Ralf Kamiński, biegnij razem ze mną w repertuarze Kory i Manamu. Kiedy zawsze słyszę utwory Manamu i kiedy słyszę Korę i w oryginale, i w coverowanych wersjach, od razu myślę o festiwalu w Opolu właśnie i o tym moim pierwszym zderzeniu z tym wydarzeniem i z pierwszym takim, które zapamiętałam do dziś, czyli z występem Kory, który wzbudził... Ja byłam małym dzieckiem wtedy, ale nie potrafię do dziś zapomnieć tego, jaką charyzmę artystka zaprezentowała na scenie. Dziś rozpoczyna się festiwal w Opolu. Ralf Kamiński w roli prowadzącego, koncert debiuty, ale także wystąpi na koncercie Super Jedynek. A ja mam

0: ogromną przyjemność, że udało nam się zsynchronizować kalendarze, żeby właśnie dziś, w dniu rozpoczęcia festiwalu w Opolu, porozmawiać z człowiekiem, który przez wiele lat towarzyszył tym najmłodszym w drodze do Opola. Okazuje się, że miał całkiem niezłego nosa i dobrą rękę. Michał Juszczakiewicz, prowadzący program Od przedszkola do Opola, jest dziś razem z nami. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie witam słuchaczy i panią. Dzień dobry.
0: Panie Michale, Od przedszkola do Opola, niezwykły projekt Telewizji Polskiej, który miał pan przyjemność reżyserować, który, można śmiało powiedzieć, połączył pokolenia.
1: Tak, można powiedzieć, że promowaliśmy wśród najmłodszych tradycję Festiwalu Opolskiego. Nie przypadkiem dostaliśmy Nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola właśnie za promowanie Opola i przybliżanie kolejnemu pokoleniu tego, co najpiękniejsze w polskiej muzyce, czyli tego święta polskiej muzyki, które dzisiaj się rozpoczyna.
0: Dodajmy, że uczestnikami tego programu były przedszkolaki, więc to była promocja festiwalu wśród naprawdę najmłodszych słuchaczy. Czy może nam pan przypomnieć, na czym polegała koncepcja tego programu? Jak to wyglądało? Gdyby ktoś nie pamiętał.
1: No, formuła oczywiście nasza, polska, to nie była kupiona licencja. Idea
0: to
1: była taka, żeby nie tworzyć...
0: nie ma festiwalu w Opolu.
1: No więc właśnie. To jest jedyne i najpiękniejsze. I idea była taka, żeby to nie była fabryka małych gwiazd. To znaczy stworzyliśmy takie okno, gdzie dzieci mogły zaprezentować swoje talenty. Rodzice, instruktorzy, pedagodzy uzmysławiali sobie, że wokoło nich żyje ktoś, kogo szersza widownia akceptuje, podziwia, i to stawało się drogą pięknej przygody. Przygody, która dla wielu z nich, no można powiedzieć niewielu, bo w programie wystąpiło ponad 1500 dzieci, w eliminacjach wzięło udział mniej więcej 50 tysięcy, a jednak niektórzy z nich zaistnieli i niektóre z nich zaistniały na scenie opolskiej, to bardzo mocno.
0: To prawda, dzisiaj opowiemy o takich przynajmniej dwóch dziewczynach, które zaszły bardzo wysoko, jeśli chodzi o historię polskiej muzyki. Skąd państwo brali dzieci, że tak nieładnie zapytam, ale zakładam, że były jakieś zgłoszenia, jak ktoś wybierał tych uczestników, którzy wchodzili już później do studia telewizyjnego?
1: No właśnie, idea była taka, żeby ułatwić wszystkim dzieciom udział w tym programie. Formuła zakładała między innymi to, że mieliśmy w budżecie eliminacje na terenie całej Polski. Na przykład na początku programu, w pierwszy i drugi rok, ja jeździłem praktycznie co tydzień, taką turę robiłem na przykładowo Olsztyn, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, i tam prowadziłem eliminację, czyli można powiedzieć, żeby w programie pojawiła się piątka dzieci, szóstka dzieci, bo to różnie bywało, to musieliśmy przejrzeć około 200-250 dzieci. Tak to wyglądało, ale kiedy już te dzieci zostały wybrane i zaproszone, to również w ramach tej naszej formuły oczywiście dzieciaki miały wraz z rodzicami opłacony przejazd do Gdańska, dokładnie mówiąc do Gdyni, bo w Teatrze Muzycznym stworzyliśmy to nasze studio nagraniowe, i pobyt na miejscu, tak żeby zapewnić komfort i łatwość dotarcia każdemu, nawet jeżeli na przykład nie dysponował większymi pieniędzmi.
0: To się wszystko odbywało oczywiście pod okiem, czujnym okiem kamery, ale nie pod czujnym okiem rodziców, którzy fotografowali, umieszczali zdjęcia na Instagramie. Tego wtedy nie było i to było też najpiękniejsze w tych czasach, że dzieciaki występowały na prawdziwej scenie, w prawdziwej telewizji. No ale umówmy się, dzieci to jest żywioł. Czy zdarzały się jakieś nieprzewidywane sytuacje na planie?
1: Właśnie, myśmy żyli oczekiwaniem tych, i widzowie też żyli oczekiwaniem tych niespotykanych żartów, nieświadomych albo świadomych, którymi obdarzały nas dzieci. No, młodzieniec, ja często robiłem tak, że po prostu prosiłem dzieci, żeby kilkakrotnie wykonywały utwór. Czasami nawet ekipa miała mi to za złe, jako aktor filmowy mam tę skazę, że lubię duble. I taki młodzieniec świetnie śpiewał, ale chciałem, żeby jeszcze lepiej zaśpiewał. Chodziło też o to, żeby kamery dobrze pracowały. No i po każdym razie mówiłem, było wspaniale, masz siłę jeszcze raz zaśpiewać? Mam. No ale po czwartym razie, jak go poprosiłem, bo coś się stało z wózkiem albo z kranem kamerowym i trzeba było to powtórzyć, program nie był na żywo oczywiście, i mówię, słuchaj, dasz radę jeszcze raz? A on miał otwarty mikrofon i wszyscy słyszeli to w studiu, a on powiedział pod nosem, a miał chyba z 5 lat, nie, to jakiś senny koszmar. Więc... Także żyliśmy z tego, bo to wiemy świetnie, kochamy dzieci, i ta ich spontaniczność i autentyczność po prostu jest powalająca.
0: W 1995 roku na scenę wkroczyła

0: 16-letnia, bardzo rezolutna Sylwia. Sylwia zaśpiewała wówczas utwór Byle było tak z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Pan pamięta, co to za Sylwia?
1: No, proszę pani, będę strzelał.
0: Tak.
1: Grzeszczak.
0: Brawo, dokładnie tam zaczęła się przygoda z muzyką Sylwii Grzeszczak, a z nami jest pan Michał Juszczakiewicz, prowadzący i reżyser programu Od przedszkola do Opola. Jeśli wśród państwa są osoby, które być może brały udział w tym programie, koniecznie proszę nam dać znać na Facebooku, a my za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To Sylwia Grzeszczak. 1995 rok, program Od przedszkola do Opola. Tam sześcioletnia Sylwia zaśpiewała piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Dziś zdobywa listy przebojów, a z nami jest pan Michał Juszczakiewicz, prowadzący ten program Od przedszkola do Opola. Panie Michale, ile w sumie to lat było?
1: Program na antenie był emitowany między rokiem 1995 a 2007, czyli 12 lat. Myśmy myśleli, że skończy się po pół roku i byliśmy kompletnie zdetonowani tym cudownym odzewem, bo na początku to naprawdę oglądalności były na... Przebijaliśmy czasami Teleekspres.
0: To jest bardzo potężne grono widzów. Wiem, bo sama oglądałam ten program i zawsze zastanawiało mnie to, tak trochę na bazie ludzkiej zazdrości takiej czystej. Co dzieciaki dostawały w tych paczkach? Bo te paczki były ogromne.
1: Tak, tam były przytulanki, zabawki i generalnie idea była taka, i to było bardzo ważne, żeby wszystkie prezenty były takie same. To znaczy, żeby osłabić efekt konkurencji między dzieciakami, a stworzyć raczej atmosferę takiej wspólnoty. Ale kiedyś jakieś dzieci, które siedziały z tyłu, pukały w ramię jedną z dziewczynek, która otworzyła karton i pytały, co dostałaś? A ona mówi, zaśpiewaj, to zobaczysz.
0: No proszę bardzo. Mądralińskie te dzieciaki, bardzo. Ale też niezwykle uzdolnione. Czy pan w ogóle miał takie przeczucie, kiedy pojawiał się młody człowiek na scenie, że oho, to jest osoba, która dobrze rokuje? Czy w ogóle pan nie myślał o tym w tych kategoriach, kiedy młodzi uczestnicy przychodzili, uczestniczki przychodzili do przedszkola, od przedszkola do Opola?
1: Myślę, że byłem raczej poruszony talentem dziecka. Mhm. Ale jako aktor wiem świetnie, że w wieku lat 13-14 przeżywamy

0: zmianę wysokości głosu. Może coś się stać dziwnego, w związku z czym nie mamy gwarancji. Mutacja powoduje, że ten głos może się bardzo zmienić, może też jego skala się zmienić. W związku z czym ja raczej podziwiałem talent dziecka, bo talent dziecka to jest coś porażającego. To znaczy te dzieci, które się pojawiały, powodowały, że z zachwytem, z takim wzruszeniem słuchało się tych ich występów i ciekawiło mnie, co będzie dalej z nimi, ale tak naprawdę, ponieważ tak jak mówiłem, nie tworzyliśmy fabryki przyszłych gwiazd, w związku z czym to zostało tylko i zostawało tylko w rękach opiekunów, rodziców i samych młodych ludzi. Także, ale o niektórych myślałem, że rzeczywiście jest to naprawdę porażające i nawet często pojawiały się duety małych dzieci z naszymi gośćmi, z naszymi gwiazdami w programach specjalnych. I wtedy czuło się, że mierzyli się naprawdę mistrzowie z mistrzami.
1: Jeśli chodzi...
0: Z moimi mistrzami.
1: Jeśli chodzi o repertuar, kto wybierał te piosenki?
0: To cała ekipa była po prostu. To znaczy, w ogóle trudno mówić o tym jako wąskiej grupie. Ekipa to było kilkadziesiąt osób. W tej ekipie obok producenta była ekipa cała redakcyjna. Basia Skarżyńska zajmowała się negocjacjami z zespołami. Wspólnie ustalaliśmy. Ja jako współautor scenariusza też za każdym razem konsultowałem, przesłuchiwałem piosenki i sugerowałem te, które wydawały mi się najbardziej nośne.
1: I chyba takie, ale dzieciom czasami były dla, znaczy nie chcę powiedzieć, że były dla dzieci, bo wiadomo, że to był repertuar jednak dorosłych artystów.
0: No to jest godzina druga po południu, ale ja sobie pozwolę na coś takiego. Czasami za konsultacją z zespołami tworzyliśmy takie lekkie wersje utworów. Ma zły gust, mały biust, mandarynki, tam nie smakują, ale u nas śpiewały dzieci, tak, ma zły gust, mały mózg. Obiuście nie było. I zespół pękał ze śmiechem i dobra, zgoda, może być. Więc czasami pozwalałem sobie na takie przenoszenie niektórych fragmentów tekstów w krainę wyobraźni dziecięcej.
1: Panie Michale, będą jakieś wspomnienia z programu? Bo wiem, że wiele osób po pierwsze darzy niezwykłym sentymentem te odcinki. Często wracają chyba ludzie do pana z pytaniami, jak to było? Jak to było w programie Od przedszkola do Opola? Może jakaś książka?
0: Tak, właśnie tutaj dokładnie w ten sposób się dzieje. Projekt, który przyświeca mi od jakiegoś czasu, zbieram dokumentację, to projekt Od przedszkola do Opola po latach. To znaczy, z jednej strony ta książka odsłoni kulisy programu, nie będzie skandalizująca, ale odsłoni to, co każdego interesuje, o czym nie mówiliśmy zbyt dużo.
1: Jeden
0: to jest
1: sekret?
0: Jeden element.
1: Zdradzi nam pan
0: przeżyć
1: teraz?
0: Zapraszam do lektury. Ach. Pracujemy nad tym intensywnie. W każdym razie to jest jeden temat, czyli emocje dzieci przed, emocje dzieci w trakcie, emocje dzieci po, a potem, i to co też bardzo ciekawe, losy dzieci do dzisiaj. To minęło od pierwszej emisji już prawie 31 lat. Co zrobiły ze swoim życiem? Jakie podjęły decyzje życiowe? Na ile ten program wpłynął na ich losy? A na ile na przykład nie, bo to też jest tak możliwe. A może też mam takie podczas dokumentacji spotykam się z takimi osobami, które mówią, wie pan co, ja bardzo chciałem, ale mi odradzili. Na przykład, nigdy tego nie zrobiłem, ale gdzieś ten program i ta decyzja zaważyła na kilku moich decyzjach życiowych. Albo wziąłem udział w programie, ale no niestety nie dostałem się do nagrań, nie zostałem zaproszony do studia nagraniowego. I te wszystkie opowieści byłyby dla mnie istotne, bo ja mogę tak powiedzieć, jeżeli to w eliminacjach udział wzięło blisko 50 tysięcy dzieci, jeżeli nie więcej, to mówimy o pewnym pokoleniu, tak bym powiedział. Ja to nazywam pokolenie Od przedszkola do Opola. Początku tej wielkiej zmiany. Początku wielkiej zmiany, zmiany w Polsce, gdzie wiele się działo i poprzez ten program chciałbym też powiedzieć coś więcej o losach tych wtedy bardzo młodych ludzi.
1: To będzie, czuję, okazja do kolejnego spotkania. Pan Michał Juszczakiewicz, prowadzący program Od przedszkola do Opola, był dziś razem z nami. W tym programie zadebiutowała też zaledwie w wieku 4 lat pewna Natalia. To był 1999 rok, a ona wykonała kaszubską wersję kolędy Lulejże i Jezuniu. Pamięta pan, kto to?
0: Myśli pani o Natalii? będę strzelał Shredder.
1: Brawo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. No i

0: Oczywiście polecamy się na przyszłość. Program Od Przedszkola do Opola. Kto pamięta, niech pisze na Facebooku. Michał Juszczakiewicz był dziś razem z nami, a teraz Maryla Rodowicz. O, i Natalia Schroeder. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo.
1: Dobry wieczór.

0: Marta Rodowicz i Natalia Schroeder, Guy Life MTV Unplugged, a my wracamy do Opola. W Opolu jest Marcin Kusy i jego wyjątkowy gość.
1: Kuba Sojka, Antek Sojka, witam was bardzo serdecznie.
2: Kłaniam się.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj niezwykła okoliczność. Zresztą Kuba, to spotkanie nasze dzisiejsze się rozpoczęło, że jeszcze w maju ubiegłego roku widzieliśmy się w zupełnie innych okolicznościach. Podczas wiosny jazzowej w Zakopanem i jeszcze z obecnością taty.
2: Zgadza się, zgadza się. Wtedy myśmy się widzieli po raz ostatni. To było przemiłe spotkanie. No i jak się okazuje, jedno z niewielu później ostatnich.
1: Twoich też na scenie, waszych też na scenie
2: stało. Tak, tak, tak. Ostatni raz na scenie zagraliśmy w sierpniu, na początku sierpnia i potem już wszyscy wiemy, co się wydarzyło.
1: Tak, ale jest mnóstwo takich okoliczności, gdzie inni artyści, wy także, podtrzymujecie cały czas tę pamięć o tacie, o jego wyjątkowych utworach, o jego wyjątkowym talencie. Antek niedawno, Saska Kępa, dosłownie kilka dni temu, wyjątkowy koncert poświęcony Staszkowi Sojce. No i w Opolu wasza też okoliczność, wasz występ tutaj podczas festiwalu z debiutantami.
4: No, taki akurat rok teraz mamy. Dużo ludzi widać chce wspominać tatę. Tak, ten koncert na Święcie Saskiej Kępy był rzeczywiście piękny. Wielu wspaniałych artystów tam wystąpiło pięknie. No, wspaniałe wydarzenie. Jest takich trochę wydarzeń teraz w tym roku faktycznie. Bardzo nas to cieszy oczywiście.
1: Dzisiaj na scenie Kuba co? Tolerancja?
2: Dziś wystąpimy wraz z debiutantami i zaśpiewamy Tolerancję właśnie w hołdzie tacie.
4: I z Natalią?
2: I z Natalią Przybysz i ze Sławkiem Uniatowskim jeszcze.
1: A czy planujecie coś takiego wy jako synowie, jako rodzina, że cały czas te piosenki Stanisława będą przez was wykonywane przez jakieś specjalne przedsięwzięcie?
2: To może Antek tutaj...
4: Ja myślę, że jest teraz takie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, momentum, kiedy te piosenki są, myślę, że bardziej potrzebne niż zwykle. Bardziej ważne jest, żeby je teraz wykonywać. Ja śpiewam, gram koncerty, prowadzę sobie swoje życie.

0: życie artystyczne i w ogóle zawodowe i życiowe i mam swój repertuar, natomiast śpiewam obecnie piosenki też taty. Nie wiem, czy tak będzie zawsze. Są takie piosenki, które kocham i pewnie będę śpiewał, ale generalnie no tak.
1: No ale przygotowujemy jakiś koncert.
0: Przygotujemy bardzo dużo, tak, różnych wydarzeń a propos taty, tak, ale to będą takie wydarzenia faktycznie w tribute to tata.
2: A możecie coś zdradzić więcej, Kuba?
1: No ja mogę powiedzieć, że zawiązał się bardzo ciekawy kolektyw w Starachowicach przez naszych przyjaciół Marcina Gęborka i rodzinę tam muzyczną ze Starachowic i mamy bardzo, myślę, ciekawy koncert z Łukaszem Lachem, między innymi.
2: Znakomitym łódzkim wokalistą, gitarzystą.
1: Tak.
0: W tym roku też będzie podczas zaduszek jazzowych krakowskich bardzo duży, rozbudowany, niezwykły koncert z udziałem wspaniałych gości specjalnych. Będzie Ania Jopek, będzie Skubas, będzie Natalia Grosiak, Łukasz Lach i w ogóle bardzo ciekawe aranżacje. Szykujemy takie specjalne koncerty.
2: To jest takie pytanie, bardzo was za to przepraszam, dość intymne, ale może trywialne, ale jak wy chcecie zapamiętać tatę? Tatę tatę, a tatę artystę?
1: No co to dużo mówić, ja właściwie nie mam nic złego, co miałbym pamiętać w ogóle. Pamiętam go bardzo dobrze, bardzo mi go brak. Ciężko coś powiedzieć, no jakby...
2: A tata artysta?
1: Tata artysta, no nasłuchałem się w ostatnim czasie, bo wszystko niby znam, ale słuchałem wielokrotnie różne płyty, no i ja jestem naprawdę zakochany. Jest po prostu tam wspaniała paleta przeróżnych muzyk, w przeróżnych, nie wiem, stylach, tak. W przeróżnych rewirach
2: muzycznych.
1: Tak jak powiedział Piotr Metz, że był świetny i u Papieża, i w Jarocinie, nie? I tak. to jakby pokazuje taką szeroki spektrum po prostu. Tak. Jego zasięgu.
2: Antku?
0: Bardzo duże jest to dziedzictwo takie taty i tą taką aurę, którą zostawił po sobie. Tak. My się z tym spotykamy, bo po prostu taki duży szacunek, za co jesteśmy, ja jestem bardzo wdzięczny, ale oczywiście, że zapamiętam tatę też od początku, jako tatę. Przy tej okazji oczywiście, że przeglądaliśmy mnóstwo zdjęć, jakieś archiwum, no tak jest, tak. Jak ktoś odchodzi, tak. To zwykle takie rzeczy się dzieją. Więc ja też jak najbardziej przechodziłem sobie i dalej przechodzę przez różne wydarzenia z całego życia i takie również też jako tatę po prostu, czyli codzienne spotkania, jakieś wakacje, wydarzenia, urodziny, także jako tatę oczywiście, że tak.
2: Panowie, dziękuję wam, że jesteście, dziękuję, że śpiewacie i pamiętamy o Staszku Sojce, Kuba Sojka, Antek Sojka, dzisiaj także na opolskiej scenie. Dziękujemy.
1: Dziękuję. Zapraszamy.
3: Z festiwalu w Opolu, z naszego studia plenerowego, Marcin Kusy i jego goście. A my posłuchajmy teraz pana Stanisława. Każdy kochać się chce.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Krzysztof Kieślowski, reżyser, i Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta. To duet, który na trwale zapisał się w historii kina.
2: Bez nich nie byłoby chociażby Dekalogu, nie byłoby Bez końca i wielu innych znakomitych filmów.
1: Na poświęconą im audycję zapraszamy już dziś o 20:00.
2: Naszymi gośćmi będą biografka Katarzyna Surmiak-Domańska,
1: Artur Barciś
2: i Zbigniew Zamachowski.
1: Zapraszamy.
2: Martyna Podolska
1: i Rafał Sławoń.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ach, co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
14: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
15: Mikrofon,
16: kamera,
15: radiowe studio,
16: scena.
17: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
13: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.com.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Reklama.
20: Ogłoszenie społeczne.
21: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom.

0: zderzyły się dwa samochody osobowe i stanęły one w płomieniach. Mamy informację, że trasa S7 jest tam całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. Utworzył się tam już dosyć poważny, wielokilometrowy koryk i ten fragment należy omijać drogą krajową nr 22 i krajową 55 przez Malbork. I wtedy należy zjechać z autostrady z trasy ekspresowej S7 na wysokości węzła Elbląg Południe. Na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce na odcinku Oborniki-Chodzież doszło do wypadku dwóch pojazdów osobowych na kilometrze 236. To są okolice miejscowości Garbatka. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmiany. W województwie małopolskim cały czas zakorkowana jest A4 przed bramkami w Balicach w stronę Krakowa, ale także spory ruch i spore spowolnienia na Zakopiance, cały czas zwłaszcza na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, także Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim jest nadal zatłoczona i zakorkowana na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj przypomnę, że na fragmencie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ewentualnie ten fragment można omijać ulicami Torunia.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Od kwalifikantki do półfinalistki Maja Chwalińska rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Dziś będzie walczyć o awans do finału wielkoszlemowego turnieju. Służby zabezpieczają teren wypadku lotniczego w Małopolsce. W nocy o zbocze góry rozbił się śmigłowiec, zginął 30-letni pilot. Modlitwa, śpiewy, dźwięk dzwonów i sypanie kwiatów dziś w kościele katolickim Boże Ciało i tradycyjne procesje. Maja Chwalińska jest największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka przeszła przez kwalifikacje i awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Dziś zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider i zagra o finał paryskiego turnieju. W Paryżu jest Cezary Gurjew, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Czarku, historia Mai jest niesamowita. Pokonała wiele trudności i walczyła z depresją. Kilka lat temu wycofała się na kilka miesięcy z rywalizacji. Teraz oczarowała Paryż.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Rzeczywiście tak było. Informacje, jesteśmy już na korcie Filipa Chatrier, bo za chwilę pierwszy mecz półfinałowy. Marta Kostiuk, a więc ta dziewczyna, która pokonała Igę Świątek i Mira Andrejewa, Rosjanka. Mira Andrejewa to przyjaciółka dzisiejszej rywalki naszej Mai Chwalińskiej, a więc Diany Schneider, wicemistrzyni olimpijskie na tym właśnie korcie. A Iga pewnie dziś zaciska kciuki, bo przecież gdy ona wygrywała tutaj 6 lat temu, była 54 na świecie, a Maja Chwalińska przeszła właśnie tę drogę, tak jak opowiedziałaś, kwalifikacje, tutaj mecze, już za nią 5 pojedynków. Okres nie był łatwy, bo wydawało się, że po tej cudownej karierze juniorskiej to się wszystko będzie rozwijać. Mądra praca z Pawłem Kałużą, świetnie wyszkolona technicznie, ale brakowało warunków fizycznych. Ta przerwa w 2021 roku, była wtedy depresja, bardzo pomogła Mai. No i praca, to jest, myślę, że zasadnicze z Maćkiem Ryszczukiem, który mimo obowiązków, bo przecież jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, Igi Świątek poświęcił Mai bardzo dużo czasu. Maja się wzmocniła. No i teraz jest niemal niezniszczalna. No mówimy przecież już o 8 meczach rozegranych i Maja dzisiaj wyjdzie, będzie tryskać energią. Także ta dziewczyna, no, ze scenariuszem tutaj na piękny film o tenisie i świetny przykład dla młodych dziewczynek, które mają swoje marzenia i też dla tych, którzy czasem przekreślają młodych ludzi, którym na początku, no, nie rozwija się tak kariera. Więc Maja Chwalińska naszą bohaterką i przypomnę, czekamy na jej półfinałowy mecz z Dianą Schneider.
1: Cezary Gurjew, bardzo dziękuję. Mecz Chwalińska-Schneider około godziny 17. Relacje z tego spotkania naszego specjalnego wysłannika Cezarego Gurjewa w radiowej jedynce. Służby zabezpieczają teren wypadku lotniczego na zboczu Lubogórskim.

0: Gąszczy w Beskidzie Niskim. W nocy śmigłowiec rozbił się o zbocze góry. 30-letni pilot nie przeżył. Rozbitą maszynę znaleziono po kilku godzinach nocnych poszukiwań, w których uczestniczyło około 100 osób, mówi Andrzej Górszczyk z Policji w Limanowej.
1: Teren bardzo trudny, górzysty, gęsta mgła, co utrudniało znacznie te poszukiwania. Około godziny 8 został znaleziony wrak śmigłowca, w którym znajdowało się ciało 30-letniego mężczyzny pilota. W tym momencie będą się rozpoczynać oględziny śledcze miejsca zdarzenia. Teren jest zabezpieczony przed wstępem osób postronnych.
0: Przyczynę katastrofy będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana powszechnie jako Boże Ciało. Ulice polskich miast i wsi zamieniają się w trasy uroczystych procesji. To publiczne wyznanie wiary, mówi proboszcz Archikatedry Lubelskiej, ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
2: Właściwie od wczesnego średniowiecza zaczęto odprawiać uroczystość Bożego Ciała z procesją eucharystyczną. W ten sposób Kościół chciał podkreślić, że wierzymy w obecność Chrystusa w Eucharystii. Procesja zawsze jest pewnym przejawem, powiedziałbym, chrześcijańskiej dumy i chrześcijańskiego wyznania wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii.
0: Boże Ciało to święto ruchome, które przypada 60 dni po Wielkanocy.
3: To są aktualności jedynki.
0: Do 18 czerwca właściciele hoteli dla zwierząt oraz hodowli psów i kotów mają czas, by zarejestrować taką działalność u powiatowego lekarza weterynarii. Obowiązek wynika z nowych przepisów ustawy o zdrowiu zwierząt, wyjaśnia lekarz weterynarii dr Monika Michałowska.
4: Jeżeli tego zgłoszenia nie dokonają w tym terminie, będzie to oznaczało brak spełnienia warunków do dalszego prowadzenia działalności. Taka działalność musi być nadzorowana przez inspekcję weterynaryjną w celu zapewnienia zgodności prowadzenia tej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.
0: Nowe przepisy ustawy o zdrowiu zwierząt weszły w życie w marcu. Dostosowują one polskie prawo do wymogów Unii Europejskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Najwięcej chmur na wschodzie i tam możliwe opady deszczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie także burze. Liczne rozpogodzenia na zachodzie, ale i tam pod koniec dnia pojawią się chmury, a wraz z nimi burze z porywistym wiatrem. 15 stopni w Warszawie, 17 w Lublinie i Krakowie, 22 w Gdańsku i Szczecinie, do 24 we Wrocławiu. Ciśnienie waha się, w Warszawie wynosi 997 hektopaskali.
3: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do godziny 16 obowiązują tzw. zielone godziny, podczas których zaleca się wykorzystanie nadmiaru wyprodukowanej energii. Dla części województw lubelskiego i podkarpackiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed możliwym wzrostem stanu wód w związku z prognozowanymi burzami.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
11: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
10: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się

0: Co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
1: Cicho, wiem.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa i Maja Chwalińska, która sprawiła wielką niespodziankę i dziś zagra w półfinale na ceglanej mączce.
8: Rosjanka Anna Kanińska uderza, odpowiada Maja na forehand Rosjanki. Rosjanka trafiła, out, out, Maja Chwalińska w półfinale, co za sensacja! Dziewczyna, która przebrnęła kwalifikacje, teraz spokojnie, ale dumnie podchodzi do siatki.
7: Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 13 minut po godzinie 15. Justyna Steczkowska jako dziewczyna szamana. Jestem pewna, że jutro wieczorem na scenie amfiteatru w Opolu też zabrzmi ten utwór, bo właśnie jutro zaplanowano jubileusz 30-lecia Justyny Steczkowskiej w Opolu.
1: Folder ulubione.
0: Te szeleszczące kartki to bogaty program 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Marcin Kusy i redakcja muzycznej Jedynki jest na miejscu, donosi o tym, co dzieje się w stolicy polskiej piosenki. Donosić będzie nie tylko w audycji Folder Ulubiona, ale także w audycjach specjalnych, o czym na pewno Marcin za chwilę Państwu opowie, ale z Marcinem kolejny gość.
2: Tak, jestem u źródła, proszę Państwa. Jestem u źródła, dlatego że nikt więcej nie wie o artystycznej stronie Opola Festiwalu Opolskiego niż dyrektor artystyczny, Marek Sierocki.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A mogę powiedzieć cześć?
3: Oczywiście, cześć.
2: Cześć. Marku, cieszę się, że znalazłeś chwilę, żeby do nas dołączyć.
3: Jak
2: do naszego studia
3: być inaczej?
2: Plenerowego. Przed chwilą Justyna Steczkowska, to zacznijmy od tego. Jutro 30-lecie Justyny.
3: Wow, ja pamiętam Justynę z takiego momentu, kiedy podpisywała kontrakt w Pomatonie. Akurat byłem wtedy w Pomatonie, odbierałem jakieś płyty promocyjne i Tomek Kopeć mówi, czy mógłbyś naszą nową artystkę podwieźć do Dworca Centralnego? I Justynka młoda z takim plecaczkiem, jechaliśmy Fiatem 126P, taki miałem wtedy samochód, pod ten Dworzec Centralny. No i rozmawialiśmy o muzyce. No i minęło 30 lat.
2: Justyna jutro na scenie, pewnie z gośćmi, zdradzisz coś?
3: To będzie bardziej Justyna, to jest 30 lat jej muzyki, ale będzie się działo naprawdę dużo, bo Justyna to nie jest artystka, która wychodzi i tylko śpiewa i...
2: Będzie całe show.
3: Będzie całe show. Też dostanie nagrodę od Telewizji Polskiej za 30-lecie swojej pięknej kariery. Myślę, że to dopiero początek jej kariery. Ona w ostatnim czasie pokazuje, że wciąż jest głodna sukcesów, głodna nowych wyzwań.
2: Wiesz co, będę może miał okazję o to Justynę zapytać jutro, a może nie, ale co ty o tym sądzisz, że o jej kierunkach kariery? Za ostatni duet zebrała tyle samo braw, ile cięgów. Co ty o tym sądzisz? Mówię oczywiście o tym duecie ze Skolimem.
3: Mogę powiedzieć pomidor?
2: Dobra, przyjmuję. Ale może będzie okazja zapytać Justynę, co jest najtrudniejsze podczas tego festiwalu opolskiego? To różnorodność tych koncertów, czy to, że jesteś jednak w pewnych ramach, Marku, umieszczony, że muszą być super jedynki, muszą być premiery, muszą być debiuty, są koncerty monograficzne?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że debiuty i premiery to są najważniejsze koncerty festiwalu. Czy chcemy, czy nie chcemy, to są koncerty, debiuty, które ma kreować nowe gwiazdy, nowych wykonawców, a premiery, konkurs, który ma kreować przeboje.
2: A wiesz, co się mówi, że od wielu lat właściwie festiwal niczego nie kreuje.
3: Nie do końca bym się zgodził z tym. Pamiętam pierwszy taki mój okres, kiedy byłem szefem artystycznym, czyli lata 2000-2004. Minęło sporo czasu, a wciąż nucimy Bal Wszystkich Świętych, Baśkę Wilków w kinie w Lublinie.
2: Zakopower na kolanach Kaśki
3: Cerekwickiej. To było później. Tak, to było trochę później.
2: Mówię o tym, że jednak powstają tutaj te piosenki, tu goszczą i tutaj jednak stają się hitami.
3: Tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że wraca taka chęć wielu wykonawców zaistnienia w Opolu, bo w tym roku naprawdę było blisko ponad 300 zgłoszeń do premier. I naprawdę wybieraliśmy dziewiątkę, bo dziesiąty to laureat Voice of Poland. Trudno było wybrać tę dziewiątkę, bo niestety trzeba było skreślić kilka dobrych nazwisk.
2: No, a reżyseria jest sztuką rezygnacji.
3: No właśnie, zawsze to jest najtrudniejsze zadanie, wybór i ocenianie, bo ja mam straszny problem z ocenianiem innych. Nie chciałbym nigdy nikogo urazić, a...
2: No, na siłą coś, rzeczy to się...
3: To się dzieje, bo po prostu ten, kto zostaje wybrany najpierw do tej dziesiątki, to się cieszy, a pozostałych 290

0: Odchodzi z kwitkiem.
1: Odchodzi z
0: Marek, muszę cię zapytać o dwie rzeczy, bo to, że są te koncerty monograficzne Lady Punk 45-lecie, koncert poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, to będzie niedziela, wielki koncert dla Bogdana Olewicza, jego dorobek tekściarski, ale też takie akcenty, które mi się szalenie podobają. Kuba Sojka z Antkiem byli tutaj. To będzie też piękny akcent, ale będzie też akcent poświęcony Stanisławie Celińskiej. Maciek Muraszko jest w Opolu.
1: Dokładnie. Powiem ci tak, wczoraj byłem w słynnej naleśnikarni. Kiedy Stasia występowała w Opolu, to zawsze ze Staszką i z Maćkiem Muraszką szliśmy na naleśniki, które były pretekstem do tego spotkania. I usiadłem przy tym samym stoliku, przy którym zawsze siedzieliśmy. I tak mi się zrobiło strasznie smutno, że już Staszki nie ma, nie siedzi obok i nie rozmawiamy o życiu. O muzyce, to były rozmowy z Maćkiem Muraszko. O ciekawych artystach. Ja mu prezentowałem takie płyty z pogranicza jazzu, smooth jazzu, funky jazzu. Zawsze sobie zapisywał Maciek te tytuły. No, ale rozmawialiśmy głównie o życiu, bo Stanisława była kobietą mocno doświadczoną przez życie, niezwykle mądrą kobietą, która potrafiła dać rady na różne problemy tego świata.
0: Tymi piosenkami zresztą dawała je.
1: Dokładnie. To były niesamowicie mądre słowa. Warto czasami sobie wziąć taką płytę w spokoju, przesłuchać ze zrozumieniem.
0: Te akcenty i ten hołd w pewien sposób złożony tym wybitnym artystom podczas tegorocznego Opola. Na co czekasz szczególnie, dyrektorze? 30 sekund. Tak w ogóle jako fan muzyki. Oderwij się w tej chwili od twojej funkcji.
1: Powiem ci, że specjalnie nie słuchałem po wyborze już tych debiutantów, bo chcę mieć dzisiaj taką czystą
0: świeże
1: głowę,
0: spojrzenie.
1: Świeże spojrzenie. I liczę, że objawi się jakiś talent wokalny dzisiaj w Opolu.
0: Czyli debiuty.
1: Debiuty, tak, no i premiery. Ciekaw jestem też, kto wygra w głosowaniu publiczności, w głosowaniu jurorów. Na pewno będą to trudne rozmowy.
0: No to trzymamy kciuki za debiutantów, za tych, którzy przedstawiają premiery, ale też, jak państwo słyszą, za jurorów, bo to będzie trudna praca, ciężka. Tutaj w Opolu. Marek, bardzo ci dziękuję,
1: dziękuję,
0: że wpadłeś i trzymamy kciuki za cały festiwal. Jesteśmy z wami.
1: Ja też. I dziękuję bardzo za możliwość opowiedzenia, co się będzie działo. A będzie się działo.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Marcin Kusy z festiwalu w Opolu. Cała ekipa nasza radiowa tam jest, żeby państwo wiedzieli lepiej, wiedzieli więcej, co na festiwalu w Opolu się dzieje. Zachęcam, żeby zerkać na nasze media społecznościowe, na przykład na naszą stronę na Facebooku. Tam pojawiają się fragmenty z prób. Można zobaczyć, jak do swoich występów przygotowuje się między innymi Natalia Kukulska. Jeśli chodzi o program naszych audycji specjalnych, to znajdą państwo te informacje na naszej stronie. No i oczywiście muzyczne jedynki od dziś do jutra z festiwalu w Opolu i wiele innych programów muzycznych związanych ze świętem polskiej piosenki. Marek Sierocki mówił o koncercie, który zwieńczy cały festiwal, czyli koncercie, który powstał w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Nie wiem, czy w programie tej piosenki znajdzie się ten utwór, ale ponieważ to jeden z moich ulubionych, to postanowiłam go dziś państwu przypomnieć. Uciekaj moje serce. Katarzyna Nosowska.
3: Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, sto krotka śniegu dobra myśl, to wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd.

0: sens.
1: Maciej Musiałowski szykuje się do wydania solowego albumu. Flora to jest pierwszy utwór zapowiadający to wydawnictwo, a aktor i, jak się okazuje, świetny wokalista wystąpi na festiwalu Opolu ostatniego dnia podczas finałowego koncertu Kiedy mnie już nie będzie. Jest godzina 15:28. Tak sobie pomyślałam, że to jest wyjątkowy czas, bo nie tylko długi weekend, ale też weekend wszelakich festiwali. Dziś świętują i fani tenisa, no bo French Open i finał Maji Chwalińskiej. Świętują fani muzyki, bo Opole znów staje się stolicą polskiej piosenki, i świętują fani kina, krakowski festiwal filmowy, a w Krakowie jest z nami Martyna Podolska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Krakowa, w którym pada deszcz, ale to jest idealna pogoda właśnie do oglądania filmów. Teatromani z pewnością pamiętają sztukę Igraszki z Diabłem, a teraz perełka dla kinomanów, Igrając z Diabłem, a ze mną twórcy tego dokumentu, który pokazywany jest tutaj właśnie podczas krakowskiego festiwalu filmowego, Maciek Nabrdalik i Piotr Małecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To z jakim diabłem będziecie grać tą opowieścią i tym filmem?
3: Zapraszamy Państwa do obejrzenia naszego filmu. Jest to film o fotoreporterze, jednym z najwybitniejszych właściwie fotoreporterów żyjących. Tak się składa, że też fotoreporterów wojennych. I tytuł odnosi się do jego wyjątkowego doświadczenia związanego z dokumentowaniem prawie 30 wojen na świecie, współczesnych wojen.
2: A czy wy, tworząc ten film, też musieliście grać z diabłem? To znaczy, czy to było wyzwanie opowiedzieć o Christopherze Morrisie, bo to o nim przecież mowa?
4: Było to wyzwaniem z tego powodu, że Christopher Morris w tej chwili już nie fotografuje wojen. Mieszka w Tampie na Florydzie. No i jeździliśmy do niego dość dużo razy, chyba 5 razy leciliśmy do Tampy i z powrotem. Tam u niego siedzieliśmy często po tydzień, 2 tygodnie i powoli jak gdyby tworzyliśmy tą historię. Jednocześnie też Chris nas wpuścił bardzo szybko do swojego świata oraz jego rodzina, bo tutaj dużą, ważną częścią tego filmu jest również jego żona i jego 2 córki, które pomagają mu jak gdyby wrócić do normalnego funkcjonowania po tych wszystkich wojnach, które widział, ponieważ on ma PTSD. A pomoc w tym mieliśmy dzięki również bezpośredniej, bardzo przyjacielskiej relacji Maćka Nabrdalika, który jest po prostu przyjacielem naszego bohatera, Christophera Morrisa.
2: I też jest pan znakomitym fotoreporterem.
3: Bardzo dziękuję. Tak się składa, że znamy się właśnie. Piotr też jest fotoreporterem, też jest znakomitym fotoreporterem, ale ja z Christopherem jestem w jednej agencji, którą on założył prawie 20 lat temu i mniej więcej tyle czasu się znamy.
2: Ale trochę dobrze, że pan Piotr opowiedział o tym, że opowiadacie o Christopherze z perspektywy dzisiejszej, tego co już za nim, ale oczywiście tego co przed nim, ale także i z perspektywy opowieści o tej traumie wojennej i rodziny, bo właśnie ważną częścią jest ta relacja z żoną głównego bohatera.
3: To prawda. Jednocześnie my pojawiamy się w takim momencie, kiedy on odkrywa potrzebę wrócenia do tego archiwum, swojego archiwum wojennego, i też wie, że nie jest w stanie obarczyć swojej rodziny tym wszystkim, co to archiwum w nim wyzwala, więc tak naprawdę traktuje nas trochę jako takich spowiedników i w tym momencie właśnie dzięki temu mamy też dostęp do jego takich naprawdę wciąż ożywionych, mocno aktualnych emocji związanych z tym, co widział przez wiele lat. Ten film też jest o współczesnej Ameryce. Jest to kraj mocno skonfliktowany i na każdym kroku właściwie Chris odnajduje sytuacje, które tak naprawdę przypominają mu kraje, które widział w ich najgorszych momentach. Bardzo się mocno boi o przyszłość też swojego kraju i boi się, że wojny, od których tak naprawdę uciekł, mogą przyjść za nim do kraju, w którym tak naprawdę wydawałoby się, że mógłby spokojnie zakończyć swoją karierę.
2: Zresztą był też związany z Białym Domem, był związany z tym miejscem, a tu ten kolor się pojawia też nieprzypadkowo, biało-czarny albo czarno-biały obraz. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie tak opowiedzieć o

0: tym bohaterze?
1: Nam się wydawało, że to jest w taki dość naturalny sposób opowiadania tego filmu. Teraz zresztą sporo filmów pojawiło się, które są czarno-białe i ja, tak samo jak Maciek, jesteśmy zachwyceni tym, jak te filmy czasami upraszczają pewną percepcję i pozwalają na to, żeby jeszcze głębiej wejść w temat. Więc dość szybko z Maćkiem stwierdziliśmy, że będziemy to kręcić właśnie w czerni i bieli. I już ustawiliśmy sobie, już podczas kręcenia od razu ustawiliśmy sobie monitory w kamerach na czarno-biało. Od razu jak gdyby już przestawiliśmy sobie wszystko w głowach. Troszeczkę tak jak w fotografii, gdzie też właśnie fotografując, zawsze się, jeżeli się fotografuje na czarno-biało, to od razu też już się inaczej patrzy na to. Niektóre elementy, na przykład kolorystyczne, które w kolorowej fotografii, czy właśnie w kolorowym filmie trzeba byłoby jakoś wykadrowywać, czy coś na przykład mogą zagrać, prawda?
0: Ale oczywiście to jest wielobarwny bohater, zatem zapraszamy Państwa serdecznie tutaj podczas 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego właśnie na film Igrając z Diabłem. Film pokazywany jest w konkursie filmów dokumentalnych. Mocno trzymamy kciuki za Panów opowieść. O z nami Maciek Nabrdalik, Piotr Małecki. Dzisiaj też seanse liczne. Będziecie oglądać filmy kolegów?
2: Tak, ja wybieram się na film Magic Hour, ale też się wybieram na drugi film Piotrka, który jest pokazywany w Krakowie. I proszę nie siadać o 20:00, też bardzo polecam.
0: Och, proszę nie siadać, proszę przyjeżdżać do Krakowa, bo tu trwa 66. Krakowski Festiwal Filmowy, a my będziemy jeszcze słyszeć, bo dzisiaj po 23:00 magazyn bardzo filmowy prosto z Krakowa, prosto z Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Zatem dobrze, że ten deszcz pada w Krakowie.
3: Martyna Podolska wróci jeszcze dziś z relacjami z Festiwalu Filmowego w Krakowie, a skoro o filmach mowa, to Marchewkowe Pole, kultowa piosenka zespołu Lady Punk, która powstała do polskiego filmu animowanego o dwóch takich, co ukradli księżyc, a co z festiwalem ma wspólnego grupa Lady Punk, będzie w tym roku w Opolu obchodziła 60-lecie istnienia.

Marchewkowe pole i Lady Punk, 40-lecie istnienia zespołu. W tym roku będzie świętowane na festiwalu w Opolu, a na naszym profilu na Facebooku pojawiają się informacje od tych rodziców, których dzieci brały udział w programie od przedszkola do Opola. Pani Marzena pisze, dzień dobry, w 1990.

0: 1999 roku braliśmy wraz z dzieckiem udział w programie Od przedszkola do Opola. Właśnie. Syn, wtedy niespełna czterolatek, zaprezentował brawurowo piosenkę Osieckiej. Dziś prawdziwych już cyganów już nie ma. Pan Juszczakiewicz zaproponował mu odczytanie zapowiedzi ze swojego notatnika, ponieważ ten czterolatek czytał już płynnie. Zabawa była niesamowita, sala pękała z radości, a my rodzice z dumy. W tym samym programie występowała z synem Ania, czyli Anna Andrzejewska, która nagrała płytę z wierszami Haliny Poświatowskiej. Dziś znana piosenkarka, a syn wybrał inną karierę. Jest świetnym lekarzem. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I jeszcze informacja od pani Barbary. Nasza cudowna córka w wieku 6 lat uczestniczyła w programie z piosenkami Aloszy Awdiejewa w 2006 roku. Wykonywała wówczas piosenkę Lubię Cygana Jana, dodając tam swój akompaniament na skrzypcach. Angelika zapytana o to, co najbardziej lubi czytać i na czym najlepiej się zna, odpowiedziała, że najbardziej interesuje ją geografia i układ słoneczny. Dziś jest cudowną mamą naszej dwójki przecudownych wnuków. Takie to piękne historie pisze Festiwal w Opolu, a skoro o nim dziś mówimy, to jeszcze zajrzyjmy na moment do miejsca, które staje się od ponad 60 lat stolicą polskiej piosenki. To właśnie tutaj od dekad debiutują największe gwiazdy rodzimej sceny oraz powstają festiwalowe przeboje, które znają i śpiewają kolejne pokolenia. Anna Zakrzewska wraz z przewodnikiem Maciejem Pawlakiem zabierze nas na krótki spacer po najważniejszych miejscach związanych i z festiwalem, i z jego legendami.
1: Opole Główne. Ten dworzec to miejsce, w którym za każdym razem swoje pierwsze kroki stawiają artyści przyjeżdżający na festiwal w Opolu.
2: Oczywiście miejsce wyjątkowe, bo tutaj przygoda z Opolem wielu festiwalowych gwiazd się zaczynała. Tutaj przyjeżdżały gwiazdy, nie wiedząc, że wyjadą z tego samego dworca parę dni później jeszcze większymi gwiazdami.
3: Tyle słońca w całym mieście.
2: Tutaj właśnie gwiazdy, wychodząc z hali głównego dworca, patrzyły się na szczyt hotelu Opole, gdzie witał ich napis "Witamy w stolicy polskiej piosenki", więc ten klimat festiwalowy obecny był już od tego miejsca, ale musimy wiedzieć, że baza hotelowa praktycznie w Opolu nie istniała, więc gwiazdy pierwsze co kierowały się do opolskich rodzin, gdzie uzyskiwały zakwaterowanie.
1: To my opuszczamy teraz dworzec główny i idziemy do serca opolskiego festiwalu, czyli do amfiteatru.
2: No to chodźmy. 15 minut spacerkiem stąd.
4: Gorące dni dla gospodarzy konkursu, członków jury i organizatorów. Obiecujący początek i przyjemna inauguracja wspaniałego amfiteatru w Opolu.
1: Minęliśmy Most Groszowy i kanał Młynówka. Przed nami opolski amfiteatr, wizytówka festiwalu w Opolu.
2: Pomysł, żeby amfiteatr zagościł w Opolu, narodził się w głowie ówczesnego miejskiego przewodniczącego Rady Narodowej, Karola Musioła, który wizytował w Budapeszcie na Wyspie Świętej Małgorzaty, zobaczył amfiteatr i uznał, że podobny chce mieć w Opolu. Wygrała ta lokalizacja na gruzach dawnego Zamku Piastowskiego, jego nieużytek w centrum miasta Opola.
4: Najbardziej charakterystyczne dla Opola jest połączenie uroków starego miasta ze współczesnymi ambicjami, z rozwojem gospodarczym i energicznym rytmem życia codziennego.
2: Przez to, że co chwilę odkrywano coś przez archeologów, to ta budowa się bardzo przeciągała. Przełom nastąpił w 1963 roku. Do Opola przyjechał pan Grygolunas i pan Święcicki, dwóch dziennikarzy z Warszawy, z pomysłem, żeby tu właśnie w Opolu odbył się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I tak od stycznia do czerwca trwała ogromna budowa. Żołnierze, Opolanie w czynie społecznym, wszyscy budowali ten amfiteatr praktycznie bez projektu. Stał architekt pan Florian Jesionowski i mówił: tu nasypcie, tam nasypcie, tu zróbcie tamto. Praktycznie budowę amfiteatru ukończono w dzień, w którym odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Jeszcze tego samego dnia montowano deski.
1: Amfiteatr to oczywiście serce festiwalu, ale życie tętni także na rynku głównym, do którego teraz się udamy i sprawdzimy, gdzie kiedyś bawili się artyści tuż po swoich występach.
2: Co prawda te miejsca nie istnieją już dzisiaj, jednakże istnieją legendy, które pozostały po tych imprezach. Ja z wielką chęcią przybliżę.
0: Do Opola śladami miejsc związanych z festiwalem i jego legendami wybierzemy się już jutro w audycji Folder Ulubione, a teraz Dawid Podsiadło, który dokładnie 11 lat temu pojawił się na scenie festiwalu w Opolu ze swoim zespołem Curly Heads. Wydali tylko jedną płytę, ale myślę, że fani rocka do dziś ją pamiętają. Co?

0: Festiwalem w Opolu Kora ostrzygła włosy na zapałkę i kiedy pojawiła się na scenie, no to wzbudziła niemałe zamieszanie. Jeden z sektorów na festiwalu był w całości wykupiony, a może bardziej zajęty przez reprezentantów subkultury punkrockowej. Czy subkultura punkrockowa wkroczyła do radiowej jedynki? No nie wiem, patrzę na Karolinę, patrzę na Andrzeja. Nie, to wkroczyła kultura zdrowego stylu życia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, w duchu punkrock.
2: Być może jednak aktywność fizyczna też może być w duchu punkrockowym, na przykład w kontrze do jakichś obowiązujących trendów. Dzień dobry, ty zostałaś sama na święta, a ja na święta będę w duecie. Bardzo się cieszę w popołudniówce. No właśnie.
1: Duet egzotyczny.
2: Może tak być.
0: To zostaje.
2: Redakcja sportowa i redakcja zupełnie niesportowa, chociaż dzisiaj będziemy namawiać wszystkich i siebie też do tego, no żeby tego ruchu było trochę więcej, zwłaszcza, że tutaj Paryż też czeka.
0: No oczywiście, my byliśmy w Opolu, byliśmy dzisiaj w Gdańsku i w Krakowie, teraz czas na Paryż. Kto nam zabroni? Pięknie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Andrzej Grabowski, Karolina Rożej zostają z Państwem, a program zrealizowali także Monika Góral, wydawczyni, i Wojtek Błoński. Na koniec festiwal w Opolu, Zdzisława Sośnicka. A kto się kocha w tobie?

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
2: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
1: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam dziś po 22. Magda Mikołajczuk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama. Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poważne utrudnienia na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Eldorado.

Dąg Zachód, a Żuławy Wschód. Na kilometrze 42 doszło do karambolu 5 pojazdów osobowych. Mamy informację, że jeden z pojazdów co najmniej

0: pobliżu węzła Grudziądz. Na kilometrze 98 auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Łodzi. Na E1 utrudnienia utrzymują się także w innym miejscu w Kujawsko-Pomorskiem, na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Tutaj na fragmencie prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i dużo wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Trójmiasta. Na drodze krajowej nr 11 uwaga pomiędzy Obornikami a Chodzieżą, niedaleko miejscowości Garbatka, to oczywiście w województwie wielkopolskim, na kilometrze 236, gdzie doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i ruch zwalnia tam w obu kierunkach.
1: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Synoptycy ostrzegają przed gwałtowną pogodą na zachodzie Polski oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
2: Spodziewać się możemy burz, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu.
1: Maja Chwalińska jest największą sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka zagra dziś o awans do finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. 4 dni koncertów, wielkie jubileusze i plejada gwiazd na jednej scenie. Rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wyładowania, ulewy, silny wiatr i lokalnie grad. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, a także w zachodniej Polsce. Od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską, Wielkopolskę, Podolny Śląsk.
2: Prognozowane są silne zjawiska burzowe z porywami wiatru do około 80 km na godzinę oraz opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Także spodziewać się można na tym obszarze opadów gradu.
1: Mówiła synoptyk Dorota Pacocha. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia wydano także ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. I już niebawem na korcie centralnym w Paryżu Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Stawką tego spotkania będzie awans do finału Rolanda Garrosa. Polka jest już rewelacją tegorocznego turnieju. Z kwalifikacji dotarła do półfinału. Wychowywała się w Dąbrowie Górniczej. Tam się teraz przenosimy. Przy strefie kibica jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy Maja Chwalińska może liczyć na wsparcie mieszkańców Dąbrowy Górniczej?
3: Zdecydowanie będą ją wspierać. Tutaj kibice dopiero przychodzą, bo raczej ten półfinał rozpocznie się w ciągu najbliższej godziny. No i najprawdopodobniej będzie to bliżej godziny 17. Ci, których tutaj spotkałam, otwarcie kibicują polskiej tenisistce.
4: Kibicujemy Majce, jasne. Przyszliśmy pokibicować Majce.
3: To jest duma, że ona stąd pochodzi?
5: Oczywiście.
4: Tak, myślę, że tak, że jesteśmy zadowoleni, że to nasza tutaj krajanka, jak najbardziej, pewnie.
3: Za organizację tej strefy kibica odpowiada Grzegorz Niedbalik. Jak się okazało, ta strefa powstała w zaledwie kilka godzin. On jest wielkim fanem tenisa i mówił mi, że liczy na zwycięstwo Mai Chwalińskiej.
6: Gra bardzo inteligentny tenis, przy tym jest tak skromna, tak ujmująca. Także tutaj całą Dąbrową bardzo mocno kibicujemy naszej Mai. Mamy nadzieję, że to zwycięstwo będzie dzisiaj i Maja zagra na wielkim finale Rolanda Garrosa.
3: Rywalka Mai Chwalińskiej to Diana Schneider, to zawodniczka z większym doświadczeniem niż Polka, ale również wcześniej nie brała udziału w półfinałach Rolanda Garrosa. I patrząc na to, że Maja ostatnio pokazywała, że jest w stanie pokonać się mocniejsze od siebie zawodniczki, naprawdę zapowiada się wyrównane starcie.
1: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację, a za kilka minut w aktualnościach sportowych więcej o paryskim turnieju i relacja naszego specjalnego wysłannika Cezarego Gurjewa. Premier Donald Tusk chce, aby przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów powstał pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Monument miałby stanąć w przyszłym roku w związku z setną rocznicą urodzin pierwszego szefa rządu w III Rzeczpospolitej. Do honorowego komitetu budowy pomnika premier Donald Tusk zaprosił w mediach społecznościowych wszystkich swoich poprzedników.
7: 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
1: Szef rządu zapowiedział.

0: Wiedział, że 4 czerwca przyszłego roku przed nowym pomnikiem odbędzie się wielki marsz patriotów.
1: To są aktualności jedynki.
0: W Opolu rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Przez najbliższe 4 dni miasto to po raz kolejny stanie się muzyczną stolicą naszego kraju. W Opolu jest nasza wysłanniczka Anna Zakrzewska. Dzień dobry, Aniu. Co czeka nas przez najbliższe 4 festiwalowe dni?
2: Na początek konkurs debiutów oraz koncerty Super Jedynki, ale także muzyczny hołd dla artystów, którzy odeszli, m.in. dla Magdy Umer, Stanisławy Celińskiej czy Michała Urbaniaka. Przez 4 dni na opolskiej scenie wystąpi ponad 70 artystów, mówi dyrektor festiwalu Marek Sierocki.
3: Siłą tego festiwalu jest tradycja, 63. edycja. W Polsce nie ma żadnej imprezy, która odbywałaby się dłużej. W Europie tylko festiwal San Remo ma dłuższą tradycję.
2: Ta tradycja istotna jest także dla młodych artystów, bo do konkursu debiutów w tym roku zgłosiło się aż 400 młodych wykonawców. Jak mówi Anna Iwanek, ubiegłoroczna zwyciężczyni konkursu premier, to dowód na to, że Opole wciąż, mimo siły social mediów, ma dla nich znaczenie.
4: To nie jest tak, że Opole przez młodych artystów już jest zaliczone do, a dobra, tam ładujemy w jakieś social media. Nie, bo na debiuty się zgłasza bardzo dużo ludzi, do premier się zgłasza bardzo dużo już znanych artystów. Moim zdaniem oznacza, że cały czas Opole nie ma się czego obawiać.
2: Jutro czeka nas konkurs premier oraz mini recital Justyny Steczkowskiej. Jubileusz na opolskiej scenie będzie miała także Ania Wyszkoni i zespół Lady Punk.
0: Z Opola Anna Zakrzewska bardzo dziękuję. Przypomnę, że Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. W Paryżu trwa odliczanie do starcia Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider w półfinale tenisowego French Open. Polscy kibice nie mogą się już doczekać kolejnego wyśmienitego meczu Dąbrowianki, ale wcześniej zostanie wyłoniona pierwsza finalistka. Wszystko dokładnie śledzi nasz wysłannik Cezary Gurjew. Witaj, Czarku.
6: Dzień dobry. Drugi set meczu Marta Kostiuk, Ukrainka, która prowadzona jest przez Sandrę Zaniewską. Przypomnę, Marta pokonała w tym turnieju w czwartej rundzie Igę Świątek i Mira Andrejewa, Rosjanka. Andrejewa wygrała pierwszego seta 6-1, prowadziła już 3-0, ale kolejnego gema wygrała Ukrainka i teraz Kostiuk znowu jakby ożywiona, celownik Mirze Andrejewej jakoś się rozregulował. Andrejewa to młodziutka dziewczyna, 19-letnia, mistrzyni olimpijska z tego kortu sprzed 2 lat w deblu razem z Dianą Schneider. A czeka oczywiście nasza Maja Chwalińska na rozpoczęcie spotkania. O 13:00 rozpoczęła trening na korcie numer 4. Po niej trenowała Diana Schneider. Dużo polskich kibiców, komplet publiczności na korcie Filipa Szatie. Przypomnę, Mira Andrejewa wygrała pierwszego seta 6-1, a w drugim prowadzi z Martą Kostiuk 3-1.
7: Każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzę.
5: Tyle Maja Chwalińska, która jest już przygotowana do tego półfinałowego meczu, a Czarkowi Gurjewowi dziękujemy za relację. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi Challenger Birmingham po zwycięstwie 6-3, 6-3 nad Brytyjczykiem Felixem Gillem. Polskie siatkarki mają już na koncie 2 wygrane w Lidze Narodów. Wczoraj w Nankinie pokonały Belgijki 3-2, a dziś triumfowały tam nad Czeszkami 3-0. Jutro czeka je starcie z Serbkami.
8: Pogoda.
0: Na niebie przewaga chmur, ale z licznymi przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami opady deszczu. Temperatura od 13 stopni na Podhalu, 18 na Mazowszu, 24 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 25 na Kujawach. Ciśnienie w Warszawie wynosi 997 hektopaskali.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Panie

0: Ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
13: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
14: Już od dziś, aż do niedzieli, relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
15: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi
13: oraz jubileusz Lady Punk.
14: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
15: Zapraszamy do słuchania.
13: Anna Zakrzewska,
15: Anna Wil
14: i Marcin Kusy.
12: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Anastazja w radiowej jedynce, 16 minut po godzinie 16.
1: I właśnie zaczynamy popołudniówkę.
2: Ekspres jedynki.
0: Ekspres jedynki świąteczny, więc w podwójnym składzie. Karolina Rożej.
1: Andrzej Grabowski, dzień dobry.
0: Grill skwierczy, zdaje się.
1: I ognisko też może się, proszę pani, żarzyć poważnie.
0: Niektórzy ale to zresztą to, tak wolą.
1: Tak, ale to raczej taka z tych bierniejszych form aktywności, prawda? Ze sportem jest w sumie tak i z aktywnością, że to jest często prostsze niż się wszystkim wydaje.
0: No właśnie, dzisiaj będziemy próbować przynajmniej namówić państwa i siebie przy okazji, żeby nie było tak, że szewc bez butów chodzi, na to, by długiego weekendu nie spędzić na kanapie.
3: Staram się chodzić.
4: Pływam dla zdrowotności 2 razy w tygodniu.
5: Jak zobaczyłem, że można sport mimo niepełnosprawności uprawiać, to ja zrozumiałem, że tak naprawdę po wypadku nie brakowało mi nogi, brakowało mi sportu, brakowało mi ruchu.
6: Można grać, można pływać, można też na przykład rowerki wodne wypożyczyć.
1: A przeszkodą nie jest ani wiek, ani niepełnosprawność, ani pogoda.
0: Jak to mówią mądrzy ludzie, kto chce, znajdzie sposób, a kto nie chce, zawsze znajdzie wymówkę.
1: O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, między innymi z Luizą Złotkowską, dwukrotną medalistką olimpijską, którą zapytamy o to, jak utrzymać, bądź jak zadbać o siebie w trakcie ciąży i już po urodzeniu dziecka.
0: Natomiast Piotrka Galusa będziemy pytać o to, jak znaleźć w sobie motywację, gdy zwyczajnie się nie chce i to zupełnie normalne.
1: No i oczywiście wszystkie drogi prowadzą dziś do Paryża.
7: Gameset mecz Maja Chwalińska.
8: Ma dużą szansę, żeby wejść dzisiaj do finału. Pokazuje dużą klasę, duży profesjonalizm. Bardzo zasługuje na ten sukces.
0: No a mecz Maji Chwalińskiej będzie relacjonował w radiowej jedynce dla państwa. Oczywiście Cezary Gurjew, który jest na miejscu. I na ten mecz, Czarku, jeszcze czekamy i chwilkę poczekamy chyba, bo tam się bardzo zmienia w tym meczu pani.
9: Tak, dzień dobry, kłaniam się jeszcze raz. Pamiętamy, co było wczoraj, jak Aryna Sabalenka grała z Dianą Schneider. Tam 10 gemów rzędu wygrała Rosjanka i zaskoczyła nie tylko Arynę Sabalenka, ale publiczność. Kort i Filipa Châtier, 15 tysięcy kibiców. Dach 5 minut temu został zasłonięty. Spodziewane są tutaj opady. Wiadomo, że jest to turniej, który powinien być rozgrywany, jeżeli to jest możliwe przy otwartym dachu. Ale na korcie Filipa Châtier Mira Andrejewa, która nigdy nie wygrała z Martą Kostiuk, bo spotkały się tylko 2 razy w tym roku. W Madrycie wygrała Kostiuk, wygrała cały turniej w Brisbane wcześniej, a tutaj Andrejewa pierwszego seta wygrała 6-1, w drugim prowadzi 4-3, ale już było 3-0, 4-1 i sytuacja się zmieniła, bo zerwała się do walki Marta Kostiuk, przypomnę, prowadzona przez Sandrę Zaniewską.

0: Maja Chwalińska jest po treningu. Duża grupa polskich kibiców dzisiaj ją obserwowała. Jeszcze Maja znalazła czas, żeby zrobić kilka zdjęć. Popędziła dalej się przygotowywać. Ta dzielna dziewczyna rozegrała już tutaj no, ogrom meczów, żeby wygrać. Turniej wielkoszlemowy wystarczy wygrać 7 pojedynków. A tutaj Ramy, Monet, Lamens w kwalifikacjach, potem Jen, Martens, Sakari, Pari, no i wczoraj Kalińska. No ale wiemy, że nasza tenisistka jest pełna emocji. Wczoraj na konferencji prasowej powiedziała, że tutaj nie ma mowy o żadnym zmęczeniu. To półfinał jednak turnieju wielkoszlemowego. A więc czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Jej rywalką, przypomnę, będzie dziś Rosjanka Diana Schneider.
1: O czym mówił Cezary Gurujew, a tenis, jak i właściwie większość dziedzin sportowych, uczą nas cierpliwości. Zatem grzecznie czekamy na półfinał Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider w Ekspresie Jedynki prawie 20 minut po 16.

0: 23 minuty po godzinie 16. Jako, że lubię Andrzeja, to nie powiem, co przed chwilą powiedział o jednej z tenisistek.
1: Przemilczmy, panie redaktor, przemilczmy.
0: Natomiast jest to całkowicie uzasadnione. Drodzy państwo, dzisiaj na pewno wszystkie drogi w popołudniówce nie tylko będą prowadzić do Paryża, bo będziemy trzymać bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. To do niej właśnie ślemy te supermoce, które przed chwilą zostały wyśpiewane.
1: Ale zaglądamy też na Zagłębie, dokładnie do Dąbrowy Górniczej, do miejsca bardzo ważnego w życiu Maji Chwalińskiej, bo to rodzinne strony Mai. Mai, która jest przy okazji inspiracją, bo przecież ta cała droga z tymi problemami po drodze niewielkiej dziewczyny, która pokonała depresję, pokonała przeciwności losu i wygrywa na światowych kortach, to też jest droga pewnej szansy dla młodych. I stąd pewnie te pozdrowienia Mai Chwalińskiej dla uczniów jej szkoły. Szkoły, w której też zaczynała, czyli szkoły podstawowej nr 29 w Dąbrowie Górniczej.
2: Mam super z niej wspomnienia.

0: czasami sobie marzę, żeby tam wrócić i zobaczyć, jak to wszystko teraz wygląda. Nic, po prostu, no przede wszystkim bawcie się sportem. Myślę, że to jest podstawa. I tyle, jeżeli chcecie coś robić, po prostu zaangażujcie się w to w 100% i może kiedyś to kliknie.
1: No ja myślę, że Maja Chwalińska może liczyć na wzajemność, czyli na wielkie wsparcie nie tylko dzieciaków z Dąbrowy Górniczej, z tej szkoły, ale w ogóle na wszystkich mieszkańców. W Dąbrowie Górniczej właśnie jest nasza reporterka Dagmara Kędzior, tuż przy strefie kibice. Witaj, Dagmaro.
2: Dzień dobry.
1: No na pewno może Maja liczyć na doping. Bardzo głośny i bardzo gorący.
2: Może, zdecydowanie może. Zresztą jeszcze godzinę temu wydawało się, że może tutaj kibiców nie być dużo, ale w ciągu tej godziny przybyło ich na tyle dużo, że cała ta strefa kibica jest już praktycznie zapełniona. Ciężko jest teraz znaleźć miejsce do siedzenia, jeśli ktoś oczywiście chciałby wybrać leżaczek czy jakieś krzesełko. No to niektórzy już muszą niestety stać. Ci, z którymi rozmawiałam wprost, trzymają kciuki za polską tenisistkę.
3: Kibicujemy Majce, jasne. Przyszliśmy pokibicować Majce.
2: To jest duma, że ona stąd pochodzi?
4: Oczywiście.
3: Tak, myślę, że tak, że jesteśmy zadowoleni, że to nasza tutaj krajanka, jak najbardziej, pewnie.
2: Organizacja tej strefy kibica to odpowiedzialność Grzegorza Niedbalika. On też wymyślił, żeby stworzyć tę strefę. Jak się okazało, jest wielkim fanem tenisa. No i obserwuje, co ta Maja Chwalińska wyczynia na korcie. No i gdy go pytałam o to, jakie szanse ma teraz Chwalińska na mecz, to jego zdaniem będzie to bardzo wyrównane starcie.
5: Wszystkiego można się spodziewać. Ja natomiast myślę, że tutaj większość publiki na korcie, zdecydowanie publiczność będzie za Mają i to ją też powinno ponieść, to wsparcie od kibiców.
2: Jeśli chodzi o atuty Polki, to według Niedbalika jest to jej sposób gry.
5: Co jest najbardziej imponujące? No tak jak wspomniałem, chyba przede wszystkim ten właśnie jej spryt, inteligencja. Ona, często zawodniczki z czołowej dziesiątki bardzo gubią się podczas gry na korcie, bo one nie są przyzwyczajone do takiego tenisa. Ona je często zaskakuje różnego rodzaju skrótami, różnymi lobami, które lecą właśnie do góry, takie uderzenie.
2: Wszyscy w Dąbrowie Górniczej trzymamy gdzieś kciuki za Maję Chwalińską. Zresztą na pewno nie tylko w tej miejscowości za nią kciuki trzymamy. Katarzyna Cichy-Koralczak zaprasza wszystkich mieszkańców tutaj pobliskich rejonów do wspólnego kibicowania w strefie.
6: Mieliśmy bardzo mało czasu na organizację, ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Udało się to. Mieliśmy parę przygód po drodze. Ciężko było z licencją, ale się udało. Także cieszymy się na wspólne oglądanie i kibicowanie. Przygotowany duży telebim. Mieszkańcy nie tylko Dąbrowy Górniczej, ale pobliskich miast są zapraszani. Także serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania.
2: Bo ta strefa kibica, jak się okazało, dopiero powstawała dzisiaj rano, a ją ogłoszono wczoraj wieczorem, także naprawdę mieli mało czasu na to, by ją przygotować. Diana Schneider, z którą będzie rywalizowała dzisiaj Maja Świątek, Maja Chwalińska, to jest zawodniczka, która ma większe doświadczenie niż Polka, obie oczywiście Polki. Tutaj jednak Świątek cały czas do głowy przychodzi. Ale jak się okazuje, to zarówno Diana, jak i Maja nigdy wcześniej nie brały udziału w półfinałach Rolanda Garrosa. No i patrząc też na to, że Maja w tych ostatnich dniach pokazywała, że jest w stanie pokonać znacznie mocniejsze od siebie zawodniczki, no to naprawdę to starcie zapowiada się bardzo wyrównane.
7: Mi się język wczoraj plątał, jakby Maja Chwalińska grała z Anną Kalińską. Też można się przejęzyczyć.
2: Ale ważne, taka, że obie tenisistki i obie bardzo utalentowane.
1: Freudowska pomyłka, można powiedzieć. Dagmara Kędzior, dzięki serdeczne.
7: A my przypominamy, a właściwie informujemy o bardzo ważnej wiadomości, bo mecz Maji Chwalińskiej zbliża się nieubłaganie, bo skończył się właśnie pierwszy półfinał i pierwszą finalistką Rosjanka Mirra Andrejewa 6-1 i 6-3 w tym półfinałowym meczu z Ukrainką Martą Kostiuk. Strefa kibica w Dąbrowie Górniczej, ale kibicują też w Bielsku Białej, w klubie Maji Chwalińskiej. O tym, jak niełatwa to była droga, ale jak wyjątkowa, opowie teraz Państwu prezes tego klubu, gdzie odbywa się ta uroczystość, czyli klubu Advantage Bielsko-Biała, Piotr Szczypka.
8: Czekaliśmy na to 15 lat. No, zaczynaliśmy z 10-letnią Mają, ale to wtedy człowiek nie myśli przy takim dziecku o wygrywaniu wielkich szlemów. Natomiast jak była czołową juniorką świata i graliśmy tu kilka lat temu na wielkich szlemach juniorskich, no to przyglądaliśmy się tym najlepszym zawodnikom i Maja marzyła cały czas. Ja też to wtedy poczułem, że to jest tak blisko i tak daleko. Później droga bardzo trudna. Od 2019, gdzie zagrała te swoje pierwsze eliminacje, ale warto było i tu ja nigdy nie przestałem w nią wierzyć. To było moje największe marzenie i jakby nie dopuszczałem w ogóle takiej myśli, bo nie miałem planu B, co ja będę robił, jak Maja nie będzie grała w tenisa zawodowo. Jest wielką inspiracją dla wszystkich, dla mnie również, mimo że jestem dużo starszy od niej.
1: Muszą jej uszy piec. Maję Chwalińską oczywiście tylu dobrych słów musi się nasłuchać, ale zasłużenie. Czekamy na ten półfinał Maji.

0: też mamy dzień.
1: Dominik Dudek w programie Pierwszym Polskiego Radia w świątecznym wydaniu Ekspresu Jedynki za 29 minut 17.
2: No i dzisiaj jest bardzo sportowo, bardzo aktywnie i bardzo parysko, także wszystkie oczy zwrócone są na Paryż, ale też uważnie słucha, co mówią paryskie ulice. Nasz korespondent we Francji, Stefan Folzer. Witaj, Stefanie, w popołudniówce radiowej Jedynki.
3: Dzień dobry, bonjour.
2: Bonjour. I zdaje się, że ten deszczowy Paryż zaczyna kochać Maję Chwalińską.
3: No, może zobaczymy na trybunach takie napisy Maja Żytem podczas półfinału. To się okaże rzeczywiście. No właśnie, tak, tak. No, Paryżanie, Francuzi w każdym razie już zaczynają się przyzwyczajać do obecności Mai Chwalińskiej tutaj w Paryżu. Wczoraj, gdy w grze była jeszcze Sabalenka, pierwsza rakieta świata, to Francuzi, ale też polscy kibice mówili, że no, raczej trudno będzie powalczyć o finał. Teraz słyszę, że wszystko jest tak naprawdę otwarte. No, Polka tutaj zaskakuje wszystkich. Wielu polskich kibiców kupiło bilet na ten mecz, no, wiele tygodni, wiele miesięcy temu z myślą o ewentualnych sukcesach Igi Świątek. No, ale są też tacy, którzy zdecydowali się przyjechać tutaj w ostatniej chwili, jak pan Bartek, którego spotkałem przed chwilą przed stadionem.
4: My tutaj przyjechaliśmy kamperem z Sopotu, z Pomorza. Planowany urlop, choć był nad Morzem Śródziemnym. Ale jak zaczęliśmy obserwować wydarzenia, co tu się dzieje w Paryżu, to stwierdziliśmy, że zmieniamy kierunek. Jak się uda jeszcze nabyć bilety, no to fajnie będzie. Udało się, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. No i wspieramy naszą przedstawicielkę i trzymamy mocno kciuki.
3: No, pan Bartek z pewnością miałby lepszą pogodę nad Morzem Śródziemnym, ale chyba nie o to teraz chodzi. O Mai Chwalińskiej coraz głośniej mówią też Francuzi. Jeszcze kilka dni temu ona była tutaj kompletnie nieznana. Teraz jest uznawana za największą sensację tego turnieju. Francuzi już zaczynają ją kojarzyć, choć nadal mają problemy z wymawianiem jej nazwiska. Mówią Chwalińska, Szwalińska. No, to może trochę potrwać, zanim przyzwyczają się do niej. W przypadku Igi Świątek też długo to trwało, zanim Francuzi zaczęli w miarę poprawnie wymawiać jej nazwisko. Wielu Francuzów mówi o niej po prostu Maja i nie kryje podziwu dla jej osiągnięć.
5: Maja jest świetna, naprawdę. Ta mała dobrze sobie radzi, podoba mi się jej gra, dobrze się broni. Myślę, że może wejść do finału. Jest genialna, nadzwyczajna. Jest taka drobna, wygląda tak delikatnie, ale w rzeczywistości dobrze ukrywa swoją grę. Jest niewygodna dla wszystkich. Jej gra bardzo innym przeszkadza. W półfinale

0: Wszystko jest możliwe, gra jest bardzo otwarta, są nowe twarze, a to jest dobre.
1: No więc jak słuchać, Polka zaczyna podbijać serca Francuzów. No i faktem jest też, że tegoroczny Roland Garros jest wyjątkowy. Pierwszy raz od 10 lat zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn już wiadomo, że tytuł trafi do zawodnika, który nigdy wcześniej nie triumfował na tutejszych kortach. No a jeśli Polka wygra turniej, to stanie się drugą w historii zawodniczką wywodzącą się z kwalifikacji, która wygra turniej Wielkiego Szlema. Wcześniej udało się to tylko brytyjskiej tenisistce Emie Raducanu na US Open w 2021 roku. Także widzimy, że stoją przed Polką wielkie wyzwania i Paryż no, z wielkim zaciekawieniem tutaj patrzy na jej mecz, na jej półfinał, który już się rozpoczyna.
2: Stefan Folcer prosto z Paryża, prosto z ulic Paryża o tym, jak Francja żyje tym dla nas bardzo ważnym wydarzeniem. Dla Francuzów pewnie mniej, ale to le petit Maya tak chyba nam będzie pobrzmiewało
3: excellent,
2: teraz w uszach.
3: Excellent Maya Chwalińska już niebawem ten półfinał Mai. No najważniejszy mecz chyba życia, więc oczywiście będziemy go razem z Czarkiem Gurjewem dla Państwa relacjonować. A za chwilę no bardzo mocno sportowo i też kobieco.
2: Luiza Złotkowska będzie z nami, dwukrotna medalistka olimpijska. Opowie o tym, jak to jest ze sportem i z ciążą.

0: To jest ekspres jedynki świąteczny, długo weekendowy i z taką myślą, że staramy się przynajmniej spędzić go z dala od kanapy.
1: Warto spędzić z dala od kanapy, nieważne od okoliczności, niezależnie od okoliczności, niezależnie

0: zależnie od sytuacji, bo ruszać po prostu warto się i naprawdę wypada. Luiza Złotkowska, z nami dwukrotna medalistka olimpijska, znakomita panczenistka, ale też młoda mama. Dzień dobry, Luiza, kłaniam się.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz nam proszę, jak w ogóle o siebie dbać w trakcie ciąży i po pierwsze też jak długo można ćwiczyć i co można robić?
1: Oj, to ja może jeszcze ad vocem do waszego wprowadzenia. Właśnie wróciłam z prawie dwugodzinnego spaceru z wózkiem i z małą Anią. Także pomimo tego, że dzisiaj w wielu miejscach w Polsce pogoda nie do końca sprzyjająca spacerom, to jak najbardziej polecam, bo od razu się człowiek lepiej czuje.
0: Ile kroków?
2: 10 tysięcy od razu zrobione.
1: Myślę, że tak. Myślę, że na pewno. Natomiast jeśli chodzi o ten czas przed porodem, to moja ciąża była z lekkimi komplikacjami i był taki czas, kiedy zdecydowanie mniej mogłam ćwiczyć, natomiast spacery były codziennie. Spacery tak naprawdę pomagały mi nie tylko w formie fizycznej, ale bardzo też w formie psychicznej. I ja też ze względu na takie troszeczkę ograniczenia właśnie w trakcie ciąży nie mogłam wykonywać jakichś bardzo intensywnych ćwiczeń, ale praktycznie do samego porodu ćwiczyłam jogę. Także ten brzuszek nie przeszkadzał w tym, żeby ćwiczyć. I dzięki temu świetnie znosiło moje ciało ciążę. Zero bólu pleców, zero jakichś takich problemów krążeniowych. Naprawdę ta joga była zbawienna.
2: To ja mam jeszcze pytanie, dlatego że gdy z Andrzejem rozmawialiśmy przed audycją o tym, że z wielką przyjemnością z tobą byśmy porozmawiali właśnie o tym czasie ciąży i tuż po nim i o tej aktywności fizycznej. Ja miałam taki gorący postulat, żeby przede wszystkim nie narzucać też kobietom presji, które są w ciąży i dopiero co urodziły dziecko, że tutaj zaraz muszą robić sześciopak, więc na tym mi bardzo zależało. Niemniej, wiele z tych rzeczy, o których mówisz teraz, to nie jest tak, że to są tylko rzeczy, które mogą robić zawodowe sportsmenki, no bo mówisz o podstawowej sprawie, czyli o spacerach. Dobrych dla każdego.
1: Tak, tak. Ja absolutnie tutaj też nie narzucam i ja dałam sobie bardzo dużo czasu po ciąży, szczególnie, że u mnie ciąża zakończyła się, poród zakończył się cesarką. Także ja z wielką ostrożnością wracałam do aktywności fizycznej, ale te spacery. Spacery tak naprawdę, które można robić z równą intensywnością i na początku to jest stópka za stópką, a później już no, ja z wózkiem w zasadzie tutaj dorównywałam osobom truchtającym, więc każda mama po prostu musi dopasować ten poziom intensywności do siebie i do tego, jak się czuje, ale co jest ważne w aktywności fizycznej, myślę, że chyba najważniejsze dla mnie przynajmniej to było, że ta aktywność fizyczna pomagała mojej głowie. I ta aktywność fizyczna po prostu trzymała mnie w jakichś takich ryzach, wciąż trzyma, daje mi dużo pozytywnej takiej energii i ja już teraz niezawodowy sportowiec, po prostu zjadacz chleba, dla którego aktywność fizyczna jest ważna. Właśnie, żeby mieć więcej energii do życia, żeby częściej się uśmiechać i po prostu, żeby być sprawnym człowiekiem.
0: A widzisz różnicę w takim stanie twojej głowy w trakcie kariery i po karierze, kiedy uprawiasz sport? Czy to jest ten sam poziom endorfin?
1: Kiedyś musiałam sobie zapewnić większą dawkę aktywności fizycznej, żeby poziom endorfin był porównywalny do tego teraz. Ale też teraz po prostu bez presji chodzę, jakby uprawiam aktywność fizyczną wtedy, kiedy chcę. Czasami troszeczkę, bo powinnam, ale głównie wtedy, kiedy chcę. A kiedyś musiałam trenować po prostu jakbym była w pracy. Więc to jest ta różnica.
0: Luiza Złotkowska była z nami, dwukrotna medalistka olimpijska, znakomita pęczenistka.
2: Prosto po dwugodzinnym spacerze.
0: Prosto po dwugodzinnym spacerze i młoda mama przede wszystkim. Bardzo

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, Ekspres Jedynki. I
1: też para mieszana.
0: Dokładnie.
1: Czekam na pierścionek.
0: Nie tak szybko, pani redaktor, to nasza pierwsza wspólna audycja. Nie można się tak rozpędzać. Za 14 minut 17 wracamy do Paryża, do Cezarego Gurujewa, bo wciąż czekamy na początek półfinału Maji Chwalińskiej. Czerku, czy się zbliża początek?
2: Tak, miasto miłości, a mówicie o takich sprawach. Oczywiście, ale ja powiem tak, teraz mieliśmy piękną uroczystość, bo młoda mężatka Caroline Garcia, znakomita tenisistka, zakończyła karierę. Gilles Moreton, szef francuskiej federacji, Amélie Mauresmo, dyrektor turnieju, wręczyli piękny puchar. A ja chciałbym dzisiaj powiedzieć też o tym, co w prasie jest francuskiej. No o Mai piszą nietypowa pułapka, to na przykład w L'Équipe piszą zaskakujący gość, no wszyscy się zachwycają. Oczywiście w internecie to widać, jak te wszystkie turnieje wielkoszlemowe tutaj o tym mówią, ale też chcę powiedzieć o takiej jednej zaskakującej historii. Byłem 2 godziny temu, no nazwijmy to na obiedzie, szybko, żeby się mieć to z głowy i siedziałem w gronie sprawozdawców z innych krajów. No jeden z kolegów z jednej ze stacji radiowych opowiadał drugiemu, że ta Chwalińska to ma 24 lata, wygląda na 14, że takiego tenisa jeszcze nie widział, także miejmy nadzieję, że ten mecz półfinałowy przed nami to znowu będzie potężna dawka pięknych emocji w wykonaniu Maji Chwalińskiej.
1: I na pewno usłyszymy się, Czarku, jeszcze po godzinie 17 w radiowej jedynce, więc żeby troszeczkę ochłodzić, ostudzić te bardzo gorące emocje, to teraz w popołudniówce zabieramy Państwa nad wodę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, czy Ty wiesz, Andrzeju, że nie trzeba do Marsa Alam, można na Podlasie jechać, żeby się pokąpać w ładnych okolicznościach
0: przyrody. Można pewnie nawet i bliżej niż na Podlasie, proszę Pani.
1: Można.
0: Ale wczoraj widziałem, pociągi na Podlasie jechały absolutnie pełne.
1: Natomiast my teraz ośrodek sportu wodnych Dailidy w Białymstoku odwiedzamy.
3: Na razie gramy w Uno, na plaży, na kocyku. Mogłoby być troszeczkę cieplej, ale jest okej. Okay.
4: Można tutaj miło spędzić czas.
5: Opalać się, pływać, odpocząć.
6: Przyjeżdżamy dla rekreacji takiej fizycznej. Korzystamy z wolnego czasu i po prostu na siłowni, na świeżym powietrzu. Wszystkim polecam, i młodym, i starszym, no w każdym wieku.
3: Co tu można robić poza siłownią?
6: Zjeść dobrego loda, wypić kawkę, przejść się, pospacerować, porozmawiać z znajomymi, oderwać się od codzienności.
7: Pierwszy raz jestem. Fajna, czysta.
3: Ja tak samo jak kolega, jestem tutaj pierwszy raz i mi się bardzo podoba. Jest fajnie, widać, że dużo atrakcji, jest park linowy, siłownia. Jest dużo jakichś tam sklepików, więc jest co robić.
8: Jest przede wszystkim wypożyczalnia sprzętu pływającego.
9: Kierownik Ośrodka Sportów Wodnych Dailidy Tomasz Budzyński.
8: Można wypożyczyć kajaki, rowery wodne, deski SUP, deski windsurfingowe, łodzie Omega. Także dla każdego, kto jakie ma umiejętności. Mamy nowe parasole trzcinowe, których większość jest ustawiona na głównej plaży. Mamy również nową zabawkę, modliszkę dla mniejszych dzieci. Buduje się budynek magazynowo socjalny z przebieralniami, szatniami dla zawodników, a z zewnątrz będą trybuny.
3: Można grać, można pływać, są różne atrakcje wodne. Można też na przykład rowerki wodne wypożyczyć.
10: Jako jedni z nielicznych weszliście do wody i jak ta woda?
11: Świetna. Cieplutka jest.
12: Zimno.

0: No moim zdaniem jest.
1: Plaża jest gotowa, ratownicy są na stanowiskach, wszystko jest przygotowane do odpoczynku i zabawy.
2: Starszy ratownik na plaży miejskiej w Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy, Andrzej Waszkiewicz.
1: Pełna plaża, pełna obsada ratowników. Minimum będzie 6, maksymalnie 10. W zależności od dnia, pogody i liczebności uczestniczących. Mamy 200 metrów plaży.
3: I są koraliki dwukolorowe.
1: Tak, do czerwonej mamy 1,20 m, 1,30 m, do żółtej mamy około 2 metrów. 3 miesiące bite, czekamy na pogodę i czekamy na wszystkich turystów, no i mieszkańców.
3: Jak woda.
4: Taka sobie. Jeszcze nie jest aż taka ciepła, ale już kilka dni. W środku lata, w sezonie jest dużo ludzi, a atrakcji jest sporo dosyć. Można w siatkówkę pograć, inne też są różne sporty.
2: W województwie podlaskim organizatorzy zadeklarowali otwarcie 20 kąpielisk. Rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk. Od 1 czerwca już rozpoczyna funkcjonowanie jedno kąpielisko. To jest plaża miejska w Dojlidach. Już jesteśmy po kontroli, bo to, co jest bardzo ważne. Wszystkie kąpieliska są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu. Pozostałe plaże dopiero w końcu czerwca to już będą dni, kiedy już dzieci skończą naukę w szkole i będą mogły korzystać z wolnego czasu wakacyjnego.
5: Jest pogoda, korzystajmy.
3: Widzę, że pani też już taka opalana trochę.
5: No nie sposób się schować. Jak świeci, to rozbieramy się, opalamy, korzystamy. Fajnie popatrzeć na wodę, się zrelaksować.
6: Hanna Kość zabrała nas na Dojlidy białostockie, na plażę, nad wodę. Było bardzo przyjemnie, tak rześko wakacyjnie niemal, pani redaktor.
7: Musielibyśmy my nad swoją opalenizną popracować, żeby się bardzo tam nie wyróżniać wśród plażowiczów.
6: Ale gdyby tam pani ten pierścionek dostała, to by się pani zgodziła, czy wolałaby pani jednak w Paryżu?
7: A widzisz, to jest trudne pytanie. Właściwie trudniejsze niż czy się zgadzać, tylko gdzie się zgadzać. Powiedzmy, że i tu, i tam. Może tak być?
6: Przekonujące.
7: Musisz zaplanować obie podróże. Na pewno w Paryżu będziemy jeszcze po godzinie 17 w Ekspresie 1.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Cztery pory roku.
2: Smaki potrafią być najlepszym przewodnikiem po świecie. Opowiemy o kulinarnych szlakach, które przyciągają turystów i pozwalają odkrywać Polskę przez lokalne tradycje i regionalne przysmaki. Długi weekend to także czas grillowania. Co warto położyć na ruszcie i jak grillują mieszkańcy różnych zakątków Europy? Połączymy się również z Opolem, gdzie podczas festiwalu Maria Szabłowska odsłoni swoją gwiazdę.
3: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
17: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
19: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Elbląg Zachód a Żuławy Wschód doszło do karambolu 5 samochodów osobowych na kilometrze 42. W wyniku zderzenia jeden z samochodów wjechał do rowu i spłonął. Trasa ekspresowa była tam zablokowana w kierunku Gdańska. W tej chwili ruch odbywa się już całą szerokością jezdni i powinien odbywać się w sposób płynny. Natomiast zatłoczona jest nadal trasa wojewódzka nr 215 pomiędzy Karwią, Jastrzębią Górą a Władysławowem i to w obu kierunkach. A podobnie sąsiednia droga krajowa, droga wojewódzka nr 216 w okolicy Chałup, Jastarni, Juraty i Helu. Spore spowolnienia utrzymują się też na południu naszego kraju, zwłaszcza na Zakopiance, niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego, a także na trasach wojewódzkich.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Maja Chwalińska już na korcie centralnym w Paryżu będzie walczyć o awans do finału Rolanda Garrosa. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Ulicami wielu miast przeszły procesje. W kościele katolickim dziś Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Większość unijnych krajów za wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń wizowych dla Rosjan. To był jeden z tematów spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich w Luksemburgu. Maja Chwalińska rusza do walki o finał Rolanda Garrosa na korcie centralnym w Paryżu. Już za chwilę początek drugiego meczu półfinałowego wielkoszlemowego turnieju. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Cezary Gurjew. Czarku, co dzieje się na korcie?
1: I w tej chwili obie tenisistki na korcie Filipa Chatrier. Za chwilę losowanie. Maja Chwalińska, 3 lata starsza od Diany Schneider. Jej rywalka zawsze z taką chustą na głowie. To jest jej wygodniej, jak sama mówiła, żeby grać, ale to dzisiaj nie jest najważniejsze. Mira Andrejewa, wielka przyjaciółka Diany Schneider, z którą wspólnie zdobyły wicemistrzostwo olimpijskie. Mira pokonała Martę Kostiuk 6-1 i 6-3 i została pierwszą finalistką. Ale oczywiście my jesteśmy dzisiaj sercami, jesteśmy z Mają Chwalińską, która tutaj sprawia niespodziankę za niespodzianką. Maja na korcie, już po losowaniu, teraz zdjęcie i za chwilę obie tenisistki rozpoczną rozgrzewkę i początek meczu półfinałowego.
0: Z Paryża Cezary Gurjew dziękuję. Oczywiście w radiowej jedynce relacje ze spotkania Chwalińska-Schneider. Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa ulicami stolicy przeszła centralna procesja Bożego Ciała. Dziś w kościele katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
2: Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji.
3: Jestem bardzo wierząca. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny dzień.
4: Żeśmy tutaj przyszli w kilka rodzin, wszyscy mamy po kilkoro dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie, żeby tutaj trwać w jedności duchowej z całą Warszawą i razem się modlić.
0: Boże Ciało to święto ruchome, które przypada 60 dni po Wielkanocy. Zdecydowana większość unijnych krajów za wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń wizowych dla Rosjan. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich w Luksemburgu. To reakcja na niedawno ujawnione dane o rosnącej liczbie wydawanych Rosjanom wiz. W ubiegłym roku tych turystycznych było prawie 500 000. Najwięcej takich wiz wydały Francja, Włochy i Hiszpania, a najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
5: Polska była jednym z pierwszych krajów, który zaapelował o dodatkowe restrykcje wizowe dla Rosjan.
6: To jest niezrozumiałe, kiedy obywatele Unii Europejskiej, którzy też również mieszkają blisko granicy, słyszą wybuchy bomb rosyjskich, jadą na wakacje, spotykają tam Rosjan, którzy chodzą w koszulkach z Putinem.
5: Mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Coraz więcej unijnych krajów chce także wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich weteranów. Dla ludzi, którzy zabijają i niszczą Ukrainę, nie powinno być miejsca w Europie. Komentował Igor Taro, estoński minister spraw wewnętrznych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Dla powojennej historii Polski to była przełomowa data. 37 lat temu odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu oraz demokratyczne do przywróconego Senatu. Na mocy ustaleń Okrągłego Stołu rządzący krajem obóz komunistyczny dostał 65% mandatów w Sejmie. Senat w całości zdobyła opozycja solidarnościowa. Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier po wyborach, wspominał 14 lat temu, że wynik wyborów był szokiem dla ówczesnej władzy.
7: Byłem zaskoczony tym, że to jest taka druzgocąca porażka władz. To, że to będzie porażka poprzez sam fakt dopuszczenia Solidarności, to było oczywiste. Natomiast to, że ona będzie tak druzgocąca,

0: władza się tu przeliczyła.
1: Dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku, 4 czerwca w Polsce jest obchodzony Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Uwaga na burze na zachodzie kraju oraz na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Grzmi i pada na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, 19 na Mazowszu, 21 na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, do 25 na Kujawach i Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie wynosi 997 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
11: Program Pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
12: Już od dziś, aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
13: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi
11: oraz jubileusz Lady Punk.
12: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
13: Zapraszamy do słuchania.
11: Anna Zakrzewska,
13: Anna Wil
12: i Marcin Kusy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Genesis w radiowej 112 minut po godzinie 17. Zapraszamy na drugą godzinę świątecznej popołudniówki.
1: Ekspres jedynki.
2: Po lewej stronie Andrzej Grabowski.
0: Po prawej Karolina Rożej. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry.
2: Zachęcając niezmiennie do ruszenia się z kanapy.
0: Oczywiście wielką inspiracją stała się dla wszystkich Maja Chwalińska, która już, drodzy Państwo, zaczęła swoją walkę z Dianą Schneider o finał French Open. No to Paryż od razu w radiowej jedynce i Cezary Gurjewczarku. Jak zaczęło się to spotkanie? Jak zaczęło się to spotkanie dla Mai?
3: Pierwszy gem i na razie jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Przewaga Mai Chwalińskiej. Bardzo uważna, bardzo skoncentrowana, żółta, taka właściwie cytrynowa bluzeczka, czarna spódniczka, rywalka w czarnym kostiumie i pomarańczowa chusta na głowie. Maja Chwalińska, ona tutaj już pokazała kilka pięknych uderzeń, bardzo starannie stara się posuwać piłkę. Leworęczna jej rywalka i Maja też leworęczna i Maja za chwilę podrzuci piłkę, nie spieszy się i tam cała jej rodzina, niemal można powiedzieć, są najbliżsi i Maja już podrzuca piłkę, zamach uderzyła, wyrzuca rywalkę z kortu, ale piłka wraca na środkową linię. I Maja teraz z dużą rotacją lifta teraz przyspiesza na stronę backhandową rywalki i Maja teraz zmienia rotację. Teraz skrót, Rosjanka dobiega do siatki i mija Polkę i znowu równowaga, a więc gem na razie bardzo długi. Jarosław Machowski, trener Mai Chwalińskiej, Sasha Bain, szkoleniowiec Diany Schneider, a więc szkoleniowiec, który pracował już z wielkimi gwiazdami, z Serena Williams, także z Karoliną Woźniacką. Na Maja, no są tutaj oczywiście mama Marcela, tato Tomasz, jest także tutaj jej przyjaciółka Aleksandra Musiał, która jest menedżerem w klubie Advantage Bielsko-Biała. Pierwszy serwis Mai nieudany. No wielu tutaj będzie wspaniałych gości na finałach. Już taka to jest tradycja, że największe gwiazdy nie tylko sportu pojawiają się na finale i drugi serwis Mai odpowiada szybko, ale była duża rotacja, taki kick, piłka wpadła prosto na Dianę Schneider. Rywalka Mai młodsza o blisko 3 lata, ale to przypomnę, wicemistrzyni olimpijska z tego kortu, tutaj na korcie Filipa Chatrier w Deblu razem z pierwszą finalistką Mirą Andrejewą i przewaga teraz Mai Chwalińskiej. Maja mocno nie serwuje, ale zawsze wybiera świetne kierunki w stylu Nowaka Dżokowicza. Te serwisy są zawsze przemyślane, bo tak to jest z serwisem. Tak musimy serwować, żeby przewidzieć, gdzie piłka ma wrócić i to potrafią ci najwięksi. I znowu wymiana z głębi kortu. Maja już nie musi odbijać, bo rywalka wyrzuca piłkę i pierwszy gem w tym meczu półfinałowym dla Mai Chwalińskiej. Dobrze się porusza, choć 8 pojedynków rozegrała i miejmy nadzieję, że tak będzie.

0: do samego końca.
1: Cezary Gruriew wspomniał o menedżerce Maj, no to posłuchajmy Aleksandry Musiał.
2: Ja zawsze podziwiam jej niezwykle ciężką pracę, tak? To, jak ona podchodzi do każdego szczegółu. Przy tym wszystkim jest zwykłą dziewczyną z sąsiedztwa, tak? Z którą mogę się pośmiać, iść na kawę, na spacer, obejrzeć dobry film.
1: No i aż słysząc te słowa, przypomina się ta piękna scena z Nothing Hill z Julią Roberts i Hugh Grantem.
3: Jestem tylko dziewczyną, która stoi przed chłopakiem i prosi, by ją kochał, tak mówiła Julia. No i świetnie, że wywołałeś wątek filmowy, właściwie filmowo-książkowy.
1: Bo będziemy zachęcać do aktywności wszelakiej, czasem nienachalnej, czasem niebanalnej, bo ruch to też czasem gra, niczym w Harrym Potterze.
4: Nie latamy, to można się domyślić, gdyż jest to niemożliwe jeszcze. Natomiast to jest taki sport, który opisujemy najkrócej jako połączenie piłki ręcznej, zbijaka i rugby.
1: Zachęcamy niezmiennie do 18:00.
3: I już gramy Miley Cyrus i Flowers.

0: Świąteczny, długo weekendowy ekspres jedynki. No w ruchu staramy się dzisiaj być po południówce, drodzy państwo, chociaż siedząc zupełnie prawie,
1: ale
0: że nieruchomo.
1: Ale pani redaktor, nabiłem 353 kroki pomiędzy pierwszą a drugą godziną naszej audycji.
0: Słuchaj, sukcesy sportowe są twoje w takim razie.
1: Dziękuję.
0: W tej popołudniówce oddaję ci złoty medal. Chociaż nie, przepraszam, złoty medal dla naszych słuchaczy. Pan Jacek napisał, że właśnie zaliczył samotny wypad dla zdrowotności, rowerek i jeziorku. Pan Zbyszek, natomiast też byłem przed obiadem na rowerze. 75 kilometrów, taka szybka przejażdżka.
1: No tak, rekreacyjnie, ale to, teraz to nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. I właśnie, chyba o tym warto wspomnieć, że ani wiek, ani stan zdrowia po prostu nie mogą być dla nas ograniczeniem i nie powinny być dla nas ograniczeniem. A o to, jak to jest, spytała Iza Kostyszyn.
2: Czy jest pani aktywna sportowo? Czy uprawia pani jakiś sport?
3: Staram się chodzić, ale sportu nie.

0: Na spacery chociaż?
1: Tak, spacery chociaż.
2: W tej chwili jest tyle różnych sportów, że ja już nie wiem, co jest sportem, a co nie.
0: Może pan jednak coś wybrał z tej ogromnej ilości sportów?
2: Chodziarstwo, chód po zakupy.
3: Pływam, ale dla zdrowotności bardziej niż hobbystycznie.
0: Często pan pływa?
3: 2 razy w tygodniu.
0: I długo?
3: Od roku.
0: Coś poza pływaniem?
3: No jazda na rowerze, ale ostatnio rzadko.
0: Dlaczego rzadko?
3: Bo za dużo wysiłku trzeba w to włożyć.
0: Widzę, że pani uprawia jakiś sport. Chciałam zapytać.
4: Nie, tylko jeżdżę na rowerze.
0: A często?
4: No staram się parę razy w tygodniu wyjeżdżać, ale głównie takie wyjazdy krótsze.
0: Czyli na zakupy na przykład?
4: No na przykład tak. No i las mamy niedaleko, w związku z tym do lasu też czasami wyjeżdżam.
5: Na co dzień się tak nałażę w domu i sklep, także już nie mam sił. Nie da rady.
0: Czy uprawia pan jakiś sport?
2: No rower bardzo lubiłem. Nawet wyciągnąłem go ostatnio. Przymierzam się, żeby go usprawnić i zacząć jeździć, ale to jeszcze nie zrobiłem tego.
0: To jeszcze ten moment nie nadszedł?
2: Jeszcze nie.
6: Proszę panią, ja mam 80 lat i nie uprawiam nic. Jedynie chodzę z kijkami.
0: Czyli Nordic Walking, tak?
6: Tak, Nordic Walking, więc nic.
0: No to i tak dużo. A często pan chodzi z kijkami?
6: Codziennie, 2 kilometry, 3.
7: Spacery, chodzę na spacery.
0: A często?
7: No staram się codziennie, jak się nie uda, no to co drugi dzień, no. Ale przeważnie codziennie.
0: Długie te spacery są?
7: Co najmniej godzinę chodzę po lesie.
0: Jeździ pani na rowerze, widzę.
8: A tak, bo muszę się ruszać, bo miałam zawał. Muszę się ruszać.
0: Poza rowerem jakieś aktywności sportowe?
8: Spacery tylko.
9: No i to jest absolutna podstawa. Ruszamy do Paryża ponownie w popołudniówce. Cezary Gurjew, jak wieści? Dobre?
10: A tutaj rozgrzana publiczność przed chwilą, bajeczna akcja Igi Świątek. No rzeczywiście jakby była inżynierem, jakby tutaj cyrklem rzeczywiście odrysowywała, jak ona tutaj potrafi grać, nasza Maja Chwalińska, Iga Świątek tutaj zawsze będzie nam gdzieś w głowie, bo wygrywała 4 razy, a ten trener, który przez 12 lat prowadził Maję, Paweł Kałuża, on stawiał właśnie na takie zagrania i teraz piękny taki skrócik, ale mija, trzeba przyznać, świetnie teraz Rosjanka. Musimy powiedzieć, że Diana Schneider to bardzo inteligentna tenisistka. Wczoraj zmieniła taktykę, rozbiła tenis z areny Sabalenki, wygrywając 10 gemów rzędu. Ona wydaje się, że wie, jak grać z Mają Chwalińską, ale często jej to jakoś nie wychodzi. A tutaj Maja Chwalińska no gra o finał, ale ona i tak już jest zwycięzczynią. 164 cm wzrostu udowodniła, że tenis jest nie tylko dla wielkich, świetnie zbudowanych dziewczyn. Maja Chwalińska wyrzuca teraz piłkę, a więc 1-1. Musimy też przypomnieć, jak mówimy o Maji Chwalińskiej, że do niedawna też mieliśmy Agnieszkę Radwańską. 10 lat w pierwszej dziesiątce świata. Drobniutka, choć wysoka, to też jej pomagało, ale przecież jakie to były tenisistki, siostry Williams, Szarapowa, Moresmo, które potężnie, Iwanowicz, potężnie uderzały, potężnie serwowały. Agnieszka ze słabym serwisem także musiała odbierać te wielkie bomby, dawała sobie radę, bo przecież zagrała w finale Wimbledonu. A Maja Chwalińska gra tak jak żadna tenisistka na świecie. Szukamy porównań. No oczywiście Patty Schneider, leworęczna tenisistka, Szwajcarka, która była w czołówce światowej. Czy także Kecer z RPA, która przecież w latach 90. była pod strachem samej Steffi Graf. Pamiętam, w Berlinie byłem na tym meczu. Wygrała ze Steffi 6-0, 6-1, a Steffi wtedy była wielką gwiazdą. Też grała inaczej niż inne tenisistki. A więc 3 gem za nami, 2 gemy, 1-1. Maja serwuje i tutaj niech jej się wiedzie coraz lepiej.
9: Oczywiście, że tak, prosto z Paryża, z kortu centralnego. Cezary Gurjew, Czarku, dziękujemy i do usłyszenia oczywiście. No to jest wielki moment w karierze Maji Chwalińskiej, nie da się ukryć, chyba najważniejszy moment jej życia.
11: Teraz każdy będzie z tym najważniejszym, bo to się wydawało już. Pierwsza runda, ważny, drugi już najważniejszy niemal i tak co 2 dni właściwie mówimy, a właściwie nawet i codziennie, bo wczoraj przecież był ćwierćfinał.
9: A my też przypomnimy, jakie były początki. To jest taki filmik, który niedawno zaczął robić okrążenia w internecie. Wydobyto taki wywiad, którego Maja udzieliła, mając 10-11 lat, telewizji Zagłębie. Odnalazł to sport.pl. No i tak mówiła o swojej przyszłości. Bardzo młoda Maja.
12: Liczę się z tym, że to może nie wyjść, ale chciałabym dorosłym życiu tak mieć coś związanego ze sportem, z tenisem. Jakby się nie udało być tenisistką, no to mogłabym być jakąś trenerką albo komentatorką.
11: Te nagrania zawsze mają swój urok, bo przypominamy zawsze takie słynne.

0: na nagranie Kamila Stocha, 12-letniego, który marzył o tym, że chciałby zostać mistrzem olimpijskim.
1: No i proszę, marzenia się spełniają, dlaczego sport właśnie jest taki inspirujący. Ekspres Jedynki, 25 minut po 17.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, popołudniówka świąteczna, 28 minut po 17 i powolutku wracamy do Cezarego Gurujewa na półfinał Maji Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Tak też jest taką ciekawą dyscypliną, zwłaszcza te korty ziemne, bo tych kolorów na korcie i w sporcie i w ruchach jest chyba tyle samo, co w muzyce.
1: Tak, ceglana mączka. Tutaj oczywiście zawsze podziwiałem Rogera Federera, bo jak gra się w tenisa, na pewno nasi słuchacze, którzy próbują te czasu do czasu, wiedzą, że te białe skarpety są brudne. Roger Federer, który tutaj wygrał raz jedyny w 2009 roku, zawsze lśniły te jego skarpety, ale on pływał po tej nawierzchni, świetnie się poruszał i Maja Chwalińska prowadzi 2-1 i teraz pięknie wzdłuż linii zagrywa, serwuje Diana Schneider. No geometria kortu, tenis się zmienił. Wiemy, że kiedyś były rakiety drewniane, było trzeba trafić środkiem, że piłka przeleciała na drugą stronę. Zmienił się sprzęt, zmieniły się piłki, siła, przygotowanie fizyczne stały się niezwykle ważne, ale jest ta geometria kortu. Mówiłem o tym zwycięstwie tenisa, to co robi Maja. No, tenis został opatentowany przez majora Wingfielda jeszcze przed Wimbledonem. Pierwszy Wimbledon

0: 1877, a major Wingfield 3 lata wcześniej opatentował tę grę i teraz patrzymy na Maję, wyrzuca Schneider i 30-0. No i właśnie Maja, która czaruje tymi uderzeniami, tak jakby była przy rejestracji tej gry, że są te wymiary. One się nie zmieniły od tamtych czasów i tutaj jak ktoś umie wykorzystywać właśnie swoje umiejętności. Fundamentem powinno być przygotowanie fizyczne, ale niestety tenis, zwłaszcza kobiet, poszedł w tę stronę siły właśnie, a zapomina się często o technice i Maja Kwalińska teraz podchodzi do siatki, podcina piłkę i ślicznie piłka przy nogach, przy linii zaskoczonej Schneidera. Przypomnę, że rywalka serwuje, a to przy serwisie Schneider Maja prowadzi 40-0. Tak jak powiedziałem, inteligentna tenisistka z Rosji, ona świetnie potrafi grać, ciągle młodziutka, bo przecież jest 3 lata młodsza od Maji, ale ona jak patrzy na to, co dzieje się na korcie, coraz bardziej zaskoczona. 2-1, czwarty gęb, Maja prowadzi 40-0. Schneider na forehand leworęcznej Maji. Maja uwija się za końcową linią, teraz piłkę z lifta zagrywa, wyrzuca Schneider i 3-1 w pierwszym secie dla Maji Chwalińskiej. Jaki spokój. Ona tutaj, tak jak dzisiaj Luiza Złotkowska całkiem niedawno mówiła o jodze, która potrafi regulować tętno i potrafi wpływać na zdrowie, i Maja Chwalińska tak jakby była w jakimś transie, jakby wykonywała tylko ruchy i ćwiczenia, które są jej tylko znane. Pierwszy set, półfinał turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, dziewczyna z kwalifikacji, prowadzi z Rosjanką Dianą Schneider 3-1.
1: Coś w tym Paryżu jest niezwykłego, bo przecież 6 lat temu akurat to była taka ponura jesień po covidowa, czy wciąż covidowa, kiedy właśnie w Paryżu zaczynała się ta piękna kariera Igi Świątek i wtedy przecież był ten pierwszy paryski sukces Igi, więc kto wie, czy Maja nie podąży tą drogą.
2: Panowie tak też mówili o kolorach, to ja tylko nieśmiało chciałam powiedzieć, że ta bluzka Maja Chwalińskiej to jest masełkowy żółty, tak to się mówi, a nie
1: bardzo
2: cytrynowy.
1: Profesjonalna nazwa. Ale zajmijmy się przy okazji, bo w Ekspresie przypominamy Państwu, opowiadamy nie tylko o tym sporcie wyczynowym, ale też takim, tak próbując Państwa zachęcić do tego, żeby po prostu czasem się ruszyć, być może
2: można
1: w sposób
2: robić wszystko, jak się okazuje. Nawet mola książkowego można odciągnąć od książek, mało tego przekonując go tym, że słuchaj, czytasz na przykład Harry'ego Pottera, tam grają w Quidditcha. No, co prawda na latających miotłach, ale możesz tego spróbować sam. To się nazywa quadball, drodzy Państwo. To jest taka właśnie interpretacja Quidditcha z uniwersum Harry'ego Pottera. No i pytanie, na czym polega ten sport i jak wygląda taki quadballowy mecz?
3: To jest sport drużynowy. Claudia Goczał, Skyweavers Łódź, PR and Marketing. Grają dwie drużyny przeciwko sobie, które składają się najpierw z 6, a potem z 7 zawodniczek i zawodników. I nie latamy, to można się domyślić, gdyż jest to niemożliwe jeszcze. Natomiast to jest taki sport, który opisujemy najkrócej jako połączenie piłki ręcznej, zbijaka i rugby.
4: Jak wygląda rozgrywka w quadballa?
3: Tak naprawdę gramy na punkty. To jest podstawowe założenie. Na boisku mamy dwie drużyny. Każda z nich ma zestaw 3 pętli, które są zamocowane na różnych wysokościach i rzucenie tak zwanego kafla, kiedyś jak to się nazywało, teraz się nazywa to piłką do siatkówki. Przerzucając przez pętlę zdobywa się 10 punktów i gra toczy się tak naprawdę wokół strzelania tych goli. Natomiast w 20 minucie wchodzi tak zwany, kiedyś to się nazywało złotym zniczem, teraz się nazywa to tak naprawdę runnerem, flag runnerem, tak dokładnie. To jest zamocowane na rzep do specjalnych spodenek woreczek z piłką tenisową, które należy po prostu zerwać. To daje 30 punktów i jest jednocześnie jedyną opcją, żeby zakończyć mecz.
4: Ile jest w tym pasji do uniwersum Harry'ego Pottera?
3: Gdy zakładaliśmy drużynę, a to było już prawie 8 lat temu, bez miesiąca, to dużo w tym było tej pasji. To znaczy dużo osób, które do nas dołączało, gdzieś tam z tego się wywodziło albo tym się zainteresowało. Ale teraz już od paru lat raczej bazujemy na tym, że to jest po prostu fajny sport i staramy się odejść od Harry'ego Pottera, od samego fandomu. I stąd też na przykład jest zmiana nazwy sportu.

0: Jest to fajna aktywność, jest to fajny sposób na rozruszanie się, a jednocześnie ten sport jest bardzo ciekawy, nietypowy. Odnajdzie się u nas każdy i to jest wspaniała cecha tego sportu, że nie ma wymagania albo takiego wręcz założenia stereotypowego typu, że jak się jest wysokim, to gra się w koszykówkę. Więc w quadballu tego w ogóle nie ma i społeczność, która go tworzy, jest bardzo fajna, inkluzywna, miła, nietoksyczna.
1: Michał Szarek rozmawiał z przedstawicielką drużyny quadballowej w programie Pierwszym Polskiego Radia. 25 minut do 18.

0: Świąteczna popołudniówka radiowej jedynki za 22 minuty, godzina 18. Myślę, że padło tutaj też bardzo dużo takich okrągłych zdań dotyczących aktywności sportowej, czyli że jak się chce, to się szuka sposobu, a jak się nie chce, to wymówek, niemożliwe, nie istnieje.
1: A ty byś można... chciała tak do brzegu, rozumiem.
0: Ja bym chciała teorię przekuć w praktykę i myślę, że pomoże nam w tym najlepiej Piotrek Galus, dziennikarz radiowej czwórki, twórca internetowy, tak też można powiedzieć. I Piotrek, wymyśliłam sobie, że nie wiem, czy ci się to spodoba, popularyzator pozytywnego podejścia do aktywności sportowej.
2: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Karolino. Witajcie. Dzień dobry. Witam słuchaczy jedynki i witam Andrzeju również.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Piotrek, tak sobie pomyślałam. Czy są dobre i złe motywacje do rozpoczęcia swojej drogi z aktywnością sportową? Czy nie ma znaczenia, czy robimy to dla zdrowia, dla ciała z okładki, dla własnych rekordów, dla mężczyzny, dla kobiety, a może z zemsty na byłym, byłej?
2: Ojej, złe motywacje. Myślę, że nie wiem, czy mamy tyle czasu, aby o tym mówić. Skupmy się na tych dobrych, czyli głównie dla zdrowia, bo zdrowie jest najcenniejsze, najważniejsze i dopiero w momencie, kiedy zaczyna się coś dziać, myślimy, a mogłem chodzić, ruszać się więcej. I słyszałem wasz reportaż, w którym jedna z pań powiedziała, że ona bardzo dużo chodzi, również w domu ma dużo zajęć i ona już nie ma czasu na sport. Chciałem pani pogratulować. Tak, taka spontaniczna aktywność ruchowa, o której pani opowiadała, jest najlepsza. Lepsza. I my dzisiaj głównie mam wrażenie, że do takiej aktywności namawiamy, bo tej również nam brakuje.
0: Piotrek, ja też miałam takie wrażenie, słuchając tego samego materiału, o którym ty mówisz, że te osoby są o wiele bardziej aktywne, niż im się wydaje, bo

0: utożsamiały sport, no właśnie, z koszykówką, z chodzeniem na siłownię, a tymczasem tutaj był rower, tu pływanie, tu spacer. Jak w ogóle przełamać taką blokadę w głowie, którą się ma, jeśli chodzi o sport właśnie? Bo bardzo często zanim zaczniemy dbać o ciało, to trzeba też pomyśleć o tej głowie.
1: Tak, na szczęście ciało samo się wyreguluje w momencie, kiedy zaczniemy się ruszać. I może oddzielmy sobie tutaj blokadę wynikającą z tego, że nam się nie chce, musimy pokonać wstyd. Ale to jest łatwo zrobić, bo zawsze możemy wyjść po zmierzchu, możemy pójść w miejsce, gdzie nie ma tłumów, zwykły dynamiczny spacer będzie już sportem. A później produkcja endorfin w głowie spowoduje to, że już nie będziemy się wstydzić tak bardzo i może chcieć nam się więcej. Również zawsze podpowiadam, aby zrobić sobie taki test, czy ja mam siłę dzisiaj na jakąkolwiek aktywność fizyczną, czyli pierwsze 10 minut truchtu, marszobiegu, roweru lub jakiejkolwiek innej dyscypliny sportowej i ciało, organizm da znać, czy jestem na to gotowy, czy układ krążeniowy wyreguluje tętno, czy odpowiednia ilość glikogenu jest w organizmie i będę miał energię na sport. Jeżeli po 10 minutach wyregulowało się wszystko, tętno jest ok, oddycha nam się dobrze, mam energię, mózg będzie chciał więcej. Jeżeli nie, odpoczywam. I myślę, że to jest najprostszy test, który możemy sobie zrobić.
2: A powiedz jedno zdanie, które mówisz zawsze ludziom, by ich przekonać, żeby po prostu się ruszyć.
1: Do roboty.
2: Najprostsze
1: zdecydowanie. Nic więcej. Karolina coś wie na ten temat.
0: To prawda.
1: Za tobą, Karola. Trzymam mocno za ciebie kciuki, za twoją aktywność i za aktywność wszystkich słuchaczy jedynki. Czytałem w komentarzach pod waszym postem na Facebooku wpis pani Krystyny. Pani Krystyno, pozdrawiam i cieszę się, że jedynka dała pani tyle informacji, że może sobie pani dzisiaj sama składać treningi z tego, co kiedyś robiliśmy razem.
0: A dokładnie, właśnie gimnastyka poranna, którą Piotrek prowadził, zyskując wielką sympatię słuchaczy radiowej jedynki. Ja też myślę, Piotrek, że warto to powiedzieć i to jest nie tylko taki apel do słuchaczek, ale też do słuchaczy, żeby wszystko to, co robimy, jeśli chodzi o aktywność sportową, robić z miłości do swojego ciała, a nie z nienawiści do niego. Nie karajmy ciała tą aktywnością fizyczną, tylko nagradzajmy.
1: Tak, zgadza się, bo nawet są badania o tym, że wtedy, kiedy źle o sobie myślimy, to na poziomie komórkowym to ciało również zaczyna być toksyczne i to jest takie błędne koło, więc myślmy o sobie dobrze, afirmujmy sobie może również to, jak jesteśmy wspaniali i silni i myślę, że też da nam to wewnętrznej energii dużo więcej.
2: Piotr Galus był z nami, pięknie ci dziękujemy za kolejną barwną opowieść o tym, że warto się ruszać i że po prostu miło jest się po prostu również ruszać.
0: I miło się też usłyszeć. Piotrek, dobrego, długiego weekendu. Dzięki za chwilę dla radiowej jedynki. No i szerokiej drogi życzymy, bo wiemy, że jesteś w trasie. A w programie Pierwszym Polskiego Radia wracamy teraz do Paryża, no bo oczywiście trwa ten piękny półfinał Maji Chwalińskiej. Mamy nadzieję, że piękny, Czarku.
3: Tak, Maja Chwalińska prowadziła 3-1, ale próbuje coraz szybciej, coraz dokładniej grać rywalka, którą jest Diana Schneider. 3-2 Maja prowadzi, serwuje rywalka i ma przewagę, ale Maja tutaj raz za razem pokazuje piękne zagrania. Maja też uderza bardziej płasko, ale ja wiem, że Maja ma tam w zanadrzu te swoje słynne lifty i Schneider serwis przy jej przewadze. Maja odpowiada backhandem na stronę backhandową rywalki, wyrzuca Diana Schneider. Mam takie wrażenie, że w przewadze kibice tutaj na korcie Filipa Chatier są za Mają Chwalińską. Na zewnątrz tego największego obiektu tutaj na kortach imienia Rolanda Garrosa pojawiło się słońce, przestało padać, ale tutaj dach ciągle zamknięty i równowaga. I Maja w natarciu za końcową linią. Maja uderza, trafiła w linię. Teraz skrót, ale nie tak jak ciała jej podchodzi, podbiega, a właściwie to rzeczywiście był taki spacerek tenisowy Diana Schneider i wyrzuca Polkę z kortu. I przewaga jest Diany Schneider. 3-2 dla Mai. Było 3-1. Znowu przewaga, ale one już grają 36 minut, a tutaj do końca seta jeszcze się wcale tak nie jest łatwo. Ale przypomnę, że przez Dianę parę 70 minut pierwszego seta grała Maja Chwalińska. I znowu tutaj cichutko drugi serwis będzie rywalki. Podoba mi się ten spokój mimo wszystko Rosjanki, bo Maja tutaj zakręciła nią kilka razy i jest znowu piłka w akcji. Przewaga Schneider w tym szóstym gemie. Maja wysoką piłkę teraz, a Schneider obeszła swój backhand, uderzyła z forehandu i mamy w pierwszym secie po 37 minutach meczu remis 3-3.
2: Niezmiennie śledzimy półfinał Maji Chwalińskiej we French Open, a za 4 minuty będziemy w rodzinnych strojach. Stronach.

0: The Killers w programie Pierwszym Polskiego Radia za 12 minut. 18. The Killers, którzy całkiem niedawno przecież grali tuż przed finałem Ligi Mistrzów w Budapeszcie. No to o melodię spytamy też Dagmarę Kędzior, która jest w Dąbrowie Górniczej, ale to nie jest melodia związana z muzyką, prawda?
1: Tutaj zdecydowanie jest to melodia braw i ogromnych oczekiwań wobec Mai Chwalińskiej, która przecież stąd pochodzi. No i właśnie liczymy na to, że będzie jej wielki sukces, jeśli o to oczywiście pytasz.
0: Między innymi, to posłuchajmy, może opowiedz, jak kibice reagują.
1: Myślę, że mogliście to wszyscy państwo przed chwilą usłyszeć, te brawa. No to były brawa oczywiście dla Mai Chwalińskiej, ponieważ każdy punkt, który ona tutaj zdobywa, każdy wygrany gem przywita się z ogromnymi brawami tutaj w strefie kibica. Miejmy nadzieję, że choćby wirtualnie jakoś te brawa do niej dotrą, do Paryża. Ta strefa jest naprawdę wypełniona po brzegi, jeśli chodzi o kibiców. Przyjechali tutaj ludzie z Dąbrowy Górniczej, ale też z najbliższej okolicy, którzy niektórzy się w ogóle przypadkiem o tym dowiedzieli, że tutaj jest strefa. I każdy, kto tutaj przychodził, mówił mi wprost, że kibicuje naszej polskiej tenisistce. Kibicujecie państwo?
2: Tak, jasne.
3: Najbardziej.
4: Jest utalentowana i na pewno dzisiaj wygra.
5: Czujemy dumę. Nasza córka trenowała z nią, jak miały 7-8 lat. Tylko nasza niestety nie poszła w kierunku zawodniczym, no a Majka robi
3: co... od pierwszego uderzenia.
5: Także tym bardziej jej kibicujemy. Zawsze było widać w niej tą iskrę.
3: Tak.
5: Od początku naprawdę było widać, jak Maja zaserwowała, to czuło się, że to jest coś takiego, czego nie ma każdy.
1: Także jak widać, przyszli tu też ci, którzy Maję Chwalińską znają osobiście, no i podkreślają, że to od zawsze była taka fajna, skromna dziewczyna z ogromnym talentem do tenisa. No i że zajdzie przede wszystkim w tym tenisie daleko, to już wtedy było widać.

0: Kciuki trzyma też za nią Grzegorz Niedbalik, fan tenisa i jeden z pomysłodawców dzisiejszej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej.
1: No cudowna, cudowna osoba, bardzo skromna, bardzo sprytna przede wszystkim, bo większość zawodniczek, tak jak sama Maja o tym wspomina, to zawodniczki bardzo, bardzo siłowe. Maja taką zawodniczką nie jest, natomiast gra bardzo inteligentny tenis, przy tym jest tak skromna, tak ujmująca, zresztą widać to i słychać podczas jej wywiadów, prawda? Także tutaj całą Dąbrową bardzo mocno kibicujemy naszej Mai, no i mamy nadzieję, że to zwycięstwo będzie dzisiaj i Maja zagra na wielkim finale Rolanda Garrosa.
0: A czy Mai Chwalińskiej uda się zwyciężyć? Tego dowiemy się prawdopodobnie w najbliższych minutach, ale Dąbrowa Górnicza jest przekonana, że tak.
2: Dagmara Kędzior, bardzo serdecznie dziękujemy. Jestem pod wrażeniem tego dziecka, które tam bardzo
3: Emocje są duże, oczywiście. Bardzo duże emocje, które też dla Państwa relacjonuję właśnie prosto z Paryża. Cezary Guriew, do którego wracamy. Witaj, Czarku, ponownie.
4: Pierwszy set 4-3 dla Mai, ale serwuje Schneider i ona wygrywa teraz 40-0, ale były tutaj w poprzednim gemie piękne brawa i wyrzuca Maja piłkę i mamy remis 4-4. No będzie trwało to spotkanie. Mam nadzieję, że Maja zachowa cierpliwość. No tak jak w szachach, nie można się spieszyć, a przy stylu Mai trzeba tutaj wykorzystywać każdy wolny fragment na korcie. Maja cały czas obserwuje, gdzie jest rywalka. Oczywiście też jest fantazja, skoro w szachach, tak jak 13-letni przedaty Magnus Carlsen grał z Gary Kasparowem. Tam było dużo finezji i trochę takiego młodzieńczego szaleństwa, ale Maja, to jak sama sobie mówiła na naszej antenie, czuje się, że jest młodą dziewczyną, ale w takiej starej skórze, bo lubi sobie mieć kubeczek z herbatką i siedzieć sobie w łóżku i tak spędzała wieczory, żeby tutaj koncentrować się, żeby regenerować się. Dobra, teraz akcja Mai, 15-0. Przypomnę, pierwszy set, 4-4. Kort Filipa Chatrier, wiele tutaj braw, no zerwał się stadion w poprzednim gemie, jak Maja pięknie minęła zaskakującą rywalkę. I teraz Maja szykuje się do kolejnego serwisu, ona cały czas spokój zachowuje w tym elemencie. Taka piłka na wprost rywalki, Maja przyspiesza, wydaje mi się, że Maja mniej tych liftów, ale teraz lift taki, który odbija się na środek, ale rywalka Maję gdzieś tam teraz przegoniła, ale piłka wyrzucona przez Dianę Schneider i 30-0 dla Mai. Maja lekko przeziębiona od kilku dni, ale też się tym nie przejmuje. Wczoraj jak ją nagrywałem, no słyszałem, że mówi przez nos. Było widać w czasie meczu, że ten katar ją męczył, ale Maja ma taką adrenalinę, ma taką tutaj chęć wygrywania meczu za meczem, a więc 4-4. Pierwszy set. Maja Chwalińska serwuje i prowadzi przy swoim serwisie 30-0.
2: W tym świątecznym wydaniu Ekspresu Jedynki kłaniamy się już Państwu nisko, oczywiście zachęcając do tego, żeby się ruszyć i dalej słuchać Jedynki ze słuchawkami na uszach. Można na przykład też pobiegać albo
3: pospacerować. Można słuchać oczywiście też po 18 relacji Cezarego Guriewa prosto z Paryża, a my nie możemy pozostać gołosłowni, więc idziemy wyrabiać kroczki. Dzięki za spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
2: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
1: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam dziś po 22. Magda Mikołajczuk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
10: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
11: Mikrofon,
12: kamera,
11: radiowe studio,
12: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
9: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Radio kierowców.
17: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Późne czwartkowe popołudnie zaczyna się całkiem dobrze, jeżeli chodzi o trasy. Jeżeli wyjeżdżają Państwo na te główne trasy, więcej aut akurat stoi jedynie w województwie śląskim. Tychy, Mysłowice, mowa o konkretnym odcinku S1, gdzie auta ustawiają się głównie na wysokości lędzin. Kierowcy na mapach podają informacje o zdarzeniu drogowym, także jeżeli są Państwo w drodze na śląskich trasach, jak zawsze będziemy wdzięczni za szczegółowe informacje. 22 513 11 11. Korek na razie na S1 tworzy się zarówno w stronę Bielska-Białej, ale problemy z przejazdem mogą być także do wspomnianych już Mysłowic. A teraz województwo lubuskie, węzeł Rzepin, zarówno w kierunku Świebodzina, jak i w drodze do zachodniej granicy państwa. Również kierowcy zwalniają, choć nieznacznie, i też jest informacja od służb, to dokładniej autostrada A18, i tam samochód osobowy uderzył w bariery. Nie ma osób rannych i zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Legnicy. Poza tym przejazd jest płynny na południowej obwodnicy Krakowa, spokojnie także na S8 w Warszawie i bez korków na A4 pod Wrocławiem. Meteorolodzy ostrzegają przed ewentualnymi burzami i opadami deszczu w kilku województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i częściowo dolnośląskim, ale także po drugiej stronie kraju, czyli w województwie podkarpackim i częściowo w województwie lubelskim. Także jeszcze na sam koniec informacja o zakończonych pracach na S7, węzeł Elbląg Zachód, węzeł Żuławy Wschód, miejscowość Kmiecin, gdzie po godzinie 13 zderzyły się

0: dłuższe akcje, bo tak, Maja Chwalińska tutaj już dawała znać lekarzowi, że jest przeziębiona, prosiła o jakąś pomoc, na razie nie dostała i teraz przy tym prowadzeniu 4-3, gdy mamy przerwę, jest konsultacja między lekarzem, między panią, która jest fizjoterapeutką i na korcie będzie udzielana pomoc Dianie Schneider, która narzeka na ból pleców. Także nie wiem, czy to jest gra na czas, czy chce tutaj złapać oddechu, bo przecież ta przerwa po pierwszym secie też została przez Rosjankę wydłużona. A więc obie panie mają teraz problemy i ta walka na pewno do samego końca będzie pasjonująca.
1: Cezary Gurjew, dziękuję. Kolejne relacje z tego spotkania w Radiowej Jedynce. We wrocławskim szpitalu wojskowym trwają badania diagnostyczne 24-letniej Klaudii, która rządowym samolotem została ewakuowana z Chin. Wczoraj trafiła do wrocławskiej placówki. Jej stan lekarze oceniają jako bardzo poważny, ale stabilny.
2: Klaudia przychodzi obecnie kompleksową diagnostykę. Wyniki będziemy sukcesywnie poznawać w najbliższych dniach. Lekarze na razie nie informują szczegółowo o jej stanie zdrowia. Rzecznik szpitala Jan Kutny przekazał jedynie, że dziewczyna przebywa na intensywnej terapii.
3: Jest podłączona, mówię, do nowego po prostu do sprzętu, który jest na wyposażeniu, diagnostyka i szukanie nowych sposobów na sposób leczenia.
2: Klaudia przyleciała wczoraj do Polski rządowym samolotem. Na pokładzie była również jej mama Joanna.
4: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne. To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję.
2: Klaudia przebywała w chińskim szpitalu od kwietnia. Zdiagnozowano u niej m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak wdrożenia dyrektywy klimatycznej dotyczącej sektora lotniczego. Termin na wdrożenie nowych przepisów minął w grudniu 2023 roku. Polska mimo licznych upomnień ze strony Komisji Europejskiej nie zdołała przyjąć odpowiednich regulacji. Nasz kraj może stanąć w obliczu gigantycznych kar finansowych. Trybunał może zasądzić zarówno jednorazową wysoką karę ryczałtową, jak i dzienne grzywny naliczane za każdy dzień dalszego opóźnienia. Wyrok w tej sprawie spodziewany jest jednak nie wcześniej niż za 2 lata.
5: To są aktualności Jedynki.
1: Incydent w Sosnowcu. Uzbrojony w noże mężczyzna zakłócił uroczystość Bożego Ciała. Agresor wtargnął w okolice ołtarza polowego parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Funkcjonariusze interweniowali i obezwładnili mężczyznę, mówi Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
6: Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który podczas procesji Bożego Ciała zaczął wykrzykiwać, trzymając w ręku noże. Mężczyzna ten natychmiast został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów, którzy zabezpieczali tą procesję. Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest zatrzymany na tą chwilę do dalszych czynności.
1: Żaden z uczestników uroczystości nie odniósł obrażeń. W nocy w ziemię może uderzyć potężna fala wysokoenergetycznych cząsteczek powstałych w kilku rozbłyskach słonecznych jednocześnie. Taka prognoza oznacza, że zorza polarna może pojawić się również nad Polską. Szansa na kosmiczny spektakl nie jest wcale mała.
7: Zorzy polarnej szukajmy nad północnym horyzontem. W polowaniu na aurorę przyda się również sprzęt fotograficzny, w tym aparat w telefonie komórkowym, powiedział Polskiemu Radiu Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu.
8: Często oko nie widzi jeszcze kolorów, ale jeżeli zrobimy zdjęcie nawet zwykłym telefonem, to widać, że takie faktycznie słupy czerwonawe czy zielonkawe pojawiają się nad horyzontem, a czasami te słupy potrafią się powiększyć i wtedy całe niebo świeci wspaniałymi kolorami.
7: Niestety polowanie na zorze może dziś utrudnić pogoda. Nie pomogą również wyjątkowo jasne czerwcowe noce. Z drugiej strony prognozy astronomów są jednak bardzo obiecujące. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy na zachodzie i północy opady deszczu, możliwe także burze. Na wschodzie i południu uwaga na mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu i Dolnym Śląsku, do 15 na Pomorzu i Wielkopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i zachodni, a w czasie burz porywisty.
5: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
12: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
13: Mikrofon,
14: kamera,
13: radiowe studio,
14: scena.
13: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
11: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
18: Krzysztof Kieślowski, reżyser, i Krzysztof Piesiewicz, scenarzysta. To duet, który na trwale zapisał się w historii kina.
19: Bez nich nie byłoby chociażby Dekalogu, nie byłoby Bez końca i wielu innych znakomitych filmów.
18: Na poświęconą im audycję zapraszamy już dziś o 20.
19: Naszymi gośćmi będą biografka Katarzyna Surmiak-Domańska,
18: Artur Barciś
19: i Zbigniew Zamachowski.
18: Zapraszamy.
19: Martyna Podolska
18: i Rafał Sławoń.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Już prawie 10 minut po 19. Przed mikrofonem Rafał Bała. W historii Wielkiego Szlema tylko jedna zawodniczka grająca w kwalifikacjach zagrała później w finale takiego turnieju wielkoszlemowego. To była Emma Raducanu, która wygrała US Open, ale drugą może być dziś Maja Chwalińska. Gra fenomenalnie w półfinale French Open. Gra z Rosjanką Dianą Schneider, no i wygrała pierwszego seta. Trwa drugi set, a na miejscu jest oczywiście nasz wysłannik Cezary Gurjew. Halo Czarku.
20: Dzień dobry, witam Państwa ponownie i oczywiście musimy, Rafał, jeszcze dodać, że były to szybkie korty, a ceglana mączka, gdzie jest tyle akcji, to rzeczywiście trzeba mieć zdrowie niesamowite. 4-4 w drugim secie Maja Chwalińska i Schneider. Schneider już gorzej biega, Maja Chwalińska przeziębiona, a teraz rywalka wyrzuca piłkę, a serwuje, a więc 7-6, 4-4. Spotkanie trwa już ponad 2 godziny. Ten pierwszy set to na pewno była najpiękniejsza część turnieju podczas tegorocznej rywalizacji pań, bo przecież też wspaniałe były mecze jak Fonseca Djokovic, a więc 15-0 dla Mai przy serwisie rywalki. I teraz Schneider będzie starała się szybciej rozgrywać akcję, bo ona już nie ma sił tak się poruszać. I po 15. I tutaj przecież na tym korcie Filipa Chatrier różne były cuda, były prowadzenia i to w meczach finałowych zdecydowanie, i to kilkadziesiąt lat temu, i także w tegorocznym turnieju, i to wszystko potrafiło się zmieniać, a więc Schneider serwuje, Maja już forehandem, obie są leworęczne.

Ręczne, piłka tutaj lata, Maja mniej tych skrótów, boi się, że może zepsuć, czuje się zmęczona i pakuje w siatkę piłkę teraz Rosjanka, a więc dobrze by było teraz wywierać większą presję i tam jakieś ma pretensje do Saszy Bejna, swojego trenera, coś tam zgłasza, ale ten wyraz twarzy Rosjanki pokazuje, że ona jest zmęczona, że ona jest zdegustowana tym, że nie może sobie poradzić z tą malutką, sprytną Polką i Maja teraz odbiera serwis, przypomnę, prowadzi 30 do 15, teraz taki balonik w wykonaniu Rosjanki, jakby nie wiedziała co zrobić, a teraz przyspiesza Maja na backhand rywalki i rywalka odpowiada też na backhand Mai, skrót, Maja biegnie do siatki i teraz Maja też skrót, czy da radę jeszcze podjąć Rosjanka i Maja pięknie mija i 40 do 15 przy serwisie Diany Schneider i Rosjanka już coraz wolniej chodzi, coraz ciężej oddycha, a Maja wyciera sobie tak subtelnie lewą ręką pod z czoła warkoczek z tyłu i patrzy spokojnie, teraz tam drobi małe kropeczki, 2 metry za końcową linią, a kibice słyszą państwo, no jest doping, oni są zachwyceni dzisiaj tym pojedynkiem, a więc 7-6 dla Mai w pierwszym secie, 4-4 i teraz w tym 9 gemie drugiego seta przy serwisie Schneider Maja prowadzi 40-15. I znowu cichutko. Schneider już rakieta za plecami, podrzucona piłka. Maja odpowiada dobrze, że Maja tak głęboko posyła piłki. Teraz skrót, Rosjanka biegnie, nie dała rady i Maja przełamuje Dianę Schneider. 5-4 w drugim secie. No tak blisko. Wystarczy wygrać swojego gema serwisowego. Utrzymać to podanie i Maja no przejdzie do historii. Już przychodzi, bo przecież to co mówiliśmy, no z kwalifikacji do półfinału. A teraz ta dziewczyna ma szansę zadziwić cały świat i tak wszystkich zadziwia, że można tak pięknie grać w tenisa. No jak tutaj mamy takie wspaniałe muzea, mamy tutaj tylu genialnych mistrzów malarstwa i ona maluje na tym korcie piękne obrazy, maluje też w naszych sercach wielkie emocje i Maja Chwalińska znowu sobie spokojnie usiadła, jak to ona opowiada o tym swoim życiu, że lubi taki spokój, że lubi mieć herbatkę, usiąść sobie w łóżeczku i spokojnie przygotowywać się i odpoczywać. A więc 5-4 w tym drugim secie i oby był to decydujący set. Maja tylko jednego seta przegrała w tym turnieju. To było z Marią Sakkari w trzecim secie, a Sakkari przecież tutaj w 2021 roku grała w półfinale, pokonała Igę Świątek, która broniła wówczas tytułu. I Maja Chwalińska już wyszła na kort, Rosjanka też już wchodzi. 5-4 w drugim secie Maja serwuje i serwuje po to, żeby tutaj przypieczętować na tej ceglanej mączce ślad taki trwały zaznaczyć, tak jak tam jest płyta pamiątkowa w ubiegłym roku, 4 czerwca, dokładnie rok temu dostał taką pamiątkę Rafa Nadal, który wygrywał tutaj 14 razy. A Maja wpatrzona w Rogera Federera. Ona kocha tenis techniczny, taki lekki i Maja serwuje. Dobry serwis, pięknie trafiła, wyrzuciła rywalkę. Teraz piłka na środek kortu. Maja na drugą stronę, forehandem Rosjanka. Trafiła w linię, ładnie Schneider i na drugą stronę. I teraz przy serwisie Mai Diana Schneider prowadzi 15-0. Ona tak łatwo się nie podda. Ona przecież nie po to pokonała Arenę Sabalenkę w meczu ćwierćfinałowym, obrończynie, no, liderkę światowego rankingu, nie obrończynie, bo przecież Sabalenka przegrała rok temu z Coco Gauff. Podziwiamy Arenę Sabalenkę, ale też musimy pamiętać, że ona wygrała tylko 4 turnieje wielkoszlemowe, a przecież tak ostatnio tutaj przewodzi, a Iga Świątek ciągle ma tutaj więcej, bo 6 i Maja musi ten serwis utrzymać, musi wygrać tego gema, żeby sobie zapewnić już zwycięstwo, żeby tutaj i tak trafia w siatkę teraz Diana Schneider i po 15, a więc jest Maja o 3 piłki od awansu do finału. Jeszcze teraz chwyciła rakietę Rosjanka, uderza w spody swoich podeszwy butów, żeby tam mączkę wybić, żeby tutaj jej to nie przeszkadzało, a Maja szykuje się do serwisu.
Maja i kibice znowu przygotowani, żeby znowu była eksplozja radości po pięknej akcji. Pierwszy serwis wszedł pod końcową linię. Rosjanka głęboko wyrzuca Maję z kortu. Maja teraz forehandem na forehand rywalki i teraz Schneider zmieniła kierunek, skrót, ale Maja podchodzi do piłki wzdłuż linii i brawo! 30-15, a więc 7-6, 5-4.

0: 4:30 do 15. Maja o dwie piłki od wygrania tego pojedynku. A tam w loży, tam w tym sektorze, gdzie siedzi trener Jarosław Machowski, wielkie podniecenie. Mama Marcela, ojciec Tomasz, jest także Piotr Szczypka, prezes klubu Advantage Bielsko-Biała i przecież jest także Maciek Ryszczuk, który został w turnieju. Fizjoterapeuta Igi Świątek także od roku pomaga Mai. 5-4 w drugim secie, 30 do 15 i Maja znowu będzie techniczny, precyzyjny serwis. Już uderzyła, piłka wraca na stronę Mai. Schneider jakby lepiej się zaczęła ruszać, bo ona wie, że jest w trudnej sytuacji. Maja teraz forehandem na backhand rywalki, obie ręczne, podcina piłkę Maja, zmieniła tempo. Teraz Schneider mocno pod końcową linię, wyrzuca i będzie piłka meczowa. I już Schneider, opuszczona głowa, zdegustowana, rozzłoszczona, bo przecież no nie spodziewała się. No wspominała z uśmiechem, bo to jest radosna dziewczyna, jak 4 lata temu w małym turnieju w Turcji pokonała naszą tenisistkę. Pamiętała, zapamiętała Maję, wygrała wówczas Schneider 6-4, 6-4, a teraz piłka meczowa 7-6, 5-4 i 40-15. No kibice już tutaj nie mogą tych emocji utrzymać. Duża grupa polskich sympatyków tenisa. Piłka meczowa i Maja uderzyła piłkę 3-4 razy od kortu, podrzuciła, ważny moment, trafiła w linię, odpowiada Rosjanka. Rosjanka teraz na backhand Mai, Rosjanka podchodzi do siatki, Maja mija, trafiła, jest Maja! Maja Chwalińska w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Padła na plecy, wypuściła rakietę i teraz jest taka szczęśliwa, no łzy w oczach się pojawiły i tam radość w boksie, a Diana Schneider przechodzi na drugą stronę. Piękny gest Rosjanki, nie czekała przy siatce, podziękowała Mai za piękną walkę. Maja Chwalińska w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. 7-6, 6-4 pokonała Dianę Schneider. Co za radość, co za historia. W sobotę będzie walczyć z inną Rosjanką, tą, która dzisiaj awansowała do finału, a więc z Mirą Andrejewą, a my się cieszymy z tego wielkiego sukcesu Mai Chwalińskiej, która jest w finale turnieju w Paryżu.
1: Relacjonował Cezary Gurjewczarku, dziękujemy ci serdecznie, ale wrócimy jeszcze do ciebie za kilkanaście minut. Będziemy się cieszyć wspólnie z tego, czego dokonała Maja Chwalińska. Proszę państwa, finał Wielkiego Szlema. Druga w historii zawodniczka grająca w kwalifikacjach, która tego dokonała. No i mamy nadzieję, że w tym finale powalczy z Mirą Andrejewą, kolejną Rosjanką, która dziś grała w półfinale rewelacyjnie. Ale Maja Chwalińska ma wszystko ku temu, żeby zwyciężyć nawet w takiej sytuacji z taką zawodniczką. Przypomnijmy, Iga Świątek wygrywała w Paryżu w 2020 roku, później w 22, 23, 24. W tym sezonie odpadła wcześniej, a Maja Chwalińska jest w wielkim finale i w tym finale nie powiedziała ostatniego słowa.

0: Maja Chwalińska, wielką bohaterką polskiego sportu i tenisa we French Open, wielkoszlemowy turniej. W tej chwili jest na korcie, już nie musi grać, już awansowała do finału, ale cieszy się i rozmawia z kibicami i z ekspertami, a na miejscu jest nasz wysłannik Cezary Góriewczarku. Co mówi, jakie są emocje Maji Chwalińskiej?
1: Tak, Maja mówi właśnie podczas wywiadu z Julienem Beneteau, byłym tenisistą, że cieszę się teraz chwilą, pokazują rodziców, jacy szczęśliwi. Na początku Maja nie wiedziała, co powiedzieć, powiedziała, że cieszę się
2: tym,
1: co się stało.
2: Enjoy it today and then just recover as much as I can and, you know, just to be able to give my all.
1: Tak, Maja oczywiście chce odpocząć, pocieszyć się zwycięstwem, zregenerować się i wrócić i żeby zagrać. No zostało przypomniane, że tutaj na turnieju Rolanda Garrosa Verge Open pierwsza tenisistka, która przebrnęła kwalifikację, awansowała do finału. Pytał się także Julien Beneteau, czy widziała mecz Miry Andrejewej. Powiedziała, że tak, zerkała, jak był ten pierwszy półfinał i że Mira jest w fantastycznej formie, no ale to jest finał turnieju Wielkiego Szlema i zrobię wszystko, żeby znowu być mocna. Ja za chwilę Państwa opuszczę, postaram się złapać gdzieś poza stadionem wszystkich tych, którzy tam siedzieli w loży, może pojawią się, może wyjdą przed stadion, żeby porozmawiać, może też uda się porozmawiać z kibicami, a więc bądźmy w kontakcie, a cieszmy się oczywiście jak Polska długa i szeroka, bo Maja Chwalińska łączy wszystkich tymi sportowymi, cudownymi emocjami. Awansowała do finału na kortach w Paryżu.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja specjalna z okazji wielkiego sukcesu Mai Chwalińskiej we French Open. Przypomnijmy, nasza zawodniczka, która startowała w kwalifikacjach, która nigdy nie była jeszcze w trzeciej rundzie nawet wielkiego szlema, jest w finale French Open na kortach Rolanda Garrosa. Dziś zwyciężyła w dwóch setach, no i Diane Schneider, Rosjankę, no i zagra o wielki triumf, ale ten mecz finałowy w sobotę. A to, co się dziś działo w polskim sporcie, bo to może być na razie, jak do tej pory w polskim sporcie, największe wydarzenie. No zobaczymy, co będzie się działo później w polskim sporcie, ale na razie French Open i Maja Chwalińska jest wielką bohaterką. A my łączymy się teraz z Dagmarą Kędzior, która jest naszą wysłanniczką do Dąbrowy Górniczej, czyli do miasta rodzinnego Maji Chwalińskiej, a tam zorganizowana specjalna strefa kibica, no i chyba wielka euforia, Dagmara.
1: Boże, gdybyście się ze mną, drodzy Państwo, połączyli jeszcze kilka minut temu, to byście słyszeli, jaki tu był ogromny hałas związany z tym, że pochodząca przecież stąd Maja Chwalińska zwyciężyła, idzie po wielki finał w Rolandzie Garrosie. No i czekamy. Panie Grzegorzu, jest pan, widzę, przeszczęśliwy.
2: Maju, kochana, kochamy ci, dziękujemy ci pięknie za moc emocji i wzruszeń. To był jeden z najwspanialszych wieczorów tutaj w Dąbrowie Górniczej. Zebrało się mnóstwo mieszkańców, ludzi też z innych miejscowości. Jesteśmy tak poruszeni, tak wzruszeni, tak szczęśliwi. To najwspanialszy dzień w Dąbrowie Górniczej. Kochana, dziękujemy ci, kochamy cię, wspieramy cię i mocno wierzymy, że finał będzie wygrany dla ciebie.
1: I my też również trzymamy się oczywiście tej opcji, ale proszę Państwa, gdybyście naprawdę mogli to zobaczyć, to tutaj przy każdym praktycznie zdobytym gemie, przy każdym zdobytym punkcie był ogromny krzyk radości, że udaje się, że Maja jest z każdym krokiem coraz bliżej tego finału. No i doczekaliśmy się.
2: Mamy to!
1: I czego właśnie się trzymajmy. Powodzenia, Maju, w finale.
2: Powodzenia, kochani.

0: I to był
1: Dagmara Kędzior i wielkie emocje w Dąbrowie Górniczej. Wielkie emocje były też przecież w Bielsku-Białej, bo do tamtego klubu przeszła Maja Chwalińska. Gra znakomicie i proszę Państwa, to jest zawodniczka, która nigdy nie odmawia i reprezentacji Polski, ale także w rozgrywkach ligowych, gra klubowych. Pamiętamy, że ona miała pewien przestój. Mówiła nawet, że ma dosyć tenisa. Nie wie, czy wróci do tego tenisa. Nic nie szło. Nie mogła się przebić do kolejnych rund, nawet tych małych turniejów, ale wróciła po kilku miesiącach. Uwierzyła w siebie. No i teraz jest na samym szczycie. Po tym sukcesie, po awansie do finału French Open, Maja Chwalińska ze 114 miejsca w światowym rankingu awansuje na co najmniej 23 pozycję. Tak wielkiego skoku w światowym tenisie, jeśli chodzi o kobiety, nie było już od wielu, wielu lat, a więc gratulujemy Maji.
2: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród

0: Zbigniew Wodecki. To, co zobaczyliśmy dziś, to już wiemy, ale co zobaczymy w sobotę? Maja Chwalińska, łzy w oczach. No ona na pewno jeszcze kilkanaście dni temu nie spodziewała się, że wygra 9 meczów z rzędu w turnieju Rolanda Garrosa, bo przecież przebijała się przez kwalifikacje, a przed nią ten najważniejszy 10. Ale Maju, spokojnie, ty już zrobiłaś naprawdę dużo.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: I got you, babe. We've got you. Mamy cię, Maja. Właściwie to ty masz wielki finał French Open. Cieszymy się wszyscy, ale chyba osobą, która jest szczególnie ucieszona, jest pan trener Paweł Kałuża, którego witamy właśnie na antenie Radiowej Jedynki. Witamy, panie trenerze.
1: Dzień dobry.
0: Pierwszy szkoleniowiec Mai Chwalińskiej, do którego została przyprowadzona, który prowadził ją przez 12 lat chyba, z tego co wiem, panie trenerze. No i właściwie można powiedzieć, że to pan nauczył ją tych nawyków, tych zachowań, tej techniki, chociaż później przecież także kolejni szkoleniowcy się do tego mocno przyłożyli, do tego co się dziś wydarzyło.
1: Wszystko się zgadza i ja przede wszystkim na początku chciałem pogratulować Mai, no i całemu sztabowi, który tam właśnie w Paryżu jest.
0: No, oczywiście gratulujemy. Jak pan patrzył na to, co się dzisiaj dzieje, był pan od początku pewny, czy jednak była jakaś nutka niepewności? No bo przecież Diana Schneider oczywiście miała trudności z tym, co robi Maja Chwalińska na korcie, bo wiemy, że ona potrafi zdenerwować nawet liderkę światowego rankingu, ale no, w pewnym momencie dostosowała się do tego stylu i w pewnym momencie nawet wydawało się, że jest w stanie odpowiadać na te niesamowite zagrania Mai Chwalińskiej.
1: Znaczy, pewny byłem cały czas. Trzymam kciuki od samego początku, przez 3 tygodnie. Przede wszystkim był to bardzo dobry mecz. Najlepsza reklama kobiecego tenisa. No a Maja po prostu pisze historię swoją i polskiego tenisa.
0: To na pewno i ta historia trwa i będzie trwać. Panie trenerze, no to wróćmy trochę do tych czasów, kiedy była małą dziewczynką. Czy kiedy przyszła, już można było powiedzieć, że ma jakiś talent do tenisa? Czy to było spokojne gdzieś tam takie, no można powiedzieć, przysposabianie ją do tego, co się dzieje? No wiadomo, że była małą dziewczynką.
1: Znaczy, na pewno wyróżniała się na tle rówieśników, a my po prostu krok po kroku szliśmy z tymi elementami tenisa do przodu. No i dzisiaj jest ten efekt.
0: Kiedy rozmawialiśmy kilka dni temu, mówił pan o tym charakterze Mai Chwalińskiej. Ona może się wydawać wycofana, może się wydawać taka wyciszona, ale na korcie jest pewna siebie, pewne również cechy jej pomagają, jest przede wszystkim konsekwentna. Taka również była, czy to ten charakter gdzieś tam się kształtował przez też trudne momenty, bo powiedzmy, no, że ona nie cały czas wygrywała przecież również w tych niższych kategoriach wiekowych i później w różnych turniejach miała przerwę.
1: Znaczy, no zgadza się, ta droga Mai jest dłuższa niż na przykład Igi Świątek. Ten charakter, zawsze miała charakter, zawsze była wymagająca, dużo wymagała od siebie, ode mnie jako trenera, ale też od całego otoczenia, czyli wcześniej rówieśników, a później sparring partnerów na treningach.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, czy pan sądzi, no już wiemy, już są sygnały, że zapisują się chłopcy, dziewczynki do klubów po tym sukcesie Mai Chwalińskiej. Oczywiście tak podobnie było również z Igą Świątek, kiedy wygrywała jako nastolatka, czyli to juniorski Wimbledon, czy później French Open, już ten seniorski. Czy teraz też spodziewa się pan czegoś takiego boomu? Może w pańskim klubie, może gdzieś tam w okolicy?
1: Na pewno tak, idą wakacje. Idealny okres, żeby zacząć przygodę z tenisem, więc ja zapraszam wszystkich na korty w całej Polsce, nie tylko w Dąbrowie, czy w Bielsku. Zapraszamy na korty tenisowe.
0: I szukamy następczyni kolejnej zawodniczki na miarę właśnie Igi Świątek czy Mai Chwalińskiej. To jeszcze krótkie przewidywania. Mira Andrejewa rywalką Mai Chwalińskiej w finale. Kolejny trudny mecz, prawda? Andrejewa to też nastolatka, to też zawodniczka niesamowicie silna fizycznie, ale taka, którą można właśnie złamać tymi zagraniami, jakie stosuje Maja Chwalińska.
1: Na pewno tak. Ja tutaj się zawsze koncentrowałem na Mai, czyli tu wszystko zależy tak jakby od niej. Jutro regeneracja, przygotowanie do kolejnego wyzwania. Pamiętam, że zawsze jej wpajałem, że na turniej się jedzie po to, żeby wygrać. I trzymamy kciuki za dobry mecz. Wszystko się okaże w sobotę.
0: Słyszy pana teraz cała Polska. Gdyby pan miał te kilka słów przekazać Mai po tym meczu, ale także przed finałem, co by pan jej powiedział? Takich kilka słów od siebie. Znacie się doskonale.

0: ale...
1: Znaczy przede wszystkim, żeby dalej grała swój tenis, żeby czarowała, no ale też, żeby realizowała taktykę, którą nakreśli jej trener.
0: No i żeby pamiętała, czego się nauczyła również od Pawła Kałuży. Paweł Kałuża, pierwszy trener Maji Falińskiej. Dziękujemy serdecznie, panie trenerze.
1: Dziękuję.
0: I cieszymy się razem z panem i ze wszystkimi kibicami polskiego, ale także światowego tenisa, bo Maja Chwalińska dokonała dziś rzeczy wielkiej. Awansowała do finału French Open.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś Boże Ciało jest, jak przypomina Leon XIV, okazja do dawania odważnego świadectwa o swej wierze. Wojna, sztuczna inteligencja i synod to tematy najbliższej narady papieża z kardynałami. Męczennicy komunizmu uczą nas pozostać ludźmi sumienia pośród zagrożeń współczesnych ideologii, uważa postulator sprawy morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś Boże Ciało. We Włoszech uroczystość ta została przeniesiona na najbliższą niedzielę. O jej znaczeniu mówił Leon XIV na wczorajszej audiencji ogólnej.
2: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii.

0: Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu.
1: Sytuacja na świecie, encyklika o człowieku w dobie sztucznej inteligencji i synod to główne tematy przyszłego konsystorza. Poinformował o tym kardynałów i dziekan kardynał Giovanni Battista Re. Konsystorz odbędzie się w Watykanie 26, 27 i 29 czerwca. Będzie czasem modlitwy, słuchania, wolności i szczerej wymiany zdań. Ojciec Święty liczy na wsparcie każdego z was, napisał kardynał Re.
2: Dziekan Kolegium Kardynalskiego poinformował, że przyszły konsystorz będzie podzielony na 4 sesje. Pierwsza będzie poświęcona sytuacji na świecie. W atmosferze modlitwy kardynałowie będą dzielić się tym, czego doświadczają w różnych częściach świata. Opowiedzą o cierpieniach swego ludu i znakach nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania. Druga i trzecia sesja będą poświęcone pierwszej encyklice Leona XIV, Magnifica Humanitas.
1: Konsystorz zakończy się 29 czerwca mszą w Bazylice Watykańskiej.
3: Wiadomości ze świata.
1: Kapłani, którzy pozostali wierni swemu sumieniu pomimo uwięzienia i tortur, to silne świadectwo dla naszych czasów w kontekście nowych ideologii i sztucznej inteligencji, która, jak przypomina Leon XIV, nie ma sumienia. Wskazuje na to w rozmowie z Radiem Watykańskim postulator procesu dwóch morawskich kapłanów, którzy w sobotę zostaną zaliczeni w poczet błogosławionych.
4: Wacław Dorbola i Jambula sostanzialmente.
5: Księża Jambula i Wacław Dorbola zostali straceni przez komunistów po pokazowym procesie. Pomimo tortur pozostali ludźmi sumienia i nie wyparli się swej wiary, mówi postulator ich sprawy Maria Cristina Bresciani. Jej zdaniem to właśnie wolne sumienie najbardziej wadziło komunistom. Morawscy kapłani byli lubiani przez wiernych i mieli silny wpływ na młodych ludzi. Władze obawiały się, że staną się wzorem dla nowych pokoleń. Pokazowy proces, w którym zostali skazani na śmierć, miał odstraszyć i upokorzyć morawskich katolików.
1: Beatyfikacja straconych w 1951 i w 1952 roku męczenników odbędzie się w przyszłą sobotę w Brnie. W imieniu papieża będzie jej przewodniczył kardynał Michael Czern.
3: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Takie piorunujące obrazki, które spotykamy podczas naszych interwencji i wtedy absolutnie nie możemy ulec przekonaniom opiekuna, bądź pseudoopiekuna, bardziej bym tak to określiła, który mówi, przecież ja zwalniam tego mojego pieska z łańcucha, on sobie biega codziennie.
2: Magdalena Silska, pełnomocniczka Rady Krajowej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Oto z Animals.
1: A widzimy, że ten łańcuch jest cały zardzewiały, nie da się go w ogóle odpiąć na miejscu i też bardzo takim częstym przypadkiem widzimy psa, który ma wokoło swojego schronienia albo pseudoschronienia wydrążony taki tunel w tej ziemi, w tym błocie, w którym musi całe życie swoje przebywać i on przechodzi jednym takim ciągiem, który pozwala mu długość łańcucha, całe kilometry małymi kroczkami drepcząc tak naprawdę na powierzchni od jednego do trzech metrów, bo to nie są większe przestrzenie.
2: Oto z Animals prowadzi 30 inspektoratów do spraw ochrony zwierząt, które podejmują działania w przypadkach niehumanitarnego traktowania zwierząt. Co roku przeprowadza ponad 5000 interwencji, dzięki którym poprawia warunki bytowe i często ratuje życie zwierząt.
1: Też znajdujemy podczas naszych interwencji zwierzęta zamknięte w klatkach, które opiekunowie nazywają kojcami, ale to są tak małe przestrzenie, że bardzo często zwierzęta znajdujące się w nich nie mogą się nawet czasami do końca wyprostować, bo to są tak małe schronienia. Dlatego wspomnę o tych rozwiązaniach systemowych, którym kibicujemy i w które się angażujemy. Chcemy, aby polskie prawo zmieniło się jak najszybciej i przede wszystkim, aby z naszej rzeczywistości zniknęły łańcuchy, aby zwierzęta nie mogły być legalnie utrzymywane w takich warunkach.
2: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Oto z Animals jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie otos.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
5: Już od dziś, aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
6: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
5: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
6: Zapraszamy do słuchania.
4: Anna Zakrzewska,
6: Anna Wil
5: i Marcin Kusy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i

0: zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Wydłuża się korek na autostradowej czwórce na wysokości Oławy i w miejscowości Strzelin. Informacja dla tych z Państwa, którzy wyjechali z Wrocławia, no i chcą dojechać do Opola albo do Krakowa. Korek ma tam 5 kilometrów. I według relacji naszego słuchacza, tam tir wjechał w balustradę na mostku i droga jest w tym momencie nieprzejezdna. Można ominąć ten korek za Żurawiną, zjechać z trasy na drogę wojewódzką 395. Cały czas więcej aut natomiast ustawia się na ulicach w Zakopanem, natomiast sama trasa od Nowego Targu do Zakopanego wygląda już lepiej. To Krajowa 47. Na S1 po 18 zapalił się samochód ciężarowy. Między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód jest wprowadzona blokada drogi w kierunku Gdańska. Natomiast też są dobre informacje z S1, węzeł Mysłowice, węzeł Olszyce, dokładniej w miejscowości Lędziny. Tam wcześniej była awaria pojazdu ciężarowego i na odcinku prowadzonych robót drogowych wprowadzony był ruch naprzemienny, ale teraz utrudnienia zostały już odwołane. Także po 3 godzinach przejezdna jest już autostrada A18 w województwie lubuskim, gdzie w Chełmicy osobówka uderzyła wcześniej w bariery i do godziny 19.30 była wprowadzona blokada do Legnicy. Natomiast dzisiejszej nocy mogą pojawić się przelotne burze i intensywne opady deszczu. IMGW wydało ostrzeżenie dla województw podkarpackiego, zachodnio pomorskiego, lubuskiego oraz częściowo dla województwa dolnośląskiego. Oczywiście apelujemy o rozwagę, zwłaszcza na drogach. A nasz telefon pozostaje cały czas do dyspozycji. 22 513 11 11 to Radio Kierowców.

Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Maja Chwalińska niepokonana w Paryżu. Polka awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Powodem brak wdrożenia dyrektywy klimatycznej dotyczącej sektora lotniczego. Debiuty, premiery, recitale i polskie gwiazdy na scenie. Rusza 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Niesamowitą historię pisze w Paryżu Maja Chwalińska, Polka awansowała.

0: Maja trafiła, jest Maja! Maja Chwalińska w finale turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa. Padła na plecy, wypuściła rakietę i teraz jest taka szczęśliwa. No łzy w oczach się pojawiły.
1: Maja Chwalińska wychowywała się w Dąbrowie Górniczej. Utworzono dziś tam strefę kibica. Tenisistka mogła liczyć na wsparcie mieszkańców.
2: Kibicujemy Majce.
3: To jest duma, że ona stąd pochodzi?
4: Oczywiście.
2: Tak, myślę, że tak, że jesteśmy zadowoleni, że to nasza tutaj krajanka, jak najbardziej, pewnie.
1: To 9 wygrany mecz przez Maję Chwalińską na paryskich kortach. Polka zaczynała od kwalifikacji 18 maja, a pojutrze zagra w finale wielkoszlemowego turnieju. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Finał w sobotę o godzinie 15. Były tenisista Wojciech Fibak uważa, że Polka ma szansę triumfować także w finale, bo ma oryginalny styl gry.
5: Jest to wielkie szczęście dla nas, że mamy taką kontynuatorkę sukcesów Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej. I szczególnie w tym stylu niezwykłym, takim stylu, który publiczność francuska kocha, bo to jest koneserska publiczność.
1: Maja Chwalińska przystępowała do turnieju w Paryżu na 114 pozycji w światowym rankingu. Już teraz w tym wirtualnym rankingu Live awansowała na 21 miejsce. Jeżeli wygra turniej, będzie 14 zawodniczką świata. Więcej o sukcesie Polki w aktualnościach sportowych za kilka minut. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożone przepisy środowiskowe. W Warszawie grożą wielomilionowe kary. Chodzi o regulacje dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze lotniczym. Komisja zawnioskowała również o nałożenie kary finansowej.
6: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna, naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Groźny incydent na lotnisku we Frankfurcie w Niemczech. W przednie podwozie Boeinga 787 Lufthansa zapadło się na płycie postojowej. W samolocie przebywali wyłącznie członkowie personelu pokładowego i pracownicy naziemni. Kilka osób zostało rannych. Maszyna miała lecieć do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.
7: To są aktualności jedynki.
1: W Opolu rozpoczął się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Na początek, jak zwykle, na scenie pojawią się debiutanci, ale nie zabraknie także gwiazd, które z tym konkursem związane są od dekad. Anna Zakrzewska jest w Amfiteatrze Opolskim. Aniu, kogo zobaczymy w tym roku na scenie?
8: Krystynę Prońko, Alicję Majewską, Krzysztofa Cugowskiego, Mietka Szcześniaka czy Michała Wiśniewskiego, ale nie zabraknie także jubileuszy. Świętować się będą Justyna Steczkowska, Ania Wyszkoni oraz zespół Lady Punk. To będą wielkie widowiska telewizyjne, ale zobaczyć je na żywo przyjechały tu także setki osób z całej Polski, między innymi pani Agnieszka z Wielunia.
9: Jest super, jest to miejsce, gdzie można usłyszeć największe polskie przeboje. Jesteśmy bardzo zadowoleni.
8: Pani Ewa z panem Marcinem są tu już po raz drugi, jak sami mówią, dla wyjątkowej atmosfery.
10: Wspaniała atmosfera, fajny klimat, fajni ludzie.
11: Tego nigdy nikt nie doświadczy, siedząc przed telewizorem, prawda? Jest oryginalnie, no super po prostu. Chcemy tutaj być.
8: Teraz na scenie prezentują się debiutanci, a za nieco ponad 2 godziny rozpocznie się koncert Super Jedynki.
1: Ania Zakrzewska, dziękuję za relację. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu w Opolu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska, jak słyszeliśmy, bohaterką turnieju French Open, 24-letnia Dąbrowianka, która przebijała się przez kwalifikacje, wygrała dziś 9 mecz z rzędu na kortach Rolanda Garrosa i awansowała do wielkiego finału. Pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut. Na Maję w finale czeka już Rosjanka Mir.

0: Andrzejewa, która w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Pierwszy trener Mai Chwalińskiej, Paweł Kałuża, który wychował ją jako tenisistkę i prowadził przez 12 lat, jest z niej teraz bardzo dumny.
1: Na początku chciałem pogratulować Mai, no i całemu sztabowi, który tam właśnie w Paryżu jest. Pewny byłem cały czas, trzymam kciuki od samego początku, przez 3 tygodnie. Przede wszystkim był to bardzo dobry mecz, najlepsza reklama kobiecego tenisa. No a Maja po prostu pisze historię swoją i polskiego tenisa.
0: Była reprezentantka Polski w tenisie, Katarzyna Teodorowicz, chwali swoją młodszą koleżankę.
2: Ten dzisiejszy mecz i rozwiązania to była profesorska gra Mai, naprawdę wydaje mi się, że to był jej najlepszy mecz.
0: Wielki finał French Open. Chwalińska Andrzejewa w sobotę. Będziemy go oczywiście relacjonować w Radiowej Jedynce. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju rangi Challenger w Birmingham po zwycięstwie nad Brytyjczykiem Felixem Gillem. Polskie siatkarki mają już na koncie 2 wygrane w Lidze Narodów. Wczoraj w Nankinie pokonały Belgijki 3-2, a dziś triumfowały tam nad Czeszkami 3-0. Jutro czeka je starcie z Serbkami. Włoszka Elisa Balsamo wygrała 6. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Liderką generalnej klasyfikacji wyścigu pozostała Holenderka Anna van der Breggen. Polki nie startują. A najważniejsza sportowa informacja dnia jest taka, że Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open.
3: Pogoda.
4: W nocy na zachodzie i północy opady deszczu, możliwe także burze. Na wschodzie i południu uwaga na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 11 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu, do 15 na Pomorzu i w Wielkopolsce. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem 983 hektopaskali w rejonie Szkocji. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy, wiatr południowy 4-5, w porywach do 7 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2-3, temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy 5-6, w porywach 7, przejściowo słabnący na 3-5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2-3, temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami przelotne opady deszczu. Na zachodzie możliwe burze, lokalnie zamglenie. Zatoka Pomorska, wiatr południowy 4-5, w porywach 6 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2-3, widzialność dobra do słabej, okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wybrzeże środkowe, wiatr zmienny 2-4, przechodzący na południowy do południowo-zachodniego i wzrastający na 3-4 w porywach 5 w skali Beauforta. Burzowe porywy wiatru. Stan morza 2, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska, wiatr południowo-wschodni do południowego 4-5, w porywach 6, słabnący na 2-4 w skali Beauforta. Stan morza 2, na północy 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, później możliwe przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowy 4-6, słabnący na 2-4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowy 5-6, w porywach 7, przejściowo słabnący na 2-4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Zamiast uciekać przed wojną w Ukrainie, zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
8: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
7: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam dziś po 22. Magda Mikołajczuk.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór.
0: Martyna Podolska.
1: Rafał Sławoń.
0: Witamy Państwa w audycji specjalnej poświęconej dwóm wybitnym twórcom.
1: Będziemy wspominać i przypominać Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza. Tak się składa, że w tym roku minęła już 30. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Będziemy obchodzić 85. urodziny tego znakomitego reżysera. A niestety 14 maja tego roku odszedł od nas Krzysztof Piesiewicz w wieku 80 lat. Zatem dzisiaj wieczór wspomnień.
0: Wieczór wspomnień. Wspominać będziemy w towarzystwie pani Katarzyny Surmiak-Domańskiej, autorki biografii Kieślowskiego, znanej biografii Kieślowskiego, Kieślowski zbliżenie, i pana Artura Barcisia, który wystąpił
2: w 9 częściach dekalogu, ale zagrałem w sumie 10 postaci, bo w dekalogu 5 zagrałem 2 postaci, no i zagrałem w filmie Bez końca.
1: Może zacznijmy od tej biografii, o której wspomniałeś. Ja pamiętam, jak czytałam ją już 8 lat temu, w 2018 roku została wydana, to to byłam zaskoczona tym, że czasem jest tak, że jeśli uwielbiamy czyjąś twórczość, ja nie miałam szansy poznać pana Krzysztofa Kieślowskiego z uwagi na wiek, to chcielibyśmy poznać tego człowieka, dowiedzieć się, jaki był, kim był. I czasem bywa tak, że ta informacja czy ta wiedza bywa o nim rozczarowująca. A czytając pani biografię, ja byłam zafascynowana Kieślowskim, nie tylko jako twórcą, jako wybitnym reżyserem, jednym z najważniejszych, myślę, europejskich reżyserów światowych, ale także jako człowiekiem. Mhm. Czy to dla pani było zaskakujące również, pisząc tę biografię?
3: Nie wiem, czy zaskakujące, ale zdecydowanie to przeważyło o mojej decyzji, żeby się podjąć tego zadania. Ja jestem przede wszystkim reporterką, nie biografistką. To była moja pierwsza, właściwie na razie jedyna biografia książkowa. Dla mnie to zadanie to była opowieść o Kieślowskim jako człowieku, który w PRL-u i zaraz w okresie transformacji zrobił rzeczywiście niesłychaną karierę za granicą. I ta kariera gdzieś wpisuje się w lata mojej młodości, bo ja przecież pamiętam ten czas, kiedy taką furorę robiło chociażby Podwójne życie Weroniki i wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem tego sukcesu naszego rodaka za granicą. I szczerze mówiąc, już wtedy, jako studentkę, mnie to fascynowało. O co chodzi tak naprawdę, na czym polega właśnie ten sekret tego?
0: Fenomen,
3: że fenomen, tak, że właśnie człowiek, który tak bardzo wpisany jest jednak w kulturę, w mentalność polską, którego twórczość jest tak zdecydowanie przypisana naszemu tu i teraz. Czym on właśnie tak zachwycił ludzi zza żelaznej kurtyny, bo tak należy mówić o tamtym.

0: tych czasach. Także to była pierwsza rzecz. Druga sprawa to było to, że życie Kieślowskiego tak naprawdę opowiada o Polsce. On się urodził jeszcze w czasie II wojny światowej, przeżył cały PRL, no i transformację. I właściwie całe jego życie no, koresponduje no, z tym, co się działo w kraju. Więc pomyślałam sobie, że można pisząc o Kieślowskim tak naprawdę napisać książkę o Polsce.
1: A co było największą trudnością w pisaniu biografii Kieślowskiego?
0: W pisaniu biografii każdego człowieka, który zmarł nie tak dawno, jest oczywiście to, żeby wyważyć, prawda, to jak się pisze, dlatego że ciągle żyją ludzie, którzy, dla których Kieślowski był człowiekiem bardzo bliskim, jego rodzina i jego przyjaciele. Więc z jednej strony nie można zakłamać tej postaci i trzeba napisać szczerze i trzeba jakoś ją zgłębić, no ale zarazem no, zastanawiając się nad każdym zdaniem. Czasem nie trzeba pisać wszystkiego, ale też nie można zafałszować tej postaci. Więc to oczywiście jest trudność, przed którą stoją wszyscy biografiści. Oczywiście można pisać o ludziach, którzy zmarli dawno temu, prawda?
1: O
0: Konopnickiej czy o Prusie i to jest zupełnie już bezpieczne, no ale nie ma tej ogromnej przygody, jaką jest jednak rozmowa z żyjącymi bohaterami, którzy naszego bohatera wspominają. I to jest tak naprawdę praca reportera, czyli rozmowa z żywymi ludźmi. Bo właściwie wszyscy rozmówcy w tej książce, mówiąc o Kieślowskim, tak naprawdę mówią o sobie.
2: I o swoich doświadczeniach. Tak. Panie Arturze, Kieślowskiego nie ma z nami od 30 lat. Brakuje go. Twórczo myślę nie, bo te filmy są na tyle ważne i na tyle uniwersalne, że wciąż do nich powracamy. O tym może świadczyć również fakt, że Maciej Musiał postanowił powrócić jako jeden z producentów do jego filmu i stworzyć nową opowieść opartą na dekalogu w Cannes podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Mogliśmy obejrzeć premierowo historie równoległe nawiązujące do dekalogu 6 w reżyserii irańskiego reżysera Ashara Farhadiego. Ale czy panu brakuje osobiście Kieślowskiego?
3: Tak, to jest oczywiste. Pani powiedziała o tym, że trudno pisać o człowieku, który zmarł stosunkowo niedawno, 30 lat temu kawał czasu, ale ja czytałem pani książkę i nawet czytałem ją w formie audiobooka. I przyznaję, że dla mnie człowieka, który Kieślowskiemu bardzo dużo zawdzięczał, a wręcz mogę powiedzieć, że go kochałem jako kogoś, kto zmienił moje życie całkowicie, to muszę powiedzieć, że ta książka nie jest laurką. I niektóre fragmenty czytałem, było to bardzo bolesne, kiedy czytałem na przykład pani opinię o filmie Bez końca, że to była taka straszna klapa. O tyle rozumiem tę subiektywną ocenę, natomiast film Bez końca w tej chwili przeżywa renesans. I dopiero teraz, po tylu latach, część widzów, a szczególnie młodych widzów, zaczyna rozumieć, o co Kieślowskiemu chodziło. Ja uważam, że to jest bardzo dobry film. Wtedy bardzo niedoceniony, ponieważ nikt nie był gotowy na taki film. Ani władza, ani kościół, ani opozycja. Byłem świadkiem na premierze w kinie Wars, kiedy jeden z bardzo wybitnych opozycyjnych pisarzy podszedł do Krzysztofa. Myśmy tam stali taką grupką, podszedł i powiedział: podszedłem tylko po to, żeby ci nie podać ręki. Wtedy to było dla nas bardzo bolesne. Teraz wiem, bo jestem na różnych spotkaniach i ten film przeżywa nowe życie. Bardzo
2: się z tego
3: cieszę.
1: Tak, a skoro jesteśmy właśnie przy Bez końca i przy filmach, w których pan brał udział Kieślowskiego, jaki to był reżyser? Bo z tego, co pan mówi, co pan opowiada o nim, to nie był reżyser, który dawał bardzo dokładne i konkretne wskazówki na planie, jak ma się aktor zachowywać.
3: Wie pan, to jest tak, że jeżeli scenariusz jest bardzo dobrze napisany, a te scenariusze, czy Bez końca, czy wszystkie dekalogi były napisane tak znakomicie, że właściwie my, aktorzy, nie musieliśmy posiadać jakiejś dodatkowej wiedzy, bo wszystko było w tym scenariuszu. Na dodatek Krzysztof miał taki dar, że trafiał idealnie z obsadą. I jak już trafiał, jak już obsadził, to już ufał w pełni aktorowi. Czasami zdarzało się, że ja na przykład przy dekalogu odbyłem mnóstwo godzin rozmów na temat funkcjonowania tej postaci, kto to ma być, ale nigdy nie dowiedziałem się, kogo gram.
1: To bardzo lakoniczne wskazówki pan dostał.
3: Bardziej chodziło o funkcję, o to, jaką spełnia ta postać rolę, ale nie rolę mojej.

0: i moich postaci, które grałem, tylko jaką spełnia rolę w całym dekalogu, że jest takim łącznikiem między tymi dwoma światami. I czasem zdarzało się, że jakiś dubel, czy jakiś moment, w którym trzeba było coś powtórzyć, jakieś uwagi. Zazwyczaj to polegało na tym, że ponieważ było bardzo mało taśmy i ja to było kręcone na taśmie celuloidowej, która była za dewizy. I jeszcze Kieślowski nie był lubianym reżyserem, więc tej taśmy było mało. I każdy dubel to było coś potwornego, że trzeba było zrobić jeszcze raz, zużyć kolejną ilość tam metrów taśmy, więc jeżeli był dubel, no to znaczy, że to było coś bardzo ważnego, że koniecznie trzeba było ten dubel zrobić. Więc tych uwag nie było dużo, bo po prostu to było jego zaufanie, a my, aktorzy, wiedzieliśmy, że jesteśmy wyróżnieni. Każdy aktor w Polsce chciał być aktorem Kieślowskiego.
1: A co więcej, każdy by chciał, żeby Piesiewicz i Kieślowski napisali dla niego rolę, konkretną rolę, bo tak się przecież zdarzyło, bo i Kieślowski, i Piesiewicz, tu Rafał pytał o to przygotowanie na planie, ale to przecież wszystko było gotowe, to było tak precyzyjnie skonstruowane, że wszyscy wiedzieli, co mają robić. Te role były tak skonstruowane, by wszystko właściwie właśnie na tym planie poszło.
2: Kasia jeszcze chciała tutaj wtrącić.
3: No tak, tak, rzeczywiście chciałam się wtrącić, dlatego że no jednak muszę zaprotestować wobec tego, co pan powiedział o tym, że ja w tej książce wygłosiłam własną subiektywną opinię na temat filmu Bez końca. Nie wyrażam tam moich subiektywnych opinii na temat filmów Kieślowskiego. Natomiast mnie jako reporterkę interesowało rzeczywiście odbiór tego filmu. Łącznie rzeczywiście z tymi bardzo skrajnymi i bolesnymi reakcjami pod czas premiery. To wszystko wiem też z relacji jego przyjaciół. Natomiast faktycznie recenzje po tym filmie były druzgocące. Ja je przywołuję, ponieważ mnie rzeczywiście interesował ten fenomen, że po tak bolesnym przyjęciu filmu, że Kieślowski się tak szybko podniósł, że oni sobie dali z Piesiewiczem drugą szansę, bo przecież Bez końca, przypomnijmy, to był właśnie początek współpracy Krzysztofów obu. I on rzeczywiście został, no źle odebrany. Także to jest może taka sugestia, że kiedy reporterka właśnie przytacza czyjeś opowieści, tudzież recenzje, to wydaje się, że wygłasza własną opinię. Nie to jest naszym zadaniem. Dla mnie rzeczywiście było fenomenem to, jak Kieślowski, jakim był twardym człowiekiem, jak się nie poddawał, jak ciągle szedł przed siebie i rzeczywiście obaj się z Piesiewiczem bardzo w tym wspierali. Rzeczywiście, no po niepowodzeniach nagle zaświeciło słońce i zaczęli odnosić sukcesy. To jest wspaniała opowieść.
1: Pani Katarzyna wspomina o początkach współpracy. To posłuchajmy o tych początkach, czyli o tym pierwszym spotkaniu, o tym poznaniu się Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza.
4: Byłem dosyć intensywnie praktykującym młodym adwokatem z dużą praktyką. Byłem obrońcą karnym. Jednocześnie troszeczkę piszącym takie rzeczy na pograniczu moralności i prawa, jakąś takie drobną eseistykę czy jakieś artykuły, felietony. On z kolei był po tak wielkich dokonaniach czy sukcesach nawet w dokumencie. Kiedy go spotkałem, to byłem porażony tym fragmentem jego twórczości, ponieważ miałem w pamięci tak zakodowany film Personel. Kiedy w 1982 roku zadzwonił do mnie i mówił takim oczywiście stanowczym tonem, krótkimi zdaniami, wyczułem w głosie człowieka bardzo dobrze zorganizowanego, systematycznego, punktualnego, takiego no gdzieś z pogranicza dowódcy wojskowego i biurokraty, coś takiego. Ale jednocześnie intrygujący i taki fascynujący. Spotkaliśmy się wieczorem, późno. To była zima 82 roku. Spotkaliśmy się w warszawskiej kawiarni. Mieliśmy bardzo krótko rozmawiać. To dotyczyło filmu dokumentalnego, który miał robić na temat procesów politycznych. Ja wtedy głównie spędzałem czas na salach sądowych, w obozach internowanych i w więzieniach i zajmowałem się już wyłącznie wtedy prawami człowieka, w tym sensie, że broniłem osób, które nazywałem na swój użytek naznaczonych heroizmem. Po krótkim czasie, w krótkiej rozmowie, bo wiadomo, że on tego filmu nie będzie robił, bo wytłumaczyliśmy sobie, a szczególnie ja mu wytłumaczyłem, że on nigdy nie uzyska poprzez glejt szefa policji tajnej dotknięcia tego, co chciałby dotknąć w tych filmach. Pewnej prawdy o tym wszystkim, co się dzieje o tych nieszczęściach.

0: Następnego dnia zjawił się u mnie w kancelarii. Przygotowałem mu kilka książek, o któryśmy rozmawiali. I później już były ciągłe rozmowy. Miał magnetyzm. A jednocześnie miał fantastyczny kontakt, nazwijmy to w cudzysłowie, z prostym człowiekiem. Taką normalność też nosił w sobie. Przy czym myślę, że ta różnorodność jego postaw i sposobu rozmawiania z ludźmi, sposobu obserwowania świata, przenikliwość, którą wydobywał z siebie, skupienie, które potrafił sobie wytworzyć, to wszystko wymagało ceny. Ten człowiek, który z zewnątrz wyglądał na bardzo takiego systematycznego, był jednocześnie bardzo ciepły i życzliwy ludziom.
1: I tak to się wszystko zaczęło, ale może jeszcze kilka słów od samego Kieślowskiego. O tym właśnie, jak zaczęła się jego przygoda i jego chęć reżyserowania. Najpierw, jak wiemy, doskonale filmów dokumentalnych, a nieco później filmów fabularnych.
2: A to ja nie wiem, tak się złożyło po prostu w życiu. A to nie jest taki zły zawód. No nie jest taki zły, jak często o nim myślę w chwilach różnych kłopotliwych depresji. Bo takich depresji jest bardzo dużo. Oczywiście to jest zawód, który jest ogromnie stresowy. Kiedyś policzyłem sobie w czasie zdjęć, do godziny czwartej to liczyłem, bo później już po prostu nie miałem czasu na to, żeby to liczyć, ale do godziny czwartej musiałem wydać 700 decyzji. Znaczy 700 razy musiałem powiedzieć tak lub nie, takie lub inne, to albo tamto. Czyli jeżeli tych decyzji jest tak dużo codziennie, a to jest codziennie, no to taki zawód oczywiście powoduje stresy i niepokoje ciągłe. Poza tym to jest zawód trudny też i dlatego, że jak gdyby ciągle trzeba reagować na to, co się dzieje dookoła na świecie. Trzeba być ciągle otwartym. Tak rozumiem ten zawód. Jest to jeden z tych niewielu zawodów, z tych niewielu szans poza polityką, że można po prostu dać głos, powiedzieć, co się myśli o tym, co się dookoła dzieje.
1: Mówił Krzysztof Kieślowski, a wracając do rozmowy, przypomnijmy, w programie Pierwszym Polskiego Radia trwa audycja specjalna poświęcona Krzysztofowi Kieślowskiemu i Krzysztofowi Piesiewiczowi. Mało jakoś takie, mam wrażenie, na ten moment w naszej rozmowie jest wspomnień o samym Krzysztofie Piesiewiczu, a przecież niedawno niestety odszedł od nas i to też jakiś palec Boży, los traf, jak zwał, tak zwał, że stało się to dokładnie w dniu premiery Historii Równoległych w Cannes. Ale czy pan ma takie poczucie, że i Kieślowski, i Piesiewicz byli prekursorami, Artur Barciś, w naszym studiu?
3: Z całą pewnością. Z całą pewnością. No, dekalog był przełomem. Nikt do tej pory tak nie kręcił filmów. Nie odważył się nikt w taki sposób podejść do dekalogu jako czegoś, co jest nieśmiertelne, co jest wszystkim znane, co wszystkim ludziom na świecie, i nagle to takie podejście na temat kondycji moralnej człowieka, której nie ma odpowiedzi. Na końcu każdej części jest pytanie. Co ty, widzu, byś zrobił w tej sytuacji? I to było szokujące. Jednocześnie dlatego ten film zrobił taką karierę na świecie. Znaczy mówię o dekalogu całym. Najpierw był oczywiście krótki film o zabijaniu, potem krótki film o miłości, ale dekalog jako taki, no, jest lekturą obowiązkową we wszystkich szkołach filmowych świata z jakiegoś powodu. Więc myślę, że to, że Krzysztof Kieślowski spotkali się z Piesiewiczem, zaowocowało, no właśnie przy Bezkońca pierwszy raz, ale zaowocowało tym, że Piesiewicz zajmował się historiami, dawał pretekst do tworzenia czegoś więcej. I dlatego tak to było. Ja tylko jeszcze do pani Kasi powiem, że nie miałem zarzutu. Broń Boże, ja uważam, że to jest znakomita książka i czytałem ją naprawdę sposób. Tylko, że jak jest się tak blisko, to niektóre rzeczy po prostu odbiera się osobiście. A ja kocham film Bezkońca. To był mój pierwszy film Kieślowskiego i uważam, że to jest bardzo dobry film. A to, że no, takie były opinie, to...
4: No, no to właśnie,
1: to specjalnie może fragment muzyki z Bezkońca, specjalnie dla pana Artura, skoro to pana ukochany
3: Zbyszek Preisner.
1: Zbyszek Preisner. Niech zabrzmi w programie Pierwszym Polskiego Radia ten fragment muzyczny.

0: To był utwór z filmu Bez końca, a teraz pytanie, czy tak współpraca Piesiewicza i Kieślowskiego zawsze przebiegała kolizyjnie, bo mamy ich taki obraz chyba, że to idealny duet. Czy to faktycznie był taki idealny duet?
1: Może zacznę jeszcze od Bez końca, że trzeba chyba powiedzieć, że właśnie również wtedy pan Zbigniew Preissner dołączył do tego teamu, prawda? Że to jest również jego pierwszy film, którym on dostał zadanie napisania muzyki. Coś rzeczywiście w tym momencie na planie tego filmu się otworzyło, coś się zaczęło. Ja się też zgadzam, że dzisiaj ten film zupełnie inaczej się czyta, zupełnie się inaczej go ogląda. I nawiązując właśnie do tego, co było we współpracy Piesiewicza i Kieślowskiego, Piesiewicz gdzieś tak zachęcił chyba Kieślowskiego do tego, żeby trzymać się takiego intelektualnego spojrzenia na film, takiego bardziej filozoficznego, co w tamtych czasach, właśnie w czasach stanu wojennego, czy tuż po stanie wojennych, było zupełnie nie do przyjęcia w środowisku. Tak samo jak dzisiaj jesteśmy ogromnie podzieleni i oczekuje się, że ktoś zajmie taką stronę albo taką stronę. Ja nie podaję ręki temu, a ja nie podaję temu i temu. I już wtedy Piesiewicz z Kieślowskim zgadzali się, że to ich nie interesuje, że opowiadać o świecie trzeba trochę z wyższej pozycji, że trzeba się trochę właśnie może unieść, że tak powiem, jak anioł w dekalogu, prawda? I spojrzeć właśnie na to trochę z takiej innej perspektywy. Unieść się kilka centymetrów nad ziemią i zobaczyć, że ludzie właściwie przy swoich zacietrzewieniach, przy swoich podziałach, przy swoich racjach i przy swoich życiorysach, że wszyscy jakoś jesteśmy do siebie podobni i mamy wiele punktów wspólnych. Oni zawsze, mam takie poczucie, szukali w tych opowieściach wspólnie tworzonych takiego momentu, żeby widz się mógł z tymi bohaterami identyfikować. Ja mam takie silne uczucie też jako odbiorczyni tych filmów, że ja się zawsze z nimi identyfikuję. Kieślowski doprowadził do czegoś takiego, że jeżeli oglądamy film o zabijaniu, prawda, to się zaczynamy w pewnym momencie identyfikować z tym nieszczęsnym mordercą. Zawsze go jakby fascynowało to, żeby jakby rzucić snop światła na człowieka, który jest pozornie zupełnie inny od nas, prawda? I powiedzieć, ja ci pokażę, że tak naprawdę się od niego tak bardzo nie różnisz. Więc myślę, że to jest to, co ich przede wszystkim łączyło i to jest najważniejsze. Natomiast no, jakie były później problemy, jakie były między nimi zatargi, no to właściwie to jest jakby w świetle tego, jak wiele ważnego zrobili wspólnie. To jest mniej istotne. Ja pamiętam podczas rozmowy z panem Piesiewiczem u niego na Żoliborzu, jak pokazał mi nawet oryginalny list, jaki Kieślowski do niego napisał już we Francji. List z jakąś straszną reprymendą na temat tego, że Piesiewicz się nie wywiązuje z zobowiązań, że się za bardzo zajmuje teraz polityką,

0: że tutaj nie przyszedł na spotkanie. Kieślowski był takim człowiekiem niesłychanie pedantycznym, słownym, zdyscyplinowanym. Krzysztof Piesiewicz z tego jakby no, wygląda na to, że trochę mniej. I to chyba przede wszystkim na tym tle były te nieporozumienia. No więc tak jak oczywiście w każdym zespole.
1: I jeszcze kilka słów od aktora Zbigniewa Zamachowskiego właśnie na temat tej współpracy pomiędzy Piesiewiczem i Kieślowskim. Ja tylko dodam, że panowie wspólnie stworzyli 17 filmów.
2: Jest taka kategoria nieprzypadkowy przypadek. Myślę, że panowie są egzemplifikacją tego zjawiska. Nie wiem, jak to zabrzmi, może nie najzręczniej, ale pary twórców czasami odnajdują się w sposób genialny i powstają dzieła wyjątkowe. John Lennon i Paul McCartney, czy Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, czy Kieślowski i Piesiewicz. Naprawdę, myślę, że to nie są zbyt odległe paralele. Musieli się spotkać pewnie, żeby coś takiego powstało i nawzajem byli sobie nawet nie dość, że potrzebni, to niezbędni. Jeden ze swoją wrażliwością artysty, a drugi ze swoją wiedzą i bagażem właśnie prawniczym, czy z doświadczeniem i tymi historiami, których nasłuchał się, czy był świadkiem, wykonując swój zawód prawnika. No to lepszego mariażu być nie mogło i jak mówię, moim zdaniem on musiał się wydarzyć.
1: Czy można by powiedzieć, że pewna skromność charakteryzowała i Kieślowskiego, i Piesiewicza?
2: Krzysia Piesiewicza znałem ciut mniej jakby. No Krzysztofa Kieślowskiego z oczywistych powodów bardziej. Piesiewicza raczej dopiero poznałem post factum, po zakończeniu realizacji Białego, a bliżej się poznaliśmy wtedy, kiedy promowaliśmy już gotowe dzieło, czyli środkową część trylogii Trzy kolory w Europie, ja potem jeszcze w Stanach. Wtedy, kiedy Krzysztof już nie bardzo chciał, czy mógł uczestniczyć w tej promocji, to myśmy udawali się w różne zakątki świata, promując ten film i miałem przyjemność poznać Krzysztofa. Natomiast bez wątpienia obaj panowie należeli do tak zwanych skromnych ludzi. No na pewno nie byli ekstrawertykami i nie zajmowali niepotrzebnie swoją osobą ani czasu, ani przestrzeni. Natomiast i tak, nawet nie starając się tego robić, czuć było ich obecność zawsze, ponieważ byli ludźmi, którzy mieli naprawdę wiele do powiedzenia, byli, jedni mówią na to osobowości, nie wiem, inaczej to nazywają. Wystarczyło, że zamienić z nimi parę zdań i już wiedziało się, że rozmawia się z osobą zarówno jeden i drugi, no naprawdę nieprzeciętną.
1: Czy to będzie nadużycie albo wyolbrzymienie, jeśli powiem, że dzięki współpracy z Kieślowskim, z Piesiewiczem tym samym, otworzyło się też i twoje okno na świat?
2: To nie jest żadne nadużycie, to jest stwierdzenie faktu. Ja wielokrotnie mówiłem, że winien jestem obu Krzysztofom, tak. Coś na kształt prywatnego pomnika, ponieważ wszystko to, co udaje mi się zrealizować, nakręcić, pracować w filmach poza Polską, to jest pokłosie mojego udziału w tylko lub aż, zależy jak na to patrzeć, dwóch dziełach Piesiewicza i Kieślowskiego. Słyszę to expressis verbis, że obejrzałam filmy Kieślowskiego, widziałam, doceniam, chciałabym zaangażować i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób miałem no, naprawdę przyjemność, okazję i czasem zaszczyt wręcz poznać i pracować z wieloma wielkimi reżyserami, aktorami. Wszystko to jest pokłosie mojego udziału w filmach Piesiewicza i Kieślowskiego.
1: Zbigniew Zamachowski w programie Pierwszym Polskiego Radia. To teraz niech zabrzmi muzyka z dekalogu

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Mam pytanie jeszcze do naszych gości. Katarzyna Surmiak-Domańska i Artur Barciś w audycji specjalnej poświęconej Krzysztofowi Kieślowskiemu i Krzysztofowi Piesiewiczowi. Czy Piesiewicz bywał na planie?
2: Bardzo rzadko. Ja prawdę mówiąc, jadąc do państwa audycji, sobie próbowałem przypomnieć, czy ja go w ogóle kiedykolwiek widziałem na planie i nie przypominam sobie takiej sytuacji, chociaż to przecież było bardzo dawno, więc może nie zwróciłem uwagi. Poza tym Piesiewicz był scenarzystą głównie, więc jakby nawet jeżeli był na planie, to ja mogłem nie wiedzieć, że to jest on.
1: A jest tak, że mogliście coś zmieniać w scenariuszach Piesiewicza, czy jednak trzymaliście się tego bardzo konkretnie?
2: Scenariusze były napisane bardzo dobrze, także raczej rzadko cokolwiek zmienialiśmy. Poza tym Krzysztof był takim reżyserem, który dokładnie wiedział, co chce zrobić. I jeżeli coś się zmieniało, to ja, prawdę mówiąc, tego nie byłem tego świadkiem, ale też ja grałem taką rolę, w której trudno
1: tak,
2: było cokolwiek
1: było
2: zmieniać. Ja tylko nie znałem dnia ani godziny przez półtora roku, bo dekalog był półtora roku kręcony i właściwie miałem powiedziane, że w każdej chwili mogą zadzwonić, bo może wpaść Krzysztof na pomysł, że tam się gdzieś przemarzę, gdzieś z tyłu. I zdarzały się takie sytuacje.
1: Ale wspaniale pan to powiedział, przemarzę. To takie przemarzanie, które weszło do historii kina światowego, można powiedzieć.
2: Tak, tak. No, bardzo jestem z tego dumny.
3: W programie pierwszym Polskiego Radia trwa audycja specjalna poświęcona Kieślowskiemu i Piesiewiczowi. Ja często rozmawiam po projekcjach filmów Kieślowskiego i Piesiewicza z publicznością, także i z młodą. I jestem często zaskoczona ich reakcjami, chociaż z drugiej strony wcale nie, bo przecież podejmują tematy tak ważnych i bliskich nam wartości. I myślę, że największy fenomen twórczości i Kieślowskiego, i Piesiewicza polega na pewnej uniwersalizacji wartości i to sprawia, że te filmy wciąż są tak ważne i tak bliskie i niezależnie od momentu, w którym są pokazywane i miejsca, mówię tutaj także o pokazach na całym świecie, one trafiają do publiczności. Wiem, że pan Artur też uczestniczy w takich spotkaniach i bierze udział w rozmowach. Czy zastanawiał się pan właśnie nad tym fenomenem, nad tym, co sprawia oprócz tej uniwersalności, oprócz tych genialnych słów wypowiadanych przez bohaterów, że te filmy są ponadczasowe?
2: Tak, tak. No, my wiedzieliśmy trochę wcześniej, że one takie będą. Bo jak mówię, no wszystko zaczyna się od scenariusza. Jeżeli czyta się scenariusz, który dotyka tej moralnej kondycji człowieka, czyli tego, jaką człowiek podejmuje decyzję, czy w tę stronę i to się nie zmienia. Tak było zawsze i tak zawsze będzie. Jesteśmy ludźmi i to tło historyczne, że tam nie ma właściwie w dekalogu tła historycznego, jest po prostu ten PRL.

0: zapyziały, ale on w ogóle nie jest istotny, ponieważ to mogłoby być się dziać w każdym czasie. Tylko historie pewnie byłyby inne, ale to pytanie, które jest zawarte w każdej części dekalogu, co ty byś, widzu, zrobił? To pytanie właśnie dlatego to jest tak fascynujące, że nie pozostawia obojętnym, że nawet tak to jest skonstruowane, że ten taksówkarz w piątce, którego gra Jan Tesarz, jest tak okropny, tak, no jest po prostu kawał chama.
1: Straszny.
0: A potem to zabójstwo, które trwa strasznie długo, tak, głowa owinięta kocem i to walenie tym kamieniem, a on ciągle żyje i żyje i jeszcze... Mamy taką straszliwą ambiwalencję ciągle, że no nie powinien, no ale jednak zabił, a potem okrucieństwo wyroku śmierci, tego wieszania naszego bohatera w tym więzieniu jest równie okrutne, równie straszne. I dlatego to jest taki szok, bo po prostu rzadko stajemy przed takim dylematem, po której stronie tu stanąć. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi, a natura ludzka jest bardzo złożona. I jak się dowiadujemy, że ten chłopak, którego gra genialnie Mirek Baka, miał za sobą jakąś tam przeszłość, jakąś siostrzyczkę i tak dalej, to wszystko jest bardzo skomplikowane. My wszyscy jako ludzie jesteśmy bardzo, bardzo skomplikowani i dlatego to jest takie znakomite.
1: Katarzyna Surmiak-Domańska, gdybyś mogła dzisiaj zadać Kieślowskiemu jakieś pytanie?
2: No dzisiaj, wiesz, znając wiele szczegółów z jego życiorysu, to na pewno bym sobie nie odmówiła tej przyjemności, żeby dopytać o pewne rzeczy, których nie udało mi się prześwietlić, ale myślę, że dzisiaj no chyba jednak bym go zapytała, jaki zrobi następny film. No, jestem przekonana, że Kieślowski, tak mi się wydaje, że Kieślowski by natychmiast robił filmy o nacjonalistach, o konfederatach.
0: Nie robiłby.
2: Żeby właśnie...
0: Krzysztof był takim człowiekiem. Ja wiedziałem, że jak Krzysiek podjął decyzję, że nie będzie już kręcił filmów, to wiedziałem, że na pewno tego słowa
2: dotrzyma.
0: Przepraszam
2: bardzo, ale pan Karmic w Paryżu mi sam pokazał umowę z Kieślowskim, gdzie jest napisane, że Kieślowski właśnie się zgadza na robienie kolejnego filmu.
1: A ten zakładając ten pozytywny scenariusz, żeby jeszcze kręcił filmy, myślicie, żeby dalej kręcił z Piesiewiczem, że dalej by to... Dzisiaj działała ta spółka?
2: Nie, to bardzo, bardzo jest trudno tak gdybać. Ja powiedziałam o tej konfederacji, dlatego że Kieślowskiego zawsze interesowała figura właśnie tego innego. I przecież tak już było w latach 70., kiedy on nagminnie robił filmy o członkach partii.
1: No tak, nie wspomnieliśmy o filmach dokumentalnych w ogóle.
2: Tak,
1: no,
2: czyli
1: są...
2: o takich ludzi, które środowisko, zwłaszcza takie związane z opozycją, ignorowało jako w ogóle non-person, prawda? A jego interesowało, w którym miejscu nasze drogi się rozwijały, zeszły z tym człowiekiem, do którego mam miejsca, jakby ten człowiek był taki jak my, a potem coś nas rozdzieliło i jeden poszedł w jedną stronę, drugi w drugą, więc tak sobie wyobrażam, że pewnie by z tą zagadką, z tym pragnieniem rozwiązywania jej ciągłego został by i dzisiaj. Ja bym jeszcze chciała dwa słowa o tej ambiwalencji Piesiewicza, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, to co pan zresztą powiedział właśnie o tym filmie o zabijaniu, że z jednej strony widzimy mordercę, który po prostu no, w jakąś wzbudza repulsję, z drugiej strony zaczynamy mu współczuć w jakiś sposób i się z nim utożsamiać. Krzysztof Piesiewicz, pamiętajmy, że on był oskarżycielem posiłkowym na procesie morderców księdza Popiełuszki. I on, tak, z jednej strony on wnioskował o wyrok, Piotrowicz dostał 25 lat, ale zarazem jemu uratował życie, dlatego że wygłosił mowę przeciwko karze śmierci, dlatego że jemu groziła kara śmierci. Więc z jednej strony sprawiedliwość, tak, ale nie kara śmierci.
1: Nie zemsta.
2: Tak, to jest rzeczywiście przeciekawe i wydaje mi się, że film, krótki film o zabijaniu jest jakby kontynuacją właśnie, wspomnieniem jakby tamtej sytuacji.
3: Pytałeś o ten film. Myślę, że na pewno byłby to film skupiony na człowieku, bo panowie byli humanistami i myślę, że zapominamy o tym pojęciu jakże ważnym dzisiaj. To był zaszczyt. Bardzo dziękujemy, że przyjęli państwo nasze zaproszenie w naszym studiu o Kieślowskim, o Piesiewiczu, o historii kina, opowiadali biografka, reportażystka, reporterka Katarzyna Surmiak-Domańska. Bardzo
2: dziękujemy.
3: Znakomity aktor, ale też i reżyser Artur Barciś.
0: Dziękuję pięknie.
3: Był z nami również Zbigniew Zamachowski.

0: A na koniec tej audycji niech wybrzmi muzyka do, myślę, też jednego z ważniejszych filmów Podwójnego życia Weroniki. Martyna Podolska
1: i Rafał Słowoń.
0: W programie Pierwszym Polskiego Radia bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy wszystkich Państwa do powracania do filmów Krzysztofa Kieślowskiego i Krzysztofa Piesiewicza, bo myślę, że odnajdą tam Państwo historie nam obecne. Bardzo dziękujemy.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Smaki potrafią być najlepszym przewodnikiem po świecie. Opowiemy o kulinarnych szlakach, które przyciągają turystów i pozwalają odkrywać Polskę przez lokalne tradycje i regionalne przysmaki. Długi weekend to także czas grillowania. Co warto położyć na ruszcie i jak grillują mieszkańcy różnych zakątków Europy? Połączymy się również z Opolem, gdzie podczas festiwalu Maria Szabłowska odsłoni swoją gwiazdę.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za

0: Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
10: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, to są wiadomości z dróg. W województwie dolnośląskim przez dłuższy czas utrudniony był przejazd w kierunku Krakowa. Za Wrocławiem samochód ciężarowy wjechał w balustradę na mostku i zablokował przejazd w kierunku Krakowa. Służby już uporały się z czyszczeniem drogi i w tym momencie nie tworzą się tam żadne spowolnienia, można przejechać na spokojnie. Dobre informacje są także dla kierowców z województwa pomorskiego, gdzie między Elblągiem a Żuławami Straż Pożarna gasiła pożar ciężarówki. Tam wprowadzona była blokada i nie był możliwy przejazd do Gdańska. Tam także nie ma już utrudnień, trasa do Trójmiasta wygląda bardzo dobrze. Również zdecydowanie mniejszy ruch obserwujemy w Zakopanem, gdzie dzisiaj m.in. ze względu na obchody Święta Bożego Ciała utrudniony był przejazd, głównie w okolicach kościołów. Natomiast wzmożony ruch jest przy granicy państwa. W Korczowej dokładnie widać, że jest problem z płynnym przejazdem w kierunku Ukrainy. Nie jest to długi korek, ale przejazd może tam potrwać chwilę dłużej. Natomiast cały czas nieprzejezdna jest jeszcze droga wojewódzka 401 w Grodkowie. To droga do Oławy i w kierunku Nysy. Miejscami także wolniej jedzie się do Opola, krajową 45. Więcej samochodów jest na wysokości miejscowości Zawada. A także trwają prace służb. Droga krajowa nr 75, Niepołomice Targowisko, czyli województwo małopolskie, gdzie prace potrwają dokładniej do 19 czerwca. A także droga krajowa nr 45, Stradunia Żurzela, czyli województwo opolskie, gdzie wprowadzony jest ruch wahadłowy i tam trwa czyszczenie obiektów mostowych. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Cały czas czekamy na wiadomości od państwa.

0: Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Maja Chwalińska pisze historię światowego tenisa. Polska kwalifikantka zagra w finale turnieju French Open. W Kościele katolickim dziś święto Bożego Ciała, w całym kraju tradycyjne procesje. Ukraina zapowiada testy własnych pocisków balistycznych. Maja Chwalińska awansowała do finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. W półfinale polska tenisistka pokonała w dwóch setach Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Były zawodnik, komentator Dawid Olejniczak mówi, że obie tenisistki rozegrały dziś piękny mecz.
1: W tym spotkaniu było absolutnie wszystko. I skróty, i krótkie krosy, i lobby, i długie wymiany, i drive-voleje. Taki tenis kompletny z obu stron, bo też trzeba, oczywiście cieszymy się sukcesem Maji Chwalińskiej, ale trzeba docenić to, jak grała też rywalka. Obie panie grały na znakomitym poziomie i w pierwszym secie, w końcówce i w drugim secie lepsza okazała się Chwalińska.
0: Pierwszy set był niezwykle wyraźny.

0: Równane. W drugim zawodniczki szły równo do stanu 4-4, po czym Chwalińska dość łatwo wygrała dwa kolejne gemy. Polkę w strefie kibica dopingowały dziesiątki mieszkańców Dąbrowy Górniczej, skąd zawodniczka pochodzi. Niektórzy z nich znają ją osobiście.
1: Zawsze było widać w niej tą iskrę.
2: Tak.
1: Od początku naprawdę było widać, jak Maja zaserwowała, to czuło się.

0: praktyce był to plebiscyt za lub przeciw komunistycznej władzy. W zdecydowanym zwycięstwie strony solidarnościowej pomógł m.in. plakat, w którym wykorzystano wizerunek amerykańskiego aktora Garego Coopera z westernu W samo południe. Tak o pomyśle plakatu z Cooperem mówił w Jedynce w 2004 roku Henryk Wujec, który w roku 89 został posłem.
1: Przez nie zasługa plastyka.
2: Artysty, który to wymyślił.
1: Sarnowski, chyba się pamiętam. Przyszedł jako student sam siebie, po prostu przyniósł ten plakat i to było niestety dość już późno. Kampania była w trakcie. Mieliśmy specjalną grupę taką, która oceniała,
3: ekspertów,
1: która oceniała. A ja powiedziałem, przecież ja pamiętam, byłem kilka razy na filmie W samo południe, po prostu to było, tym żyliśmy. Nie tylko tym filmem, ale ideami, które tam są. Mówię, to dajemy, to bez, nie pytamy się nikogo i w ostatniej chwili zdążyliśmy.
0: W efekcie wyborów z 89 roku rozpoczął się proces oddawania władzy przez PZPR. Kilka tygodni później powstał rząd, którego szefem był pierwszy po wojnie niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki.
4: To są aktualności Jedynki.
0: Ukraina zapowiada testy własnych pocisków balistycznych. Według przedstawiciela jednej z ukraińskich firm zbrojeniowych pierwsze loty próbne mają rozpocząć się jeszcze latem, a ich celem ma być Moskwa.
5: Taką deklarację złożył główny konstruktor i współwłaściciel prywatnej firmy zbrojeniowej Firepoint, Denis Stillerman. W rozmowie z agencją Interfax Ukraina powiedział, że celem pierwszych lotów testowych ma być Moskwa. Stillerman poinformował również o trwających pracach nad ukraińskim systemem obrony przeciwbalistycznej. Ukraina zmaga się obecnie z niedoborem pocisków do systemów Patriot, które są wykorzystywane do przechwytywania rakiet balistycznych. Według ukraińskich wojskowych Rosja w ostatnich miesiącach zwiększyła wykorzystanie tego typu uzbrojenia podczas zmasowanych ataków na ukraińskie miasta, w tym Kijów. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przeważnie zachmurzenie duże. W drugiej części nocy na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej wystąpią jednostajne opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Tam wysokość opadów do 25 mm. Ciśnienia w Warszawie wynosi teraz 997 hektopaskali.
4: Klimat.
0: W całej Polsce stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 28% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach północno-wschodniej Polski oraz w części województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego obowiązuje średni poziom zagrożenia pożarowego.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
12: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
12: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Autopromocja.
15: Zamiast uciekać przed

0: wojną w Ukrainie zostają. Zostają, żeby ratować zwierzęta. Psy, koty, a nawet nietoperze. Właśnie o tych ludziach pisze Wojciech Tochman w swojej nowej książce Delfiny i Belzebub.
1: Sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Robimy coś szalonego, dobrego, po to, żeby nie oszaleć.
0: Na spotkanie z Wojciechem Tochmanem zapraszam dziś po 22. Magda Mikołajczuk.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

0: Czekając na to wieczorne spotkanie z Państwem, dzisiaj długo zastanawiałem się, od jakiej piosenki mógłbym to spotkanie rozpocząć. Piosenki, która w sposób adekwatny, moim zdaniem, skomentowałaby 37. rocznicę tego, co wydarzyło się w Polsce, czyli częściowo wolnych wyborów, pierwszych częściowo wolnych wyborów, częściowo do Sejmu i wolnych do Senatu. I uznałem, że świetnym wyborem będzie piosenka Chcemy być sobą, Perfektu, która została wylansowana jeszcze w początku lat 80., jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego. Ale to jest cecha kompozycji ponadczasowych i tekstów ponadczasowych, że one pasują do różnych okazji. A o tym były wybory, że chcieliśmy wolności, chcieliśmy sami decydować o sobie, chcieliśmy myśleć niezależnie, czyli chcieliśmy być sobą. No i myślę, że się to chyba nie zmieniło. Kłaniamy się. Krzysztof Sagan, Kamil Wicik. Audycja Tu jest muzyka w radiowej jedynce. Będziemy z Państwem do 22.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Do tych akcentów, kiedy historia, czy wręcz polityka spotykała się z muzyką, wrócimy jeszcze pod koniec naszej audycji, ale właściwie lwia część naszego spotkania to przede wszystkim festiwal w Opolu, który dziś się rozpoczął, a cały czas trwa konkurs debiutów.

W jedynce Martyna Baranowska w piosence Berlin, to jest jedna z tych najnowszych kompozycji tej wokalistki, ale nie z tą piosenką Martyna Baranowska pojawiła się na festiwalu w Opolu, tylko z utworem Serce. Tej kompozycji także Państwo słuchają w jedynce. 10 debiutantów walczy o miano tego najlepszego. Obok Martyny Baranowskiej także Jaco Brango, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kendra, Karolina Harko, Julia Wasilewska, zespół 21 gram, Małgorzata Boć i Maja Oleśków. Nasza stała słuchaczka, pani Monika, podzielność uwagi ma doprawdy godną pozazdroszczenia, bo ogląda i słucha. Słucha jedynki i napisała, że na razie, jeśli chodzi o debiutantów, to nikt wielkiego wrażenia na niej nie zrobił. Mam nadzieję, że się to zmieni. 20 minut po 21:00 w jedynce Justyna Steczkowska, która jutro będzie w Opolu świętować swój jubileusz 30-lecia na scenie.

No, by jeszcze nie, dobranoc. W jedynce Justyna Soczkowska z płyty Dziewczyna Szamana, piosenka Oko za oko. Krążek wyprodukował Grzegorz Ciechowski i napisał też teksty jako Ewa Omernik. Bardzo długo nie wiedziano, kim jest ta tajemnicza autorka tekstów, a to Grzegorz pisał. Proszę Państwa, Justyna Soczkowska pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych i właściwie od najmłodszych lat muzyką się zajmowała. Natomiast to 30-lecie kariery to jest płyta Dziewczyna Szamana, wspomniana, która ukazała się właśnie 30 lat temu, czyli w roku 1996, i okazała się gigantycznym sukcesem, bo była wielokrotnie nagradzana. No i właśnie ten jubileusz już jutro na festiwalu w Opolu. Zachęcam do słuchania także jedynki, bo na naszej antenie relacje

0: Marii Szabłowskiej, Marcina Kusego i Anny Will. Zatem mogę się domyślać tylko, że i o tym jubileuszu choćby w jutrzejszej muzycznej jedynce informacji brakować nie będzie.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Festiwal Opolski to jak zwykle także inne jubileusze. O tym, tak jak powiadam, w jedynce będzie głośno, ale myślę, że warto również zaznaczyć, że swój jubileusz 45-lecia na scenie będzie świętowała grupa Lady Punk, bo faktycznie rok 2026 to na taki czas, który należy do nich. Bardzo dużo tych występów jubileuszowych, no i jeden z nich musiał się odbyć oczywiście w Opolu.

0: W jedynce jeden z największych hitów Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz, ale jakbym państwa zapytał o te, państwa zdaniem, największe przeboje zespołu Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza, to przypuszczam, że państwo nie byliby w stanie od tak napisać, bo myślę, że tych propozycji byłoby tak wiele. To jest jedna z tych formacji, która doczekała się wielu bardzo znanych piosenek. Co tu dużo mówić, Jan Borysewicz jako kompozytor, a Andrzej Mogielnicki jako autor słów, to taki duet zupełnie wspaniały, niezapomniany. No, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o same kompozycje, to Jan Borysewicz jest niczym król Midas. Czego się nie dotknie, to w złoto zamienia. Prawie że na finał, proszę państwa, tegorocznej edycji festiwalu w Opolu, ten jubileusz z okazji 45-lecia Lady Punk. Koncert specjalny, ale tych koncertów zespołu Lady Punk, tych jubileuszowych w całej Polsce jest wiele. 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej rozpoczął się, trwa koncert debiutów, przed nami także Super Jedynki, no i w jedynce w programie pierwszym Polskiego Radia masa audycji, relacji, na które cały czas będziemy państwa zapraszać.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Mówiliśmy już o tym w jedynce, dokładnie Marcin Kusy w muzycznej jedynce wspominał, ale ja z ogromną radością i zaszczytem przypomnę, że w sobotę w Opolu po godzinie 11 nasza wybitna dziennikarka Maria Szabłowska odsłoni swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. To jest fantastyczna informacja. Gratulacji na pewno końca nie będzie. No i wierzę, że jeżeli państwo są w Opolu albo w okolicy, to proszę się wybrać, proszę być świadkiem tego, co się wydarzy. Maria Szabłowska na pewno bardzo się z państwa obecności ucieszy. Wracamy do koncertów jubileuszowych tegorocznej odsłony festiwalu w Opolu. Myślę, że także warto czekać na ten kolejny koncert niedzielny zatytułowany Kiedy mnie już nie będzie. To będzie koncert w hołdzie Magdzie Umer, a także Agnieszce Osieckiej.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Nie pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
2: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
2: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Ja mam sztucę, a pani opowiada.

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała. Halo?

0: wiadomość proponuję. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo.
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życie moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo, halo.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Jest różnica między tobą.

0: Gdy pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Rozumiem. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Dużo wcześniej ten przebój, no tak, tę piosenkę wylansował duet Dalidy i Alana Delona, a na naszym polskim muzycznym, pięknym, przepięknym podwórku Magda Umer i Janusz Gajus. Jakże wspaniale zawsze się słucha tego duetu. I to właściwie ku Państwa ucieszę, bo Państwo często, gdy słyszą tę kompozycję w programie pierwszym, to się cieszą i proszą o więcej, proszą o przypominanie tego duetu. No to czynimy to z ogromną przyjemnością. Proszę Państwa, w Opolu ten koncert, o którym wspominałem, w niedzielę już na finał, koncert, który ma upamiętnić Magdę Umer i Agnieszkę Osiecką, tytuł Kiedy mnie już nie będzie. Znamienici artyści zaśpiewają kompozycje tych dwóch cudownych artystek, między innymi Hanna Śleszyńska, Zbigniew Zamachowski, Alicja Szemplińska, Katarzyna Żak, Ewa Błaszczyk, Katarzyna Dąbrowska, Maciej Zakościelny, Łukasz Zagrobelny czy Wiktor Zborowski. No to posłuchajmy jeszcze jednej kompozycji, tym razem do tekstu Agnieszki Osieckiej w interpretacji zespołu Raz, Dwa, Trzy. Czy te oczy mogą kłamać?

0: Czy te oczy mogą kłamać? Zespół raz, dwa, trzy. To był koncert, ale tak, że w ramach tego występu powstała przepiękna płyta z piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej.
1: Z tej strony Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy i Akustyk Amigos. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Jedynki. Dziękuję za wypowiedź.
0: A my dziękujemy za te przemiłe pozdrowienia. No to proszę Państwa, jeszcze jedna informacja dotycząca tego specjalnego koncertu, kiedy mnie już nie będzie. Koncertu piosenek Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Adam Nowak też oczywiście się pojawi w Opolu. Myślę, że tutaj ten wybór był oczywisty i inaczej być nie mogło. 6 czerwca, sobota, to proszę Państwa kolejny koncert wyjątkowy, jubileuszowy, tym razem z okazji 80. urodzin wybitnego polskiego autora tekstów Bogdana Olewicza. Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza w sobotę o 20:00. Bogdan Olewicz to autor słynnej autobiografii Perfektu.

Piosenka, która do dziś porusza, autobiografia zespołu Perfect, do tekstu Bogdana Olewicza, który będzie świętował swój jubileusz na festiwalu w Opolu już w najbliższą sobotę o godzinie 20. W jedynce relacje z 63. odsłony tego festiwalu w audycjach Folder Ulubione, w muzycznych jedynkach i w innych specjalnych audycjach. Na miejscu nasi dziennikarze Maria Szabłowska, Anna Wil, Marcin Kusy, a także polecam Państwu relacje reporterskie Anny Zakrzewskiej. Krzysztof Sagan, Kamil Wicik, kłaniamy się, dziękujemy. Po 22:00 Magda Mikołajczuk dzisiaj gościć będzie w jedynce Wojciecha Tochmana. Gorąco to spotkanie polecam. A u nas za chwilę jeszcze zespół Tilt i obiecany delikatny komentarz również do 37. rocznicy częściowo wolnych pierwszych po wojnie wyborów, no bo o to chodziło, żeby było przepięknie i było normalnie. I z tym Państwa zostawiam. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment powieści Jonathana Swifta Podróże Gullivera w interpretacji Jerzego Bończaka. Narrator, lekarz i podróżnik w czasie katastrofy morskiej został wyrzucony na nieznany brzeg, gdzie mieszkali ludzie bardzo małych rozmiarów. Tubylcy zakuli przybysza w kajdany, ale poza tym traktowali go dobrze.
2: Stanąwszy na nogi, obejrzałem się naokoło i wyznać muszę, żem jeszcze nigdy nie miał tak pięknego widoku. Cała okolica miała postać ogrodu, a pola, które zajmowały przeważnie po 40 stóp kwadratowych, wyglądały jak grządki kwiatów. Niektóre z tych pól przeplatane były lasami. Największe z drzew zdawały się mieć około 7 stóp wysokości. Z lewej strony spostrzegłem stolicę państwa. Wielkie, mającą podobieństwo do miasta malowanego na dekoracjach teatralnych. Już od kilku godzin nagliła mnie bardzo natura, a nie było to dziwne, bo od dwóch dni nie mogłem jej zadość uczynić. Stąd w nie najprzyjemniejszym znajdowałem się położeniu, między konieczną potrzebą a wstydem. Osądziłem więc za najlepszy środek pozbyć się tej konieczności w moim mieszkaniu. I tak też uczyniłem. Zamknąłem bramę i postąpiwszy tak daleko, jak mi długość łańcuchów pozwalała, uwolniłem się z tej naturalnej potrzeby. Lecz, żeby czytelnik nie miał złego wyobrażenia o mojej czystości, nadmienić muszę, że ten raz tylko w taki sposób się obszedłem, a kto raczy zważyć okoliczności położenia mego, ten mnie i uniewinni. Od tego czasu odbywałem podobne czynności zawsze rano, na wolnym powietrzu. I co rano także, nim jeszcze kto z publiczności nadszedł, dwóch ludzi specjalnie do tego przeznaczonych wywoziło te nieczystości na taczkach. Nie rozwodziłbym się tak nad tą okolicznością, która na pierwsze wejrzenie może się nie wydawać tak ważka, gdybym nie uważał za konieczne obronić przed światem mej osoby od zarzutu nieczystości, który niektórzy oszczercy czynili mi przy tej sposobności i kiedy indziej. Kiedy załatwiłem tę czynność, wyszedłem z mego domu dla nabrania świeżego powietrza. Cesarz już był zstąpił z wieży i zbliżał się konno do mnie, co mało go o nieszczęście nie przyprawiło.

0: Koń bowiem, na mnie spojrzawszy, lubo bardzo dobrze ujeżdżony, na widok tak nadzwyczajnej, jakim ja byłem dla niego, bo mu się pewno wydawać musiało, że to góra, jaka się porusza, spłoszył się. Ale ten pan, będąc dobrym jeźdźcem, trzymał się mocno w strzemionach, aż póki nie przyskoczyli dworscy i konia za cugle nie schwycili. Jego cesarska mość zsiadł z konia i przypatrywał mi się ze wszystkich stron z wielkim podziwieniem. Miał jednak ostrożność zawsze stać dalej, niżeli łańcuchy moje dosięgnąć mogły. Potem rozkazał swoim kucharzom i piwnicznym, którzy już stali w pogotowiu, aby mi jeść i pić podano. Pożywienie podsuwali mi na pewnego rodzaju wózkach tak blisko, że ich rękami dosięgnąć mogłem. Zaraz też je podniosłem i wkrótce wszystkie wypróżniłem. 20 z nich naładowanych było mięsem, 10 trunkami. Każdy starczył na 2 lub 3 dobre kęsy, a trunki z 10 naczyń, które mieściły się w glinianych dzbanach, wlałem do jednego z wozów i duszkiem go wypróżniłem. Tak też uczyniłem z dalszym pożywieniem.
1: Ciąg dalszy podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka usłyszą Państwo jutro około 21.45.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Już od dziś, aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
5: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
4: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
5: Zapraszamy do słuchania.
3: Anna Zakrzewska,
5: Anna Wil
4: i Marcin Kusy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: A, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Od godziny służby porządkowe są na S6 w miejscowości Gorawino, czyli między Jarkowem a Kołobrzegiem.

brzegiem. Samochód osobowy uderzył w bariery i zablokował pas jezdni do Kołobrzegu. Przewidywany czas utrudnień z przejazdem to jeszcze najbliższa godzina. Głównie trasy, autostrady, drogi ekspresowe są już przejezdne. Niewielkie utrudnienia i dłuższy czas oczekiwania na przejazd są w Korczowej. To przejście graniczne w drodze na Ukrainę. A po przeciwnej stronie podobna sytuacja jest w Jędrzychowicach, czyli autostrada A4 w kierunku Drezna. Na kilku odcinkach w najbliższych dniach trzeba dostosować się do określonych limitów prędkości, przykładowo na A4 w Zabrzu, gdzie do 9 czerwca trwa demontaż tablic oraz konstrukcji w Sporczej. Zajęty jest pas awaryjny. Ruch odbywa się lewym pasem, kierunek Wrocław, a ograniczenie prędkości to 100 km na godzinę. Następnie S3, Myślibórz, węzeł Pyrzyce w Opolskiem. Tam zwalniają państwo do 60 jeszcze do 8 czerwca, a trwa tam remont nawierzchni. Ruch w kierunku Szczecina odbywa się dwoma pasami ruchu. Cały czas także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje komunikat o przelotnych burzach i intensywnych opadach deszczu, które dotyczą całej zachodniej Polski. Apelujemy oczywiście o rozwagę, zwłaszcza jeżeli chodzi o drogi. A także jeszcze droga krajowa nr 1 Bielsko-Biała-Kobór, czyli województwo śląskie. Tam trwają prace drogowe, trzeba zwolnić do 50 km na godzinę i te prace potrwają do 30 czerwca. To lokalne wyłączone pobocze lub prawy pas ruchu. A przez najbliższą godzinę czekamy jeszcze na wiadomości od państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Polska sensacja turnieju French Open, Maja Chwalińska, awansowała do finału. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki i wyczyn, który zapisze się w historii kortów Rolanda Garrosa.
1: Maja Chwalińska walczyła na korcie przez ponad 2 godziny. Polka była wyraźną faworytką publiczności, która wielokrotnie nagradzała jej widowiskowe akcje gromkimi brawami. Pierwszy set był bardzo zacięty. Obie zawodniczki toczyły wyrównaną walkę punkt za punkt, ale w tiebreaku lepsza była Polka. W drugim secie u Rosjanki zaczęły być widoczne oznaki zmęczenia, co Polka wykorzystała, przełamując jej serwis i utrzymując przewagę aż do końca meczu. To chyba sen. Wciąż nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Teraz chcę trochę odetchnąć, nacieszyć się tą chwilą i odpocząć tyle, ile tylko się da. Powiedziała po zwycięstwie Polka. Maja Chwalińska jest pierwszą w historii Rolanda Garrosa zawodniczką wywodzącą się z kwalifikacji, która zdołała awansować do finału tego turnieju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Maciej Trąbski z przeglądu sportowego Onet przypomina, że Chwalińska jeszcze niedawno mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. A dziś nie widać, że przechodziła trudne momenty w karierze, bo na korcie zaskakiwała finezją.
2: Stara szkoła tenisa, bardzo dużo kombinowania, sprytu, inteligencji na korcie, zmieniania rytmu, głębokości, rotacji, wszystkiego, a niewiele siły. Po prostu to jest ciągłe zaskakiwanie przeciwnika na korcie i dokładnie tak gra Maja Chwalińska, a inne tenisistki z czołówki tak nie grają i stąd bierze się między innymi właśnie to, że one nie wiedzą, jak mają grać.
0: Polka zagra o tytuł z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Finał w sobotę o godzinie 15 w jedynce. Specjalna audycja. Śmiertelny wypadek na Rysach. Upadku z wysokości nie przeżył turysta. Ciężko ranna została też turystka, która upadła ze znacznej wysokości, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR-u.
3: Nie było żadnych świadków, także turyści jacyś na

0: zacienione żleby pokryte są śniegiem. Na miejscu katastrofy śmigłowca w okolicach Kasiny Wielkiej w Małopolsce pracują przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Trwają oględziny wraku i terenu wokół miejsca wypadku.
1: Poza specjalistami z PKBWL teren zabezpieczają strażacy, są też policjanci i prokuratura. Na miejsce dotarli również przedstawiciele firmy holowniczej, którzy mają przetransportować wrak śmigłowca. Nie wiadomo, jak długo potrwają oględziny, mogą jednak się przeciągnąć do godzin nocnych. Strażacy dostali polecenie, by oświetlić teren wypadku. Przypomnę, że dziś między pierwszą a drugą w nocy z radarów zniknął lekki śmigłowiec Robinson. Po kilku godzinach poszukiwań w trudnym, górskim i zalesionym terenie odnaleziono wrak maszyny oraz ciało 30-letniego pilota. Z Kasiny Wielkiej, Krystyna Pasek, Radio Kraków.
2: To są aktualności jedynki.
0: Polska stanowczo potępia irański atak na lotnisko w Kuwejcie, oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działania militarne przeciwko cywilom w trakcie prowadzonych negocjacji pokojowych zasługują na jednoznaczny sprzeciw, podkreślono w komunikacie. Wczoraj na międzynarodowym lotnisku w Kuwejcie zawieszono loty po tym, jak irański atak dronów i rakiet uszkodził infrastrukturę lotniska, zabijając jedną osobę i raniąc ponad 60. Chorwacki rząd od nowego roku znosi podatek dochodowy od większości emerytur. Zapłaci go bardzo wąska grupa starszych Chorwatów. Z podatku zwolnione mają zostać emerytury do wysokości 5000 euro miesięcznie. Według danych limit ten przekracza jedynie 5 emerytów w całym kraju. Zwolnienie ma wejść w życie wraz z szerszym planem reform podatkowych przygotowanych przez gabinet premiera Andrzeja Plenkowicza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu na zachodzie i północy, przeważnie jednostajne i miejscami o natężeniu umiarkowanym. Tam suma opadów do 30 mm. Na wschodzie opady przelotne. Temperatura maksymalna 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali. Będzie się wahać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
4: Smaki potrafią być najlepszym przewodnikiem po świecie. Opowiemy o kulinarnych szlakach, które przyciągają turystów i pozwalają odkrywać Polskę przez lokalne tradycje i regionalne przysmaki. Długi weekend to także czas grillowania. Co warto położyć na ruszcie i jak grillują mieszkańcy różnych zakątków Europy? Połączymy się również z Opolem, gdzie podczas festiwalu Maria Szabłowska odsłoni swoją gwiazdę.
5: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Autopromocja.

0: Klub Książki.
1: Dobry wieczór Państwu. Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Delfiny i Belzebub. To jest nowa książka Wojciecha Tochmana, reportera, pisarza, człowieka, który pisze przede wszystkim o konfliktach wojennych i o tym, co się dzieje po zakończeniu tych wojen w różnych częściach świata. Tym razem spojrzał w wyjątkowy sposób na wojnę w Ukrainie. Oczami ludzi, którzy narażając własne życie, ratują w czasie wojny zwierzęta. Domowe, hodowlane, psy, koty, krowy, nietoperze nawet. I uważają, że ocalanie zwierząt to jest ważna część człowieczeństwa. Wojciech Tochman jest w studiu Jedynki. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jest z nami też nieprzypadkowo pies o imieniu Szczotka. Szczotka, daj głos. No tak, jak trzeba to cisza oczywiście. Posłuchajmy może fragmentu książki Wojciecha Tochmana Delfiny i Belzebub w interpretacji Andrzeja Chyry. To jest fragment audiobooka, który pojawił się razem z książką.
3: Krótka historia zdjęcia, którym zachwycił się świat. Ten sam zniszczony most w Romaniwce, pod którym przytulili się fotoreporterzy Maksym Łewin i Michajło Palinczak. Ten sam dzień, inna pora, inni ludzie. Dołem forsują płytką rzekę. Jest nią na górze idzie dziewczyna z warkoczykami. Za nią sine niebo. Piękna, dumna, z energią. W krótkim, sztucznym kożuchu w kolorze wytartego dżinsu. Brązowe spodnie, ciężkie buty. Ani czapki na głowie, ani bagażu. Szmaciana nerka za paskiem, pewnie z dokumentami. W obu dłoniach długie parciane taśmy zamiast smyczy. Każda ma dwa końce, w sumie cztery. Na każdym końcu po kilka psów, powiązanych ze sobą, co najmniej dziesiątka. Trudno się ich doliczyć. Niektóre zamiast tylnych nóg używają kółek. Psy z niepełnosprawnościami. Trudno taką grupę prowadzić.

0: Każdy przystanek to kłopot, bo paski się plączą, a psy płoszą. Trwa ostrzał. Do dziewczyny z psami biegną fotoreporterzy. Przyjechali z Polski, z Czech, z Niemiec. Jeden zdążył tu nawet ze Stanów. Stają jej na drodze. Pełna dezorganizacja psiej ewakuacji.
1: W tej pana książce są przywoływane zdjęcia, które obiegły świat i które wzruszyły ludzi na całym świecie, pokazując, że Ukraińcy nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, na przykład kiedy przeprawiają się przez jakąś rzekę, uciekając przed Rosjanami, taszczą jakieś ciężkie psy i nie wyobrażają sobie, że mogłoby być inaczej, prawda? A jednak takie głosy często słyszymy. No, dlaczego nie ratują ludzi? Dlaczego zajmują się zwierzętami? Czy takie głosy pan słyszał?
2: Tak, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie ma zdjęć tych zwierząt i tych ludzi i tych sytuacji świat nie widział, w których zwierzęta nie były ratowane. Część ludzi uciekając przed Rosjanami zabierała swoje psy i koty, a część wyjeżdżała, może myśląc jak Putin, że wojna skończy się po 3 dniach i wrócą, i zostawiali swoje zwierzęta zamknięte w mieszkaniach, w domach, a na wsi także psy na łańcuchach, na podwórkach. I działały wtedy na pewno w Charkowie i w Kijowie, ale pewnie też w innych miastach, takie zoopatrole, które ogłaszały swój numer telefonu. Często to w Charkowie to była, ten patrol był powiązany z wcześniej istniejącym już schroniskiem dla zwierząt jeszcze przed wojną. I one jeździły po mieszkaniach, po blokach i włamywały się za zgodą właścicieli, którzy dzwonili z Lwowa albo już z Polski. Mówili, ja już dojechałam do Lublina i chyba jednak nie wrócę, a tam został kot albo został pies.
1: A ciekawe też, że czasami przez tak zwane judasze wrzucali karmę,
2: tak,
1: prawda? Jeśli nie mogli się dostać.
2: Nie mogli wyłamać drzwi, to zanim przywieźli coś cięższego, żeby dziurę wybić w ścianie obok drzwi, to wybijali judasz w drzwiach i tamtędy wlewali wodę i wlewali i wrzucali suchą karmę. To niestety część zwierząt, zwłaszcza kotów, nie przeżyło tych kilku czy kilkunastu dni bez wody i jedzenia. Koty gorzej znoszą, fizjologicznie gorzej znoszą pragnienie i głód i umierają szybko z powodu niewydolności wątroby, podczas gdy psy, jeśli mają wodę, to bez jedzenia są w stanie wytrzymać ponad miesiąc. Oczywiście nie wszystkie, ale tak często się zdarza. No ale na przykład jest taki rozdział w książce, który opowiada o psach, które nie przeżyły, bo zostały pozbawione, zamknięte w schronisku, z którego ludzie uciekli, i wody, i jedzenia, i ponad 200 psów zmarło w czasie pierwszego miesiąca okupacji w Borodziance.
1: Przy okazji tego schroniska jest tam taka sytuacja, która pokazuje, że to, co w czasie pokoju jest zbawienne, to w czasie wojny może stać się mordercze. Myślę o sufitach tych pomieszczeń dla psów. Jedna z wolontariuszek mówi, że najwięcej psów zmarło w tym
2: jej sektorze,
1: bo ona zadbała o to, żeby sufit był wyremontowany przed samą wojną, czyli nie było możliwości, żeby deszczówka spływała, prawda? I te psy umarły, a te, które były w gorszych barakach, część przeżyła, no bo miały dostęp do wody.
2: Tak było. I na początku pełnoskalowej inwazji, tak, czyli w 2022 roku i trochę później, kiedy ratownicy przyjeżdżali do tych zwierząt i je ocalali z frontu, bo potem zaczęli wyjeżdżać poza miasta i jeździć już do Donbasu, także w okolice Kupiańska, czyli prawie pod linię frontu, ludzie patrzyli na nich trochę jak na wariatów, ale z czasem, bo to się ciągle od ponad 4 lat jeździ w te same miejsca. Ten front się mało przesuwa i na przykład do takiego miasta w Donbasie Kostiantyniwka, do którego już teraz nie można wjechać, ale przez ponad 3 lata można było jeździć i myśmy tam jeździli, bo ja też tam brałem udział w tych ewakuacjach. Ja tam byłem wielokrotnie, więc ci ludzie nas rozpoznawali. Mówię o ludziach, którzy nie wyjechali. Zwykle są to kobiety, zwykle są to starsze kobiety. Ja ich w książce nazywam sąsiadkami. To są takie panie, które nie miały do kogo, nie miały dokąd.
1: Albo nie chcą, prawda?
2: Po prostu nie chciały opuszczać domu.
1: I piszą na przykład do syna, który mieszka gdzieś tam daleko za granicą. Synku, wszystko w porządku, a w porządku nie jest nic.
2: I one dokarmiają psy i koty sąsiadów, którzy uciekli, którzy wyjechali. Ale w końcu dzwonią na taki call center tej jednej czy drugiej organizacji, czyli mam na myśli poratunek Twaryn Charkiw, czyli ratunek zwierząt w Charkowie, albo 12 stróżów, i mówią, ja już nie mogę więcej dokarmiać tych zwierząt, bo sama muszę uciekać. Już sama dojrzała do ewakuacji, siebie samej. Albo ja już nie mam czym je karmić, nie mam już siły. Proszę przyjeść i ewakuujcie te zwierzęta. I to jest bardzo piękna postawa, ale bywa różnie. Bywa też tak, że zwierzęta są

0: na wojnie, ocalane z czegoś jeszcze gorszego, czyli z przemocy, którą otrzymują od swoich właścicieli. To się nie zdarza często, ale się zdarza. I ratownicy zwierząt mówią, że to jest najgorsza trauma. Nie to, że tam dron przeleciał, że nawet ranił psa odłamek, czy pies był chory, czy kot. To z czasem ta trauma, zdaniem ratowników, mija. Najgorsza jest trauma zadana przez tych ludzi, którzy są przez zwierzęta kochane.
1: W których wierzyli, wierzyły zwierzęta.
0: Zostały zdradzone. Wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, no rzeczywiście z czasem ludzie już przestali patrzeć na to, że oni robią coś szalonego, tylko patrzą z podziwem i z wdzięcznością. Te sąsiadki, które zostały. Ale rzeczywiście, no można powiedzieć, że oni robią coś szalonego. Ale to nie jest szalone.
1: Tak, ale to jest część człowieczeństwa właśnie, żeby w takich ekstremalnych warunkach myśleć o tym, że te psy, te koty, te inne zwierzęta były częścią naszego normalnego, wcześniejszego życia i my się pazurami trzymamy w ten sposób tej przeszłości.
0: Powiedziałbym chyba też w Delfinach i Belzebubie trochę o tym piszę, że to jest najpiękniejsza twarz człowieczeństwa. Czy nawet sami ratownicy czy ratowniczki mówią, że ocalając zwierzęta, ocalamy swoje człowieczeństwo. Można jeszcze powiedzieć inaczej, że no robiąc coś tak szalonego, no bo jadę na front ocalić, jeszcze że pół biedy, byłoby to może bardziej do pojęcia, gdybym ocalał własne zwierzę, pojechał po swojego psa, ale ja jadę, idziemy po cudze zwierzęta. Robimy coś szalonego, poratujemy zwierzęta z narażeniem własnego życia, ale tak naprawdę my robimy coś bardzo dobrego po to, żeby nie oszaleć.
1: Czyli dla siebie to robimy też.
0: Także. Ratując zwierzęta, ratujemy swoje głowy. Ratujemy swoje istnienie w czasie tych, w tych strasznych czasach i w czasie tej wojny, czyli nie chcemy być bezradni, chcemy być sprawczy, nie możemy ocalić całego kraju, ani nawet kawałka kraju, nie mamy takich narzędzi, nie umiemy tego robić, nie jesteśmy żołnierzami, nie możemy ocalić żołnierzy w okopie. To ocalam to życie, które mogę ocalić. Ta jedna z bohaterek mówi, nie mogę ocalić dzieci zabitych w zbombardowanym szpitalu, ale mogę ocalić te psie dzieci. I to robię. I to jest nowe w czasie wojen. Jak wiemy, wojny istnieją, dzieją się odkąd człowiek jest na tej planecie i będą się działy, dopóki człowiek będzie żył na Ziemi. Nie było takich wojen wcześniej, gdzie zwierzęta były ratowane w sposób tak systemowy, czyli zorganizowany i w takiej skali.
2: Rozprawa? 20 minut wyrok, 17 lat kolonii karnej. Spędził w kolonii 5,5 roku. Długo by opowiadać. Złe miejsce. Złe jedzenie. Źli ludzie. Pierdolony nazisto. Ale zdarzali się dobrze. Kryminalni mieli widzenia z rodzinami. Przez nich udało się przekazać mamie pierwsze po kilku latach wiadomości. Żyje. Kryminalny, który siedział za zabójstwo i nadzorował nasz oddział, przyniósł mi małego kota w 4. roku odsiadki. Kot mi pomógł w najczarniejszych chwilach. Dzięki kotu nie straciłem rozumu. Stanisław pielęgnował nadzieję na wymianę. Chłopaki ze szwalni uszyły mu nawet torbę dla kota, bo jeśli w drogę planował, to tylko z kotem wymiany długo nie było. Jak to się stało, że w końcu wyszedł w sierpniu 2025 roku? To ja chciałbym spytać, dlaczego tak długo siedziałem. Mama cały czas pisała do Kijowa, do Moskwy, do ONZ. W końcu znowu związali mi trytytką ręce z tyłu, zawiązali oczy. Spytałem o kota. A proszę bardzo. Powiesili mi torbę z kotem na palcach, ledwo go mogłem tak za plecami utrzymać. Nie wiedziałem, dokąd mam transport. Do innej kolonii?
1: Jeden z pana rozmówców mówi, na pytanie, dlaczego z narażeniem życia ratują zwierzęta, Ichor odpowiada bez namysłu. Bo rodzą się, by być przyjaciółmi człowieka. Z człowiekiem tworzą więzi. Za człowiekiem tęsknią. Gdy są w potrzebie, człowiek musi im pomóc. I jeszcze jeden z rozmówców mówi, że ratuje kogoś słabszego, zakładając, że w trakcie jakiejś innej niebezpiecznej sytuacji ktoś ode mnie mocniejszy uratuje mnie. Czyli takie powiązanie międzygatunkowe
0: ktoś
1: też.
0: Ktoś mówi jeszcze, że pies bez człowieka z powrotem staje się wilkiem. I dla ludzi, którzy kochają zwierzęta w Ukrainie, to jest trudne, ponieważ mamy taką tam wizję, ja ją podzielam, że do tych opuszczonych miasteczek i wsi w Donbasie, ale także na wschód od Charkowa. Kiedyś przyjdą jacyś ludzie, wrócą mieszkańcy tych miejscowości,

0: którzy uciekli, albo przyjdą jacyś inni ludzie. I co zastaną oprócz zniszczonych domów, które trzeba będzie odbudować, sklepów, szkół i szpitali? Zastaną watahy głodnych psów, agresywnych, zdziczałych, wałęsających się po okolicy. I co ludzie, żeby tam zamieszkać i żeby mogli zamieszkać tam ich dzieci, będą z tymi zwierzętami robić? Będą do nich strzelać. I to jest ten czarny sen ludzi, którzy kochają zwierzęta i żyją w Ukrainie. I to jest też motywacja do działania, żeby tego uniknąć. Więc najpierw zawsze, to w ogóle procedura wygląda w ten sposób, że jest tak zwana zajawka, czyli zgłoszenie. Dzwonią ludzie na linię taką specjalną tych dwóch organizacji i mówią, tu i tu są zwierzęta. I się jedzie, na przykład dzisiaj ewakuujemy z Dróżkiwki na przykład, albo z Mikołajiwki koło Słowiańska, albo z Dróżkiwki koło Konstantynówki, koło za Kramatorskim. No i jedziemy tam. Jak mamy miejsce i widzimy bezpańskie zwierzę, czy bezpańskie, one wszystkie kiedyś były pańskie w większości, to też zabieramy. Ale często jest tak, że tych zwierząt z zajawek jest tyle, że mamy pełny samochód wieczorem i wracamy do naszego weterynaryjnego punktu stabilizacyjnego w Kramatorsku albo do Charkowa, do kliniki. To już jest trochę dłużej, trzeba jechać 4 godziny. I w pierwszej kolejności zabieramy zwierzęta zgłoszone. Ale jak widzimy na przykład, że są szczenięta, to szczenięta czy kocięta zawsze mają priorytet i je się zabiera, ale nie można zabrać szczeniąt bez matki. Nie dlatego, że ludzie są tacy dobrzy i chcą mamę wziąć z dziećmi, bo jeżeli te dzieci, te szczenięta czy kocięta są już w stanie same jeść, to procedura jest, no ja bym nie miał tak twardego serca, no ale też nie chcę się wtrącać w te procedury, ja tam jestem tylko gościem, jest taka, że szczenięta są oddzielane od matki, bo idą do innego miejsca, gdzie one są niezaszczepione, nie mogą być między dorosłymi psami. Jeśli one są w stanie przeżyć bez karmienia matki, to idą do innego miejsca, matka idzie do innego miejsca. Ale zawsze musimy tę matkę znaleźć. Czy kotkę, czy suczkę. Dlatego, że jak jej nie znajdziemy, to za kilka miesięcy
1: będzie miała kolejne
0: szczenięta, kolejne kocięta i będzie kolejny problem. I kolejny raz trzeba będzie dla niej narażać życie i przyjechać tutaj i...
1: Trzeba ją znaleźć i wysterylizować.
0: Tak. I potem no, czy trzeba ją zaszczepić, trzeba ją wyleczyć. Często jest to leczenie chirurgiczne, bo te zwierzęta jednak są ranne. Zwierzęta sprawiają wrażenie, psy i koty, że rozumieją powagę sytuacji. Jak zbliża się nalot, to zanim jeszcze alarm zawyje, syreny w mieście, w Nikopolu, to te zwierzęta już słyszą, że na przykład pocisk artyleryjski na przeciwnym brzegu Dniepru wyszedł już z działa i one to słyszą, więc się chowają. Też informują w ten sposób ludzi, że leci coś. Ja opisuję to w rozdziale reaktory. Ale też, kiedy na przykład w schronisku Syriusz w pierwszych dniach okupacji 7 rosyjskich żołnierzy wpadło do schroniska z karabinami, agresywni, no nerwowa sytuacja. Każdy, kto był w schronisku dla zwierząt, wie, że schronisko jest rozszczekane.
1: No właśnie o tę sytuację chciałam zapytać.
0: Jest rozszczekane, że jak obcy wchodzi do schroniska...
1: To jest jazgot.
0: Najpierw szczekają te przybramy, a w ciągu kilku sekund szczeka całe schronisko. Tam było 3000 zwierząt, wtedy bardzo duże.
1: To jest niewyobrażalna liczba po prostu.
0: Zwierzęta, według relacji, które udało mi się zebrać, wszystkie zamilkły. I one w ten sposób...
1: Ale nie tylko ochroniły siebie. Jak by pan to wytłumaczył?
0: Nie wiem. Tam się zdarzały różne cuda, o których ja piszę.
1: Tak.
0: Ludzie przeżyli, dzięki temu przeżyły zwierzęta, ale te zwierzęta przez to, że zamilkły, nie prowokowały tych nakręconych żołnierzy, którzy wpadli między klatki, żeby szukać, to się nazywa zaczystką, przeszukać schronisko. Ocaliły nie tylko siebie, ale z pewnością ocaliły też pracowników schroniska, którym kazano się ustawić w szeregu, jak do rozstrzelania. Albo zwierzęta, które są pakowane przez nas do busa, klatka na klatce, koty z psami. No tam oczywiście każdy w oddzielnej klatce, ale czasami muszą w tej klatce wytrzymać 12, czasami 14 godzin, zanim je przywieziemy z ich miejsca zamieszkania, ocalenia do kliniki w Charkowie, która się w ogóle mieści pod ziemią. Celowo pod ziemią jest klinika, żeby nie trzeba było przerywać pracy, kiedy są alarmy. Te zwierzęta są ciche. Te zwierzęta nie jazgoczą. Te zwierzęta nie chcą nam utrudniać pracy. No ale jak jedziemy tuż już po godzinie policyjnej i zatrzymują nas żołnierze ukraińscy na checkpointach, to wystarczy, że my odkręcimy szybę i niczego nie musimy mówić, bo mówiąc krótko, brzydko pachniemy, bo jedzie od nas takim zwierzęcym strachem. Te zwierzęta się załatwiają, wymiotują. My jedziemy z ogromną prędkością często po wybojach, bo drony. Po drony. W związku z tym, o, Szczotka pije bardzo ładnie.
1: Tak, bo jest z nami pies o imieniu Szczotka. Mój pies, więc chwilkę.

0: Tak, musimy.
1: Super.
0: Już skończyłaś pić, tak, dziękujemy, tak.
1: A teraz by wyszła na spacerek, tylko nie można pewnie mówić tego słowa.
0: Nie, ona nie reaguje na słowo spacer jakoś tak histerycznie, ale wiem, że wiele osób reaguje. No i co dalej?
1: Jak i te zwierzęta, no w każdym razie chcę powiedzieć,
0: że... Szybko jedziecie, no i one
1: my
0: się
1: mamy
0: nie
1: często
0: tak?
1: Kaski, hełmy na głowach, więc walimy głowami w sufit samochodu i nam nic nie jest. A te zwierzęta tam podskakują, więc wymiotują, ale się nie żalą, nie skarżą. W ogóle mam często takie wrażenie, no, graniczące z pewnością, a sam jestem psiarzem i myślę, że bardzo rozumiem psy, że rozumiem psi język w dużej mierze.
0: Mówi pan to z ręką na głowie psa.
1: Że te zwierzęta, nie wszystkie, bo niektóre się boją, są agresywne nawet, ale rzadziej, że te zwierzęta okazują wdzięczność i starają się, bardzo się starają. A że zwierzę potrafi się starać, że zwierzę potrafi być zadaniowe, mówię o psie, o psach, to wiem z własnego doświadczenia, bo kiedyś ewakuowałem psa, suczkę, która jest z nami do dzisiaj, Krople, z azjatyckiego kraju, gdzie się psy je. I była szczenięciem i myśmy z tego grilla ją uratowali i przywieźliśmy ją w klatce, bo już miała za wysokie nóżki i nie mogła lecieć w kabinie, musiała lecieć w luku bagażowym przez Singapur. No 20 godzin z przesiadką w samolocie w luku bagażowym i wysiadła Kropla na Okęciu w Warszawie.
0: Ledwo
1: klatka. Skąd?
0: Nie.
1: Wyspana, klatka czyściutka. Zadaniowo podeszła nasza suczka do sprawy. Przyjechała z plus 40 stopni do minus 5. Nie przeziębiła się. Więc naprawdę ja uważam, że pies naprawdę i koty zasługują na to, żeby ich życie traktowane było tak samo poważnie, jak życie ludzi. I o tym jest ta książka, o tym są delfiny i Belzebub.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki. Powracamy do rozmowy z Wojciechem Tochmanem o jego nowej książce zatytułowanej Delfiny i Belzebub. Książce o tym, w jaki sposób w czasie wojny w Ukrainie ratowane są zwierzęta.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: W tej Pana książce Delfiny i Belzebub jest też taki wątek zakładania, że ludzie, którzy są dobrzy dla zwierząt, są też ogólnie dobrzy. I to dotyka nawet Rosjan, bo w pewnym momencie ktoś...
2: A to jest konkluzja, bo ja tak chyba nie napisałem. To jest
0: nie, to jest pytanie raczej. Bo jedna z bohaterek mówi tak,

0: ci nasi Rosjanie tacy źli nie byli. Zdarzało się, że któryś przyniósł kurę dla psów. To można traktować, nie wiem, może ironicznie. Ale często mamy takie inklinacje do założenia, że skoro dla kogoś są ważne zwierzęta, to jest to też dobry człowiek. No a ten Rosjanin, nawet jeśli przyniósł tę kurę dla psa, no nie jest dobrym człowiekiem, prawda? Na pewno nawet.
1: Świat nie jest czarno-biały i reportaż, brzydko mogę powiedzieć, karmi się tą szarością. Tym, że w jednym ciele, pisałem o tym w poprzednich swoich książkach o konsekwencjach ludobójstw, czyli na przykład dzisiaj narysujemy śmierć Orłandzie, czy w pianiu kogutów płaczu psów o Kambodży. W jednym ciele potrafi mieszkać i ofiara, i kat. Tak po prostu jest. W związku z tym ci Rosjanie, którzy przynosili tę kurę, i ta moja bohaterka mówi, że no, prawdzie było 3000 psów, ale pies ma dobry węch i jedną kurę w 3000 litrów rosołu
0: wyczuje.
1: Więc była wdzięczna. Był w stanie być może strzelić człowiekowi w plecy, bo o takich sytuacjach też w tej książce pisze, ale chciałem bardzo Państwa poprosić, żeby się Państwo tej książki nie bali.
0: Nie, to jest wspaniała książka.
1: Bo ta książka jest krzepiąca.
0: Nie, nie ma się, absolutnie. To jest książka pełna nadziei, pełna wiary w człowieka.
1: Chociaż jest o strasznych sprawach,
0: oczywiście, ale jest o czymś, czego też w ogóle w ludziach szukamy, o robieniu, tak jak powiedzieliśmy na początku, często czegoś szalonego, ale wspaniałego. To jest o tym ta książka.
1: To jest książka o tym, jak starają się ludzie, ocalając zwierzęta, ocalić siebie. Mówiąc tak najkrócej, już to chyba powiedzieliśmy. Starałem się pokazać, jak w zwykłą codzienność zwykłych ludzi, takich jak pani i ja, ktoś jechał do pracy, ktoś jechał pociągiem, ktoś autobusem, ktoś karmił dziecko piersią, ktoś inny telefonował, a ktoś inny szedł do sklepu, ktoś inny przy kawie ustalił, że tej wojny pojutrze ani nigdy nie będzie, bo ludzie, chociaż wszyscy mówili, że wojna, media mówiły, że wojna się zbliża, ludzie w wojny nie wierzyli. I ta wojna jednak przyszła 24 lutego 2022 roku, wtargnęła w codzienność zwykłych ludzi, taka codzienność, która nam jest bliska, tę codzienność starałem się pokazać. Nie kupiłam nawet bochenka chleba. Mówi mama tego Serhija zabitego przed jej bramą w Buczy. Chociaż przecież media trąbiły, że przecież ta wojna idzie. Nie zrobiłam zapasów. I ta wojna wtargnęła bardzo brutalnie w życie zwykłych ludzi i zaczęła dzień po dniu ludziom zabierać to, co najbardziej kochają i tych, których najbardziej kochają. I o tym też jest ta książka oczywiście, że wojna zabiera, że wojna jest stratą. I tak sobie myślę, jak ta wojna kiedyś się skończy, mam nadzieję, skończy się szybko i po myśli Ukraińców i po mojej myśli, że dopiero wtedy otworzy się kolejny i inny rozdział tej wojny, bo wojna się nie kończy z chwilą, kiedy ona się kończy. Nie kończy się z chwilą podpisania traktatów pokojowych. O tym są trzy moje poprzednie książki. To mnie zawodowo ciekawi, ale też martwi, bo ja jednak się zaprzyjaźniłem z bardzo wieloma ludźmi w Ukrainie. W ogóle jak się ma 55, 6 czy 7 lat, jak ja mam już w tej chwili ponad 3 lata w zasadzie dokumentowałem tę książkę, jak się ma, jest się już po 50, coś trudno nawiązuje w życiu nowe przyjaźnie. To mi się udało, to właściwie pierwszy raz w pracy, no może nie pierwszy raz, ale dawno już tak mi się nie przydarzyło, że myślę o tych ludziach codziennie, są oni mi bliscy i martwi mnie, co oni zrobią, ci ratownicy, te ratowniczki zwierząt, kiedy wojna się skończy, kiedy nie będą musieli już jechać na ewakuację. Bo ewakuacja, nie wiem czy w książce to napisałem, ale pani powiem w tajemnicy, ewakuacja jest jak dopalacz. To znaczy, przede wszystkim działa tak, że w czasie ewakuacji, miejsca niebezpieczne, widzimy więcej, widzimy szerzej, szybciej podejmujemy decyzje, jesteśmy szybsi, mocniejsi. Czasem te decyzje trzeba podejmować w ułamku sekundy, bo nadlatuje nad samochód dron.
0: Mówimy tutaj konkretnie o ewakuacji
1: zwierząt.
0: Zwierząt z jakiegoś miejsca dostajecie jakiś sygnał, jedziecie.
1: Albo słyszymy dron. Tak. Aha, nie, i przyjeżdżamy i jedziemy tak. I widzimy dron. Albo tak zwana czujka, czyli taki detektor dronów, który mamy w samochodzie, pokazuje nam, że dron jest nad nami. Mam taki ekranik i to urządzenie widzi, pokazuje nam na ekranie to, co widzi dron, a on widzi nasz samochód. Więc wtedy trzeba uciekać. Każde są zasady, jak się wychodzi z samochodu, że każdy w inne miejsce, nie można, dwoje ludzi nie może razem.

0: tylko każdy w inną stronę.
1: To jest adrenalina.
0: To jest ten wyrzut adrenaliny. I ten dopalacz, czy adrenalina, ma to do siebie, że uzależnia. Jakby pani mnie dzisiaj zapytała, czy ja jutro pojadę, chociaż już napisałem książkę i już nie muszę tam jechać, czy ja pojadę jutro ratować zwierzęta, pojadę bardzo chętnie. Oczywiście dlatego, żeby je uratować, bo tych zwierząt, to jest studnia bez dna. Tam te zwierzęta kolejne się rodzą i kolejne są wyrzucane, porzucane i trzeba je ratować. Ale też pojechałbym dlatego, że to jest coś w rodzaju takiego haju. No oczywiście ja chyba nie mam jakichś specjalnych uzależnień, nie jestem skłonny do uzależnień, więc potrafię sobie to zracjonalizować i nie potrzebuję iść do lekarza, żeby się z tego uzależnienia leczyć. Także mam bliskich, dla których wiem, że to jest trudne, a ja nie potrafię kłamać, w związku z tym nie potrafię im powiedzieć, że jadę do Paryża i pojechać do Donbasu. W związku z tym mówię prawdę, wiem, ile ich to kosztuje, ale nie o sobie chciałem mówić. W książce też mało mówię o sobie, tylko właśnie o tych ratowniczkach i ratownikach. I sobie myślę, Boże, co będzie, jak się skończy ta wojna? Przecież dopiero wtedy to do nich dotrze, ta trauma na nich spadnie. Bardzo się o nich martwię, ale też nie ukrywam, że no, jestem reporterem i będę nim, mam nadzieję, do śmierci, czy że będę mógł pracować do śmierci. Bardzo kocham swoją pracę, pomimo tych tragicznych kontekstów. I to jest paradoks tej roboty. Czuję, że o tym kiedyś będę chciał napisać, bo to się będzie działo. To się będzie działo i wrócę do swojego tematu, którym się zajmuję od 2000 roku, w zasadzie, czy już ponad ćwierć wieku, czyli właśnie o tym, co się dzieje z ludźmi po wojnach, co się dzieje z kolejnymi generacjami, pokoleniami po wojnach, jak ta trauma jest dziedziczona. Trzeba się temu przyglądać, trzeba to zapisywać. Hanna Krall, z którą mam zaszczyt się przyjaźnić, który jestem uczniem, znaczy dawno temu byłem uczniem, teraz już się nie uczył Hanny Krall, mówi, że ona pisze te swoje książki o tym, co się przydarzyło ludziom, Żydom, Niemcom i Polakom tutaj w naszym kraju w czasie II wojny światowej, że ona pisze te książki po to, żeby, pani Hanna pisze te książki po to, żeby ludzie się przestraszyli. Te książki mają działać jak szczepionka na przemoc. I ja chyba nie mam takich intencji, żeby się ludzie przestraszyli. Ja chcę, żeby ludzie czytali i chcę, żeby ludzie byli świadomi, jak to się rodzi. Jak to się dzieje, że jacyś ludzie zabijają masowo innych ludzi i robią to z pasją. I że są to, ci mordercy są, bądź byli, zwykłymi ludźmi. Tutaj przywołam tezę o banalności zła.
1: Że
0: zwykli ludzie, kucharze, kucharki, krawcowe, inżynierowie, lekarze, dziennikarze, uczciwi, przyzwoici ludzie nagle, właśnie to nie jest nagłe, są chętni do tego, żeby mordować innych kucharzy, inne dziennikarki i innych pisarzy i robotników i inteligentów, profesorów i nie wiem kogo tam jeszcze. To jest proces, o którym ja wielokrotnie mówiłem. Ludobójstwo to jest proces, który zawsze jest inicjowany przez polityków. Nie mówię, że wszyscy politycy to robią, proszę mnie tak nie zrozumieć. Przez tych złych polityków, przez dyktatorów. I oni wyodrębniają jedną grupę wrogą, nazywają ją po imieniu. To są naziści, to są karaluchy, to Tutsi, albo Żydzi byli w latach 30. wszami i szczurami, które roznosiły tyfus, a więc coś, co zagraża. Choroba jest podstępna, niewidoczna. Komu zagraża? No zagraża mnie, ale też zagraża, o kim wtedy myślę, o tych, których najbardziej kocham. O dzieciach, wnukach. Co człowiek zrobi, żeby ocalić swoje dziecko albo swojego wnuka?
1: Wszystko.
0: Wszystko. I tego doświadczyłem w Rwandzie, dokumentując Dzisiaj narysujemy śmierć. Ta książka ciągle jest w sprzedaży.
1: Jest jakiś, chyba wznowienie jakieś, tak?
0: Tak, ciągle wznawiamy to w wydawnictwie literackim, bardzo dziękuję. Jakiś facet, no normalny facet, mówił, panie, ale ja... On zamordował dzieci sąsiadów, które znał. I mówi, panie, ale ja wierzyłem, że ja czyszczę świat. Bo władza mi powiedziała, że ci ludzie przyjdą. Karaluchy właśnie już nie widzą, już nie, oni nie są ludźmi, oni już byli karaluchami, ci, którzy, te przyszłe ofiary, przyjdą i zakażą nasze kobiety, nasze dzieci, przyniosą choroby, no w związku z tym trzeba było
1: wyplenić,
0: wyczyścić świat. Dlatego ja nie lubię w ogóle słowa czystka etniczna, bo to jest język ludobójców. I to trzeba zapisywać. Można powiedzieć tak jak Hanna Krall, żeby ludzie się przestraszyli, a można powiedzieć tak jak ja wolę powiedzieć, że, ale trochę podzielam to oczywiście, co mówi pani Hanna, ale żeby im się zapalało w głowie czerwone światełko, kiedy w czasach pokoju, w czasach demokracji nagle pojawia się jakiś jeden z drugich...

0: drugim politykiem i mówią, i zaczynają wyodrębniać grupę. Na przykład uchodźcy, na przykład Ukraińcy, na przykład Ślązacy, bo zakamuflowana opcja niemiecka, była taka wypowiedź kilka lat temu, albo tęczowa zaraza. Chciałbym, żeby ludziom wtedy zapalały się czerwone światełka, że to jest ten język, ludobójcza gadka. Na szczęście w demokratycznym kraju, bardzo to doceniajmy, mamy różne mechanizmy, które nas chronią przed takimi politykami. Dlatego przestrzeganie konstytucji jest tak ważne, przestrzeganie praworządności i mamy wybory. I możemy dokonać wyboru, możemy sami mieć własne zdanie i pomyśleć sobie, o, ten facet coś takiego powiedział o innych ludziach. Nie chcę na niego głosować, nie chcę, żeby on rządził, bo koniec końców wyborcy tych złych polityków, tych dyktatorów też za to zapłacą. Też za to zapłacą. Pamiętam taką wypowiedź przechwyconą przez wywiad ukraiński, właśnie rozmowę między żoną a mężem, Rosjanami. On jej opowiada, jak jest w tej Buczy, czy gdzieś tam w okolicach Buczy, a ona mówi, no dobrze, jak już musisz, to gwałć, ale proszę cię, zabezpieczaj się.
1: Tak, to było słynne nagranie wstrząsające, które obiegło świat, tak. Ale to był początek
0: wojny. Pomyślałem sobie, ale jeżeli ta kobieta mówi to do męża, to jak ona, Boże, jak ona musi mieć wyprany mózg? To był inteligentny głos. Jak ona musi mieć wyprany mózg, żeby w ogóle coś takiego spokojnie do własnego męża mówić? Wyprany na wielu poziomach. I sobie pomyślałem, Boże, kobieto, przecież ten człowiek, jeśli wróci z wojny, no ma małe szanse, bo Putin nie liczy się ze stratami. Ale jeżeli wróci do domu, to ty będziesz pierwszą ofiarą jego przemocy, bo on wróci, kat zawsze wraca jako maszyna produkująca przemoc. O tym pisałem właśnie w książce o Rwandzie. I ty pierwsza będziesz ofiarą tego, co on przyniesie z tej wojny. Chociaż się zabezpieczał. W związku z tym koniec, aż jak gdyby zmierzam do tego, co już powiedziałem przed sekundą, że wszyscy za to płacą. Czyli te społeczeństwa, które, czy te grupy, które są ofiarami masowych mordów, czyli ludobójstwa, ale także ci, którzy to robią. To się kładzie cieniem i na nich, i na następnych pokoleniach. I nasze książki są po to, żeby pokazywać, jak do tego dochodzi. Przecież Putin, nazywając Ukraińców przez lata nazistami, nie nazywał ich karaluchami, nie nazywał ich krzami, czy szczurami, dehumanizował ich w inny sposób, nazywał ich nazistami. A w Rosji, gdzie jest kult wielkiej wojny ojczyźnianej,
1: nazwanej drugą światową,
0: nazista nie jest człowiekiem. On jest maszyną produkującą śmierć. To jest maszyna, którą trzeba natychmiast wyłączyć i zniszczyć, zatłuc młotami do szczętu, żeby ta maszyna nie zaczęła znowu działać. Dlatego do pewnego momentu Putinowi się udawało mieć żołnierzy, którzy mordują z pasją, ale zdaje się, że teraz już jest inaczej, że już musi przymusowo wcielać ludzi do armii, i którzy wcale nie chcą mordować. No i mam nadzieję, że to zmierza do końca, że to się jednak niedługo stanie.
1: Jedna z bohaterek pana książki, Delfiny i Belzebub, kobieta, która prowadzi schronisko dla 3000 psów i próbuje zdobyć dla nich jedzenie, wodę. W pewnym momencie to schronisko zostaje opanowane, znaczy znajduje się w strefie opanowanej przez Rosjan. I ona, to w ogóle jest jakaś absurdalna scena, ale wiąże się z tym, co pan mówi o tym, że trzeba mówić ludziom, w jaki sposób są indoktrynowani, i tłumaczyć im, że nie mają racji. Ona do tych żołnierzy przychodzi z jakimiś edukacyjnymi wykładami.
0: Bardzo to było ryzykowne.
1: Prawda, ryzykowne. Takie upiornie absurdalne w tej sytuacji. Zaczyna im, krótko mówiąc, tłumaczyć, że niepotrzebnie tu przyszli, bo ona jest u siebie i z czego oni chcą ją wyzwalać. Ja się uśmiecham o tym mówiąc, uśmiecham się oczywiście no, trochę przez łzy, ale to jest taka trochę absurdalna sytuacja, pokazująca, że no, można próbować, ale efekty to raczej nie można liczyć na efekty, prawda?
0: To już było za późno i to nie ona powinna była robić, nie w tym miejscu. To było oczywiście też nie bardzo nierozsądne, żeby nie powiedzieć mocniej, ale to była, jak rozumiem, bo mówimy o Saszy Mezinowej, która prowadzi schronisko Fedorivce, schronisko Syriusz, to była próba jakiegoś, przepraszam za ten kolokwializm, niezwariowania, poradzenia sobie z tą sytuacją, i ona umiała sobie radzić z tą sytuacją w ten sposób, że rozmawiała z tymi rosyjskimi żołnierzami, którzy zbudowali jej checkpoint

0: bramą schroniska z wysoko podniesioną głową, żeby nie powiedzieć z wysoko podniesionym nosem. Ona po prostu chciała z nimi rozmawiać na własnych warunkach i chciała za wszelką cenę, być może za cenę życia, przecież musiała sobie zdawać sprawę, że za to może dostać kulę w łeb albo kulę w plecy, czego ludzie tam się najbardziej bali, że w ten sposób ocalała swoją godność. Ona po prostu rozmawiała jak równy z równym, a powiedziałbym nawet, i to było niebezpieczne, że rozmawiała z nimi z pozycji wyższej.
1: Wiktorina lubiła te eksperymenty psychologiczne. Tak je nazywała. Nie na ludziach, tylko na Rosjanach. Oni też są ludźmi? Czasem o tym zapominała, że wszystko, co robią, jest ludzkie. Nie chciała wykonywać ich poleceń, spełniać ich życzeń. Wolała, kiedy oni robili to, czego ona oczekiwała. Tyle, że nie mogła im rozkazywać. Uśmiechała się. Grała naiwno. Śledziła każdy grymas na ich twarzach, każdą iskrę wokół. Pytała jednego z drugim, jak mają na imię. Misza? Ładnie. A powiedz mi, Misza, czy ty masz jakieś zwierzątko? Pieska? A jak ma piesek na imię? A z kim go zostawiłeś? Z mamą. Tęsknisz, Misza, za mamą? Mama na pewno się o ciebie martwi. Mama na pewno dobrze się opiekuje twoim pieskiem. Misza, piesek na pewno ma co jeść i śpi na kanapie. A ja mam tu ponad 3000 piesków. Chorych, potrąconych przez wasze samochody. Ogłuszonych przez wasze czołgi. Prawda, że biedactwa? A teraz przez to wszystko jeszcze są głodne. Kura by się nam jakaś dla nich przydała.
2: Kim jest Belzebub w tytule tej książki, to się wyjaśnia w posłowie. Nie będę mówiła, o co dokładnie chodzi, ale coś pan musi powiedzieć.
0: Tytuł wziął się z pewnego olśnienia, czy z pewnej iluminacji, której doznałem, będąc w Kupiańsku, chyba w listopadzie 2024 roku. Skontratowaliśmy zwierzęta, dudniła artyleria. No nie było tam fajnie, ani bezpiecznie. I ja sobie zadawałem pytanie, co ja tutaj robię? Człowieku, gdzieś ty przyjechał i po co? No i wtedy dostałem tego olśnienia. Mianowicie przypomniał mi się pewien epizod z mojego bardzo dawnego życia, czyli sprzed 40 paru lat. I przypomniałem sobie o pewnej sytuacji, która we mnie mieszka, która nie była miła. I która dała mi odpowiedź. No może to jest trochę tani Freud, nie będziemy tutaj spalić tego tytułu, ale dała mi odpowiedź w ogóle, dlaczego ja tam jestem.
2: Dlaczego pan w Ukrainie?
0: Tak, dlaczego ja ewakuuję te zwierzęta. Że ja załatwiam sobie jakąś sprawę i opowiadam o tym czytelnikom mojej książki, ale pod koniec. W związku z tym dlatego nie chciałbym spoilerować czy palić tego tytułu. Mogę tylko powiedzieć, że ta sytuacja przywołana z głębi czasu, z przeszłości, pozwoliła mi jeszcze bardziej poczuć i zrozumieć tych ludzi i te zwierzęta w Ukrainie. Nie wiem, no już nie mogę więcej powiedzieć.
2: Nie, ale ja nie wymagam. Ja w ogóle uważam, że nie należy mówić, o czym jest ta historia, ale zapewniam państwa, że jest poruszająca, jest bardzo osobista.
0: Dała jeszcze większej prawdy tej całej historii.
2: I jeszcze i pokazuje, jak zmienia się stosunek do zwierząt domowych w ciągu kolejnych dekad, bo to też jest o tym opowieść,
0: tak, to
2: prawda?
0: To jest historia o tym, jak skończył się antropocen i człowiek już nie jest najważniejszy na świecie, już nie czynimy sobie planety pod daną. Proszę pamiętać, że w tej książce jest mowa nie tylko o psach, kotach i ludziach.
2: O nietoperzach na przykład.
0: O nietoperzach,
2: też.
0: O łabędziu, tak. O bażantach.
2: Nawet o rybkach akwariowych, tak? Których nie można było wziąć w momencie, kiedy się uciekało przed wojną i to
0: tak,
2: też
0: jest,
2: rozrywało serce właścicieli.
0: Tak, i dzieci.
2: Bardzo dziękuję. Wojciech Tochman był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Słyszeli państwo też fragmenty audiobooka w interpretacji Andrzeja Chyry. I mamy kilka egzemplarzy książki Delfiny i Belzebub dla państwa, dla naszych słuchaczy. 71-151 to jest nasz numer SMS-owy i tam imię, nazwisko, dane adresowe, to jest bardzo ważne i krótkie uzasadnienie. Dlaczego potrzebują państwo książki Wojciecha Tochmana Delfiny i Belzebub. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Przypominam, że dłuższą wersję naszej audycji znajdą państwo na naszej stronie podcastowej. Chodzi oczywiście o podcast Klubu Książki.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Już od dziś, aż do niedzieli, relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
3: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
2: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
3: Zapraszamy do słuchania.
1: Anna Zakrzewska,
3: Anna Wil
2: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Jedynka.

0: Polskie Radio. Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. Autostrada A1 na wysokości Torunia, a dokładniej za samym węzłem Kraków Południe, Toruń Południe oczywiście, tworzy się niewielki korek na wysokości miejsca obsługi pasażera. To jest Nowa Wieś i rzeczywiście ta nitka może cały czas jeszcze sprawiać problemy, jeżeli chodzi o przejazd, ale to jedno z dwóch utrudnień, które jeszcze pozostały na trasach o tej późnej porze. S6 natomiast w województwie zachodniopomorskim cały czas kierowcy nie mają możliwości, żeby przejechać do Kołobrzegu. To odcinek Jarkowo-Kołobrzeg dokładniej i tam po 20 osobówka uderzyła w bariery w miejscowości Gorawino. Nie ma osób rannych, to na pewno jest dobra informacja, jednak służby jeszcze do północy będą sprzątały szkody po tym zdarzeniu. Natomiast aktualizujemy także informacje od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o przelotnych burzach i intensywnych opadach deszczu. Obszar, który odnosi się do ostrzeżeń, jest już zdecydowanie mniejszy. Burze mogą pojawić się jeszcze częściowo w województwie lubuskim, a także na Dolnym Śląsku. O tej porze cały czas widoczne są też niewielkie utrudnienia w Korczowej, gdzie może być dłuższy czas oczekiwania na przejazd w kierunku Ukrainy. Podobna sytuacja jest w kierunku Drezna na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. Jutro natomiast od godziny 6 zaczną się prace na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim między Piasecznem i Górą Kalwarią, gdzie konieczne będzie zwolnienie do 50 km na godzinę i częściowo zajęty będzie pas ruchu ze względu na prowadzone prace drogowe. Takie samo ograniczenie pojawi się na innym odcinku w województwie lubelskim między Krzewicą a Tłuszczcem. To droga krajowa nr 2.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności rynki, Piotr Paszkowski. Z meczu na mecz Maja Chwalińska coraz bardziej zachwyca. Tak zwycięstwo polskiej zawodniczki w półfinale French Open komentuje tenisistka Katarzyna Nowak. Chwalińska pokonała w dwóch setach Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4 i awansowała do finału turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Katarzyna Nowak mówi, że Polka wytrzymała presję w decydujących momentach gry.
1: Mecz bardzo wyrównany, zacięty, bardzo długie gemy, wymiany. Natomiast taka siła mentalna dla mnie w tych takich bardzo kluczowych momentach było widać. Ja już widziałam po reakcjach w pewnych momentach, nawet w jej boksie czy coacha, który był nerwowy, a w boksie Mai był spokój.
0: Chwalińska mogła liczyć też na gorący doping polskich kibiców obecnych na trybunach.
2: Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że Maja zajdzie tak daleko. Wykupiliśmy sobie te bilety w ciemno, nie? I myśleliśmy, będzie Sabalenka pewnie, będzie pewnie Iga, nie? A tu...
3: Bajka o Kopciuszku to jest małe Miki w porównaniu z tym, co zrobiła Majka.
0: W sobotę o godzinie 15 w finale French Open Chwalińska spotka się z Mirą Andrzejewą. Na antenie jedynki specjalne wydanie audycji przy Muzyce o Sporcie. W Opolu dziś pierwszy dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Znamy już zwycięzców konkursu Debiuty. Zmierzyło się w nim 10 artystów, którzy zaprezentowali swoje autorskie utwory. Przenosimy się do opolskiego amfiteatru, gdzie jest Anna Zakrzewska. Aniu, kogo doceniło jury i publiczność?
4: Nagroda imienia Anny Jantar, czyli tak zwana Karolinka, przyznawana przez jury i telewidzów, powędrowała do Karoliny Harko. To 30-letnia wokalistka, która choć na tym festiwalu dopiero debiutowała, to ma już na swoim koncie jeden wydany album. Tu na opolskiej scenie wykonała utwór Hamak.
5: Niby zwyczajne są dni.
6: Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo to jest tak piękne. Jestem przeszczęśliwa. Dziękuję bardzo.
4: Z kolei nagroda publiczności trafiła do 16-letniej Mai Oleśków, zwyciężczyni tegorocznej szansy na sukces.
7: Ja się totalnie tego nie spodziewałam. Ja pamiętam wczoraj, jak jechałam tutaj do Opola, wstawiłam na Instagramie relację. Głosujcie albo nie, ja idę dalej spać. Więc chyba jednak wszyscy zagłosowali. Jezu, Boże, kocham was!
4: Pierwszy konkurs za nami, ale wciąż trwa jeszcze koncert Super Jedynki. To dopiero pierwszy dzień festiwalu.

0: Jutro premiery i hip-hop, a to wszystko oczywiście będziemy relacjonować w radiowej jedynce.
1: Anna Zakrzewska, dziękujemy za relację. 37 lat temu

0: Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
1: Nasza drużyna wchodzi do Stoczni Gdańskiej, gdzie Lech Wałęsa stoi w bramie. Wtedy się zbiegła taka grupa dziennikarzy, fotografów, że zrobił się taki tumult przy tej bramie, że nic z tego wszystkiego nie wyszło. Był horror po prostu. Dopieraśmy przeszli przez bramę, gdzieś w jakiejś bocznej salce te zdjęcia były pstrykane.
0: Dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku, 4 czerwca w Polsce jest obchodzony Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.
2: To są aktualności jedynki.
0: Ukraina wydała kolejne zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy. Poinformował o tym Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie.
3: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego IPN, specjalna komisja wydała zgodę na prace ekshumacyjne w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka w obwodzie wołyńskim. W zeszłym miesiącu prowadzono tam prace poszukiwawcze i odnaleziono zbiorową mogiłę oraz pojedyncze pochówki polskich ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ekshumacje będą mogły też być prowadzone na ulicy Warszawskiej we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku. To kolejne tego typu prace. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu na zachodzie i północy, przeważnie jednostajne i miejscami o natężeniu umiarkowanym. Tam suma opadów do 30 mm. Na wschodzie opady przelotne. Temperatura maksymalna 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie, 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali. Będzie się wahać.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
11: Smaki potrafią być najlepszym przewodnikiem po świecie. Opowiemy o kulinarnych szlakach, które przyciągają turystów i pozwalają odkrywać Polskę przez lokalne tradycje i regionalne przysmaki. Długi weekend to także czas grillowania. Co warto położyć na ruszcie i jak grillują mieszkańcy różnych zakątków Europy? Połączymy się również z Opolem, gdzie podczas festiwalu Maria Szabłowska odsłoni swoją gwiazdę.
12: Cztery pory roku w jeden.

0: Jutro po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Magazyn bardzo filmowy.
2: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia prosto z Krakowa, prosto z 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Martyna Podolska, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że możemy być razem z Państwem tutaj w Krakowie. Pod naszym patronatem odbywa się w tym roku ten krakowski festiwal. A w naszym plenerowym studiu, studiu programu Pierwszego Polskiego Radia w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Kraków nie śpi, drodzy Państwo. Piękna czerwcowa noc przed nami. Mam nadzieję, że Państwo też nie śpią i będą razem z nami słuchać o wspaniałych filmach, które tutaj podczas festiwalu są prezentowane. A już przedstawiam gości, bo tłum gości u nas. Przede wszystkim Anita Piotrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Katarzyna Wiśniowska, reżyserka filmu Garda.
4: Dobry wieczór.
2: To pełnometrażowy film dokumentalny i właśnie w takim konkursie jest ten film pokazywany. Jest z nami twórczyni animacji Prawie nad morzem, czyli Paruwa, Alicja Jasina. Dobry wieczór.
5: Witam, miło mi bardzo.
2: I film pokazywany jest w konkursie?
5: Polskim.
2: W konkursie polskim, bo w tym konkursie i krótkometrażowe filmy dokumentalne, i animacje, i krótkie fabuły. A skoro o krótkometrażowym dokumencie mowa, to jest z nami Filip Szela, reżyser filmu RODOS. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, cześć.
2: I jeszcze ostatni, ale wcale nie musi być ostatnim, Oskar Sadowski, reżyser Pieśni o nocy. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, witam Państwa.
2: To zaś fabuła krótkometrażowa.
7: Tak, jest też w polskim konkursie.
2: A, to konkurencja, ale nie, myślę, że nie o konkurencji będziemy mówić. A zaczniemy od Anity Piotrowskiej. Anito, festiwal już trwa tutaj od niedzieli. Wiele premier za nami, wiele pokazów za nami, ale wiele jeszcze przed nami, bo festiwal zakończy się uroczyście w sobotę wieczorem. Wiele zachwytów, wiele wzruszeń, bo tak budujecie ten program, żeby on zaskakiwał, żeby zachęcał, żeby zachwycał, i pokazujecie filmy dokumentalne, krótkometrażowe, i dokumenty pełnometrażowe, i animacje. Różnorodność to jest siła Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
3: No, mam nadzieję, że tak jest. Właśnie chyba ta różnorodność nam najbardziej chodzi, bo żyjemy w takim świecie, że w zasadzie no, rządzą nami jakieś formaty, jakieś algorytmy. Sami sobie je często ustawiamy w naszych głowach, żeby się czuć komfortowo i się za bardzo nie męczyć, co nie znaczy, że nasze filmy są męczące, no bo jak Państwo wiecie, jest tutaj taka różnorodność gatunkowa i rodzajowa, i też różne emocje te filmy wyzwalają. Oczywiście no, są konkursy, które te największe emocje wzbudzają, dlatego że no, tutaj rywalizują ze sobą właściwie wszyscy, i doświadczeni filmowcy z nazwiskami, i filmowczynie, i debiutanci, absolutnie debiutanci. No i w zasadzie przyjeżdża do nas też cały świat, więc dla polskiego kina to też jest taka możliwość, żeby się przejrzeć też w oczach zagranicznych jurorów, żeby się porównać. Te różne sekcje się ze sobą często przenikają. Są też takie wiązki tematyczne, które krążą pomiędzy poszczególnymi sekcjami, i chyba na tym nam najbardziej zależy, na takiej wymianie, żeby wszyscy coś z tego festiwalu wywieźli, właśnie nie tylko emocje, ale też jakąś opowieść o świecie, żeby się próbowali właśnie w tym skomplikowanym świecie odnaleźć, a te filmy właśnie są o czymś. To nie jest content z platform streamingowych.
2: Wspomniałaś o konkursach. 4 główne konkursy w ramach festiwalu. Tu już przedstawiając gości, nieco wspomnieliśmy o tym, czyli chociażby konkurs polski.
3: Tak, no konkurs polski jest takim naszym oczkiem w głowie. Szczególnie właśnie stawiamy na debiuty, ale nie tylko, no bo wystarczy się temu konkursowi przyjrzeć, jak strasznie właśnie dużo się tutaj dzieje na różnych przecięciach właśnie pokoleniowych, rodzajowych, gatunkowych, nastrojach, tematach. Ale tu chyba najbardziej też widać tę różnorodność tego festiwalu, no bo obok siebie w jednym konkursie startują jakby najprzeróżniejsze formy i długie, i krótkie, bo nasz festiwal zaczął się od filmu

0: krótkiego 66 lat temu. I gdzieś tam w pewnym momencie poszliśmy w ten długi dokument i stawialiśmy bardzo mocno na niego i cieszę się, że on tutaj rozkwita. Natomiast no, taka też była moja idea, żeby sobie też trochę przypomnieć, że tak naprawdę wszystko zaczyna się w krótkim metrażu, że te talenty, które potem podbijają świat albo Polskę przynajmniej, to się właśnie zaczynają w tych krótkich formach i dlatego szczególnie pielęgnujemy właśnie.
1: Bo nie ma nic piękniejszego niż obserwowanie rozwoju twórcy danego, oglądanie krótkich metraży, także i dokumentów, bo tu chociażby jest z nami Kasia, która przecież tworzy filmy już w wielu różnych gatunkach i sięga po i dokument, i fabułę, tak samo jak i przecież myślę taka droga i przed Filipem, i przed Oskarem. Alicja w ogóle jest, no zresztą Oskar też, twórczą osobą na wielu różnych polach pracującą, ale jeszcze wracając, pokazujecie też filmy, których ważnym tematem jest muzyka i to też jest osobna kategoria.
0: Tak, Doc Film Music, międzynarodowy konkurs dokumentów muzycznych. Gdzieś tam na pewnym etapie z różnych powodów chcieliśmy się z niego wycofać, ale podniosło się straszne larum, że nie wolno nam tego robić i zostaliśmy przy nim i bardzo się z tego cieszymy. To nie jest jakiś rozbudowany konkurs w tym roku, to jest, nie wiem, 7 czy 8 tytułów, ale one właśnie pokazują o tym, jak można opowiadać o muzyce. Tam są najróżniejsze jakby formy muzyczne, począwszy od muzyki wielorybów, poprzez, nie wiem, flamenko, a skończywszy na muzyce klasycznej granej krową w duńskiej stodole. To już robię teraz taki naprawdę telegraficzny skrót, ale właśnie o to mi chodzi, że ta muzyka niejedno ma imię i można o niej bardzo różnie opowiadać. Na przykład mamy świetną opowieść o hip-hopowcu węgierskim, bardzo znanym w swoim kraju, który jednocześnie jest takim wrogiem systemu do niedawna, bo na szczęście ten system trochę się zmienił po ostatnich wyborach. I to jest też wspaniała opowieść, że poprzez kino, poprzez muzykę można też dotykać jakichś strasznie ważnych społecznych i politycznych spraw, więc jakby muzyka to nie jest rozrywka, to nie jest tylko jakaś sztuka wysoka, ale też różnego rodzaju emocje, także polityczne.
1: Anito, a kto wygra?
0: Nie wiem. Mamy różne składy jurorskie, tak trochę podsłuchuję i podpytuję. Na pewno będziemy zaskoczeni i z tego się bardzo cieszę. Właściwie chyba taką przegraną festiwalu jest wtedy, kiedy jakiś film jakby bierze wszystko i nic już jakby poza tym nie ma. Znaczy może przegrana to jest za dużo powiedziane, ale na pewno będzie duża dywersyfikacja nagród i wiem, że będziemy zaskakiwani, dlatego że jurorzy są bardzo zróżnicowani i bardzo też wrażliwi na kino. To tak właśnie trochę podsłuchuję, bo nie powinnam tego robić. Oczywiście żadnych nacisków, to są w pełni suwerenne decyzje. Bardzo bym nie chciała, żeby to były jakieś takie kompromisy, bo często jest tak, że jak jury ma różne upodobania, no to wtedy jakby wygrywa coś, co niekoniecznie jest najlepsze, tylko to, do czego wszyscy się zgadzają, że jest okej, ale mam wrażenie, że nie będzie tak w tym roku, że wygrają po prostu te najlepsze albo
1: ale
0: najodważniejsze.
1: Ale jest w czym wybierać, ani to jest w czym
0: no,
1: wybierać.
0: Współczuję im.
1: Naprawdę, możemy współczuć. Przysłuchuje się naszej rozmowie Oskar z Krakowa pochodzący. Śledziłeś krakowski festiwal filmowy? Przychodziłeś
2: właśnie
1: tutaj, oglądałeś, brałeś udział?
2: Rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie jest to mój pierwszy raz, kiedy tak w pełni uczestniczę w festiwalu i tutaj już gratulowałem przed chwilą. Naprawdę genialny film i wspaniali ludzie, wspaniałe spotkania i to też poza tymi przygodami kinowymi. Dla nas, młodych twórców, jest to super szansa, żeby poznać się z innymi twórcami właśnie z zagranicy też, nawiązać fajne znajomości, które może kiedyś zakiełkują jakąś współpracą. W każdym razie jest wspaniała atmosfera jakby takiej wymiany artystycznej, więc to jeszcze za to bardzo gratuluję.
0: Dzięki.
2: Ale tak, w pełni pierwszy raz uczestniczę.
1: I od razu premiera, tak? I od razu premiera. No to wspaniałe uczestnictwo.
0: Światowa.
1: Światowa. To za chwilę o samym filmie, ale jeszcze Kasia, bo Kasia też z Krakowa.
0: Spod Krakowa, tak.
1: Spod Krakowa. I co, ten krakowski festiwal filmowy był obecny w twoim życiu?
0: No, Kraków był tak bardzo mocno obecny filmowo też, bo ja tutaj chodziłam do liceum i właśnie w tych wszystkich kinach, w którym na przykład w kinie pod Baranem miałam pokaz w poniedziałek i to było takie wzrusz.

0: wzruszające dla mnie, bo tam chodziłam jako licealistka. No i tutaj mogłam zobaczyć swój film. Ale tak, i też jakby z tym filmem my zaczęliśmy w Krakowie w 2019 roku na Pitchu w ramach krakowskiego festiwalu. No i teraz premierujemy tutaj i myślę, że to też jest taki bardzo uroczysty dla nas wzruszający moment.
1: Bo to też pokazuje drogę.
2: Tak, bo właśnie to jest doskonały przykład tego, że właśnie tutaj się często wszystko zaczyna, że właśnie przyjeżdżają młodzi filmowcy dosłownie z surowymi często projektami i dzięki rozmaitym warsztatom, bo tu jest też taka też rozbudowana część branżowa tego festiwalu, mogą te projekty swoje doskonalić i wcześniej czy później one się pojawiają jakby w programie festiwalowym. To są takie trochę nasze dzieci, bo no właśnie, tutaj zaczynali i mam nadzieję, że będą nam wierni.
3: Ale ja tylko dodam, że szczerze powiedziawszy, pomysł w ogóle, żeby napisać ten film, powstał przez to, że 3 lata temu byłem raz na tym festiwalu i zobaczyłem film Wiktoria z Kasią Figurą.
2: Tak.
3: I pomyślałem o tym, kurde, może...
1: Karoliny Porcari film. Tak,
3: może powinienem jakby zrobić 30 i dlatego napisałem do studia Munka przez to, że byłem tutaj raz właśnie na festiwalu. 3 lata temu chyba, czy 4
2: tak,
3: to
2: tak,
3: było.
2: Tak, czyli zainspirowało, tak?
3: Tak, znaczy tak, no bo jestem reżyserem teatralnym i tak zastanawiałem się, czy spróbować w filmie i właśnie to przez tą jednorazową wtedy wizytę tutaj na festiwalu, więc coś chyba magicznego macie w inicjacjach.
1: Och, no to jest, na pewno.
2: To jest wspaniałe, no bo właśnie o to nam chodzi, żeby właśnie łączyć ludzi, żeby rozmawiać o tych filmach, żeby nie tylko nagrody, nie tylko właśnie konkursy i jakieś tam emocje, ale też żeby coś z tego później niosło się dalej w świat.
1: A jak mówimy o tym świecie, to świat tutaj najbardziej chyba reprezentuje Alicja Jasina, no bo ty masz wielorakie doświadczenia właśnie pracy, nie tylko nad filmem, nie tylko nad animacją, ale i studiowałaś za granicą i pracowałaś. Zatem
4: tak,
1: tutaj...
4: Ale zawsze ten Kraków jest mi bardzo blisko serca. I mój projekt, który prawie nad morzem, czyli Paruwa, który miał tutaj polską premierę, również rozpoczął się tutaj, bo pitchowałam w ramach Animated in Poland 2 lata temu to chyba było. I też pamiętam, były zorganizowane warsztaty. Mm-hmm. Z Martinem, to organizator Kaboom Festival w Holandii. Mm-hmm. Bardzo pomocne były, no, dał nam dużo wskazówek, było to bardzo inspirujące. No i również no, tam była ta wymiana pomysłów, inspiracji i no to zakiełkowało.
1: No to jeszcze o Kraków na koniec tej części rozmowy pytamy naszego Filipa. Filip, jak ten Kraków i krakowski festiwal filmowy, to zaszczyt tu być i pokazywać swój film?
5: Myślę, że tak, zdecydowanie. I w sumie moja podróż tutaj do Krakowa zaczęła się jakieś już 6-7 lat temu, kiedy przyjechałem tutaj na studia i studiowałem antropologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. No i gdzieś ten film dokumentalny, tak, odkrywałem przez krakowski festiwal filmowy, więc jest mi bardzo bliski i jest to bardzo, bardzo przyjemne, że mogę tu być z filmem.
1: A z tego Krakowa przeniosłeś się? Dokąd?
5: Do Katowic.
1: Do Katowic.
5: Jedną nogą w Katowicach, jedną nogą w Krakowie nadal.
1: No to teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia właśnie taki utwór, który łączy i Śląsk, i Kraków. Bo Kraków, marka Grechuty, ale w połączeniu z zespołem Myslowic. Zatem można by powiedzieć, że Filipie, specjalnie dla ciebie. Trwa magazyn bardzo filmowy w programie Pierwszym Polskiego Radia prosto z 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. A teraz niech zabrzmi ten Kraków na naszej antenie.

turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Wybrzmiał Kraków, bo jesteśmy w Krakowie. Program pierwszy Polskiego Radia, prosto z krakowskiego festiwalu filmowego. Jutro piątek i to dobrze, że piątek, bo miałabym problem, po jaki produkt sięgnąć na śniadaniu. Mówię to po obejrzeniu filmu Alicji Jasiny, Prawie nad morzem, czyli Paruwa. Ala, co ty masz do tych parówek, powiedz? Nie lubisz parówek?
1: Nie, no oryginalnie to miał być Paszczecik Szczeciński, bo to jest taki film osadzony w moim rodzinnym mieście, w Szczecinie. No już wspominaliśmy tutaj po moim pobycie za granicą. Mieszkałam za granicą ponad 10 lat. Najpierw w Anglii, potem w Stanach Zjednoczonych. Podczas pandemii wróciłam i tak się wciągnęłam na nowo w ten Szczecin i w te różne lokalne smaczki. Tak przenośnie i dosłownie. Ale paszczeciki szczecińskie, no to nie było takie wdzięczne. I potem ta paruwa jest taka obraźliwa i tak nazywa potem samego bohatera również paruwą. Nie chcę tutaj za dużo spoilerować.
0: Nie, no ale musimy trochę powiedzieć. Dzieci, jakbyśmy tak sięgnęli.
2: Kim jest paruwa?
0: Kim jest paruwa? No?
1: Paruwa to takie alter ego naszego głównego bohatera, który poszukuje własnego głosu, który jest młodym, trochę zagubionym chłopakiem, marzycielem, który chce być twórczy.
0: Chce być raperem? Możemy to powiedzieć.
1: Raperem.
0: Możemy.
1: Chce zrobić coś wartościowego, ale ten świat wokół niego nie za bardzo temu sprzyja. Mm-hmm. Bardziej go dobija i no tak spotyka się z taką nieustanną krytyką i hejtem. No i wszyscy wiemy, że w takim środowisku ciężko rozwinąć skrzydła.
0: No i idzie do tego sklepu i ta paruwa nagle do niego krzyczy, tak?
1: Ta paruwa nagle zaczyna, no, tak go challenge'ować. Tak jak są takie walki rapowe. No tak go naciska, żeby w końcu jakiś tam głos, jakieś te wersy z siebie, no bo nie wystarczy marzyć, no trzeba zacząć pisać i trzeba zacząć działać. A nasz Lothar na początku filmu, no tak sobie mu to idzie.
0: Czy żart i dowcip to jest najlepszy sposób dla ciebie, by opowiadać o tak ważnych, ale i trudnych tematach? Bo tam jest sporo, sporo uśmiechu, sporo takiego żartu, także i w samej animacji, w samej formie.
1: Tak, wydaje mi się, że ta nasza rzeczywistość już jest taka ciężka i że no, ten żart pomaga jakoś to trawić i pomaga jakoś przez to przejść. Więc tak, żart pomaga i w twórczości, i w życiu.

0: Nawet właśnie jeśli chodzi o te bardzo poważne tematy, które czasem nie bolą.
1: Zrezygnowałaś ze Szczecina, osadziłaś tę historię bardziej uniwersalnie, tak by każdy z nas i myślę ten starszy i ten młodszy mógł przejrzeć się w tym głównym bohaterze, ale zdecydowałaś się na bardzo ciekawą właśnie formę, na animację. Dość mocna kreska. Jak tworzysz animację, jak pracujesz nad takim projektem? Jak wyglądała praca konkretnie nad tym filmem?
0: Estetyka tego filmu była eksperymentem dla mnie. Zwykle moja estetyka jest taka bardziej minimalistyczna. Wcześniej zrobiłam taki film, o którym było dość głośno, Once Upon a Line, i wszystko było na linii.
1: No nawet był bardzo głośno,
0: Był na shortliście do Oscara, znalazł się. I często właśnie ten motyw linii powtarza się w mojej pracy. A ten film wygląda bardziej jak taka kreskówka amerykańska. Inspirowałam się takimi dziełami jak Rick and Morty, Adventure Time.
1: Czyli dość duże postaci, kolory.
0: Są kolory, jest sporo szczegółów, jak dla mnie. No i taka dosyć złożona ta estetyka i tak osadzona mocno w tej przestrzeni. Dużo pracowałam też nad lokalizacjami, nad tymi kamieniczkami szczecińskimi, nad dachem. No wszystko jest takie bardzo realistyczne.
1: A rap? Dlatego, że rap trafia do młodych odbiorców?
0: Rap trafia i rap trafiał do mnie. Kiedy wróciłam z zagranicy, miałam wręcz problem najpierw z wypowiadaniem się. Brakowało mi często słów i tak się zanurzyłam w ten świat polskiego rapu, współczesnego i też tego starszego. I wydawało mi się, że to będzie taka ciekawa forma, bo też nie widziałam dużo rapu w animacji.
1: Tak, to prawda. Ten rap pojawia się w teatrze polskim ostatnio bardzo często. Rzadziej w filmach, ale za twoją sprawą myślę, że zacznie pojawiać się także i częściej w animacji. A Kasiu, jest z nami Katarzyna Wiśniowska. Co trafia do serca, do duszy twojej bohaterki filmu dokumentalnego Garda? Co sprawia, że ona chce walczyć, chce zdobywać, chce osiągać szczyty?
2: To jest trudne pytanie, bo moja bohaterka jest specjalistką od ukrywania emocji, ukrywania swojego serduszka i właśnie tego, co ma w duszy, bo od zawsze była wychowywana na wojowniczkę i wojowniczki nie pokazują swoich emocji i odczuć. Ale myślę, że ją tak paradoksalnie motywuje ta miłość przede wszystkim do najbliższych, do tego, żeby być przez ten boks blisko mamy, blisko ojca też swojego, no i blisko też ludzi, którzy stoją za nią, tak jak stali za jej mamą, bo mama mojej bohaterki to była też bardzo znana bokserka.
1: Tak, to możemy zdradzić. Sana Żach, marokańsko-belgijska pięściarka, która najpierw uprawiała tajski boks, potem zaczęła być bokserką, pięściarką. No i my oglądamy opowieść o młodej dziewczynie, o nastolatce, która obserwuje matkę, która trenuje, chce zdobywać te największe trofea. No i moje pytanie, które pierwsze się pojawiło. Czy ona to robi, bo ona tego chce, bo ona tego pragnie? Czy została wychowana w takiej, a nie innej rodzinie i właściwie nie miała wyjścia? To jakbyś zechciała nam trochę przybliżyć tą historię i oczywiście trochę opowiedzieć. Nie wiem, na ile możesz zdradzać, bo oczywiście ten film bardzo dużo opowiada o tej rodzinie, ale to moje pytanie gdzieś urodziło się już po seansie.
2: No to jest pytanie, które też sobie zadawałam przez te wszystkie lata, podczas których ten film jakoś powstawał, bo kręciliśmy go, czy realizowaliśmy go ponad 8 lat. No i wydaje mi się, że to jest taka chyba sytuacja, kiedy, no bo tak naprawdę Sana, czyli mama, weszła w ten boks angielski po urodzeniu Jary. Czyli tak naprawdę ona największe sukcesy zaczęła odnosić jako matka już tej dziewczynki. I pamiętam, że Sana mi też coś takiego powiedziała, że Jara była wyjątkowym dzieckiem, bo ona wróciła do treningów już po 8 miesiącach od narodzin. I Jara była taka spokojna, że ona była wspaniała, bo pozwalała jej trenować. Że ona jakby kładła ją tam z boczku i sobie trenowała. No i tak myślę, tak się zawsze zastanawiałam, że kurczę, to

0: tak jakby ta Jara czuła, że ona trochę nie ma wyjścia. Ona miała 5 lat, jak założyła rękawice i wydaje mi się, że to jest trochę takie, jak się rodzisz w rodzinie królewskiej, to oni są taką dynastią bokserską. I wydaje mi się, że nie miała wyjścia, ale też jednocześnie to były cały czas takie próby pokochania tego boksu, bo ten boks też tak naprawdę jest tam sytuacją rodzinną. To nie jest tylko taki sport, to jest społeczność, którą oni zbudowali, mówię tutaj o rodzicach Jary, czyli głównej bohaterki, wokół tej szkoły boksu, ale też rodzina Sany to są bokserzy, bo bracia Sany to też są bokserzy, więc to jest trochę takie tożsamościowe u nich. Myślę, że ona nie miała wyjścia, ale też myślę, że dopiero zadaje sobie to pytanie teraz, czy ona chce ten boks, bo ona ma teraz 16 lat i zaczyna wchodzić w ten wiek,
1: kiedy już musi zadecydować, czy naprawdę
0: tak, czy to jest jej, czy to jest rodziców.
1: Sportsmenką i czy będzie występować podczas Igrzysk Olimpijskich, bo do tego do tej pory zmierzała. Ten film kończy się bodajże na 2024 roku, trzecim nawet. Czy masz dalej kontakt z bohaterami i czy dalej przyglądasz się temu, co dzieje się z główną bohaterką?
0: Tak, mamy kontakt. No właściwie mam nawet teraz lepszy kontakt z Jarą, bo też jakby piszemy do siebie na Instagramie. Jest to jakby płynniejsze, no bo ona już wchodzi w taki wiek nastoletni, starszy, czyli jakby już trochę rozmawiamy swobodniej, mam wrażenie. Też ona już się tak, no już się znamy, też otworzyła się. Ona w tym roku jedzie na Olimpiadę Młodzieżową. To jest takie wydarzenie w Dakarze dla zawodników poniżej 18 roku życia. Czyli jak ją obserwuję, no to rzeczywiście ten boks jest obecny mocno. Też trenuje dzieciaki, bo ich szkoła się czymś takim szczyci, że oni mają tak zwany baby box, czyli uczą takie 3-4-latki sportu.
1: Wspominałaś o poszukiwaniu tej tożsamości, głównie tej sportowej, ale nie tylko, bo pojawia się też wątek tożsamości kulturowej, która gdzieś zaczyna być niezwykle istotna. Przypomnę, mówię o marokańsko-belgijskiej rodzinie.
0: No tak, mama Sana jest Marokanką. Ona przybyła do Europy dlatego, że chciała mieć lepsze perspektywy trenowania wówczas tajskiego boksu. Tata jest Belgiem i no te dwie kultury się tam cały czas przenikają w Jarze. Mam wrażenie, że Jarze zawsze było trochę bliżej do tej kultury marokańskiej, ale dlatego, że rodzina, chociaż mieszana, no to Jean-Christophe był sam nam się tak określał jako mniej rodzinna osoba. I on też wsiąknął w te tkanki tego marokańskiego klanu Sany. Czyli mam wrażenie, że te atrybuty tej kultury dla Jary oznaczały siłę, odwagę, moc, jakieś zwycięstwo. Aczkolwiek też dla mnie było ciekawe oglądanie jej, jak na przykład przyleciała do Polski na zdjęcia w hijabie. I to był taki statement, że ona teraz założyła hijab. Jej mama, my tak podeszliśmy do tego poważnie, no, że to jest takie okej, dobra, ona założyła hijab, ma 13 lat. Mama Sana zażartowała, że to jest wybór modowy, że ona po prostu chciała sobie zmienić tam garderobę. No i się okazało, że w sumie po paru miesiącach Jara ściągnęła hijab i sobie tak zaczęła eksperymentować. Potem do tego wróciła i to było dla mnie fajnie oglądać to, że ona może sobie tak eksperymentować z tą tożsamością, sięgać, bo pamiętam, że jak ją zapytałam, dlaczego założyła hijab, to ona odpowiedziała takim strasznie poważnym tonem, że no, bo sobie uświadomiłam, że w każdej chwili mogę zginąć i wtedy nie pójdę do nieba. Ale widać było, że to jest takie trochę takie, no dobra, ja, okej, jasne. Parę miesięcy później już nie miała tego hijabu i była już właśnie gładko zaczesaną taką.
1: Co też mnie zaskoczyło i wciąż zastanawia, że mało w tej opowieści jest uśmiechu. A przecież mówimy o nastolatce, mówimy o dorastającej dziewczynie, która wkracza w ten świat sportu. Dużo jest takiej siły, wielkiej siły, ogromnego też i wsparcia rodziców w dążeniu do tych celów, ale mało jest uśmiechu. I to jest coś, co z pewnością łączy twój dokument pełnometrażowy z filmem Oskara Sado

0: Kaczyńskiego, Pieśń o nocy. Tu uśmiechu w ogóle nie ma.
1: Ja tam na pierwszym seansie, tam na początku filmu jeszcze troszkę były śmiechy.
0: Na początku, tak?
1: Tak, no jak pojawiają się monologi o te takie mieszczańsko-pretensjonalne monologi o nagrobkach Mocaku, Tarasewiczu, bo mnie to na przykład właśnie bawi, bo ja tak kradłem te słowa. Może tak szybko powiem, o czym jest film, bo mam wrażenie, że mówię o czymś, a nikt nie wie, o czym mówię. Więc to jest historia...
0: Dojrzałego małżeństwa.
1: Dojrzałego małżeństwa. Tutaj wspaniały Olgierd Łukaszewicz i Ewa Skibińska. I postać Olgierda, Zbigniew, został zdiagnozowany z guzem mózgu i został mu parę miesięcy życia. I w perspektywie śmierci, spoiler, ale może jakby coś trzeba powiedzieć, robi coming out i mówi swojej żonie, że jest gejem, ale że nigdy nie uprawiał seksu z mężczyzną, i żona postanawia zrobić prezent i przed śmiercią ściągnąć sex workera, który mu da to spełnienie jakieś ostatnie. I to jest
0: I w tej roli Hubert
1: Miłkowski oczywiście. I to jest backstory do filmu, bo film wydarza się tego jednego dnia, kiedy ten tajemniczy młodzieniec przyjeżdża do willi kolekcjonerów sztuki właśnie. I postać Ewy Skibińskiej, która właśnie jest taką pretensjonalną panią z wyższych sfer, która nie potrafi się odnaleźć w tej sytuacji, którą sama zorganizowała, zakrywa ciszę właśnie monologami o sztuce, która wisi w domu. No i dla mnie to jest zabawne i byłem, ale tak myślałem, że tylko dla mnie, ale właśnie były śmiechy w kinie, co mnie super ucieszyło, a te teksty kradłem właśnie z tego typu pań, z różnych kolacji, tego typu ludźmi i właśnie...
0: A to ciekawe bardzo, co mówisz, bo dla mnie ten twój film w ogóle nie jest zabawny, jest przerażający, wiesz, jest swoją mocą i jakąś taką siłą, obrazem, bo ta sztuka nie tylko w tej warstwie słownej jest obecna, ale ten film w ogóle jest, mogłabym powiedzieć, sztuką plastyczną bardzo, bo dbasz o każdy szczegół scenograficzny, kostiumograficzny, także i wspaniałe zdjęcia, piękne.
1: Berlińskiego.
0: Piękne zdjęcia, piękne krajobrazy także są pokazane w tym filmie. No i też piosenka Ireny Santor, która się pojawia w tym filmie, w tej właśnie bardzo ważnej, można by powiedzieć, że dla niektórych kontrowersyjnej scenie, ale także i przepięknie ukazanej. To może to jest dobry moment, żeby zabrzmiała na naszej antenie? Może być? Powrócisz tu? Tak? Może?
1: Wspaniale.
0: No to powrócisz tu w programie Pierwszym Polskiego Radia w magazynie bardzo filmowym.

0: pewnością zaskakuje Państwa dzisiaj repertuar w magazynie bardzo filmowym, ale to dlatego, że właśnie te utwory, które już zostały Państwu zaprezentowane i jeszcze na koniec jeden będzie, pojawiają się w filmach, o których Państwu opowiadamy, tak jak i Powrócisz tu Ireny Santor. Ja tylko dodam, bo Oskar dość szczegółowo opowiedział o tym filmie. Rzeczywiście on może być uznawany za odważny dla niektórych, ale jest pięknie przeprowadzony i to jest subtelna, bardzo wzruszająca opowieść o takim dochodzeniu do prawdy już pod koniec swojego życia. W ogóle, tak?
1: Ja tylko chciałem dodać, bo jakby zrobiłem takie wprowadzenie i powiedziałem o jakichś zabawnych aspektach, a później tutaj jeszcze mieliśmy, w trakcie Powrócisz tu, myślę, że istotną rozmowę, jakby... Zresztą to, co powiedziała na tym bardzo ciekawym spotkaniu Juliette Binoche o tym sensation, które mamy, które jest motorem w ogóle do tworzenia i które jakby prowadzi nas przez dany projekt i dlaczego w ogóle to robimy. I właśnie co chciałem powiedzieć tylko, że, no, że istnieją ludzie, którzy wciąż, bo jest to historia oparta na autentycznych też bohaterach i ta historia się wydarzyła, którzy są właśnie niewolnikami starego myślenia, starego paradygmatu, co to znaczy być dobrym człowiekiem, jak mamy przeżyć swoje życie, czego nie możemy zrobić. I tkwią w takich relacjach jak ta zniewoleni i właśnie jak tutaj w tym przypadku śmierć może być tym powodem, żeby się otworzyć, więc jakby tylko tak chciałem dodać, bo mówiłem o tym zabawnym aspekcie,
0: bardzo,
1: ale nie chciałem tak zamknąć.
0: Za to wyjaśnienie. Rzeczywiście miałam, myślę, że będę mieć problem po obejrzeniu twojego filmu, Alicja, problem z tym, żeby sięgnąć ponownie po parówkę, a też mam pretensje dość duże do naszego Filipa Szeli, który jest razem z nami, bo oglądałam ten film w Krakowie. Jest wspaniale, naprawdę. 66. Krakowski Festiwal Filmowy. Cudowna atmosfera, cudowny klimat, wspaniałe filmy. No ale jakże cudownie byłoby być teraz, późną nocą w ogródku działkowym. Rodos, to twój film dokumentalny, który przenosi nas w sentymentalną podróż do ogródków działkowych, które przeżywają swój renesans. I w związku z tym także i ty postanowiłeś powrócić na taki ogródek działkowy?
2: Tak, to prawda. Mogłoby się wydawać, że na ogródkach działkowych są już tylko starsze osoby, które plewią tam swoje pomidory i kwiaty. Natomiast nic bardziej mylnego. Myślę, że słusznie zauważyłaś, że ogródki działkowe przeżywają swój renesans. I myślę, że to jest

0: super piękne i fajne i ważne, że doceniamy przyrodę i odnajdujemy też ją w miastach, nie niszcząc, tylko eksponując jej istotę w mieście. No i tak było, że wyruszyłem w taką podróż razem z Filipem Fischerem, operatorem. I tak we dwójkę wędrowaliśmy w sumie od ogródka do ogródka, poznając kolejne osoby, kolejnych bohaterów, którzy koniec końców spletli nam się w jedną opowieść o takiej przestrzeni, która właśnie trochę jest nostalgiczna, bo powiewa jakąś taką pewną przeszłością, ale też myślę, że jest bardzo współczesna. Jest takim obrazem, myślę, że współczesnej Polski, wielopokoleniowej, różnorodnej i takiej, myślę, że ważnej. I takie właśnie różne subtelne historie, bardzo delikatne, przedstawiłem w tym filmie.
1: Ja bym powiedziała, że byłeś takim cichym obserwatorem tego życia działkowego i przyglądałeś się z wielką uwagą i szczegółowością tym bohaterom swoim, których tak jakby mimochodem pokazujesz. Takie to jest lśnienie o nich samych, o ich życiu, o ich doświadczaniu tej natury, przyrody.
0: To prawda, to prawda. Chciałem, bardzo mi zależało na tym, żeby to im oddać, tą przestrzeń, i by jakoś tak bardziej wycofać się i spróbować jak najbardziej umożliwić widzowi, widzkom, żeby się zbliżyć do tego świata i do tego ich doświadczenia ogródków działkowych.
1: RODOS, krótkometrażowy film dokumentalny, tutaj pokazywany podczas 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Musimy kończyć, ach, moglibyśmy opowiadać o waszych filmach godzinami, bo są wspaniałe, naprawdę. Przypomnę na koniec tytuły. RODOS Filipa Szeli. Bardzo dziękuję, Filip, że byłeś razem z nami.
0: Dzięki.
1: Garda Katarzyny Wiśniowskiej. Wielkie dzięki, Kasiu.
2: Dzięki.
1: Alicja Jasina, która prezentuje tutaj swoją animację Prawie nad morzem, czyli Paruwa.
3: Dziękuję bardzo.
1: Oskar Sadowski, Pieśń o nocy.
4: Dziękuję i zapraszamy zaraz na VOD festiwalu, bo od 5 czerwca filmy będą dostępne przez prawie 2 tygodnie, prawda?
1: I nie muszą państwo być razem z nami, ale warto, żeby byli, bo jeszcze 2 pełne festiwalowe dni. Anita Piotrowska, dyrektorka artystyczna. Zapraszamy państwa tutaj do Krakowa, a później...
5: Zapraszam, jeszcze będzie się dużo działo.
1: Bardzo dziękujemy za to spotkanie, za wasze projekty, za wasze filmy. I na koniec magazynu bardzo filmowego, Filipie, specjalnie dla ciebie utwór, który pojawia się w RODOS. Myślę, że to też dla naszych słuchaczy wielkie, wielkie zaskoczenie. Tercet egzotyczny w jedynce, och, dawno nie zabrzmiał. Audycje realizowali Lucek Wrzodak, Krzysztof Sagan, Martyna Podolska. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. Magazyn bardzo filmowy, prosto z 66. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
6: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Krzysztof Karaś opowiada detektywowi Kowalskiemu, jak to się stało, że jego żona Marzena trafiła do sekty. Posłuchajmy 11 fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
2: Pierwszy raz pojechała tam na retreat. Na fejsie wyskoczyła mi reklama darmowego kursu dla osób, które chciałyby rozwinąć zdolności paranormalne. Ogłaszali, że wydają certyfikaty medium. Ona wtedy pracowała w szpitalu jako pomoc pielęgniarska i szczerze tego nienawidziła. Namówiłem ją, żeby pojechała, bo Marzena nie bardzo miała pomysł na siebie. A miała dar, niesamowitą intuicję. Wymyśliliśmy, że jako jasnowidzka albo wróżka w Chicago zarobi lepiej niż opróżniając baseny i opatrując odleżyny. Pojechała na weekend i wróciła zachwycona. Miesiąc później wybrała się na kolejne zgrupowanie. Tym razem już nie za darmo, a potem na kolejne. Z ostatniego kursu już nie wróciła. Tak po prostu? Napisała mi SMS, że musi zostać na jakiś czas we wspólnocie, bo mają do zrobienia niezwykle ważny projekt, że wróci jak skończy i żebym jej zaufał. Jak długo jej nie było? Prawie 5 miesięcy. Zostawiła cię z dwójką dzieci i domem, tago? Kiwa głową. Jeździłem tam. Próbowałem namawiać, prosić, w końcu grozić. Nie chciała ze mną rozmawiać. Raz wezwałem nawet policję. Zgłosiłem, że moja żona jest więziona przez sektę. Przyjechali, a ona im powiedziała, że we wspólnocie przebywa z własnej nieprzymuszonej woli i jeszcze, że ją nachodzę i że jak nie przestanę, to ona wystąpi o sądowy zakaz zbliżania się. Odpuściłem, bo co miałem zrobić? Czekać, aż mnie aresztują za nękanie? Kiedy wróciła do domu? Jutro miną 3 tygodnie. Zauważyłeś jakieś zmiany w jej zachowaniu, w sensie po jej powrocie? Kończy palić i gasi peta w małej plastikowej butelce po energetyku. Chowa ją do kieszeni obciętych bojówek. Wróciła niby taka sama, ale odmieniona. Ta zmiana była subtelna, trudna do uchwycenia. Powiedziałbym, że była bardziej intensywna, hiperobecna. Rozumiesz? Kręcę głową, że nie za bardzo. Wszystko robiła na maksa. Namawiała mnie, żebyśmy próbowali nowych rzeczy. No wiesz, w łóżku też. Namawiała mnie na branie jakichś substancji. Raz nawet wzięliśmy razem kwasy. Nie poznawałem jej. Ale podobało mi się to jej nowe oblicze.
1: Marcin Stec przeczytał 11 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
4: Już od dziś, aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce, wprost z festiwalu.
5: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
4: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
5: Zapraszamy do słuchania.
3: Anna Zakrzewska,
5: Anna Wil
4: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: Nie ufręczał Penn po tym, jak odesłała do domu Rosjankę Dianę Schneider. Maja Chwalińska ma szansę na sukces w całym turnieju dzięki oryginalnemu stylowi gry, uważa były tenisista Wojciech Fibak.
1: Jest to wielkie szczęście dla nas, że mamy taką kontynuatorkę sukcesów Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej. I szczególnie w tym stylu niezwykłym, takim stylu, który publiczność francuska kocha, bo to jest koneserska publiczność.
0: Polka w sobotnim finale zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tego dnia od godziny 15 zapraszamy do jedynki na specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie, a w niej relacje z finałów Rolanda Garrosa. Wczoraj minęło 37 lat od pierwszych w Polsce częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Głosowanie 4 czerwca 1989 roku odbyło się dzięki ustaleniom zawartym przy okrągłym stole. Od władzy odsunięci zostali komuniści, a Tadeusz Mazowiecki stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie Środkowo-Wschodniej od zakończenia II wojny światowej. O czasie przed wyborami do Sejmu i ich wpływie na III Rzeczpospolitą tak opowiadał w 2004 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski.
2: Ja kandydowałem wtedy do Senatu w województwie jeszcze istniejącym koszalińskim. Zresztą przegrałem tak jak wszyscy. I pamiętam taki moment, w którym było widać, że nastąpiła zmiana. Kilka tygodni przed wyborami spotkanie w Kazelu, koszalińskie zakłady elektroniczne. Przyszedłem tam i było poczucie, że coś już się właśnie skończyło. Że już nie ma zgody na jakiekolwiek półśrodki, na naprawianie socjalizmu, jak tylko oczekiwana jest potężna zmiana ustrojowa. No i ten głos wyraził się 4 czerwca.
0: Zwycięstwo odniosła Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego. Był to początek tzw. jesieni ludów w Europie, której symbolem stał się upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku. Podczas wypadku śmigłowca na Lubogoszczu w Beskidzie Wyspowym widzialność w rejonie szczytu wynosiła kilkanaście metrów. Przekazali Polskiemu Radiu ratownicy GOPR biorące udział w poszukiwaniach miejsca wypadku. Grupy poszukiwawcze dotarły do rozbitego śmigłowca po kilku godzinach od zniknięcia maszyny z radarów. Akcję utrudniała gęsta mgła. Problemy nawigacyjne związane z brakiem widoczności zgłaszał też pilot śmigłowca, który zginął w wyniku katastrofy. W akcji wziął udział ponad 100 ratowników, goprowcy, strażacy i policjanci, mówi Jakub Szczygieł, ratownik podhalańskiej grupy GOPR.
3: No i jeden z patroli trafił jako pierwszy tutaj zespół ze Straży Pożarnej, z PSP i z OSP, trafił na szczątki wraku, a następnie pojawiły się tam pozostałe zespoły, żeby zabezpieczyć to miejsce.
0: Wrak śmigłowca znaleziono w czwartek rano w okolicach góry Lubogoszcz obok Kasiny Wielkiej. Na razie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy. Lekki śmigłowiec Robinson uległ wypadkowi w czasie powrotu z komercyjnego lotu na Węgry. 30-letni pilot niestety zginął na miejscu.
4: To są aktualności jedynki.
0: Władimir Putin oświadczył, że jest gotowy do zawarcia porozumienia pokojowego, ale chce w zamian kompromisu, czyli wycofania się Ukrainy z całego Donbasu. Rosyjski prezydent mówił o tym w Petersburgu podczas zorganizowanego tam forum ekonomicznego. W tym czasie do Putina list "Zapalmy o pokój i zawieszenie broni" wysłał prezydent Ukrainy.
5: Władimir Putin przekazał, że chce osiągnąć porozumienie z Ukrainą drogą pokojową, ale ma to być oparte na, jak podkreślił, ustaleniach poczynionych z prezydentem Trumpem w Anchorage. Nie uściślił, jakie ustalenia dokładnie ma na myśli, ale zasugerował, że oczekuje oddania mu przez Ukrainę całości Donbasu. Jak jednocześnie dodał, jest gotów rozpocząć rozmowy pokojowe, ale bez konieczności wcześniejszego zawieszenia broni. Według komentatorów w deklaracjach Putina nie ma niczego nowego, bo Kreml domaga się całości Donbasu od dawna, a Ukraina konsekwentnie nie odmawia i w ostatnim czasie skutecznie powstrzymuje rosyjską ofensywę. Ukraińcy tymczasem jako warunek rozmów pokojowych proponują pełne zawieszenie broni. Napisał o tym Wołodymyr Zełenski w specjalnym liście do Putina. Próba ustanowienia rzeczywistego rozejmu to najlepszy początek, aby zacząć ze sobą rozmawiać, podkreślił ukraiński prezydent w piśmie skierowanym do gospodarza Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Popada w zachodniej, północnej i wschodniej części Polski. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym zachodzie do 26 na południowym wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 9 minut po północy, dziś piątek, 5 czerwca i 156 dzień roku. Wschód słońca o godzinie 4.18, zachód o 20.50, czas na krótką kartkę z kalendarza. 769 lat temu Kraków uzyskał prawa miejskie dzięki dokumentowi lokacyjnemu wydanemu przez księcia Bolesława Wstydliwego. 151 lat temu przy krakowskim przedmieściu w Warszawie otwarte zostało Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Placówka wraz z eksponatami została zniszczona we wrześniu 1939 roku. 106 lat temu podczas wojny polsko-bolszewickiej oddziały pierwszej Armii Konnej z Siemonia Budionnego przerwały front Polski. 45 lat temu do Polski po 30 latach nieobecności przyjechał Czesław Miłosz. 34 lata temu Waldemar Pawlak został desygnowany na urząd premiera RP. 27 lat temu rozpoczęła się siódma wizyta Jana Pawła II w Polsce. Papież odwiedził w jej trakcie aż 23 miejscowości. Imieniny obchodzą dziś Bonifacy, Igor, Jakub, Ferdynand i Waleria. Wszystkiego najlepszego. Od radiowej jedynki.
1: Autopromocja. Cztery pory roku. Smaki potrafią być najlepszym przewodnikiem po świecie. Opowiemy o kulinarnych szlakach, które przyciągają turystów i pozwalają odkrywać Polskę przez lokalne tradycje i regionalne przysmaki. Długi weekend to także czas grillowania. Co warto położyć na ruszcie i jak grillują mieszkańcy różnych zakątków Europy? Połączymy się również z Opolem, gdzie podczas festiwalu Maria Szabłowska odsłoni swoją gwiazdę.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reportaż w jedynce.
3: Pierwsze moje odczucie było takie, że tego pacjenta należałoby poddać humanitarnej eutanazji. Rany naprawdę wyglądały na bardzo rozległe, natomiast determinacja pana, który go znalazł, skłoniły mnie jednak do podjęcia próby ratowania.
4: O, tu widać jeszcze łapki poszywane tutaj, co tu się działo. Prawdopodobnie nie zdążył wyskoczyć na peron przed pociągiem i dostał tutaj w tył, złapał niestety go pociąg. I udało się przeżyć, tak? Udało się uciec. Może pomrócz. O!
5: Elektryczny zespół trakcyjny, model EN57 AL zmodernizowany. Kiedyś popularnie EN57, bardzo popularne wszędzie na polskiej kolei. Nazywane potocznie kiblami. Każdy kolejarz i fan kolei wie, zna, lubi i szanuje te pojazdy. No niestety tam był problem ze szczelnością kanalizacji w tych toaletach i na początku, przynajmniej w tych pierwszych wersjach, no tam trochę nieładnie pachniało. Stąd ta potoczna nazwa. Dzisiaj jedziemy pociągiem numer 10209 relacji Białystok-Kuźnica-Białostocka. Przez Czarną, w której mieszkam. Tak więc bardzo miła trasa. Piękne widoki przede wszystkim. To są stare szlaki malownicze przez Sokółkę, no to i wzgórza sokulskie. To cykanie zaworu pneumatycznego. Prawdopodobnie gdzieś tam dostosowuje sobie ciśnienie. Do Sokółki mamy 100 na godzinę maksymalnie. Od Sokółki do Kuźnicy 80.
6: Panie maszynisto, możemy zahamować. Proszę, kartę próby hamulca. Panie maszynisto.
7: Dziękuję.
5: I hamujemy.
6: To hamujemy.
5: Jest zahamowany.
6: Hamulce w porządku, panie maszynisto.
5: 10209 gotowy, EN57 AL boczny 1529, maszynista Sobolowski. W wieku 38 lat postanowiłem być maszynistą. 13 lat w zawodzie, byłem do 2019 roku inżynierem w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Ale coś mnie tak tknęło. Zawsze marzyłem o tym, żeby na kolei pracować, jako maszynista. Jeszcze jako dzieciak pamiętam wycieczki z ojcem na

Dworzec Centralny w Warszawie i ta fascynacja tymi pociągami, lokomotywami potężnymi. No i parę lat temu pojawiła się ta informacja, że brakuje maszynistów. I mój bardzo dobry kolega, z którym pracowałem, namówił mnie na kurs licencję maszynisty. Poszedłem, bardzo mi się spodobało. To w warszawskiej kolejówce z doświadczonymi maszynistami, zasłużonymi kolejarzami, którzy tam prowadzili wykłady. To mnie bardzo pozytywnie zainspirowało. Zrobiłem tą licencję, no i męska decyzja. Właściwie z dnia na dzień rzuciłem pracę w korporacji, bo to był Instytut Lotnictwa, ale pracowaliśmy de facto dla General Electric, największego producenta silników lotniczych na świecie. I PKP Cargo szukało maszynistów wtedy, udało mi się zatrudnić w Cargo. A dlaczego Cargo? Ogromny sentyment do klasycznych polskich lokomotyw, czyli popularnie zwanego Byka ET22, siódemki EU07, składak, wersja dwóch siódemek. Super się na tym jeździ, naprawdę. Klasyczne polskie lokomotywy, piękne polskie konstrukcje, silne. Rodzina miała mnie za wariata. Jak to rzucasz? Taką pracę, taki prestiż, amerykańska korporacja, a ty na kolej idziesz? No, ale ja jestem człowiekiem upartym i zdecydowanym. Jak już coś robię, to idę na całość. I przyszedłem do tego PKP Cargo. Na początku szok, no bo jednak Cargo niedofinansowane, trudne warunki, widać, no trochę bieda na warsztacie. Tabor też wiekowy, ale ludzie, zwykli kolejarze tworzą tą kolej i nawet na warsztacie za punkt honoru ludzie stawiali sobie, żeby te lokomotywy jechały sprawne. Serdeczni bardzo ludzie. Ja pamiętam 3 miesiące pierwsze to na warsztacie spędzałem pracując. Serdecznie przekazywali swoją wiedzę o kolei, o tych maszynach, o tych lokomotywach. Większość nich to była już jak nie wiek emerytalny, to przedemerytalny, więc ludzie z niesamowitymi historiami życiowymi, ale i młodzi. Na kolei polskiej była taka przepaść wiekowa. W pewnym momencie przestano zatrudniać ludzi i bardzo starzy byli, a pojawili się bardzo młodzi ludzie. I to nie byli ludzie przypadkowi. Otworzyły się możliwości wykonywania zawodu maszynisty bez wieloletnich szkół, bez wieloletnich szkoleń, gdzie kiedyś jako zapomocnika trzeba było chyba 5 lat jeździć. I poszli na kolej ludzie, którzy chcieli tam pracować, między innymi ja. Wcześniej w korporacjach to różnie, jak to korporacja, prawda? A na kolei jednak czuć tą więź zawodową, koleżeństwo. Akurat naszykowałem rekonwalescentowi jedzonko i lekarstwo. Zapraszam za mną na górę do pokoju Oziego. Na wyłączność ma swój pokoik. O! Ojej! Łukacz, jest tam dog. Groźny. Oj! Ktoś nowy się pojawił. W sanktuarium twoim, tak? Zaraz masz tutaj. Kot czarny jak noc, o pięknych, takich błękitno-zielonych oczach. Dzikusek najprawdopodobniej, bo straszy wszystkich dookoła, fuka, ale mądry kot, bo nie uderzył mnie pazurami ani razu, nie ugryzł. Widać, że taki samiec alfa. Raz jeden biedny miałknął z bólu, a tak to nie miałczy. Sobota, 18 kwietnia. Miałem poranny kurs do Czyżewa. No i wjeżdżając w perony na przystanek Łapy Osse. Perony są vis-a-vis. Zatrzymałem pociąg swój. No i widzę, że tak w rogu na tłuczniu przy samym peronie leży taka czarna kulka. No myślę sobie, biedny kotek już nie żyje na pewno. Ale ruszając, zauważyłem, że on tak zwinięty śpi i oddycha. Powoli ruszałem, żeby tam nie spłoszyć go, żeby mi nie uciekł po ten pociąg.
No i pojechałem dalej, ale pierwsza taka myśl,

0: Panie Boże, pomóż swojemu stworzeniu, no bo on tam leży na tych torach, pewnie cierpi. I od razu taka myśl zwrotna, przecież ja mogę pomóc temu zwierzęciu. Wracając z tego drzewa, wziąłem swój fartuch i próbowałem z jego złapać w ten fartuch. On zaczął uciekać, już widziałem wtedy, że te łapki ma poprzetrącane, ranne. Piękny ogon miał, długi, ale niestety miał mocno poraniony ogonek. No i uciekł mi. Jeszcze wtedy miał dość siły. No i pojechałem dalej, niestety musiałem. Ale sobie obiecałem, że przyjadę, go chwycę, pomogę mu. Po służbie poprosiłem moją serdeczną przyjaciółkę Olę o pomoc. Pojechaliśmy na przystanek Łapy Ossę. Ozi biedny, no leżał tam uwięziony, bo to dwa perony, pomiędzy nimi tylko ten tłuczeń i tory. I tak te pociągi jeździły, on tak sobie przechodził z miejsca na miejsce. Zgłosiłem dyżurnemu, że akcja ratunkowa będzie. I taką informację dostaliśmy, że no za 10 minut towarowy będzie z kierunku Białegostoku jechał. Akurat Ozi leżał na torze, jak ten towarowy miał jechać. Koleżanka odwracała uwagę skutecznie od jego, a ja go zaszedłem z tyłu po tych podkładach, idąc ostrożnie, i udało mi się go chwycić za pierwszym razem. Pojechaliśmy do kliniki. Jak wyjąłem, przede wszystkim dziękuję pani doktor, że zgodziła się ratować go, bo widziałem po minie pani doktor, że w ciężkim stanie trafił. Tam naprawdę...
1: Ujął mnie moment, kiedy powiedziałam o wszystkim panu Norbertowi, mówiąc, że rokowanie jest ostrożne, że będzie to kosztowne leczenie, że Ozi no nie ma domu. I wtedy pan Norbert powiedział, no teraz już ma. I to był ten moment, gdzie warto zacząć walczyć. Jest to coś, no nawet ciężko to określić, coś niespotykanego, niezwykłego. Na początku Oziego trzeba było ustabilizować. Polegało to na założeniu wenflonów i podaniu mu kroplówki. Był dość mocno odwodniony. Ogon trzeba było amputować. Już był niestety martwy. Natomiast bez ogona koty też sobie świetnie poradzą. Później Oziemu zamontowaliśmy taką specjalną ortopedyczną, nazwijmy to, stabilizację. Wygląda to troszkę jak wystające pręty metalowe, częściowo włożone w kość. Później ta stabilizacja jest zdejmowana i Ozzy będzie mógł normalnie śmigać na obu łapkach.
2: Pociąg numer 10, 209, gotów do wyjazdu.

0: O, dzisiaj to... Dzisiaj to mokro.
1: Na pasażerskiego pociągu
0: nie robi to dużej różnicy, chociaż droga hamowania jest odczuwalnie dłuższa.
1: Natomiast dużo trudniej się ciężkimi towarowymi jeździ w taką pogodę. I największy problem jest z ruszaniem. Wtedy bardzo pomaga piasek sypany z piasecznic pod zestawy kołowe, ponieważ zwiększa tarcie. I pociągiem towarowym można ruszyć ciężkim takim 3000 ton i więcej. Dawna kolej, kiedy maszyniści mieli lokomotywy na ręku, to się nazywało na ręku, czyli byli odpowiedzialni za ich stan techniczny. To było coś takiego, że oni sobie urządzali te kabiny, dywaniki. Ja pamiętam, za dzieciaka właśnie widziałem kiedyś taką kabinę, to byłem pod wrażeniem, bo tam było plakaty, zawieszki kolejowe. Bardzo ładnie to było dogrowane. Natomiast w tej chwili, no niestety, no nie ma tego tutaj. Czasami ktoś zawiesi obrazek Pana Jezusa Miłosiernego, ten obraz tutaj nad nami, przy tych tabliczkach znamionowych jest.
0: Więc ja się mogę?
2: Hamulce
0: w porządku, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Kuźnica do 10256.
1: Bardzo miło wspominam pracę w PKP Cargo w warszawskim. Na Odolanach niestety już nie istnieje ten zakład odolański.

0: No, zniknęła ta lokomotywownia. Na skutek restrukturyzacji sprzedano. Na Pradze też już lokomotywowni nie ma. No i takie redukcje właśnie, to takie zwijanie tej kolei. Trochę się przypominają lata 90., gdzie nie ma pomysłu na funkcjonowanie kolei, a ponieważ no moim marzeniem było też przenieść się tutaj do Czarnej Białostockiej. Każde wolne, każde święta, każde wakacje spędzałem tutaj u dziadków. Moja babcia była, jak tutaj większość kobiet z Podlasia, filarem rodziny. Cała rodzina, nawet na Śląsku mamy rodzinę. Zjeżdżali się wszyscy z całej Polski na święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. Ja tego nigdy nie zapomnę, jako dziecko jeszcze pamiętam ten klimat tych świąt. Drewniany dom. I marzyłem o tym, żeby tu być. No i dziadkowie mówili zawsze, że to dla Norberta zostanie. Taka kumulacja wszystkiego, tutaj zwolnienia grupowe. Złożyłem wypowiedzenie po prostu, żeby nie blokować miejsc chłopakom, którzy chcieli zostać i pracować, bo mają rodziny na utrzymaniu. No różne sytuacje są. Pani Krystyna z Polregio zadzwoniła, że są wakaty, więc trzeba było podjąć męską decyzję i się przeprowadzić w końcu. Na Podlasiu w Czarnej Białostockiej ponad pół roku mieszkam, urządzam się powoli. No i Ozzy będzie mi towarzyszył tutaj. Mam nadzieję, że nie czmychnie, jak się lepiej poczuje, jak to kot. Koty chodzą własnymi drogami. O, teraz spać. No, całą noc spałeś. Teraz znowu. No, musi dużo odpoczywać. Musi dużo odpoczywać, bo jednak te kości. O, może zaraz zacznie mruczeć. To jest fajny również mechanizm leczący u kotów. Z tego, co naukowcy przebadali, to ta częstotliwość mruczenia kociego pomaga w odrastaniu tkanek, kości. O, fantastyczna historia sprzed 3 dni. Po jedzonku położyłem się obok kojca i głaszczę go. Głaszczę, tylko tak on tak mruczy, zadowolony, na pełen regulator. I postanowił wyjść na tych biednych łapciach połamanych jeszcze w tych szynach. Wszedł na mnie i położył się, zwinął się, zaczął mruczeć. No coś pięknego. Coś pięknego.
1: Następna stacja Sobółka. Stacja nocowa Sobółka.
0: Teraz 40 minut mamy. O 20 jedziemy do Kuźnicy i dopiero rano. 4:42 i w Białymstoku jesteśmy o godzinie 5:40. I tam szybka wymiana drużyn trakcyjnych, czyli maszyniści się wymieniają, kierownicy pociągów. I dalej pociąg pojedzie do Czyżewa. Dozorujemy w kabinie. Jesteśmy tutaj na pojeździe cały czas. Mam kawę w termosie, ale to na jutro rano. Gasimy tą stronę. Ozzy już się czuje dużo lepiej. To 12-godzinna służba, tak więc najdłuższy czas, jaki spędzi sam. I co, klatka otwarta, jego kojec i pokój otwarty również. Dzisiaj będzie mógł sobie pozwiedzać tam swoje rejony. Ostatnio na przykład stoi ojciec z synem i młody chłopak macha. Macha do mnie, pozdrawia. Ja oczywiście im odmachałem. To bardzo miłe w tym zawodzie jest, że ludzie pozytywnie reagują na nas. I co? A, to rozkład na jutro. No dobrze, i wracamy tam. Do tamtej kabiny.
2: Dzień dobry. Zapraszam z Fozim.
3: Dobry.
2: Przepraszam, tutaj do gabinetu można postawić transporter na stoliku.
3: Tak jest.
2: No dobrze, to co słychać u Ozziego? Jak się czuje?
0: Oj, aż za dobrze. Chociaż znowu za ciasno było patrunek. Wróciłem ze służby, to łapa spuchnięta jak balon.
2: U niego może być troszeczkę gorsze jeszcze ukrwienie poprzez tą stabilizację, więc z tymi opatrunkami to trzeba będzie ostrożnie.
0: Tak, nie za mocno, bo poprzedni był akurat idealny. Sprawdzałem, wróciłem ze służby. Trochę było z przodu rozciąłem, teraz on tam sobie trochę odwinął.

0: porządku.
1: Ale trochę było za ciasno.
0: Dobrze, teraz będziemy przygotowywać do zmiany opatrunku. Grzeczny jest Ozzy. Coraz lepiej sobie radzi. Rana wygląda bardzo ładnie, jak na to, co było. Przemyłam i jest świeżutki założony opatrunek. No i na zewnątrz fleksik z koniczynkami. Na szczęście.
1: Jasne.
2: Jesteś zadowolony, że wszystkim.
1: Już tak, już do domu. Do domu. Dziękujemy.
0: Kto ratuje kota, ten ma życie darowane. Coś w tym jest. Ja wierzę w to, że każde dobro wraca, a ktoś, kto ratuje życie bądź zdrowie tych najmniejszych, bezbronnych, co najmniej podwójnie lub potrójnie, to dobro uzyskuje w przyszłości. I tego życzę panu Norbertowi i Ozzy'emu.

Pite Somua z Gany i album Walking Distance otwiera pozycję 6 czerwcowej listy World Music Charts Europe, którą każdego miesiąca prezentujemy w programie pierwszym Polskiego Radia. To najlepsze albumy wybrane przez asocjację przy Radiowej Unii Nadawców. Dobry wieczór, kłaniam się, Maciej Szajkowski, audycję wydaje Izabela Żukowska i zapraszam do wysłuchania kolejnych tematów i finalistów. Na miejscu 5 już za chwilę powrót Soad Massi z Algierii, pieśniarki zachwycającej subtelnym połączeniem tradycyjnej muzyki arabsko-andaluzyjskiej z folkiem i łagodnym rokiem. Jej czysty, ale pełen emocji głos oraz poetyckie teksty tworzą intymną atmosferę, która od lat jest znakiem rozpoznawczym tej artystki. Na miejscu 4 album The Silent Songs of World War II, Yiddish Glory, przedsięwzięcie i takie wyzwanie historyczno-muzyczne, które przywraca do życia zaginione albo zapomniane pieśni żydowskie z czasów II wojny światowej. To kanadyjska formacja z takim wyczuciem aranżująca poruszające utwory i bolesny, ale ważny dokument ludzkiej niezłomności. To miejsce 4, tymczasem na miejscu 3 The Road Is Never Easy. Droga nigdy nie jest łatwa. BCUC, czyli kolektyw Bantu Continua Yuhuru Consciousness z Republiki Południowej Afryki. Tutaj ten krążek przynosi nam niezwykle ekspresyjną, transową dawkę afrofuturyzmu. Ich muzyka napędzana potężną sekcją rytmiczną i surowym wokalem to buntowniczy manifest pełen pasji i południowoafrykańskiej tożsamości.

Teraz miejsce drugie w ramach comiesięcznej selekcji World Music Charts Europe w programie pierwszym Polskiego Radia. Powrót legendarnej formacji The Klezmatics z Ameryki Północnej, z Nowego Jorku. We Were Made for These Times, tak nazywa się płyta przynosząca potężną dawkę nowoczesnej muzyki klezmerskiej od legendarnych nowojorskich muzyków. Zespół po raz kolejny udowadnia, że potrafi połączyć tradycyjne melodie z zaangażowanym społecznie przekazem i współczesną miejską energią. To jest miejsce drugie, a na podium miejsce pierwsze staje formacja Tamikrest, bardzo lubiana w Polsce, Tuaregowie, Nomadzi i Asikel, nagrany na żywo, analogowo, hipnotyzujący album malijskiego zespołu, który w mistrzowski sposób łączy tradycyjne, pustynne brzmienia Tuaregów z elementami psychodelicznego rocka i bluesa. Płyta wydana przez cenioną wytwórnię Glitterbeat urzeka głębokim, melancholijnym klimatem oraz historiami o tęsknocie, buncie i wolności nomadów.

0: Autopromocja.
1: Program pierwszy Polskiego Radia na 63. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
2: Aż do niedzieli. Relacje i audycje w radiowej jedynce. Wprost z festiwalu.
3: W programie debiuty, premiery, super jedynki, koncerty poświęcone Magdzie Umer i Bogdanowi Olewiczowi oraz jubileusz Lady Punk.
2: A w naszym studiu plenerowym mnóstwo gwiazd polskiej muzyki.
3: Zapraszamy do słuchania.
1: Anna Zakrzewska,
3: Anna Wil
2: i Marcin Kusy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 11 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę. To bilans ataków na obwód zaporoski i sumski. W obwodzie zaporoskim rosyjska armia zaatakowała cele przy użyciu bomb kierowanych. Według gubernatora obwodu Iwana Fedorowa śmierć poniosła kobieta, a 11 osób odniosło obrażenia. W związku z zagrożeniem wielokrotnie ogłaszano alarmy lotnicze. Wcześniej w ciągu dnia rosyjski atak na miejscowości Jampol w przygranicznym obwodzie sumskim doprowadził do śmierci 2 osób. Lokalne władze podkreślają, że Rosja kontynuuje ostrzał ukraińskich regionów położonych w pobliżu granicy, a także obszarów na południowym wschodzie kraju. Donald Tusk zapowiedział budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Premier ogłosił to z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Publicysta Jan Ordyński mówił w Polskim Radiu 24, że Tadeusz Mazowiecki zasłużył na pomnik m.in. z powodu swojej roli w czasie transformacji ustrojowej.
5: Wspaniała propozycja premiera Tuska budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Jak mało komu się ten pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu należy. Właśnie też za przeprowadzenie Polski przez ten najtrudniejszy etap po wyborach czerwcowych i potem.
4: Pomnik premiera Tadeusza Mazowieckiego ma stanąć w Warszawie przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Szef rządu zapowiedział też, że 4 czerwca 2027 roku przed pomnikiem przejdzie Wielki Marsz Patriotów. Do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów. Komisja Europejska pozwała tymczasem Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewdrożenia przepisów środowiskowych. Naszemu krajowi grożą wielomilionowe kary.
6: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
4: Ukraina zapowiada testy własnych pocisków balistycznych. Przedstawiciel jednej z ukraińskich firm zbrojeniowych uważa, że pierwsze próbne loty mogą rozpocząć się latem. Ich celem ma być Moskwa.
7: Taką deklarację złożył główny konstruktor i współwłaściciel prywatnej firmy zbrojeniowej Firepoint, Denis Stillerman. W rozmowie z agencją Interfax Ukraina powiedział, że celem pierwszych lotów testowych ma być Moskwa. Stillerman poinformował również o trwających pracach nad ukraińskim systemem obrony przeciwbalistycznej. Ukraina zmaga się obecnie z niedoborem pocisków do systemów Patriot, które są wykorzystywane do przechwytywania rakiet balistycznych. Według ukraińskich wojskowych Rosja w ostatnich miesiącach zwiększyła wykorzystanie tego typu uzbrojenia podczas zmasowanych ataków na ukraińskie miasta, w tym Kijów. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
4: A w aktualnościach jeszcze powracamy do kraju. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała na ulicach stolicy. Arcybiskup mówił w kazaniu o tym, jak ważny jest publiczny wymiar wiary.
8: Nigdy po wyjściu z kościoła nie zakładajmy jakiejś czapki niewidki. A przeciwnie, dajmy się rozpoznać jako uczniowie misjonarze, jako prawdziwi bracia i prawdziwe siostry Chrystusa. Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku –